Cydaliza i satyr. Słuchaliśmy suity z baletu o tym właśnie tytule. Jego autorem jest Gabriel Pierné. Grała Orchestre National de France, dyrygował Fabien Gabel, który następnie zaprosił na estradę solistę, Emmanuela Pailly, flecistę, który miał tamtego wieczoru wykonać po raz pierwszy zamówiony przez Radio France koncert samego Moussa, kanadyjskiego dyrygenta i kompozytora. Słuchamy więc nagrania z prawykonania tej kompozycji.

Piękne krajobrazy tworzy w swoim koncercie fletowym Sami Moussa. Słuchaliśmy prawykonania tej kompozycji. Na flecie grał Emmanuel Pailly, Orchestre National de France prowadził Fabien Gabel. Nie zdziwi Państwa chyba, że instrumentalista takiego kalibru jak Emmanuel Pailly miał w zanadrzu bis, ale że przygotował go z orkiestrą, no to to już zasługuje na uznanie.

Romans opus 37 Camilla Saint-Saensa wykonali na bis Emmanuel Pailly na flecie i Orchestre National de France wraz z dyrygentem Fabienem Gabelem. Przypomnę, że słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w Domu Radia w Paryżu 4 grudnia ubiegłego roku. Wtedy francuska orkiestra zaprezentowała jeszcze utwór Ryszarda Strausa, jego symfoniczną fantazję na temat własnej opery Kobieta bez cienia.

Kobietu w Paryżu. Tym razem była to fantazja symfoniczna oparta na operze Kobieta bez cienia Ryszarda Straussa. Grała Orchestre National de France, dyrygował Fabien Gabel. Nagranie powstało 4 grudnia ubiegłego roku. Teraz będziemy mieli okazję poznać bliżej Camilla Saint-Saënsa i to nie tylko słuchając jego muzyki, ale także jego wykonania. Oto wals mignon Esdur zarejestrowany przez kompozytora na pianolowej rolce w 1905 roku.

Wals Mignon, Es-dur Camilla Saint-Saënsa, zarejestrowany w wykonaniu kompozytora przy pomocy perforowanej rolki pianolowej w 1905 roku. Pozostaniemy przy muzyce tego francuskiego kompozytora, ale tym razem posłuchamy nowego, koncertowego nagrania z udziałem kwartetu Amar. W jego interpretacji zabrzmi pierwszy kwartet smyczkowy e-moll op. 112 Saint-Saënsa.

Kwartet Amar wykonał kwartet smyczkowy e-moll op. 112 Camilla Saint-Saensa. Jeżeli ktoś z Państwa słuchał dwójki mniej więcej godzinę temu, to może pamięta koncert z udziałem Emmanuela Pailly. Wtedy usłyszeliśmy tego znakomitego flecistę w roli solisty, a teraz zaproponuję Państwu nagranie, w którym pokaże się jako kameralista. Oto pierwsza część nieopusowanego tria concertante Ludwiga van Beethovena. Razem z Emmanuelem Pailly grają Daniel Barenboim na fortepianie i Sophie Dervaux na fagocie.

Tak kończy się pierwsza część Tria Concertante Ludwiga van Beethovena w interpretacji Emanuela Pailly, flet, Sophie Dervaux fagot i Daniela Barenboima fortepian. Usłyszymy się ponownie po sygnale.

Słuchają Państwo radiowej dwójki. Trwa muzyczna noc Euroradia. Drugą, krótszą część audycji spędzimy w towarzystwie tanecznych rytmów. W wykonaniu zespołu Le Musicien de Louvre usłyszymy za chwilę suitę orkiestrową łączącą ze sobą tańce z różnych scenicznych utworów Jeana Philippa Rameau. Założyciel i dyrektor artystyczny zespołu, Mark Minkowski, postanowił włączyć do niej fragmenty dzieł takich jak Zais, Le Fête de Bé, Dardanus, Le Temple de la Gloire, Narodziny Ozyrysa, Zrodu Boreasza, Platé, Hippolyte i Arycja czy Lezon Galant, a także humorystyczną miniaturę La Poule. Cały zbiór nosi dumny tytuł L'Apothéose de la Danse. Posłuchajmy.

Usłyszeliśmy suitę orkiestrową Apoteoza tańca, opartą na fragmentach dzieł Jeana Philippa Rameau. Razem z zespołem Les Musiciens de Louvre to zestawienie stworzył i wykonał Marc Minkowski. Pozostaniemy przy utworach tanecznych, tym razem opracowanych przez kompozytora bliższego naszym czasom, czyli Leonarda Bernsteina. Posłuchajmy jego tańców symfonicznych z West Side Story w wykonaniu bułgarskiego duetu fortepianowego Agliki Genowej i Ljubena Dimitrova.

0: Duet Genova and Dimitrov wykonał tańce symfoniczne z West Side Story Leonarda Bernsteina. I tak kończy się nasze pierwsze spotkanie w muzycznej nocy Euroradia w tym tygodniu. Na kolejne zapraszamy jutro o godzinie 2:00. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz. Do usłyszenia.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzisiaj na początek proponuję mazurki op. 17 Fryderyka Chopina w interpretacji Jana Ekiera.

Mazurki op. 17 Fryderyka Chopina napisane w Paryżu między 1832 a 1833 rokiem. To był pierwszy zbiór polskiego kompozytora skomponowany we Francji. Słuchaliśmy interpretacji Jana Ekiera, polskiego pianisty, twórcy wydania narodowego dzieł Chopina i profesora wielu wybitnych pianistów. W fantazji polskiej przejdziemy teraz do muzyki symfonicznej. Posłuchamy poematu symfonicznego Grzegorza Fitelberga. To właściwie obraz muzyczny w formie uwertury na wielką orkiestrę w głębi morza op. 26. Interpretacja Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Libreicha.

W głębi morze op. 26 Grzegorza Fitelberga. Obraz muzyczny w formie uwertury na wielką orkiestrę. To nagranie z 2015 roku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Libreicha. Grzegorz Fitelberg od lat patronuje działalności tego zespołu. Był założycielem orkiestry radiowej w Warszawie i prowadził ją od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej, a po wojnie w latach 1947-1953 w Katowicach. Był dyrygentem światowej sławy. Wcześniej działał m.in. w Moskwie, Wiedniu, Paryżu. Współpracował z Jagiellewem, Buenos Aires, Nowym Jorku i Toronto. Dyrygował wieloma prawykonaniami. Do 1914 roku Fitelberg zajmował się także komponowaniem. W jego dorobku za najważniejsze uchodzą orkiestracje miniatur i pieśni Karola Szymanowskiego, których teraz posłuchamy. Będą to pieśni kurpiowskie op. 58. Iwona Sobotka-Sopran, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Kazimierza Korda.

5 pieśni Kurpiowskich, opus 58 Karola Szymanowskiego w opracowaniu na głos i orkiestrę Grzegorza Fitelberga, Iwona Sobotka-Sopran i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda. Na zakończenie Fantazji Polskiej posłuchamy jeszcze Mazurków opus 50 Karola Szymanowskiego na fortepian solo w interpretacji Piotra Anderszewskiego. Bardzo Państwu dziękuję, Klaudia Baranowska. Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Patoń.
2: Dzisiejsze Słowo Boże prowadzi nas do dwóch ważnych prawd. Bóg troszczy się o człowieka i pokazuje mu drogę prawdziwego szczęścia. W pierwszym czytaniu spotykamy proroka Eliasza. Żyje on w czasach, kiedy wielu ludzi odwróciło się od Boga. Król Achab i jego dwór wprowadzają kult obcych bóstw, a wiara Izraela przeżywa głęboki kryzys. Eliasz staje przed królem i zapowiada suszę. Następnie, zgodnie z poleceniem Boga, udaje się nad potok Kerit. Tam zostaje sam, z dala od ludzi i od codziennych zabezpieczeń. Właśnie w tym miejscu doświadcza niezwykłej opieki Boga. Kruki przynoszą mu pożywienie, a woda z potoku pozwala mu przetrwać. Bóg pokazuje, że nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niepewne, to właśnie On nie przestaje troszczyć się o swoich wiernych. Historia Eliasza przypomina, że Boża opatrzność działa często w sposób cichy i nieoczekiwany. Człowiek nieraz

0: Spodziewa się wielkich znaków i spektakularnych rozwiązań, tymczasem Bóg przychodzi przez wydarzenia codzienności, przez ludzi spotkanych na swojej drodze, przez drobne znaki swojej obecności. Nie zawsze daje od razu odpowiedź na wszystkie trudności, ale zawsze daje tyle siły, ile potrzeba na kolejny krok. Tę samą ufność wyraża dziś psalmista. Słyszymy słowa: pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. To wyznanie człowieka, który wie, że jego życie nie znajduje się w rękach przypadku. To Bóg czuwa nad swoim ludem. W Ewangelii z kolei słyszymy początek kazania na górze i 8 błogosławieństw. Są to jedne z najważniejszych słów Pana Jezusa. Mówi on o szczęściu, ale czyni to w sposób zaskakujący. Nie wskazuje na bogactwo, sukces czy władzę. Błogosławionymi nazywa ubogich w duchu, cichych, miłosiernych, czystego serca i tych, którzy wprowadzają pokój. Błogosławionymi nazywa również ludzi płaczących, prześladowanych i cierpiących dla sprawiedliwości. Na pierwszy rzut oka takie słowa mogą wydawać się trudne do zrozumienia. Jezus nie mówi jednak, że cierpienie samo w sobie jest szczęściem. Pokazuje raczej, że prawdziwe szczęście rodzi się z bliskości Boga. Człowiek, który buduje swoje życie na Nim, odkrywa pokój serca nawet wtedy, kiedy doświadcza przeciwności. Błogosławieństwa są także swoistym portretem samego Jezusa, bo przecież to On był ubogi w duchu, to On był całkowicie oddany Ojcu, to On był cichy i pokornego serca, to On okazywał miłosierdzie grzesznikom i przynosił pokój, to On został odrzucony i prześladowany. Dlatego każdy, kto przyjmuje Jego sposób życia, staje się podobny do Chrystusa. W świecie, który często zachęca do rywalizacji, troski wyłącznie o własny interes i szukania łatwego sukcesu, błogosławieństwa pozostają niezwykle aktualne. Przypominają, że wielkość człowieka nie mierzy się stanowiskiem, majątkiem czy popularnością. Prawdziwa wielkość rodzi się z dobroci serca, z pokory, z przebaczenia i z wierności Bogu. Dzisiejsze czytania ukazują więc człowieka, który ufa Panu. Eliasz doświadcza Bożej opieki na pustkowiu, psalmista wyznaje, że jego pomocą jest Bóg, a Jezus pokazuje, że prawdziwie szczęśliwy jest ten, kto żyje według wartości Królestwa Bożego. Słowo Boże zachęca, aby nie szukać oparcia jedynie w tym, co przemijające. Wszystko, co ziemskie, wcześniej czy później się zmieni. Jedynie Bóg pozostanie niezmienny. Jego miłość nie ustaje, Jego opieka nie słabnie, a Jego obietnice nie zawodzą. Warto każdego dnia na nowo powierzać Mu swoje życie, swoje plany, radości, ale i trudności. Wtedy nawet pośród niepewności można odnaleźć pokój serca, który płynie z przekonania, że Pan prowadzi swoich wiernych drogą życia i nigdy ich nie opuszcza.
1: Mówił ksiądz Łukasz Patoń.

0: Program Drugi Polskiego Radia wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Niezależnie od tego, czy był to dla Państwa weekend pracujący, czy też wolny, wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień. Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca. Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś słońce w znaku bliźniąt wzeszło o godzinie 4.16, a zajdzie o 20.54. Dzień będzie trwał 16 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą dziś Jakub, Seweryn i Wilhelm. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Dziś Dzień Cyrku Bez Zwierząt, Światowy Dzień Oceanów, a także Dzień Informatyka. Informatyków pozdrawiamy. Co my byśmy bez nich zrobili?
1: Pogoda.
0: W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe. W północnej połowie kraju czekają nas przelotne opady deszczu,

a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na południu. Nad morzem będzie chłodniej, od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.

0: Ferdinand Ries i fragment końcowy jego poloneza op. 174 przy fortepianie Pierce Line, a towarzyszyła mu The Orchestra Now. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś czeka na Państwa kalendarium, wiersz na dzień dobry. W tym tygodniu będziemy prezentować poezję Jana Lechonia. Będzie przegląd prasy Magdaleny Mikołajczuk i płyta tygodnia. To są nasze stałe elementy. Poza tym zabierzemy Państwa do Łodzi. Porozmawiamy o wystawie fotografii Izabeli Łapińskiej w ramach Spin-off Photo Festival.
2: Ja miałam kilka sekund na wyłowienie twarzy, podejście do tej osoby, czyli na interakcję i wykadrowanie twarzy, ustawieniu parametrów odpowiednich ekspozycyjnych i praktycznie wyciągnięcie umowy do podpisu z plecaka. To trwało czasami 2-3 minuty.
0: Mówiła Izabela Łapińska, z którą o fotografii i o wystawie porozmawia Agata Zielińska. W cyklu Słowo się rzekło będziemy mówić dziś o tym, co nam zwykle na niebie przeszkadza.
3: Za stoły srogie chmurorody zasadzono, jak objaśniają dawne źródła, i już wiemy, że lepiej się do nich nie zbliżać.
0: Agata Honcia wyjaśni, skąd się biorą chmury w słowniku. W drugiej godzinie naszego spotkania opowiemy o nowej płycie Kompozycje szczecińskie, część druga Baltic Neopolis Quartet, nagrywanej w Zamku Książąt Pomorskich. Gospodarzem rekomendacji kulturalnych będzie w tym tygodniu Jul Łyskawa, pisarz, kulturoznawca, redaktor i tłumacz. A po godzinie 8:30 naszym gościem będzie profesor Paweł Rodak. Porozmawiamy o wydanym przez Narodowe Centrum Kultury tomie zatytułowanym Czapski, rówieśnik XX wieku. To zbiór artykułów naukowych pod redakcją naszego gościa, wydany z okazji 130. rocznicy urodzin Józefa Czapskiego.

0: Była to część trzecia, czwartego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha. Grała orkiestra barokowa we Fryburgu. Jest to 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Czerwca 1951 roku urodziła się Kora, czyli Olga Sipowicz, Primowoto Jackowska, wokalistka rockowa i autorka tekstów. W latach 1976-2008 solistka zespołu Manam. Wykonawczyni m.in. takich przebojów jak Boskie Buenos, Kocham Cię, Kochanie Moje czy Luciola. Pisała i śpiewała tylko po polsku, co, jak mówiła, było wynikiem jej kultu języka ojczystego. Zmarła 28 lipca 2018 roku. 8 czerwca 2025 zmarła Ewa Dałkowska, aktorka filmowa, radiowa i teatralna. Zagrała w kilkudziesięciu filmach, m.in. Sprawa Gorgonowej, Szpital Przemienienia, Kobieta z prowincji bez znieczulenia, Korczak czy Body Ciało. Przez kilkanaście ostatnich lat była związana z Teatrem Nowym w Warszawie. Stworzyła około 120 ról teatralnych, grając m.in. u Andrzeja Wajdy, Zygmunta Hibnera, Aleksandra Bardiniego, Krzysztofa Warlikowskiego. Wystąpiła w ponad 100 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Grała w licznych spektaklach Teatru Telewizji. Kartki z kalendarza wertuje dziś dla nas Maria Czok.
2: 8 czerwca, jak się okazuje, to dzień urodzin, ale także odejść ważnych postaci dla kultury. Zaczynamy w Paryżu, gdzie 150 lat temu zmarła George Sand, powieściopisarka, eseistka, autorka dramatów, ale także partnerka Fryderyka Chopina.
3: Już druga w nocy, a ja jeszcze piszę. Ciężko się rodzi, nowa powieść ma. A przy pisaniu pianoforte słyszę z pokoju obok. To pan Chopin gra. To najładniejszy chyba z jego walców, jaki w tym polor, jaki górny lot.
2: Fragment wiersza George Sand Mariana Hemara usłyszeliśmy w wykonaniu Ewy Wiśniewskiej, a to było nagranie ze studia imienia Witolda Lutosławskiego z 2001 roku. Z Warszawy już całkiem niedaleko do Łodzi, gdzie 80 lat temu urodził się aktor Piotr Frączewski.
4: Nie wiem, czy tego zawodu można nauczyć w szkole teatralnej. Nie wiem, czego mnie nauczono w mojej szkole przed prawie 50 laty, ale takiego dobrodziejstwa doświadczaliśmy,

0: mieliśmy wykładowców, którzy byli nestorami teatru, wielkimi aktorami, niosącymi ze sobą pewną filozofię tego zawodu, ale właśnie pokorę i dystans swego rodzaju do tego, co sami robią. I tego chyba najbardziej, najwymowniej nas nauczyli.
1: Najlepsze życzenia dla Piotra Frączewskiego. 79 lat temu na świat przyszedł Edward Lutczyn, grafik, rysownik i satyryk, który tworzył, szanowni państwo, nie tylko dla dorosłych.
2: Ja Wandę Chotomską poznałem w latach 80., gdzie zaczęła się nasza współpraca i przyjaźń, albo w innej kolejności przyjaźń i współpraca. To były takie notesiki dla dzieci z wierszykami. Wierszyki, które zachęcały dzieci i młodzież do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Od tego się zaczęło. Potem były takie znakomite nalepki z jej dowcipnymi tekstami i z moimi tam skromnymi rysunkami. A później dopiero się zaczęła współpraca na niwie literatury.
1: Edward Lutczyn, grafik, rysownik, satyryk, kończy dziś 79 lat. Z kolei w Nowym Jorku 70 lat temu odszedł Jan Lechoń, poeta i współzałożyciel grupy poetyckiej Skamander.
3: Każdy z nas niewątpliwie przypomina sobie ze swojego dzieciństwa szopki rozmaite. Przypomina sobie, czy jest z Warszawy, z Krakowa, z Wilna czy Lwowa, szopki ludowe. Przypomina sobie kolędników umorusanych, chłopców rzemieślniczych, którzy chodzili po domach, przedstawiając nieudolnie, naiwnie, ale wzruszająco to, co się stało później podstawą artystycznych widowisk, artystycznych szopek.
1: Archiwalna wypowiedź Jana Lechonia. 35 lat temu w Katowicach odszedł prozaik, publicysta, ale także krytyk literacki i poeta. O kim mowa? O Wilhelmie Szewczyku.
4: To może zadumnie brzmi, ale literatura u nas zawsze dążyła do tego, żeby służyć społeczeństwu, oczywiście w latach trudnych dla narodu. Cały XIX wiek, no to była jedna wielka służba społeczna naszej literatury, służba narodowa, ale myślę, że również w dzisiejszym okresie literatura nie może sobie pozwolić wyłącznie na estetyzowanie, na szanowanie i rozwijanie miłości do piękna. Oczywiście piękno jest nierozłącznie związane z językiem, zwłaszcza z wyobraźnią, prawda, pisarską, ale w tym musi być także jakiś sens bardziej utylitarny.
1: Archiwalny głos i nagranie Wilhelma Szewczyka.
5: A dzisiejsze kalendarium przygotowała Maria Czok. I jeszcze jedna ważna rocznica. 8 czerwca 1810 roku przyszedł na świat Robert Schumann, jeden z największych kompozytorów epoki romantyzmu. Jednym z jego najpopularniejszych utworów był i nadal jest cykl Sceny dziecięce op. 15. Oto fragment w nagraniu pianistki Aimi Kobayashi.

Sceny dziecięce, opus 15, numer 9. Fragment tej kompozycji Roberta Schumana grała Aimi Kobayashi. Jest 6:24. Trzeba przyznać, że emocjonujący weekend za nami. Cała Polska śledziła zmagania i sukcesy Maji Chwalińskiej na turnieju Rolanda Garrosa, ale nie tylko w Paryżu, ale także w stolicy Armenii. Nasi odnosili sukcesy w ten weekend. Michał Stochel, 19-letni akordeonista, wygrał Eurowizję dla młodych muzyków. Finał odbył się 6 czerwca w Erywaniu, w stolicy Armenii właśnie. Michał pojechał na Eurowizję po zwycięstwie w konkursie Młody Muzyk Roku 2026 i zagrał Concerto Classico Mikołaja Majkusiaka. Pokonał 11 rywali i rywalek, reprezentantów Armenii, Belgii, Cypru, Czech, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Serbii, Szwajcarii i Szwecji. Grało troje skrzypków, troje pianistów, flecistka, klarnecista, perkusistka i wirtuoz gry na marimbie, a zwyciężył akordeon, zwyciężyła polska muzyka, no i polski młody akordeonista. Michałowi Stochelowi serdecznie gratulujemy tego zwycięstwa. Gdyby chcieli Państwo wrócić do Eurowizji, obejrzeć ją ponownie albo po raz pierwszy, to jest dostępna cała transmisja na platformie VOD Telewizji Polskiej. A teraz nie akordeon, ale gitara w roli głównej.

0: Joaquin Rodrigo i część trzecia Concierto de Aranjuez. Na gitarze Angel Romero towarzyszyła mu San Antonio Orchestra. Jest 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: 70 lat temu w Nowym Jorku w wieku 57 lat zmarł śmiercią samobójczą Jan Lechoń. Poeta, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, związany przed wojną z grupą Skamander. Żegnając poetę podczas pogrzebu w Nowym Jorku, Kazimierz Wierzyński ze łzami w oczach mówił o zmarłym przyjacielu. Wierzył w Polskę, jak wierzy się w Pana Boga i kochał ją, jak kocha się Pana Boga. Dziś, kiedy odchodzi od nas ten wielki poeta, bogaty, intuicyjny umysł i nieskazitelny Polak, wydaje się, że odchodzi z nim także część Polski, którą przywieźliśmy z sobą i z którą chcielibyśmy wrócić. Poetę pochowano w Nowym Jorku. W 1991 roku prochy Jana Lechonia przeniesiono do grobowca rodzinnego na cmentarzu w Laskach pod Warszawą. W jakimś sensie więc nie spełniło się przeczucie poety o wygnańczym grobie, które wyraził w jednym ze swoich wierszy. W tym tygodniu w Poranku Dwójki będziemy prezentować liryki Jana Lechonia w znaku

0: znakomitych aktorskich interpretacjach. Dziś słuchamy Zbigniewa Zapasiewicza.
1: Przyjdzie po śmierci do nas życie na elizejskie asfodele i wszystkie nasze sny w rozkwicie jasną przed oczy mglą rozściele. Spod wyboistych, spod kamieni, niepozbierane macierzanki, powyzłacane od promieni w długie pozwija kwietne wianki. Niedośpiewane ujmie tony w swoje przejrzyste ze mgieł dłonie i w dawno zmilkłe będzie dzwony żywe kłaść dźwięki, ton po tonie. Ukryte kwiaty straw kobierca, powoje zwiędłe w żywej bieli, poszepcą cicho nam do serca, żeśmy ich szukać nie umieli. Dogasający żar w popiele, opadły latem owoc w sadzie, na elizejskie asfodele umarłe życie nam pokładzie. Nasze młodzieńcze sny o wiośnie, zaprzepaszczone pośród drogi, kwiat, co bezkwietną trawą rośnie, jak plon położy nam pod nogi. W cierniowym krzaku skromnie skryte, krwawiące barw się pełnią róże i wschody słońca mgłą spowite i księżycowe tarcze duże. Wszystkie nieszczęścia niepłakane, wszystkie radości nieradosne, w krwawą się serca zmienią ranę, wspominać będą dawną wiosnę. I wyminięte wszystkie szlaki i podeptane każde serce, przylecą smutne czarne ptaki na elizejskich pól kobierce. Czarnymi skrzydły załopocą w tę nieśmiertelną naszą ciszę i elizejską gwiezdną nocą sennie się trawa zakołysze. Czekane długo zapomnienie zmąci nam trwożne serca bicie. Skroś elizejskich pól przestrzenie cicho umarłe idzie życie.
0: Czytał Zbigniew Zapasiewicz. Jutro jeden z najbardziej znanych wierszy Jana Lechonia. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną przeczyta Jerzy Zelnik. Jest 6:34, czas na muzykę Fryderyka Chopina, Mazurek, Fis-moll, op. 59, numer 3.

0: Mazurek Fis-moll, opus 59, numer 3 Fryderyka Chopina w interpretacji Władimira Horowitza. Jest 6:38. Przenosimy się teraz do Łodzi, gdzie od 3 czerwca trwa trzecia odsłona programu Spin-off. Program ten zbiera pod jednym szyldem inicjatywy twórcze, które przez cały czerwiec towarzyszą Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi. Profesor Izabela Łapińska, artysta-fotograf, profesor sztuki w Łódzkiej Szkole Filmowej, już 11 czerwca otworzy swoją wystawę fotografii w Łódzkiej Galerii Remedium przy Piotrkowskiej 113. Twarze osób spotkanych na ulicach Nowego Jorku stały się dla niej inspiracją do zgłębienia tematu piękna uniwersalnego. Piękna, które nazwała American Beauty. Z artystką rozmawia Agata Zielińska.
1: Będziemy rozmawiały o wystawie, która zostanie już za chwilę otwarta, 11 czerwca, w ramach Spin-off Photo Festival.
2: To będzie premierowa wystawa. Jest to cykl zdjęć, na którym pracowałam ostatnie 2 lata. Przede wszystkim portrety, choć nie tylko, osób, które spotykałam na ulicach Nowego Jorku. Stąd też American Beauty.
1: Tak jest tytuł wystawy. Jak robi się taką fotografię? Czy musiałaś podchodzić do ludzi, pytać ich na przykład o zgodę?
2: Tak, oczywiście. To bez zgody nie da rady. To było tak, że po prostu wybrałam się, ja to nazywam może trochę nieładnie, ale łowami, bo fotograf jest trochę jak taki strzelec, trochę poluje na pewne obiekty, czy to są zwierzęta, czy jakaś przyroda, ale zawsze jesteśmy w takiej gotowości strzelenia foty tak zwanej. I ja myślę, że to było na tej samej zasadzie, że ja sobie po prostu postanowiłam kilka dni poświęcić na taką eskapadę po Nowym Jorku, wyszukując twarzy, które w jakiś sposób mnie urzekną, które w jakiś sposób mnie przykują swoją urodą, nietypową urodą, no bo jeszcze cała taka dyskusja mogłaby się zacząć toczyć, co to jest w ogóle piękno, prawda? Piękno wydaje się, że jest to coś, co można by wziąć w jakieś ramy i uchwycić, nazwać, a tak naprawdę to jest niedefiniowalne i dla każdego z nas co innego może być piękno. Są oczywiście pewne kanony, wobec których my się możemy tutaj gdzieś ustawiać, jak chociażby kanony starożytnych artystów, którzy nam pewne reguły piękna narzucili. Natomiast myślę, że to jest też coś takiego, co jest w jakiś sposób inne od reszty. I zawsze myślałam sobie, chodząc tak bez aparatu po ulicach Nowego Jorku, że tych pięknych ludzi jest po prostu cała masa, że to jest po prostu miasto, w którym co chwilę mogłabym robić zdjęcie, a w dniach, w których sobie przeznaczyłam ten czas tylko na fotografię, okazywało się, że to nie jest takie proste, że potrafiłam czasami 8 godzin chodzić po ulicach i spotkać 3-4 twarze. No i jak to wyglądało? Myślę, że dosyć nietypowo, ponieważ ja nie mam takiej swobody, no nie jestem taką osobowością, która zaczepia obcych ludzi na ulicy, więc było to dla mnie dosyć duże wyzwanie, a tym razem musiałam tych ludzi zaczepić, powiedzieć, co bym chciała z nimi zrobić. Ciekawe, że właściwie się wszyscy godzili. To mnie bardzo ujęło, że ludzie w Stanach, w Ameryce są bardzo otwarci i właściwie jedna tylko osoba na kilkadziesiąt spotkanych mi odmówiła. Natomiast reszta się godziła. I to jest bardzo krótka praca, ponieważ ja mam kilka sekund. W Nowym Jorku, jak ktoś z Państwa był, to na pewno wie, że wszystko się toczy bardzo szybko. Tam ludzie po prostu bardzo szybko chodzą, przemieszczają się przez miasto. Nawet w Central Parku ludzie chodzą szybko. Więc ja miałam kilka sekund na wyłowienie twarzy, podejście do tej osoby, czyli na interakcję i wykadrowanie twarzy, ustawieniu parametrów odpowiednich ekspozycyjnych i praktycznie wyciągnięcie umowy do podpisu z plecaka. To trwało czasami 2-3 minuty, więc praca bardzo taka, no, wymagająca, ekstremalnego wręcz skupienia. Natomiast cały ten cykl jeszcze portretu

0: z ulicy, z Nowojorskich ulic, uzupełniłam portretami studyjnymi. Idąc już tym nurtem właśnie takiego przeze mnie nazwanego American Beauty, czyli poszukiwałam też twarzy, które byłyby w tej konwencji dla mnie takiego doskonałego, w moim poczuciu oczywiście, piękna. A Nowojorczycy są o tyle ciekawi, że tam jest bardzo taka duża, różnorodna mieszanka genotypów. Tak jak my w Polsce jesteśmy w miarę równomierni, jeśli chodzi o tą naszą taką słowiańską urodę, tak tam można spotkać niezwykłe osoby zmieszane, zupełnie różne rasy, prawda? I to jest takie urokliwe dla fotografa, zobaczenie takich twarzy.
1: Szczególnie cię też rapują usta. Czy to też na tej wystawie będzie wyeksponowane?
0: Tak, oprócz portretów tradycyjnych, czyli takich, gdzie mamy całą twarz, będą też zbliżenia na same usta. W którymś momencie w okresie pandemii COVID-19 zauważyłam, po pandemii właściwie, że osoby, które poznałam w tym czasie i widziałam je tylko w maseczkach, po zdjęciu tych maseczek były dla mnie nie do rozpoznania. I doszłam do wniosku, że to jednak nie oczy narzucają nam naszą tożsamość, naszą osobowość, czy taką identyfikację personalną, tylko to właśnie usta, które dają mimikę, które mają dużo więcej jednak takich elementów, które zdradzają nasz charakter.
1: W wystawie będzie towarzyszył film Przerwa w strumieniu.
0: Ten film się pojawił w związku z tymi zdjęciami ust, ponieważ pracując nad nimi, z racji tego, że mamy teraz bardzo często do czynienia ze sztuczną inteligencją, postanowiłam kilka razy tak na próbę sobie sprawdzić, jak te usta pracują w nowej technologii i stworzyłam takie bardzo króciutkie, 6-sekundowe filmy, które okazały się być dosyć ciekawe artystycznie. Dodatkowo oprócz obrazu, czyli poruszonych moich fotografii, pojawiają się bardzo ciekawe dźwięki związane z takimi naturalistycznymi odgłosami naszej jamy ustnej, czyli różnego rodzaju mlaskanie, przełykanie śliny, cmokanie, no takie rzeczy, które my wydajemy z siebie, nawet nie wiedząc, że tak sobie tutaj cmokamy, coś robimy ustami. I te filmy 6-sekundowe zmontował i zrobił jakby z nich wspaniałą całość mój kolega ze szkoły filmowej Artur Frontczak. Ta przerwa w strumieniu nawiązuje do medium fotografii, bo fotografia zamraża nam rzeczywistość, zatrzymuje tą rzeczywistość, czyli jakby przerywa ten strumień czasu na zawsze. AI sprawiło, że po raz kolejny to, co ja już przerwałam i zatrzymałam, zostało uruchomione.
2: Wystawę American Beauty w Łodzi można oglądać do końca wakacji, a z artystką, fotografką Izabelą Łapińską rozmawiała Agata Zielińska. Jest 6:44.

0: Była to druga część trzeciej symfonii Amol, symfonii szkockiej Felixa Mendelssohna. Grała orkiestra barokowa we Fryburgu. Jest 6:48.
1: Słowo się rzekło.
0: Dziś prognozowane zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Skąd się biorą chmury, to tłumaczy dziś dla nas Agata Honcia.
2: Choć w kalendarzu niemal lato, za oknem często słońce, to przecież na niebie od czasu do czasu widać chmury. Słowniki nas uczą, że to skupienia drobniutkich kropelek wody, kryształków lodu albo ich mieszaniny, ale przecież my, przednaukowi, przedszkolni, zwykli ludzie, którzy językiem zaklinamy rzeczywistość, wiemy lepiej. Chmura to nic dobrego, to chmara, rój, tłum, a także smutek i przygnębienie. Takie właśnie sensy kryją się w etymologii tego słowa. W słowiańszczyźnie mieliśmy niegdyś przymiotnik chmur albo smur, który znaczył ciemny, mroczny. Ciemne niebo to było chmure niebo, a ciemna ściana, zasłona, pogoda to chmura, pogoda. Pierwotny przymiotnik w formie żeńskiej stał się rzeczownikiem, tym, który znamy do dziś. Ponieważ zaś tak się dzieje, że pierwotne, naiwne, przednaukowe sensy w jakiś sposób trwają w nieświadomych pokładach językowych ludzi, przez wieki nagromadziło nam się sporo słów dowodzących ponurych skojarzeń, którymi obdarzamy chmury. Człowiek chmurliwy albo chmurny to ktoś ponury. Chmurooki zaś osobnik to ktoś posępnego wzroku. I nie tylko niedźwiedź, choć dawniejsze słowniki przywołują przykład właśnie tego zwierzęcia. Chmurorud albo chmurorodziec to wcale nie deszcz, lecz znowu człowiek. Uwaga, człowiek zrodzony z chmury, czyli taki, który nad radosne oblicze przedkłada mroczne lico. Za stoły srogie chmurorody zasadzono, jak objaśniają dawne źródła, i już wiemy, że lepiej się do nich nie zbliżać. Władcą chmur jest rzecz prosta, chmurowładca, czyli człowiek chmurowładny. Przymiotnik zbudowany według tego samego wzoru, co gromowładny Zeus. Chmurozbiorca, to też nie jest zagadką, zbiera chmury, lecz chyba nie jest tożsamy znaczeniowo z chmurnikiem. Ta nazwa z kolei jest objaśniana tak. Ten, co umie zamawiać i sprowadzać chmury, planetnik, charakternik. Planetnicy, mieszkający wśród chmur i chmurzysk, cechowali się złośliwością. Bez skrupułów karali ludzi za mniejsze lub większe przewiny. Lecąc na

0: jakichś chmurzycach siekli nie dżdżem, lecz gradem i krupami. Naprawdę nic dziwnego, że w mitycznym świecie naszych słowiańskich przodków chmura ma ciemne kolory. Nawet w lecie. Do usłyszenia.
1: To była Agata Honcia tłumacząca nam, skąd się biorą chmury. 9, a w zasadzie już teraz 8 minut pozostało do godziny 7. Proszę zostać z dwójką, bo po godzinie 7 zaproponujemy Państwu płytę tygodnia. Będzie bardzo filmowo. Będzie też mowa o innej płycie, kompozycjach szczecińskich. Część druga, czyli o pięknym muzycznym portrecie Szczecina. A po 8.30 przypominam, że spotkamy się z profesorem Pawłem Rodakiem i porozmawiamy o najnowszym wydawnictwie Narodowego Centrum Kultury, które w całości poświęcone jest Józefowi Czapskiemu.

0: Autopromocja.
1: Zaczynała w krakowskim Teatrze Stół, później występowała w Teatrze Bagatela, a w tym roku mija 40 lat, odkąd została aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Lidia Bogaczówna, a w zasadzie Lidia Danuta Bogacz-Popiel. Jej znak rozpoznawczy to humor.
2: Mam jedno zawodowe marzenie. Bardzo chciałabym, żeby wyszła moja książka, którą napisałam. Nazywa się to Słowo daje, czyli rzemiosło i słowo w służbie prawdy. A po śmierci mojej na pewno wydadzą.
1: Na spotkania z aktorką Lidią Bogaczówną zapraszamy w zapiskach ze współczesności od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jurij Andruchowicz.
3: Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. Witamy Państwa w poniedziałek, 8 czerwca. Jest 159 dzień roku. Słońce wstało dziś o 4:16, a zajdzie o 20:54. Zatem dzień będzie trwał 16 godzin i 38 minut.
0: Poranek dwójki.
3: Proszę pamiętać o życzeniach dla tych, którzy obchodzą dziś imieniny, a to Jakub, Seweryn i Wilhelm. Życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze. 8 czerwca to również Światowy Dzień Oceanów, Dzień Informatyka i Dzień Cyrku Bez Zwierząt. My mamy nadzieję, że to jest dla Państwa dzień z programem Drugim Polskiego Radia. Jest minuta po 7:00, czeka na Państwa już Justyna Piernik i Wiadomości Kulturalne.
5: Dzień dobry. Duet artystyczny Anny i Wilhelma Sasnalów pracuje nad nowym filmem. Będzie on dotyczyć tematu przemijania. Do tej pory małżeństwo stworzyło takie obrazy jak Z daleka widok jest piękny, słońce to słońce mnie oślepiło, czy Ostatni człowiek do wszystkiego. Anna Sasnal mówi, że nowy film będzie miał wiele wspólnego z poprzednimi.
6: Znowu odwołujemy się do literatury. To jest książka Dominiki Słowik pod tytułem Samosiejki. To jest zbiór opowiadań. Myśmy wykorzystali cztery.

0: cztery z nich i stworzyliśmy nową opowieść z nową bohaterką. I to jest opowieść, która właśnie wydaje mi się w tych czasach odwołuje się bardzo mocno do rzeczywistości. Jest to opowieść o utracie, o starości, samotności i o pewnym lęku, który nam towarzyszy w życiu, a które odsuwamy od siebie, zastępując, rekompensując sobie to jakimiś innymi rzeczami, ale on jest pewnie wciąż obecny.
1: Zdjęcia do nowego filmu Anny i Wilhelma Sasnalów rozpoczną się na początku przyszłego roku. Najlepsze słuchowiska Teatru Polskiego Radia i spektakle telewizji, Teatru Telewizji, spotkania z twórcami i jubileusze ważne dla polskiej kultury. W Sopocie 19 czerwca rozpocznie się 25. festiwal Dwa Teatry. Polskie Radio przygotowało 5 słuchowisk na żywo, zapowiada Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Wyobraźni.
2: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. Program trzeci to będzie wspaniały tekst, jestem wielką fanką tego pomysłu, dotyczący trójki i słuchaczy trójki. Ten tekst pisze już dla nas Sylwia Hutnik, a do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia.
1: Tradycyjnie podczas festiwalu zostaną wręczone wielkie nagrody. Dwa teatry przyznawane corocznie za wybitne kreacje i całokształt twórczości. Tym razem otrzymają je Andrzej Seweryn i Danuta Stenka. Impreza odbędzie się w Sopocie od 19 do 22 czerwca. Przez Kraków przeszła Parada Smoków. To część Smoczego Święta, podczas którego smok wawelski spotyka się ze stworami z całego świata. Szkoły, domy kultury i inne instytucje wykonały swoje projekty z różnych materiałów, na przykład z papieru, bibuły, plastiku czy gipsu. Barwne widowisko co roku przyciąga tłumy krakowian i turystów.
3: Super, bardzo ładnie.
4: Jak
3: jesteśmy
4: roku?
3: Tak, który z kolei rok i świetnie jest.
4: Super, pięknie. Bardzo się postarali wszyscy i naprawdę jest co zobaczyć.
5: Jestem pierwszy raz, rewelacja.
3: Specjalnie jesteśmy z Olkusza, córka z Krakowa, ale my z Olkusza, żeby oglądnąć paradę.
4: Jest świetnie.
1: Po raz pierwszy Wielka Parada Smoków odbyła się w 2000 roku i na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz miasta. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Teatr Groteska. Akcja Wielcy Polacy ma promować w Stanach Zjednoczonych polską historię i jej bohaterów. Projekt zainicjował kierowca wyścigowy Tymek Kucharczyk, który startuje w prestiżowych amerykańskich zawodach. Co tydzień na swoim samochodzie będzie przedstawiał wybitnych Polaków. Pierwszy jest Mikołaj Kopernik.
6: Znasz go z podręczników, a teraz zobaczysz go na moim bolidzie. Mikołaj Kopernik to polski naukowiec, który dosłownie wstrzymał słońce i ruszył ziemię. A skoro zaczynamy ten projekt na pierwszym torze owalnym w tym sezonie, to wybór był prosty. Polak, który naprawdę rozumiał, jak obiekty poruszają się po okręgu. Na bolidzie wciąż mamy miejsce dla nowego sponsora, ale teraz wykorzystujemy tę przestrzeń, żeby opowiedzieć polską historię w Stanach Zjednoczonych.
1: 20-letni Tymek Kucharczyk występuje w tym sezonie w amerykańskiej serii wyścigowej samochodów jednomiejscowych Indy NXT. Wygrał jeden wyścig, kilkukrotnie stawał na podium. Kolejne wiadomości kulturalne o godzinie 9.
7: Pogoda.
8: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południu okresami niewielkie. W północnej połowie kraju czekają nas przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do około 23 w centrum, do 27 na południu. Nad morzem chłodniej od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty do 60 km na godzinę.
9: Reklama.
10: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
11: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
10: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
12: Cicho, wiem.
13: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu?

0: Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Andrzej Zaucha w nowym, swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. To jest Poranek Dwójki. Jest 8 minut po 7. To czas na propozycję płyty tygodnia. A ta nosi tytuł Musique de Cinéma, czyli album, na którym Insula Orchestra wraz z solistami gra utwory muzyki klasycznej wykorzystywane w filmach fabularnych. W partiach solowych między innymi kontratenor Carlo Vistoli oraz pianista David Frey. Płyta dodatkowa to album, na którym utwory Astora Piazzolli gra akordeonista Klaudiusz Baran z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Aby spróbować szczęścia, prosimy słać do nas elektroniczne listy na adres poranekdwojki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie do korespondencji.

0: Kanon Johanna Pachelbela, utwór z naszej płyty Tygodnia. Utwór wykorzystywany w kilku znanych filmach, m.in. w amerykańskim dramacie z 1980 roku Ordinary People w reżyserii Roberta Redforda. Ten film zdobył 8 Oscarów, w tym Oscara za reżyserię. Więcej takich filmowych przebojów na naszej płycie Tygodnia. Proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Jest 14 minut po 7.
1: Poranek Dwójki.
0: W tej godzinie poranka czekają na nas rekomendacje kulturalne, których gospodarzem w tym tygodniu będzie Jul Łyskawa, pisarz, kulturoznawca, redaktor i tłumacz. Poleci na początek tom poetycki.
2: Ja zakochałem się w zasadzie od pierwszego wersu. Ha, ha, jowialny Jowisz albo Zeus zaświntuszy żartem. A dalej jest coraz lepiej.
0: No a jak jest, to się okaże niebawem, kiedy Jul Łyskawa będzie polecał ten tom. A w drugiej godzinie naszego spotkania opowiemy Państwu o płycie Baltic Neopolis Quartet, nagrywanej w Zamku Książąt Pomorskich, i to będzie muzyczny portret Szczecina.
3: Uważam, że ta płyta będzie czymś bardzo dla nas osobistym i bardzo unikatowym, bo to jest całe nasze serce.
0: Już niebawem o kompozycjach szczecińskich, część druga. Dorota Zamolska porozmawia z Emilią Goch-Salvador, dyrektorką i altowiolistką Baltic Neopolis Quartet. Po godzinie 8 Monika Kopcik z kolei rozmawiać będzie z reżyserką Anną Skuratowicz o inscenizowanym czytaniu Elektry.
4: Czytając na próbach dramat, mieliśmy wrażenie, że jest to tekst, który był napisany wczoraj. On jest tak niezwykle nowoczesny, współczesny w formie, że tutaj nie potrzeba jakichś wielkich działań, żeby udowodnić słuchaczom, widzom, że jest on współczesny.
0: Po godzinie 8.30 porozmawiamy z profesorem Pawłem Rodakiem o tomie wydanym przez Narodowe Centrum Kultury zatytułowanym Czapski, rówieśnik XX wieku. To jest zbiór naukowych artykułów pod redakcją naszego gościa, wydany z okazji 130. rocznicy urodzin malarza, pisarza, świadka historii XX wieku Józefa Czapskiego.

0: Krakowiak Romana Statkowskiego grali Piotr Pławner i Piotr Sałajczyk. Jest 7:20, a ja nie jestem sama w studiu.
1: Przegląd prasy.
0: Magdalena Mikołajczuk,
2: dzień dobry.
0: W formie dobrej.
2: Świetnej, pod każdym względem, proszę państwa. Nie ma jak poniedziałki rano, nie ma jak spacery z psem o 5:00. Zawsze coś się może zdarzyć.
0: Mój dzisiaj zawrócił.
2: Jak
0: nie miał
2: zawrócił?
0: Ochoty. No po prostu zawrócił pod klatkę, bo stwierdził, że chce jeszcze spać. Tak to bywa, proszę państwa, o 5:00 rano.
2: Proszę państwa, Newsweek. Dużo dobra, jeśli chodzi o kulturę. Dużo ciekawych wywiadów, artykułów w Newsweeku najnowszym. Między innymi rozmowa z Magdaleną Cielecką w związku ze spektaklem The Second Woman. Rozmawia Katarzyna Janowska z aktorką. Podczas festiwalu Malta zagrasz w 24-godzinnym spektaklu The Second Woman. Partnerować ci będzie 100 mężczyzn wybranych w castingu. 700 panów się zgłosiło, żeby zagrać z tobą scenę rozstania. Nie wiem, Magda, czy powinnaś się cieszyć, czy martwić, że tylu facetów chciałoby się z tobą rozstać. Magdalena Cielecka odpowiada tak. Pomyślałam o tym inaczej, a mianowicie, że dokładnie 705 mężczyzn chciałoby się ze mną spotkać, żeby ewentualnie potem się rozstać. Pół żartem, pół serio mówię do mojego partnera Bartka, żeby uważał, bo jest w tym kraju co najmniej 700 facetów, którzy odpowiedzieli na mój apel. Reżyserki wzięły na warsztat archetyp relacji opartej

0: na pożądaniu i chciały zuniwersalizować go poprzez wielokrotne powielenie, a przez to powiedzieć coś ważnego na temat relacji damsko-męskich, miłości po prostu. I dalej Magdalena Cielecka mówi tak. Wyobrażam sobie, że wytworzą się na tę krótką chwilę mikrowięzi. Wyobrażam sobie, że z jednym partnerem będzie mi się grało dobrze, a z innym w ogóle nie, a jeszcze inny będzie mnie irytował. Nieprzewidywalność jest wpisana w ten projekt i dlatego jest taki fascynujący. Widzom, którzy zobaczą spory kawałek spektaklu albo zdecydują się być z nami przez 24 godziny, wyłoni się być może obraz współczesnej kobiety i mężczyzny. Myślę, że może to być też ciekawe dla socjologów. Nie boisz się, że przyśniesz w ciągu tych 24 godzin? Pyta Katarzyna Janowska. Nie, bo będę miała tylko dwie przerwy 30-minutowe, żeby zjeść ciepły posiłek. I co 3 godziny przerwy 10-minutowe, więc nie mam szans zasnąć. Nie tym razem. Nie tym razem? Zasnęłam kiedyś w Hamlecie Krzyśka Warlikowskiego. Grałam Ofelię i kiedy umarłam, spuszczano mnie do grobu, który był poniżej sceny. Nade mną toczył się pojedynek. Jacek Poniedziałek walczył z Adamem Woronowiczem. Długa scena, 40 minut. Obudziłam się spanikowana i przerażona, czy czegoś nie przeoczyłam, na przykład wyjścia do oklasków, bo to była ostatnia scena. Zrezygnowałam z leżenia w grobie, kiedy któremuś z chłopaków ciężki stalowy miecz wypadł z ręki, wpadł do grobu i trochę mnie pokierował. To są jakieś przerażające w ogóle opowieści. Potem w rozmowie z Magdaleną Cielecką pojawia się też sprawa polityki, ale też wraca motyw łączenia życia prywatnego z życiem prywatnym, życia prywatnego z życiem zawodowym. Magdalena Cielecka mówi tak, złapałaś mnie podczas zdjęć do serialu Zatoka Szpiegów, w którym mój udział oprócz aktorskiego zadania jest na jakimś poziomie perwersyjnym. Lubisz zawodową perwersję, mówi Katarzyna Janowska. Jak rozumiem, grasz ze swoim partnerem Bartoszem Gelnerem. Gram postać baronessy, kogoś w typie bohaterki pożegnania z Afryką, z niejasnym rodowodem niemieckiego szpiega. W rzeczywistości kobieta jest Rosjanką wyciągniętą z łagru i zwerbowaną przez rosyjski wywiad. Zostaje podstawiona głównemu bohaterowi, którego gra Bartosz Gelner. Łączy ich romantyczna relacja, ale jednocześnie są dla siebie śmiertelnym zagrożeniem, prowadząc ze sobą ryzykowną grę pełną pasji i zniszczenia. Bawimy się bondowską konwencją, ale również naszą prywatną relacją. Może nareszcie nie będziemy musieli już z Bartoszem niczego tłumaczyć. O tym, jak to jest między nami, widzowie będą mogli się dowiedzieć z serialu. Czy to nie jest wspaniałe? Bardzo ciekawy wywiad w Newsweeku z Magdaleną Cielecką. A w Gazecie Wyborczej fragment nowej książki Leszka Talki pod tytułem Dolce Vita, beztroskie życie na włoskiej prowincji. To bez jest w nawiasie, więc można czytać jako beztroskie albo jednak pełne trosk. Życie na włoskiej prowincji. Leszek Talko chyba trochę ponad rok temu przeprowadził się na stałe do Toskanii. I tym razem to jest o kawie. O kawie. Włosi, którzy szukają domów, najpierw pytają, jak daleko jest stamtąd do baru. Nikt nie kupi domu w miejscu, gdzie nie ma baru. Do baru Sport lub baru Italia chodziłbym codziennie, gdybym tylko mógł. Uwielbiam to leniwe zamawianie kawy, przeglądanie gazet, gapienie się na innych klientów, robotników wpadających na szybką kanapkę i espresso, staruszków siadających z kawą, dzieci, które po drodze ze szkoły wpadają na kanapkę lub oranżadę. W każdym z otaczających nas miasteczek istnieje bar Sport. Do baru Sport, niezależnie od tego, który wybierzemy, jedziemy czasem obejrzeć mecz. Każdy z barów Sport powstał w latach 50. lub 60. Nikt już tego dokładnie nie pamięta. Wcześniej w tych miejscach też były bary, ale nazywały się inaczej. W latach 50. rozpoczęła się jednak we Włoszech era telewizji, telewizorów było niewiele i transmisje meczów można było obejrzeć właśnie w barach. Te, które miały telewizor, zyskały nową nazwę Sport. I jeszcze dużo o barach, o kawie. No właśnie ciekawa jestem, czy w którymś z tych barów Sport w sobotę Włosi się ekscytowali naszą Mają Chwalińską. Ja myślę, że powinni,
1: prawda? Że tak.
0: Powinni. A przy okazji Mai Chwalińskiej przypominałam sobie różne momenty literackie w książkach dotyczące tenisowych meczów. I jeżeli państwo może zapomnieli albo też pamiętają, to sobie powtórzą. Mecz tenisowy Ferdydurkę Gombrowicza. To jest coś tak prześmiesznego. My mamy w swoim archiwum radiowym interpretację Piotra Frączewskiego. Ten mecz też się w Paryżu dzieje. dzieje i wszystko idzie...

0: dobrze do momentu, kiedy jeden z wojskowych jakoś się tak zniecierpliwił, że nic się nie dzieje i strzelił w piłkę tenisową. W związku z tym gracze no, nie wiedzieli, co ze sobą począć, więc się rzucili na siebie i zaczyna się po prostu domino tak absurdalnych sytuacji. Wszyscy się ze wszystkimi zaczynają bić, albo tenis zaczyna się łączyć z jazdą konną, ponieważ pewien skromny urzędnik z Tuluzy zawsze marzył w czasie takich imprez, żeby skoczyć na plecy osobom, które siedzą niżej. W związku z czym w tym całym zamieszaniu postanawia skoczyć na plecy, na głowę pewnej manikurzystce skromnej, która bierze to za dobrą monetę, bo wydaje się, że tak właśnie powinno być, że to jest światowe i gna z tym właśnie skromnym emerytem na plecach. To, co się tam dzieje, więc
1: myślę... Ja myślałam, że już więcej emocji jest po prostu, że to jest niemożliwe, żeby mecz był bardziej emocjonujący, a tu proszę
0: nie, bardzo. Nie, bo tam się tam w tej publiczności dzieją wspaniałe rzeczy. To jest zawsze przyjemność sobie przypominać ten fragment. To tak na marginesie zupełnie.
1: To jeszcze o inne anegdoty będziemy prosić za godzinę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Magda Mikołajczuk.

Była to część pierwsza koncertu na trąbkę D-dur Giuseppe Tartiniego. Jest 7:32. Nie będziemy Państwa dłużej trzymać w niepewności, jeżeli chodzi o płytę tygodnia. Nasz album tygodnia, czyli płyta zatytułowana Music de Cinema, wędruje do pani Agnieszki z Malborka. Serdecznie gratulujemy. A płyta dodatkowa, czyli płyta z utworami Astora Piazzolli, które wykonuje Klaudiusz Baran wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klotz. Ślemy do pana Sebastiana z Warszawy. Serdecznie gratulujemy miłych chwil z muzyką od dwójki. Życzymy. 7:33.

0: Była to część druga skerco tria fortepianowego G-moll op. 17 Klary Schumann. Anne-Sophie Mutter na skrzypcach, Pablo Fernandez na wiolonczeli i Lambert Orkis przy fortepianie. 23 minuty pozostały do godziny 8. My teraz przenosimy się do Szczecina. Baltic Neopolis Orchestra kontynuuje projekt fonograficzny zatytułowany Kompozycje szczecińskie. Jego celem jest dokumentowanie i promowanie twórczości młodych kompozytorów związanych ze Szczecinem oraz regionem Pomorza Zachodniego. W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, w odrestaurowanej sali Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich, melomani będą świadkami premiery drugiego wydawnictwa z serii Kompozycje szczecińskie, na którym znalazły się utwory napisane specjalnie dla Baltic Neopolis Quartet przez Michała Dobrzyńskiego, Dawida Pajdzika i Radosława Wośko. Na płycie wydano także trzy suity chóralne Marka Jasińskiego w nowym opracowaniu na kwartet smyczkowy. O albumie mówi Emilia Goch-Salvador, dyrektor i altowiolistka orkiestry.
1: Cały ten projekt ma wielowymiarową funkcję. Z jednej strony jest ta ogromna wartość artystyczna dla nas, dla odbiorców. Druga ogromna wartość dla kompozytorów, że te ich dzieła zostaną zarchiwizowane. I trzecia wartość też edukacyjna, opowiadając o historii miasta.
2: Muzyką trudną dla większości, ale to jest język, który pokazuje, jak muzyka potrafi być bogata.
1: Zdecydowanie jest tam element muzyki bardzo współczesnej, to jest Michał Dobrzyński, jeden, uważam, z topowych w tej chwili polskich młodych kompozytorów.
2: No niedawno przecież napisał wielkie dzieło dla opery paryskiej.
1: Tak, do słów Gombrowicza. To jest człowiek, który urodził się w Szczecinie. Tutaj chodził zresztą razem ze mną do średniej szkoły muzycznej. W tej chwili jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Następne nazwisko Dawid Pajdzik, który jest altowiolistą, też kompozytorem. Nie tylko jest aranżerem, jest producentem, ale ta jego kompozycja, która, jeżeli mogę powiedzieć po cichutku, najlepiej czujemy się właśnie z tym utworem, bo on oddaje tak wiele nam bliskich brzmień, współbrzmień i charakteru. Bardzo długi jest ten utwór, jest bardzo ciekawie zbudowany, jest różnorodny, mimo tego, że jest jednoczęściowy. To bardzo dużo nam daje radości, wykonawczo również.
2: No i klasyk, można powiedzieć właściwie,
1: Marek Jasiński. Tak. To jest jedyny z kompozytorów już nieżyjący na naszym krążku, ale przywracamy go zupełnie na nowo, ponieważ nasz też kolega i też altowiolista Szymon Wyrzykowski, który jest również dyrygentem, podjął się trudu, żeby opracować utwory Marka Jasińskiego, trzy wybrane na kwartet smyczkowy.
2: Bo Marek Jasiński był przede wszystkim kompozytorem muzyki chóralnej.
1: Tak, ale to jest też w ogóle niesamowite, ponieważ Marek Jasiński też był profesorem i mentorem Michała Dobrzyńskiego. Także jak my nagrywaliśmy kwartet Marka Jasińskiego, to Michał w ogóle był z nami, nam doradzał, opowiadał nam tą frazę, zagrajcie tak, bo Marek Jasiński to tak napisał, to miał na myśli i my w ogóle tak byliśmy osłupieni, że takie informacje dla nas miał bardzo, bardzo ciekawe. Także wszystko gdzieś tu się ze sobą bardzo dobrze komponuje i łączy. I faktycznie w mojej ocenie, państwo sami ocenicie już niedługo, te utwory bardzo dobrze brzmią na kwartet smyczkowy. Tym samym nadamy im jakby nowe życie, bo my będziemy te utwory wykonywać, już je wykonujemy i Marek dzięki temu też może trochę się zapisze w historii muzyki instrumentalnej, a nie tylko choralnej. No i czwarta osoba z płyty to jest Radek Wośko, który też jest profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie, a jest perkusistą, ale też jest kompozytorem. Jest przede wszystkim muzykiem jazzowym, więc to już bardziej jesteśmy w nurcie trochę muzyki filmowej, jeżeli chodzi o ten utwór.
2: Kwartet Baltic Neopolis Orchestra.
1: Skład naszego kwartetu właściwie jest prawie taki sam od 20 lat, a to się bardzo rzadko zdarza. Oczywiście gramy w różnych konfiguracjach, ale ten taki skład właściwy, że tak się wyrażę, który też nagrywa płyty kwartetowe, jest raczej zawsze taki sam i to jest Łukasz Gurewicz, skrzypek, znamy się od szkoły podstawowej, Tomek Szczęsny, wiolonczelista, z którym znamy się od szkoły średniej, oraz Emanuel Salvador, to jest portugalski skrzypek, który jest związany z orkiestrą i z miastem Szczecin od 12 lat.
2: I Emilia Goch-Salvador, altowiolistka.
1: Uważam, że ta płyta będzie czymś bardzo dla nas osobistym i bardzo unikatowym, bo to jest całe nasze serce tam.
2: Jak zachęcić publiczność, żeby zechciała po to wydawnictwo sięgnąć? Bo mówiłam tutaj już o tej współczesnej muzyce, niekoniecznie wszem i wobec.
1: Wydaje mi się, że najłatwiejszym dla nas elementem, żeby przekonać potencjalnego odbiorcę do słuchania naszych płyt, jest obecność najpierw na naszym koncercie. Jeżeli ktoś się z nami zetknie w jakiejkolwiek formule, gdziekolwiek na świecie, czy na koncercie, nie wiem, w Wielkiej Sali Koncertowej Filharmonii Berlińskiej, czy na koncercie pod Szczecinem, to od razu załapie bakcyla. Tak zazwyczaj jest i wtedy te osoby sięgają po takie wydawnictwa. To się chyba trochę też tak buduje. Jesteśmy

0: jednak ciągle z muzyką klasyczną, szczególnie z muzyką współczesną, daleko od takiego ogólnego trendu w muzyce, który jest ogólnie lubiany i słuchany. Także trzeba wykonać trochę trudu, żeby dotrzeć do nowych odbiorców, ale mam wrażenie, że nam się to udaje. Ale też nie po to rejestrujemy te utwory, żeby mieć miliony słuchaczy. To nie o to tutaj chodzi. Jest wiele innych powodów, żeby to zrobić. Tak się mówi wśród muzyków klasycznych, że płyty nagrywa się w sumie trochę dla siebie. I trochę tak jest, bo to jest podsumowanie jakiegoś etapu twórczego, artystycznego. My jesteśmy tą płytą podekscytowani, my cały czas słuchamy, a co to jeszcze ulepszy. To jest taka wizytówka artysty i tak należy na to spojrzeć. Dzisiaj i tak już nikt nie kupuje płyt. Oczywiście będziemy w tych wszystkich portalach streamingowych, będziemy w bibliotece Naxos, także dostęp do tej płyty będzie bardzo szeroki w wersji online i o to też chodzi. A ta płyta wydana fizycznie jest dla nas trochę pamiątką, gadżetem, ale też bardzo byśmy chcieli i będziemy nad tym pracować, żeby ta płyta właśnie jako gadżet znalazła się w bardzo różnych miejscach, żeby była w muzeum, żeby była dostępna w różnych miejscach, gdzie się organizuje koncerty i też turystycznie, jeżeli ktoś się wybiera coś obejrzeć, zobaczyć, posłuchać, to żeby też mógł nabyć taką płytę, może trochę jako pamiątkę wizyty w Szczecinie, też symbol tutaj naszego miasta, niekoniecznie trzeba kupować kubki albo breloczki, można na przykład kupić płytę, taki też mamy cel, także trzymajcie za nas kciuki.
1: O kompozycjach szczecińskich z Emilią Goch-Salvador rozmawiała Dorota Zamolska, a przed nami część druga Neopolis Concerto Pawła Łukaszewskiego. Gra Baltic Neopolis Orchestra, dyryguje Emanuel Salvador, koncertmistrz.

0: Część druga Neopolis Concerto Pawła Łukaszewskiego. Grała Baltic Neopolis Orchestra. Dyrygował Emanuel Salvador. 9:11 minut pozostało do godziny 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu gospodarzem rekomendacji kulturalnych jest Jul Łyskawa, pisarz, kulturoznawca, redaktor i tłumacz wydawnictw dziecięcych. Jego debiutancka powieść, prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, zelektryzowała polski rynek książki. Niedawno ukazała się pierwsza książka poetycka Jula Łyskawy, o której autor opowiadał na antenie Dwójki w rozmowie z Moniką Zając. Tę rozmowę można znaleźć na naszej stronie. A tymczasem otwieramy tydzień rekomendacji kulturalnych z Julem Łyskawą.
2: Poezji za bardzo nie trzeba polecać, bo wszyscy czytają, ale mimo wszystko bardzo chcę polecić tomik poetycki niemieckiej autorki Uliany Wolf. Tomik nazywa się Matki Taski i na polski przełożyła go Karolina Golimowska. Jest to rzecz dla mnie niezwykła. Uliana Wolf opowiada o doświadczeniu stawania się matką. Wiersze Uliany Wolf są bardzo mocno osadzone w języku, więc kawał roboty zrobiła tutaj Karolina Golimowska, żeby napisać je po polsku. Ja zakochałem się w zasadzie od pierwszego wersu. Ha, ha, jowialny Jowisz albo Zeus zaświntuszy żartem. A dalej jest coraz lepiej. Widzimy, jak autorka tworzy na nowo świat językiem, szaleje z tym językiem, łączy niemiecki z angielskim, co u nas jest połączeniem polskiego z angielskim. No i gdy myślimy sobie, że już okrzepliśmy w tych wierszach, to nagle poetka daje nam fabułę. Pojawia się w środku książki postać półlegendarnej kobiety rewolwerowiec Calamity Jane, która wedle danych historycznych nie miała zbyt wiele wspólnego z dzikim Billem Hickokiem, ale wedle legend była w nim zakochana. I tutaj pojawia się nam list tejże Calamity Jane do swojej córki. Calamity Jane jest postacią matki, która wybiera karierę, porzuca dziecko. Ta kariera jest karierą rewolwerowca. To wszystko jest oczywiście odrażające i przerażające, ale też gdy ona pisze list, jest to jakoś smutne, ponieważ czujemy ogromną tęsknotę za tą córką, którą porzuciła. A dalej Uliana Wolf tworzy z tego listu tej rewolwerowczyni kolażowy wiersz. Pisze go w języku angielskim. On na polski nie jest przekładany, bo absolutnie nie ma takiej potrzeby, bo w tym momencie tomiku, w którym jesteśmy, ten język angielski jest równoprawnym bohaterem tomiku, więc generalnie dzieją się tu rzeczy niesamowite i no, trzeba przeczytać ten tomik.
0: Polecał Jul Łyskawa, który jest gospodarzem rekomendacji kulturalnych. A ja przypomnę, że w poranku Dwójki po 8:30 naszym gościem będzie profesor Paweł Rodak. Porozmawiamy o książce zatytułowanej Czapski, rówieśnik XX wieku, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. Proszę, jeśli tylko Państwo mogą, zostać z Dwójką.

0: Autopromocja.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek, serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z Jakubem Dymkiem o jego książce Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 8.
3: Poranek dwójki.
2: Niezmiennie Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski, Monika Kopcik, Magda Mikołajczuk z prasą i przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 8 czerwca, poniedziałek, 159 dzień roku. Rozpoczynamy trzecią część poranka dwójki. Dziś słońce zajdzie o godzinie 20.54, więc dzień będzie trwał 16 godzin i 38 minut. Przypominamy, że imieniny obchodzą Jakub, Seweryn i Wilhelm. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Jest 8, a za moment minuta po.
3: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, a na południu możliwe przejaśnienia. W północnej połowie kraju czekają nas natomiast przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni na Pomorzu i w centrum, do 26 na południu, a nad morzem od 17 do 20 stopni.

0: Muzyka Alfreda Reynoldsa, Ouverture for a Comedy, a grała Royal Ballet Symfonia pod dyrekcją Gavina Sutherlanda. 5 minut po godzinie 8. Magda Mikołajczuk już ze mną.
1: Przegląd prasy.
0: Dzień dobry, po raz drugi.
2: Dzień dobry i znowu do Newsweeka zaglądam, bo dużo ciekawych rzeczy, między innymi zapowiedź festiwalu, który bardzo obiecująco się zapowiada. Katarzyna Janowska pisze o festiwalu, 23. festiwalu filmów Spotkania Niezwykłe. Robert Więckiewicz i Janusz Zaorski otrzymają tytuły aktora i reżysera na tej imprezie, która rozpocznie się 26 czerwca i po raz pierwszy w tym roku odbywać się będzie nie tylko w Sandomierzu, ale także w Ostrowcu Świętokrzyskim i na Zamku Ćmielów. Nie znam drugiego tak bezpretensjonalnego wakacyjnego festiwalu, pisze Katarzyna Janowska. Przyjeżdżają gwiazdy Agata Kulesza, Kinga Dębska, Marek Kondrat, Maja Ostaszewska, Janusz Gajos, Wojciech Smarzowski, Paweł Łoziński, w tym roku także Jolanta Kwaśniewska, Andrzej Konopka, ale zamiast czerwonego dywanu towarzyszy im aura optymizmu i bliskości z widzami. Wielkie nazwiska są równie ważne, co młodzież z niepełnosprawnościami, która w ubiegłym roku pod okiem Doroty Kędzierzawskiej przygotowała własny spektakl. Spiritus mowę z całego wydarzenia jest Katarzyna Kubacka-Seweryn oraz jej Fundacja Kultury i Sztuki Taki Jestem. Ruchliwym duchem festiwalu jest Andrzej Seweryn, który z pełnym zaangażowaniem bierze udział we wszystkich festiwalowych

0: aktywnościach. W tym roku wraz z Robertem Więckiewiczem odczytają publicznie mowę noblowską Olgi Tokarczuk, Czuły narrator. Nic nie jest w stanie zniechęcić festiwalowej publiczności do uczestniczenia w projektach, rozmowach, plenerowych wydarzeniach. W ubiegłym roku widzowie w strugach deszczu słuchali pięknego koncertu Ewy Bem. Kilka lat temu Andrzej Seweryn podczas festiwalowej gali w 30-stopniowym upale wystąpił w pełnym makijażu i w kostiumie Loretty, drag queen z serialu Królowa. W tym roku festiwal odbędzie się od 26 czerwca do 4 lipca. Może to jest jedna z propozycji wakacyjnych, bo tych festiwali jest bez liku, więc jest z czego wybierać. A Gazeta Polska codziennie przypomina, że ostatnie dni z Beksińskim, czyli tylko do 14 czerwca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wyjątkową kolekcję 27 obrazów Zdzisława Beksińskiego, pochodzących ze zbiorów Anny i Piotra Dmochowskich. Na zakończenie pokazu przygotowano specjalne wydarzenia poświęcone artyście. To już jest czwarta prezentacja prac Beksińskiego organizowana przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Jego charakterystyczne, pozbawione tytułów obrazy pełne są symboli, niejednoznacznych postaci i krajobrazów balansujących między snem, wizją i koszmarem. W ostatnim tygodniu wystawy muzeum zaprasza na dwa wydarzenia towarzyszące. W najbliższą środę, 10 czerwca, odbędzie się spotkanie zatytułowane Jak świat nauki, świat filozofii patrzy na twórczość Beksińskiego i na samego artystę. A dzień później wykład zatytułowany Beksiński bez tytułu wygłosi dr Ewa Korpysz, historyczka sztuki i kustoszka Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To w Gazecie Polskiej codziennie przypomnienie o wystawie prac Beksińskiego. A w Rzeczpospolitej król stadionów Dawid Podsiadło. Pisze o tym Jacek Cieślak, przede wszystkim o sobotnim koncercie w Chorzowie, którym Dawid Podsiadło rozpoczął obrotowy tour 2026. Znowu to robimy, przywitał fanów Dawid. Dziękuję, że przyszliście, czeka nas wspaniały wieczór, ale niektórzy szaleli już 3 tygodnie. I poprosił o 100 lat dla Mai Chwalińskiej. Wcześniej zaś, gdy kilka godzin przed koncertem spotkał się kuluarowo z przedstawicielami mediów i jak zwykle w bezpretensjonalny sposób dzielił się wrażeniami przed otwarciem tournée, nie ukrywał, że oglądać będzie finał turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu z Mają Chwalińską. Nie była to przygoda pozbawiona prywatnych lub rodzinnych wątków. Ujawnił, że jego ciocia, WF-istka i tenisistka, miała okazję opiniować praktykanta Pawła Kałużę na nauczyciela Mai Chwalińskiej. Pawła Kałużę, który jako pierwszy poznał się na jej talencie, odkrył go. Obie gwiazdy, Maja i Dawid, pochodzą z Dąbrowy Górniczej. I ciekawe są informacje na temat tego, jak wielką machiną jest tournée Dawida Podsiadły. I na przykład jest zaangażowany w to 1500 osób. To całe miasteczko, które w części za kulisami ma, poza barami i bufetami, garderobami, fizjoterapeutę, barbera i stół ping-pongowy. A żeby tę całą maszynerię stworzoną do kolejnych koncertów w ramach tournée Dawida Podsiadły przewieźć, do tego jest zaangażowanych 50 tirów plus wiele jeszcze średniego formatu samochodów. Tego już się nie liczy, więc absolutna machina, ale koncerty Dawida Podsiadły zawsze są wspaniałe. Chociaż koncerty na PGE Narodowym to jest osobna kategoria, to już ja od siebie mówię, bo moim zdaniem to jest absolutnie to nie jest miejsce na koncerty jakiekolwiek, no ale jak się kocha artystę, to i na PGE Narodowym człowiek chce go posłuchać. Natomiast tutaj ten koncert sobotni odbył się w Chorzowie, gdzie to jest zupełnie inna klasa akustyczna.
1: Oni też pięknie z Mają Chwalińską wymieniali informacje, tak, a propos trzymania pucharu, tudzież trzymania talerza, tak, z fajnym dystansem i to było bardzo miłe. Tak. Też kibice uwielbiają takie historie,
0: oczywiście,
1: które łączą artystów.
0: Oni oboje są tacy bezpretensjonalni, normalni się wydają, prawda? To określenie taka normalna jest Maja Chwalińska.
1: To jest duży wyrazem, komplement.
0: Tak, tak, najwyższego właściwie podziwu, ale też pokazuje, do jakich zachowań artystów jesteśmy nie

0: niestety przyzwyczajeni, prawda, że jednak to jest, no, że nosy są zadzierane bardzo wysoko momentami, ale nie zawsze.
1: Na szczęście. Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję za dzisiejszy przegląd prasy.

Towarzyszyła nam muzyka Antonia Vivaldiego. Jest 17 minut po godzinie 8, a my przenosimy się teraz do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, ale nie tak szybko. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk przez cały 2026 rok realizuje program zatytułowany Rok Wiercińskich. Nowa idea teatru. To cykl wydarzeń poświęconych Marii i Edmundowi Wiercińskim, twórcom, którzy wprowadzili nowoczesny i eksperymentalny teatr na polskie sceny. Jednym z najważniejszych wydarzeń działalności Wiercińskich była polska premiera Elektry, żona Giraudoux w 1946 roku. Spektakl zainaugurował działalność sceny poetyckiej Teatru Wojska Polskiego w Łodzi. 80 lat po tym wydarzeniu, w Roku Wiercińskich, artyści Teatru Polskiego w Warszawie przygotowali czytanie inscenizowane Elektry w przekładzie Jarosława Iwaszkiewicza pod opieką artystyczną reżysera.

0: piosenkarki Anny Skuratowicz.
1: Do Teatru Polskiego zwróciło się Muzeum Teatralne oraz Instytut Sztuki PAN, które organizują konferencje, wystawę, szereg zdarzeń wokół życia i twórczości Wiercińskich. Natomiast Teatr Polski włącza się w te obchody właśnie tym czytaniem oraz opracowaniem materiałów na platformę edukacyjną Teatru Polskiego poświęconą właśnie państwu Wiercińskim oraz Teresie Rożkowskiej. W nowym sezonie planujemy również lekturę listów Wiercińskich. W związku z tym do końca roku jeszcze będą się odbywać tutaj u nas wydarzenia mniejsze i większe właśnie upamiętniające życie tych wspaniałych artystów.
2: Przygotowując taki tekst, Elektry, żona Giraudu, mierzy się pani nie tylko z tekstem samej sztuki, ale też z całą tradycją, jaką obrosła ta inscenizacja. Myślę tutaj o tej w reżyserii Edmunda Wiercińskiego. Czy to był ten najistotniejszy punkt odniesienia, właśnie spektakl z 1946 roku, czy pani szuka jednak czegoś w tekście samego Giraudu?
1: Rzeczywiście czytanie Elektry odbywa się w ramach obchodów roku Wiercińskich. W związku z tym w sposób naturalny nawiązujemy do tej słynnej, legendarnej inscenizacji z 1946 roku. Natomiast absolutnie nie próbujemy go odtwarzać, nie próbujemy go naśladować. Szukamy atmosfery laboratorium artystycznego, poetyckiego, w duchu którego powstawało przedstawienie Wiercińskiego. Mamy nieco inną muzykę, ponieważ autorem muzyki do tamtego spektaklu był Roman Palester. My będziemy mieli muzykę na żywo. Wojciech Błażejczyk przygotował dla nas propozycję instrumentów, które nazywa obiektofonami. Będziemy mieli do czynienia z muzyką alternatywną, bardzo ciekawą, wykonywaną na instrumentach, których na co dzień nie słyszy się w filharmonii czy w Teatrze Wielkim. Będą też cytry elektroniczne, będzie dużo muzyki elektronicznej w ogóle, przetwarzanej komputerowo. No i jest to czytanie, więc jest to nieco skromniejsza forma niż było to w przypadku sceny poetyckiej Teatru Wojska Polskiego w Łodzi w 1946 roku. Natomiast pojawią się elementy scenografii. Będziemy oglądać projekcje z projektami Teresy Rożkowskiej z tamtego przedstawienia. W związku z tym cały czas będziemy myślami z twórcami tego legendarnego spektaklu.
2: To jest tekst, który sięga do wątków antycznych, ale tak jak wiemy, w latach 40. posłużył też do mówienia o sytuacji współczesnej. Czy pani starała się też ten tekst przekierować na takie tory, żeby mówił o naszym dzisiejszym świecie?
1: Ten tekst, nie trzeba go przekierowywać, żeby był współczesny. My, czytając na próbach dramat, mieliśmy wrażenie, że jest to tekst, który był napisany wczoraj. On jest tak niezwykle nowoczesny, współczesny w formie, że tutaj nie potrzeba jakichś wielkich działań, żeby udowodnić słuchaczom, widzom, że jest on współczesny. Natomiast rzeczywiście kontekst, w jakim był on grany w 1946 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy jeszcze echa powstania warszawskiego nie ucichły i wszystkie te kontrowersje związane z pytaniami, ze sporem o sens powstania warszawskiego doprowadziły do tego, że spektakl, który był przyjęty wspaniale i jeżeli chodzi o formę estetyczną, był określany mianem arcydzieła. Kontrowersje ideologiczne, kontrowersje historyczne doprowadziły do tego, że spektakl został zdjęty po 4 miesiącach z afisza i scena poetycka, która została zainaugurowana premierą tego spektaklu, również została zamknięta.
2: Jan Kot mówił nawet o tym spektaklu, że od niego zaczęła się historia powojennego Teatru Polskiego, więc państwo też podkreślacie to dziedzictwo teraz w roku Wiercińskich. Co jest dla pani tym wyznacznikiem ciężaru w tym tekście?
1: Tekst na potrzeby naszego czytania został przeze mnie dosyć mocno skrócony. Siłą rzeczy musiałam pewne wątki wybrać. I idąc tropem też myśli Wiercińskiego, starałam się skupić na konflikcie Elektry z Egistosem, a nieco zmniejszyć objętościowo wątki sporu Elektry z Klitemnestrą, czyli z jej matką.

0: Więc skupiamy się na tej kwestii państwowości, na kwestii losów państwa, jak dużo możemy poświęcić w imię prawdy. I myślę, że ten wątek prawdy, która może wyzwalać, ale może być też destrukcyjna, jest dla mnie podstawą w tym tekście i w tym naszym czytaniu również.
1: Z Anną Skuratowicz rozmawiała Monika Kopcik, a my mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na inscenizowane czytanie Elektry żona Giraudoux, które odbędzie się 9 czerwca, czyli już jutro o godzinie 17 w salach redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W sprawie zaproszeń proszę do nas pisać poranek dwojki@polskieradio.pl.

Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Jest 26 minut po godzinie 8. Już niebawem rozmawiać będziemy o Józefie Czapskim, a pretekstem do naszej rozmowy będzie publikacja wydana przez Narodowe Centrum Kultury zatytułowana Czapski, rówieśnik XX wieku. Naszym gościem będzie profesor Paweł Rodak. Józef Czapski, malarz, pisarz, diarysta, rówieśnik, no właśnie, rówieśnik XX wieku, świadek historii. Będziemy rozmawiać o tomie, w którym znalazły się naukowe artykuły zamówione specjalnie dla tego tomu z okazji 130. rocznicy urodzin Józefa Czapskiego.

0: Był to polonez Karola Skarżyńskiego, na wiolonczeli Anna Wróbel, przy fortepianie Mariusz Dropek. Jest 8:31.
1: Gość poranka dwójki.
0: Profesor Paweł Rodak, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy dziś rozmawiać o książce zatytułowanej Czapski, rówieśnik XX wieku, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 130. rocznicy urodzin Józefa Czapskiego. To jest tom, w którym znajdziemy wiele artykułów naukowych, w których opisywana jest twórczość i życie Józefa Czapskiego z bardzo wielu stron. Ja na początek chciałabym sięgnąć do pana rozmowy z Piotrem Kłoczowskim. Piotrem Kłoczowskim, który sam miał okazję rozmawiać i poznać Józefa Czapskiego. Te rozmowy są opublikowane w tomie Świat w moich oczach. I tam Piotr Kłoczowski mówi, że jego pierwsze spotkanie z Józefem Czapskim było uskrzydlające. Miał to szczęście, że spotkał się z nim osobiście. A ja chciałam zapytać, jakie było pana, profesora, pierwsze spotkanie i takie odkrycie Józefa Czapskiego dla siebie?
2: Już mówię, no ja nie miałem przyjemności osobiście poznać Józefa Czapskiego, choć zdarzało mi się bywać w Maison Lafitte i w Kulturze, kiedy jeszcze Józef Czapski żył, ale to tylko po to, żeby coś dla redaktora Giedroycia przywozić i byłem tam wtedy bardzo, bardzo krótko. Natomiast pamiętam dokładnie pierwsze spotkanie, to było

0: było spotkanie z dziennikiem Czapskiego, w tym wydaniu jeszcze w 1986 roku, które zresztą przygotował Piotr Kłoczowski razem z panią Joanną Polakówną. To jest taka mała książeczka, no słabo czytelny druk, bo to Podziemna Oficyna Literacka, rok 1986, to się nazywa Dzienniki, Wspomnienia, Relacje. I tam po raz pierwszy przeczytałem fragmenty dziennika Józefa Czapskiego i pamiętam, jak olbrzymie to na mnie wywarło wrażenie. Olbrzymie. Być może, że zresztą to był jeden z powodów tego, dlaczego się zająłem w ogóle dziennikami, nie tylko Czapskiego, ale w ogóle dziennikami i do dzisiaj się zajmuję dziennikami.
1: Dzienniki, między innymi, to jest też jeden z wątków, które poruszają ci, którzy napisali artykuły do tej publikacji. Jest pan redaktorem tego tomu. Jaka idea przyświecała panu, kiedy myślał pan o tym, jakie dziedziny, jakie wątki twórczości, jakie elementy z życia Józefa Czapskiego wziąć pod uwagę? Co było takim kluczem?
0: Wie pani, chciałem, żebyśmy w tym tomie no jak najszerzej ujęli Czapskiego, jego różne aktywności, o których zaraz powiem, jego życie. Była to osoba, był to człowiek absolutnie wyjątkowy. Człowiek, który żył prawie 100 lat, dlatego zatytułowaliśmy nasz tom Rówieśnik XX wieku, bo urodził się w 1896, zmarł w 1993 roku. I to był człowiek tak wielu aktywności, a jednocześnie tak wielu relacji międzyludzkich, przyjaźni, korespondencji z bardzo wieloma osobami i tak dalej, że oczywiście ująć w jednym tomie całego Czapskiego się nie da. Staraliśmy się ująć Czapskiego, no, piszącego, bo Czapski pisał bardzo dużo, przede wszystkim o malarstwie, ale nie tylko. Są oczywiście też jego wspomnienia starobielskie, jest na nieludzkiej ziemi, są jego zapisy z doświadczeń w obozach sowieckich i tak dalej. Dlatego ta nasza pierwsza część, mówiąc, pisząc, notując o Czapskim piszącym, tu też z takim osobnym artykułem Jana Zielińskiego właśnie o Czapskim mówiącym, o którym do tej pory trochę mniej się pisało, mniej się mówiło, a Czapski też, no właśnie, rozmowy Piotra Kłoczowskiego to są rozmowy, to jest zapisany Czapski mówiący. Mamy dużo relacji mówionych Czapskiego, to słowo mówione dla niego odgrywało bardzo, bardzo ważną rolę. A więc Czapski mówiący, piszący, Czapski zapisujący w dzienniku, jak będziemy mieli czas osobno, możemy o dzienniku powiedzieć, bo to jest dziennik zupełnie wyjątkowy. No, druga część naszej książki to jest Czapski malujący, prawda? Czapski malarz, Czapski rysownik, no mówiąc tak najkrócej. Potem mamy jeszcze część poświęconą codzienności Czapskiego, bo tutaj jakby poprosiłem pana Janusza Nowaka, który jest wielkim znawcą Czapskiego, który jest osobą, która odczytuje od wielu lat dziennik Czapskiego, który nie jest łatwy w odczytywaniu. I Janusz Nowak przygotowuje, a właściwie już skończył, kalendarium życia i twórczości Czapskiego. To kalendarium będzie miało ponad 1500 stron. I my z tego kalendarium publikujemy tylko jeden rok, 1964, żeby pokazać, jak Czapski intensywnie żył. Jak dzień po dniu malował, pisał, prowadził dziennik, spotykał się z różnymi osobami, prowadził korespondencje i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie w ostatniej części naszej książki mamy trzy rozmowy z osobami, które dobrze znały Czapskiego, które się przyjaźniły z Czapskim, które... dla których Czapski był i jest do dzisiaj bardzo ważną osobą i też one były ważnymi osobami dla Czapskiego. To jest Muriel Gańbeł, autorka pierwszej monografii Czapskiego malarskiej. To są państwo Barbara i Ryszard Eszlimanowie, w których galerii Plexus Czapski bardzo często wystawiał swoje prace. I to jest właśnie Piotr Kłoczowski, który przeprowadził rozmowy z Czapskim, które wyszły, tak jak pani powiedziała, w książce Świat w moich oczach.
1: Wspomniał pan profesor o tym roku 1964, o tym obszernym kalendarium. Ja tutaj zanotowałam cytat właśnie z tego roku. To jest cytat z listu, który wysłał Józef Czapski do Jana Cybisa i Józef Czapski pisze tak. Ogromnie się starzeję. Już nie mam dawnych sił, co naturalne, a ciągle zdaje mi się, że dopiero zaczynam. Obiecujący starzec infantylny. Martwił się tam Józef Czapski o tę swoją niemoc, ale od tego czasu minęło jeszcze 30 lat. Józef Czapski zapisał kolejne tomy dzienników, które są dla pana tak tak bardzo istotne. Te dzienniki to jest świadectwo jego życia, ale też coś, bez czego on nie mógł funkcjonować. On notował absolutnie wszystko.

0: Tak, to są dzienniki absolutnie niezwykłe. W tej chwili mamy zachowanych około 270-280 grubych kajetów dziennika Czapskiego. No to jest kilkadziesiąt tysięcy stron. To nie jest wszystko oczywiście, dlatego że Czapski prowadził swój dziennik od czasu I wojny światowej, a mamy zachowane dzienniki od lat 40., od czasów II wojny światowej, więc mniej więcej 20 lat dziennika przepadło. Te dzienniki się nie zachowały, ale to, co się zachowało, jest absolutnie wyjątkowe, dlatego że nie ma, to mogę odpowiedzialnie powiedzieć, nie ma na świecie drugiego takiego dziennika, który w tak wielkiej skali byłby całkowitym połączeniem słów i obrazów. Mm-hmm. Dlatego, że Czapski jednocześnie używa dziennika do zapisywania różnych rzeczy, i to bardzo różnych. Od najprostszych spraw, takich, że notuje sobie w dzienniku telefony, adresy, spotkania, tak jak my to notujemy czasami w różnych notesach czy kalendarzykach, po bardzo, bardzo często cytaty, które wpisuje do dziennika, po zapisy bardzo, bardzo głęboko duchowe, a także mnóstwo spostrzeżeń codziennych tego, co Czapski widzi, co potem też wykorzystuje w swoich rysunkach i w swoim malarstwie, więc... To jest dziennik absolutnie wyjątkowy. Trudno go nawet nazwać, prawda? Dosłownie wczoraj byłem na spotkaniu w Galerii Kordegarda, ponieważ w Galerii Kordegarda trwa wystawa rysunków Józefa Czapskiego i kolarzy Grzegorza Kozery. I w katalogu do tej wystawy Andrzej Franaszek, który przygotowuje olbrzymią...
1: Kilka tysięcy stron.
0: Tak, to będzie kilka tysięcy stron. Andrzej Franaszek przygotowuje olbrzymią biografię Józefa Czapskiego. Miejmy nadzieję, że ona jak najszybciej się ukaże, ale z racji swojej objętości jeszcze musimy chwilę na nią poczekać. W każdym razie Andrzej nazywa dziennik tutaj w swoim tekście w katalogu rusztowanie egzystencji. Ja bym mówił o pewnej formie życia, o narzędziu czy praktyce życia duchowego. W każdym razie to jest coś więcej niż tekst, to jest coś więcej niż zapis, to jest pewien sposób życia. Po prostu Czapski i dziennik to jest pewnego rodzaju jedność, i to taka jedność, która na co dzień, dzień po dniu się realizowała. Zresztą pod tym względem też Czapski jest wyjątkowy, że zwykle dzienniki my prowadzimy na koniec dnia, prawda? Mamy nawet słynny dziennik Herlinga Grudzińskiego, dziennik pisany nocą. Czapski zaczynał dzień od dziennika. To też pokazuje, jak dziennik był mu niezbędny. Dziennik to była jedna z pierwszych rzeczy, którą on robił każdego dnia. Wpisywanie do dziennika, prowadzenie dziennika. To jakby pokazuje, jak ten dziennik był mu potrzebny. On mówił o swoim dzienniku, że to jest oddech dnia. Prawda, że to jest nabranie powietrza do płuc, żeby na cały dzień. No te dzienniki są absolutnie niezwykłe. Szczęśliwie mamy wydane fragmenty dzienników Czapskiego. Całe pewnie nigdy nie będą wydane, dlatego że nie da się tego połączenia słów i obrazów wydać. Piotr Kłoczowski zresztą i jego Instytut Studiów nad Literaturą Polską opublikował dwa tomy zatytułowane Wybrane strony. Po prostu to są faksimile właśnie kilkuset stron z dziennika Czapskiego, gdzie to połączenie słów i obrazów świetnie widać. Bo Czapski pisał i rysował, można powiedzieć, jednocześnie, prawda? Nie wiem, czy mamy czas, żeby to rozwijać, ale już mówiąc najkrócej, on pisał na rysunkach, pisał w rysunkach, pod rysunkami, na rysunkach, rysował na zapisach. Dla niego ta aktywność ręki piszącej, ręki rysującej, to była właściwie jedna aktywność, która się realizowała w różny sposób. No już nie mówiąc o tym, że Czapski wkładał masę rzeczy do dziennika.
1: Na przykład listy wklejał, prawda?
0: Tam są listy, tam są fotografie, tam są wycinki prasowe. Mnóstwo tego. Także to było też rodzaj archiwum życia dla niego.
1: Te rysunki, które znajdują się w dzienniku Czapskiego, to też, jak się mówi i pisze, takie notatki robione za pośrednictwem rysunku. W rozmowie z Piotrem Kłoczowskim zwraca pan uwagę na to, że książka Świat w moich oczach jest poświęcona głównie tej pierwszej połowie życia Józefa Czapskiego. Być może dla większości znana jest bardziej ta druga połowa, prawda? Czyli relacje z pobytu w obozie w Starobielsku i później jego działalność w Maison Lafitte. A ta pierwsza połowa jego życia jest nieprawdopodobna i dopiero wtedy tak naprawdę chyba uświadamiamy sobie, że to jest rzeczywiście świadek XX wieku, że to jest człowiek, który wyrósł

0: zupełnie innej, w innym świecie i został, gdzieś tu jest taki cytat, wysadzony z siodła i musiał zacząć wszystko od początku.
1: No tak, pod tym względem też jest niezwykły. Zresztą można powiedzieć, że Czapski swoje życie zaczynał kilka razy, prawda? No, a na pewno dwa razy. To znaczy właśnie jakby do tego pobytu w obozie w Starobielsku i potem w Gryazowcu. No i jeden z tych nielicznych uratowany, jakby nierozstrzelany w Katyniu czy pod Charkowem, tam gdzie rozstrzeliwano polskich oficerów. I potem całe jego życie, najpierw z Arią Andersa, a potem, potem w Maison Lafitte ze swoją siostrą, z Giedroyciem i ze swoimi przyjaciółmi. To jest bardziej znane, tak. Ta pierwsza część jest mniej znana. Pierwsza część życia Czapskiego, te pierwsze powiedzmy 50 lat, kiedy on się urodził w rodzinie arystokratycznej, no w jednej z najbogatszych rodzin, prawda? Wtedy europejskich, zresztą takiej rodziny, no tak jak to wtedy były rodziny arystokratyczne, bardzo międzynarodowej, rozgałęzionej na linię rosyjską, na linię niemiecką, na linię austriacką, na linię polską. I on dorasta jakby w tym świecie arystokratycznym. To jest wtedy Praga, to jest Berlin, to jest majątek ojca w Przyłukach, czy majątek rodziny w Przyłukach, ale potem właśnie, co wtedy było normalne, potem gimnazjum w Petersburgu i potem początek studiów w Petersburgu. No on przeżywa właśnie...
0: No i rewolucja, prawda, bolszewicka.
1: Rewolucja bolszewicka, pierwsza wojna światowa, potem on bierze udział jako żołnierz, potem zdezerterowanie z wojska, niedługo zaraz wojna polsko-bolszewicka i on znowu jest w wojsku, mimo tego, że zdezerterował z wojska. Zresztą tutaj na pewno, to Piotr o tym mówi, prawda, Kłoczowski, że tutaj jego no, arystokratyczne pochodzenie miało znaczenie, bo dezercja z wojska, no to jednak są bardzo poważne konsekwencje. To, że on tych konsekwencji nie miał, no to na pewno było związane z jego arystokratycznym pochodzeniem. Gdyby go nie miał, to raczej za dezercję, no to są bardzo, bardzo poważne kary, łącznie z rozstrzelaniem, prawda? Czapski tego unika. Ale mimo tych swoich pacyfistycznych poglądów wtedy, niedługo potem znowu wstępuje do armii i nawet jest taki słynny opis, jak on w jakimś takim szaleńczym pędzie pędzi na czerwonoarmiejców, atakując ich, a oni krzyczą za nim, tu przepraszam, bo będą trochę brzydkie słowa, krzyczą za nim łapać tego skurwysyna, prawda, że jakby no widać, że tam im zalazł za skórę, prawda, ale no dużo by mówić, prawda, o Czapskim, bo to była postać no, no niesamowicie barwna, prawda, potem cały okres międzywojenny, ASP w Warszawie, potem ASP w Krakowie, kapiści,
0: no
1: w Paryżu Czapski, i tak dalej.
0: Czapski jako malarz, bo o życiu, o dziennikach powiedzieliśmy, choć to oczywiście jest kropla w morzu, ale Czapski malarz i tutaj znów w tomie, którego jest pan redaktorem, Czapski rówieśnik XX wieku, Maria Poprzęcka z kolei patrzy na Czapskiego z innej strony. Kolorysta, malarz, który no, potrafił malować realistyczne obrazy, które były jednocześnie metafizyczne. To jest coś nieprawdopodobnego w jego sztuce. Pisze o Czapskim ślepnącym. I to
1: tak.
0: Jest kolejny taka przejmująca nuta w jego biografii. Czapski ślepnący, ale jednocześnie malujący coraz intensywniej.
1: Tak, Czapski ślepnący. Pani profesor Poprzęcka zwraca uwagę, że ta utrata wzroku i też utrata sił, bo Czapski wtedy już pod koniec lat 80., na początku lat 90., tak jak mówiliśmy, zmarł w roku 93., no już traci siły, prawda? Ale właśnie pani profesor Poprzęcka zwraca uwagę, że ten ślepnący, że ten tracący siły Czapski malarsko jest ciągle świetny. Nawet pani profesor pisze, że ta utrata wzroku w pewnym sensie służy jego malarstwu, prawda? Pozwala jeszcze wydobyć z tego malarstwa właśnie taką nową nutę, którą my widzimy na tych obrazach, które zresztą akurat dwa z nich też tutaj w naszym tomie zamieściliśmy. To są te dwie białe miseczki i biała karafka na stole. To są obrazy z końca lat 80. I zgodnie dzisiaj, właściwie zgodnie dzisiaj krytycy sztuki mówią o tych obrazach, że są wspaniałe. Prawda? Że to, że jakby ten Czapski, późny Czapski jest wspaniały, jest niesamowity. Prawda? Mimo, że to już są obrazy o wiele mniej kolorystyczne, prawda? Tu już mamy czernie, biele, szarości.

0: jasności, już nie ma tej ferii barw, która jest we wcześniejszych obrazach Czapskiego, prawda? Ale faktycznie są to obrazy przejmujące.
1: To jeszcze na zakończenie chciałabym o jedną rzecz zapytać. W książce pojawia się takie zdanie, że Czapski i jego siostra Maria byli outsiderami. Jak pan to rozumie? Dlaczego?
0: Wie pani, byli outsiderami, no chociażby z tego powodu, o którym mówiliśmy, to znaczy ludzie z bardzo, jakby wywodzący się z bardzo bogatej rodziny arystokratycznej, bo i on i jego siostra oczywiście, i ludzie, którzy połowę swojego życia żyją w malutkich pokoikach, zajmują się malarstwem, pisarstwem. Maria Czapska pisała dużo. Zajmują się sprawami kultury, sztuki, sprawami duchowymi i nigdy ani jedno, ani drugie nie narzeka na to, co ich stało. No, w pewnym sensie stracili
1: wszystko.
0: Prawie wszystko, prawda? Ale nie. Oni nigdy od Czapskiego nie można było czy usłyszeć, czy przeczytać, że on się skarżył na swój los, prawda? I to było niezwykłe. A jeszcze był outsiderem jeszcze pod jednym względem, tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę. Człowiek, który był tak wybitny, tak głęboki duchowo, który znał tak wielkich ludzi jak Maritain, jak Mauriac, jak Malraux, jak Daniel Alévy, on jednocześnie potrafił się przyjaźnić z ludźmi najbardziej zwykłymi i najbardziej zwykła nędzarka na ulicy zobaczona albo sprzątający na nim robili to samo wrażenie, co wielcy tego świata. Naprawdę nie ma wielu takich ludzi.
1: Ten maleńki pokój, o którym pan profesor wspomniał, można też zobaczyć w Krakowie, w pawilonie Czapskiego. Tam jest zrekonstruowany. Czuwała nad tym
0: tak
1: sama
0: jest.
1: Krystyna Zachwatowicz, więc
0: tak jest.
1: Niekoniecznie do Maison Lafitte trzeba się wybrać, ale można też do Krakowa. Panie profesorze, pięknie dziękuję. Profesor Paweł Rodak opowiadał o tomie wydanym przez Narodowe Centrum Kultury Czapski, rówieśnik XX wieku. Dziękuję.
0: Bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.

Muzyka Antonina Dworzaka kończy poranek dwójki. Za chwilę spotka się z Państwem Justyna Piernik i przedstawi wiadomości kulturalne, a następnie Magdalena Łoś i kanon dwójki. Ja życzę Państwu pięknego dnia i dobrego tygodnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Właśnie wrócili z koncertów w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę muzyczną w ramach trasy Jazz po polsku. Teraz zespół MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. 14 czerwca o godzinie 17 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana trio Michała Milczarka, Mateusza Modrzejewskiego i Bartka Łuczkiewicza zaprezentuje zupełnie nowy materiał. Wejściówki można rezerwować pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Jest 9.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
2: Czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. W Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna się dziś 15. Festiwal Filmowy imienia Krzysztofa Komedy, Grand Prix Komeda. W programie konkurs na najlepszą muzykę do polskiego filmu fabularnego, pokazy filmowe, spotkania z twórcami oraz koncerty. Nagrodę za całokształt twórczości odbierze Jerzy Maksymiuk. Gośćmi festiwalu będą m.in. Anna Seniuk, Jan Englert i Jan Jakub Kolski. O szczegółach mówi dyrektor wydarzenia Łukasz Maciejewski.
4: Na otwarcie festiwalu pokażemy po rekonstrukcji cyfrowej, więc we wspaniałej jakości z wrocławskiej wytwórni oświatowej. No takie odkrycie. Film nazywa się Kraksa. To jest krótkometrażowa fabuła z przepiękną Barbarą Brylską w roli głównej, ale to jest tak znakomita muzyka. Trwa kilkanaście minut ten film, właściwie wyłącznie muzyczny. Także to jest taka perełka, którą myślę widzowie w Ostrowie Wielkopolskim i przyjezdni przyjmą z dużym wzruszeniem. Świetna muzyka, znakomita. No i w openerze na tarasie Ostrowskiego Centrum Kultury, to jest ta druga noga, że tak powiem, komedowa, Nóż w wodzie.
2: 15. Festiwal Filmowy imienia Krzysztofa Komedy potrwa w Ostrowie Wielkopolskim do 13 czerwca. Sztuka Kobieta Pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borkowskiej i zainauguruje wieczorem w Bielskim Teatrze Polskim 5. Festiwal Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Spektakl nawiązuje do popularnej postaci z serialu 40-latek. Wszystkie bohaterki tegorocznej edycji balansują pomiędzy światłem reflektorów a cieniem. Wśród nich są m.in. kobiety ze świata muzyki, jak Patty Smith, która walczy o niezależność. Są też piosenkarka Katarzyna Nosowska czy Jadwiga Stańczakowa, poetka i dziennikarka żyjąca w cieniu utraty wzroku i depresji. Festiwal potrwa do niedzieli w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki i jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
5: Gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce, mówił przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego prezydencki doradca Jakub Banaszak.
6: Myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.

0: Oczekujemy rozwiązania tej napiętej sytuacji, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Polityka na razie nie przekonały, gesty pod postacią wysyłania do Warszawy delegacji na rozmowy z polskimi władzami.
1: I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
0: Ukraińska delegacja, na czele której stał Kiryło Budanow, spędziła w Warszawie 2 dni. Po rozmowach Ukraińcy nie publikowali żadnych komunikatów ze szczegółami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Tymczasem w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim w Ukrainie rozpoczną się dziś poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezimiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków.
3: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali tam krwawej pacyfikacji.
4: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci, większa część rodziny, moja prababcia.
3: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
5: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
3: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach w obwodzie iwano-frankowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.

0: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe w północnej części kraju, miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie, nad morzem od 17 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, chwilami porywisty na ogół zachodni i północno-zachodni.
2: Reklama.
3: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklama.
8: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 7 minut po 9.

Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witamy Państwa i w tym nowym tygodniu zapraszamy na pierwsze spotkanie w Kanonie Dwójki.

Jakub Józef Orliński. Nie mam wątpliwości, że ten głos rozpoznali Państwo bez problemu. A także oczywiście arię, która otworzyła dzisiejsze spotkanie, zapowiadając najbliższe minuty właśnie z głosem tego kontratenora. Il Giustino i przede wszystkim Vedrò con mi diletto. To jest aria, która tu z orkiestrą Il Pomodoro, którą prowadził Maksim Emelianiciew, była też zapowiedzią albumu, jaki nagrali pierwszy wspólny w 2018 roku. No nie bez powodu to taka była wtedy zapowiedź. Odsyłam Państwa do poszukiwań w internecie. Tam można liczyć, ja myślę, że zbliżamy się do 14 milionów wyświetleń, słynnego nagrania z festiwalu Aix-en-Provence. To była audycja nagrywana przez France Musique, nagrywana wideo i potem właśnie umieszczona na YouTubie. Audycja Carrefour de L'Odéon, Frédéric L'Odéon to autor audycji, który jest też tam bohaterem drugiego planu. Audycja przy okazji festiwalu w Aix-en-Provence to nagranie z 8 lipca 2017 roku i tam Vedrò con mi diletto Jakub Józef Orliński w krótkich spodenkach, w adidasach, przy fortepianie, zamiast orkiestry, pianista Alphonse Schumann, on także w krótkich spodenkach i japonkach. No i urok chwili, gorące popołudnie, południa Francji i Vivaldi w takim właśnie wykonaniu, na żywo. Obiega to nadal cały świat, przysparzając, myślę, miłośników, wielbicieli, którzy być może wcześniej nigdy nie słuchali muzyki baroku, naszemu, że tak powiem, naszemu wspólnemu tu w dwójce ukochanemu repertuarowi. Vivaldi, ale także oczywiście Händel. To był wielki sukces, a skoro tak, to właściwie dlaczego kontratenor nie miałby wykonywać muzyki pisanej na ten głos z fortepianem? To był pomysł, który razem kontynuowali muzycy i przyjaciele. Widziałam, jak reagowali Państwo żywo ostatnio, gdy najnowszy album If Music z barokiem właśnie wykonywanym przez Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela, a więc głos i fortepian, był przedstawiany na trasie promującej najnowszy ten album Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wcześniej nagrali już album z muzyką polską, polską liryką, ale to późniejszy czas, Farewells. Pamiętają Państwo pożegnania, rok 2022, ale barok, gdzie Michał Biel zastępuje całą orkiestrę, no a Jakub Józef Orliński śpiewa swoje ukochane arie, to kolejny pomysł na promowanie muzyki tej właśnie epoki.

Aria Arsace z opery Partenope Jerzego Fryderyka Händla Furibondo Spirae Vento, wzburzone emocje, to właściwie scena furii, muzyczny obraz takiej psychologicznej burzy. If Music, ten album zawiera właśnie te arie z opery Händla z 1730 roku. Jakub Józef Orliński i Michał Biel, album wydany pod koniec kwietnia, zatytułowany, no tak jak jeden ze słynnych utworów Persela, który się tu także pojawia. Persel jest bardzo ważną postacią tego programu, o czym zaraz Państwu opowiem, ale wcześniej jeszcze przypomnę, że te arie nagrał także Jakub Józef Orliński na wydanej w 2018 roku płycie Enemies in Love. Ci wrogowie w miłości to także Natalia Kawałek. No i oczywiście tu mamy też przepiękne obrazy, właściwie dialogów bohaterów händlowskich oper. To jest cały piękny program o miłości. Natalia i Jakub występują też solo, ale oczywiście tam towarzyszy im orkiestra Giardino d'Amore Stefana Plewniaka. Tu mamy fortepian Michała Biela. Pewne programy już raz nagrane wracają właśnie w takim autorskim opracowaniu muzyków. Purcell i tu właśnie głos z fortepianem. Mamy kolejny powód, by sięgać po takie propagowanie, jak sądzę, muzyki Händla czy Persela. I to teraz przed nami. 17 pieśni arii trzech kompozytorów. Michał Biel, Jakub Józef Orliński, tu Händel już był, Fuchsa dziś nie będzie, a ten może najważniejszy dla programu If Music, Persel, teraz przed nami. I to będzie aria z Króla Artura, aria, no, właściwie, której tłumaczyć nie trzeba. To jest muzyka, która towarzyszy dramatowi, pojawia się obok scen mówionych. Muzyka trwa tylko 2 godziny, cała warstwa sceniczna to aż 4 godziny. No i mamy trzeci akt i słynną scenę, gdzie duch wyspy, geniusz mrozu, szczęka zębami z zimna. Vivaldi to później wykorzystał w swojej Zimie. No i to oddaje oczywiście w sposób fantastyczny

szczękający zębami, z zimna oczywiście, geniusz wyspy, duch mrozu i słynna także w popkulturze muzycznej, aria z Króla Artura, aria geniusza mrozu, ducha mrozu. Słynna także pod nazwą The Cold Song i opracowana później również ten pomysł muzyczny tego staccata przez Vivaldiego w obrazie mrozu, czyli zimy właśnie w porach roku. To nagranie z ostatniego albumu znakomitego duetu, który Państwo tak kochają, czym zawsze miło się przekonać, będąc razem z Państwem na koncertach, jak ja ostatnio w Warszawie, w Filharmonii Narodowej, gdy 22 maja Jakub Józef Orliński i Michał Biel przedstawiali między innymi te arie, no przede wszystkim kompozycje z ich wydanego pod koniec kwietnia albumu If Music z Purcellem, Handlem, Fuchsem, ale także muzykę z pierwszego wspólnego albumu, Program Polskich Pieśni, Liryka Polska, XIX-XX wiek, którym zresztą debiutowali swego czasu w Londynie w Wigmore Hall. I pomyślałam sobie, by też przypomnieć Państwu słowa, które Jakub Józef Orliński dodał w komentarzu do tej płyty polskiej Farewells, pożegnania z 22 roku.

Facebooku, to prawda, że jako kontratenor nigdy nie wyobrażał sobie, że będzie występować recitalami fortepianowymi. Myślał, i tu już cytuję, wyobrażałem sobie, że będę angażowany głównie do produkcji operowych i koncertów muzyki barokowej. Myliłem się. Michał i ja zaczęliśmy dawać recitale i nagle nie tylko świetnie się bawiliśmy, ale i propozycje wspólnego występu wciąż napływały.

0: Stanisław Moniuszko, śpiewnik domowy, zeszyt trzeci i Prząśniczka. Jakub Józef Orliński i Michał Bieli. Tak muzycznie zamykamy tę pierwszą część spotkania w kanonie dwójki.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu pragniemy przedstawić Państwu wyróżnioną 3 nagrodami literackimi Premio Campiello, Premio Lassio i Premio Stresa powieść włoskiej pisarki Federiki Manzon zatytułowaną Alma. Porusza ona niezwykle istotny problem, na który zwraca uwagę już we wstępie wydawca, tożsamości, dziedzictwa kulturowego i roli pamięci w Europie, która wciąż jest podzielona widzialnymi i niewidzialnymi granicami. Książkę poleca również tym, którzy w powieści szukają kompasu dla zrozumienia teraźniejszości i przeszłości. Czyta Elżbieta Kijowska.
3: W kwietniu między lądem a wyspą kursuje niewiele statków. Kobieta, która przemierza wyludnione miasteczko, ma długie, smukłe nogi i zmarszczki w kącikach błękitnych oczu, jak ktoś, kto często mruży powieki, by chronić się przed wiatrem. Podnosi spojrzenie na dzwonnicę, widzi rozprostowującą skrzydła mewę. Idzie między pustymi teraz domami letniskowymi o zamkniętych okiennicach. Fasady niektórych z nich są podziurawione kulami, na kilku wiszą flagi Dinamo Zagrzeb, rozpięte na sznurach do suszenia prania. Kobieta ma na imię Alma. Na pokładzie statku opiera łokcie na barierce i wychyla się, żeby patrzeć na wodę, której powierzchnia w momencie odpalenia silników zaczyna się marszczyć. Kiedyś wpadł jej do wody kupiony w Wenecji słomkowy kapelusik z niebieską wstążką. Była jeszcze mała, ojciec trzymał ją na rękach tuż przy burcie. Zaraz potem zszedł z nią pod pokład, by przestała płakać. Na jego widok kilku ludzi podniosło się z miejsc i uścisnęło mu dłoń. Ojciec powiedział coś do kapitana, na co ten wyjął z szafki pod sterem czapeczkę z niebieskiego materiału z naszytą na niej czerwoną gwiazdą i włożył jej na głowę. Alma podziękowała, a kapitan wymienił z ojcem porozumiewawcze spojrzenie. Czapka jugosłowiańskich pionierów nie przetrwała jej dzieciństwa. Nie ma zdjęć, które upamiętniałyby tamten dzień. Zresztą wtedy mało kto bywał uwieczniany przy świątecznych okazjach, chyba że miało się szczęście uczestniczyć w pochodzie z okazji święta państwowego i trafić do gazety Wiestnik czy Nowy List. Almie pozostało z tego dnia wspomnienie niebieskich sandałków i marynarki.

narskiej bluzki. Przez długie lata sądziła, że to wspomnienie było wytworem jej wyobraźni, wyrosłym na pustyni rodzinnej pamięci z uporem akacji na Saharze. A potem przestała o tym myśleć. W tamtych czasach dwa lub trzy razy w roku ojciec zabierał ją na wyspę. Panowała tam zawsze świąteczna aura, jak podczas festiwalu filmowego z szampanem rozlewanym do kieliszków. Atmosfera beztroski możliwa jedynie w państwie politycznie niezaangażowanym. Mężczyźni w marynarkach i krawatach lub w białych kapeluszach przechadzali się alejami albo wozili się po wyspie w małych kabrioletach. Stada saren skubały trawę na polach golfowych. Alma skakała do morza z płaskich skał, nurkowała wśród cefali, sargusów i ukwiałów wielkości pięści. Nie wolno jej było z nikim rozmawiać, ale nawet gdyby chciała, nie mogłaby tego robić, bo na wyspie wszyscy mówili niezrozumiałymi dla niej językami. Tylko od czasu do czasu rozpoznawała tu i ówdzie dźwięki podobne do tych, które słyszała w mieście, w autobusie albo na plaży za sosnowym laskiem, gdzie przychodzili się kąpać Słoweńcy z Contovello. Od czasu do czasu na wyspie spotykała też inne dzieci. Nosiły białe bluzki, czerwone chustki na szyjach i niebieskie czapki z czerwoną gwiazdą, podobne do tej, którą dostała od kapitana. Na wyjaśnienie ojca, że to pionierzy, odparła kiedyś, że ona też chciałaby być pionierką. A niby dlaczego? Żeby nosić taki mundurek jak oni. W rzeczywistości nie znosiła pionierów. Byli jak obce plemię, banda niedostępna dla nikogo z zewnątrz. Porozumiewali się niezrozumiałym językiem i gestami tworzącymi nieprzenikniony kod. Witali się uderzeniem otwartych dłoni lub pięści, ciągle wrzeszczeli, skakali do morza z najniebezpieczniejszych klifów na południu wyspy i gwizdali na palcach. Czasem ciągnęli ją za sobą na wyprawy do willi marszałka i przez dziury w ogrodzeniu podglądali, jak kelnerzy w uniformach rozpalali grill i układali kwiaty w wazonach na wielkich kamiennych stołach. Wszystkie wejścia na teren willi były strzeżone przez żołnierzy, ale żaden z nich nigdy ich nie przegonił, ani nawet im nie pogroził, gdy stawali się uciążliwi, ponieważ wódz uwielbiał dzieci. Fotografował się z nimi na publicznych uroczystościach, całował je i z dobrodusznym uśmiechem przyjmował od nich prezenty. Nie skąpił pieniędzy na zawody sportowe i chętnie się im przyglądał wraz z żoną i dygnitarzami, którym udało się przeżyć czystki. Czasem Alma spotykała przypadkiem ojca, kiedy spacerował alejami w towarzystwie kobiet w naszyjnikach z pereł i mężczyzn palących papierosy. Ojciec mrugał do niej wtedy porozumiewawczo, tak żeby się domyśliła, że to nie jest odpowiedni moment na przypominanie ludziom, że ma córkę. Przechodząc obok niego słyszała, jak mówił w różnych językach. Słowa gładko wypływały z jego ust. Przechodziły jedno w drugie tak płynnie, że w ich ciągu nie dało się rozpoznać żadnego akcentu, ani odgadnąć skąd pochodzi i, co ważniejsze, po czyjej stoi stronie. Gdzie się urodził? Kim byli jego rodzice? Skąd się wzięło jego imię? Eleganckie kobiety i mężczyźni, z którymi spacerował, nie wiedzieli, że ojciec ma cygańską duszę. Potrafi wymyślać na poczekaniu zapierające dech w piersiach historie i śpiewać przerażające kołysanki. A kiedy wychodzi z domu, nikt nie jest pewny, czy i kiedy wróci. Nie można było na nim polegać. Zawsze ciągnęło go na wschód, a matce i jej nie pozostawało nic innego, jak na niego czekać. Wiecznie tylko czekać. Dzieciństwo Almy, które trwało mniej więcej do czasu, gdy przenieśli się do domu na płaskowyżu Kras, wypełnione było wyczekiwaniem z regularnie powtarzającymi się popołudniami pełnymi napięcia. Matka przynosiła do domu aluminiowe tacki z ulubionymi potrawami ojca –

0: Były na nich smażone czewapcici i ajwar, kipfel i duszona boćwina z ziemniakami. Cała kolacja gotowa na jego powrót. Ale zwykle kończyło się na tym, że zjadały ją same. To, że Almę w dorosłym życiu bardzo irytował stukot obcasów kobiecych pantofli na parkiecie, miało swój początek w owych dniach niespełnionych nadziei, kiedy matka w zielonej satynowej sukience odsłaniającej ramiona i kolana godzinami chodziła między kuchnią a oknem w salonie, tam i z powrotem, bez przerwy, przy dręczącym akompaniamencie obcasów, zanim poddawała się coraz głębszej ciemności, a pantofle trafiały do komórki, pozostawiwszy w powietrzu ślad niepokoju i bólu. W młodości studiowała historię sztuki, bo mówiono jej, że świetnie się ubiera, ale kiedy brakowało jej już zaledwie kilku egzaminów, rzuciła naukę i wyszła za mąż za ojca Almy, Słowianina. Naraziła się w ten sposób na groźby, pomstowania, a wreszcie powściągliwą wrogość swoich rodziców. Nie umiała robić nic konkretnego. Za to kochała rośliny i ukwiecone ogrody. W ich domu żywa natura konkurowała z brudną bielizną, filiżankami z zaschniętą kawą i pozostawionymi na stole okruchami. Dostała pracę w Città dei Matti, w mieście pomleńców, jak nazywano tutejszy szpital psychiatryczny. Bo na rozmowę kwalifikacyjną przyszła z bukietem róż w ramionach, co spodobało się prowadzącemu rekrutację doktorowi. Chciał dokonać w szpitalu rewolucji, więc ją zatrudnił, żeby wprowadziła tam dobry nastrój. Czasem wieczorami Alma słyszała, jak matka płacze w swoim pokoju. Chodźmy poszukać taty, mówiła wtedy. Ale matka potrząsała głową. Nie wiedziała nawet, gdzie go szukać. Alma wiedziała więc już, że ojca przyciągnąć może miasto, nie rodzina. Gdyby ktoś powiedział jej wtedy, że pójdzie w jego ślady, spojrzałaby na niego z przerażeniem.
1: Elżbieta Kijowska przeczytała pierwszy fragment powieści Federiki Mandzion zatytułowanej Alma. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draka w przekładzie Aliny Pawłowskiej-Ciampino. Ciąg dalszy na naszej antenie w Dwójce jutro o tej samej porze.

Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Przed nami druga, najdłuższa muzycznie część spotkania w kanonie dwójki. 9:41, poniedziałek, 8 dzień maja. Pierwsze spotkanie, w którym to będą pierwsze nowości płytowe. Codziennie jakaś nowość płytowa tu się będzie pojawiać. Dziś nie będzie to ostatnia, ale bardzo atrakcyjna w tej części orkiestrowa. To muzyka czeskiego twórcy Bohuslava Martinu i znakomite nowe nagranie symfoników z Bambergu, czy orkiestry symfonicznej w Bambergu pod batutą Jakuba Chruszy. Dziś posłuchamy pierwszej symfonii, to już niedługo, ale wcześniej 3 minuty dla kameralnej muzyki innego czeskiego twórcy.

To nagranie kameralne i czwarte ogniwo burleska, cztery utwory opus 17 Józefa Suka. Nagranie ukazało się 4 lata temu i solistą był tu Augustin Hadelich przy fortepianie Charles Owen. Nagranie to pochodzi z albumu, którego może nie mniej ważną częścią jest finał programu, bo ten program zatytułowany Czeskie opowieści łączy właśnie kameralną muzykę twórców czeskich ze słynnym koncertem, który Augustin Hadelich nagrał właśnie z orkiestrą symfoniczną prowadzoną przez Jakuba Chruszę. Jego nagrania będą nam za chwilę towarzyszyć i to jest nagranie koncertu skrzypcowego Antonina Dworzaka. Dziś może i do Dworzaka dojdziemy, ale teraz sięgam po wydany w maju, 15 maja była premiera album, jaki Jakub Chrusza nagrał z Orkiestrą Symfoniczną w Bambergu, świętującą w tym roku 40-lecie istnienia. Jakub Chrusza od 10 lat jest szefem tej niemieckiej orkiestry. To może rzecz bardzo istotna, że wykonują wiele repertuaru czeskiego. Myślę, że Jakub Chrusza jest doskonałym propagatorem muzyki ze swojej ojczyzny. No i myślę, że jakoś tu jest kontynuatorem pracy Bielochlawka, którego tak nam przecież brakuje. Zmarł w 2017 roku. Myślę też, że ważne jest, by przypomnieć, że ta orkiestra świętująca 80. urodziny powstała złożona z artystów, którzy opuszczali w 1946 roku po przegranej wojnie artystów niemieckich właśnie czeskie Sudety, wtedy również Morawy. No i tak w Bambergu stworzyli orkiestrę, która teraz często muzykę czeską występuje pod batutą Chruszy na 74. festiwalu Praska Wiosna. Otwierali całą imprezę w 2019 roku, czym no, moją ojczyzną oczywiście, jak to zawsze jest na tym praskim festiwalu. Czeska muzyka to też właśnie temat, który teraz złożyli, prezentując komplet symfonii Bohusława Martinu. Ja dziś Państwu proponuję pierwszą. One powstały w Ameryce w czasie emigracyjnych lat kompozytora, jakżeby inaczej, w 1942 roku i 5 z nich zostało zamówionych zresztą przez amerykański orkiestr, organizację. To pierwsza napisana przez 52-letniego kompozytora, to symfonia, której my teraz będziemy słuchać. Prawykonanie odbyło

się w Bostonie w 1942 roku. Świetna muzyka, symfonia oznaczona w katalogu dzieł kompozytora numerem 289.

Martiną. Ta pierwsza z albumu symfoników w Bambergu właśnie zabrzmiała. To jest nagranie, które poprowadził od 10 lat prowadzący tę orkiestrę Jakub Chrusza. Wielki ambasador czeskiego repertuaru, a ta orkiestra przez swoje historyczne konotacje muzykę czeską i z wielkim upodobaniem od dawna wykonuje. Za nami pierwsza symfonia Bolesława Martinu z 1942 roku, otwierająca ten trzypak, czy box z trzema płytami. Symfonikę Bolesława Martinu przedstawiają ci muzycy na wydanej w maju płycie. Nowość numer jeden, to dziś państwu właśnie przedstawiłam i może poza trzecią częścią Largo, której mrok oddaje czas, a to rok 1942, gdy kompozytor na emigracji przyjął zamówienie, wsparcie od legendarnego dyrygenta Sergieja Kusewickiego i napisał tę symfonię. Pozostałe części to bardziej radosne odwołania do wspomnień. Czeskie motywy ludowe tu się pojawiają, też rys już może amerykański. W każdym razie mrok jedynie w trzeciej części Largo. A te pozostałe części to Moderato, Poco più mosso, tak całość się otwiera. Scherzo, Allegro, Poco Moderato, Largo i Allegro non troppo. To nagranie jest pierwszą prezentacją owej symfoniki kompozytora, który długo zwlekał i wcale nie miał zamiaru podejmować takiego wyzwania. 200 lat historii muzyki było oczywistym dla niego obciążeniem. Miał 52 lata, gdy ten jakże ważny gest solidarności od Kusewickiego otrzymał. 6 symfonii, które pisał w Stanach Zjednoczonych, to w 5 wypadkach właśnie takie zamówienia. Też o tej solidarności też warto wspominać. Kusewicki wspierał wielu emigrantów. Będziemy po czesku grać dla państwa dalej w tej części kanonu dwójki. Jakub Chrusza, szef Symfonicznej Orkiestry w Bambergu od 10 lat, orkiestry świętującej 80. urodziny. Na pierwszy album zresztą 10 lat temu wybrał muzykę Bedřicha Smetany, Moja Ojczyzna. Przypomniałam państwu, że w 2019 roku tradycyjnie zawsze otwarcie Festiwalu Czeska Wiosna należy temu właśnie utworowi, czy przynależy temu utworowi. No i tam ci muzycy ten cykl prezentowali. Wspomniałam też niezwykłą postać artysty, dyrygenta czeskiego. Myślę, że w jakimś stopniu możemy myśleć o Jakubie Chruszy jako kontynuatorze dokonań propagowania czeskiej muzyki poza Czechami także. Ta postać to Jiří Belohlávek. Do nagrań tego artysty teraz chcę na chwilkę wrócić. Chcę też przypomnieć państwu właśnie jedno z ogniw mojej ojczyzny Smetany i może słowa, w których na naszej antenie Belohlávek opowiadał o tym, jak propagując muzykę Smetany z orkiestrą opery w Paryżu, musiał przezwyciężać różne uprzedzenia i śmiechy, jakie rozlegały się na próbie. Ostatecznie sprzedana, narzeczona to muzyka najwyższej wartości, do czego przekonywał francuski Gustave. Jiří Belohlávek i jego wizja muzyki Bedřicha Smetany.

Zapowiadana interpretacja mojej ojczyzny Wołtawy, bo to ogniwo wybrałam pod batutą Jerzego Belohlawka za chwilę, a wcześniej zapomniałam, że zaplanowałam taki piękny, słodki przerywnik i muzykę Dworzaka w tak rzeczywiście też właśnie przesłodkim wykonaniu. Augustin Hadelich i Charles Owen to te czeskie opowieści, album, z którego fragment tę część spotkania w kanonie dwójki otwierał. To teraz już naprawdę Smetana i Belohlawek.

Poemat symfoniczny Moja Ojczyzna i Wełtawa, ten bieg wody muzyka oddaje tu doskonale. A nagranie, które Państwu przypomniałam, to nagranie filharmoników czeskich pod batutą legendarnego Jerzego Belohlavka, propagatora muzyki czeskiej, w tym Bedřicha Smetany, o czym na naszej antenie podczas ostatniej wizyty do Polski opowiadał. W przyszłym roku 10. rocznica śmierci dyrygenta, a w lutym przypadła rocznica 90. urodzin tego niezwykłego artysty i człowieka również. To teraz wracamy do muzyki Dworzaka, która pojawiła się już w humoresce Gezdur op. 101 w tym nagraniu, no oczywiście kameralnym, bo humoreska to Augustin Hadelich i Charles Owen z albumu Czeskie opowieści. Dziś dwukrotnie w duecie, a teraz z orkiestrą. To jest album, o którym również Państwu mówiłam, bo całość w tej właśnie koncertowej części, tej z orkiestrą, poprowadził no, pierwszy bohater naszego spotkania, Jakub Chrusza. Dla mnie symbolicznie też kontynuator tego propagowania czeskiej kultury muzycznej w świecie. To dobrze, że jego właśnie zapraszają różne zespoły światowe. Tu akurat to Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego do nagrywania muzyki czeskich twórców. Antonin Dworzak i koncert Amol op. 53, Augustin Hadelich, jak i w dwóch kameralnych przykładach czeskiej twórczości z albumu Czeskie opowieści. Teraz finał koncertu Allegro Giocoso ma non troppo.

Koncert skrzypcowy Antonina Dworzaka, Amol op. 53 i nagranie Augustina Haderlicha z Orkiestrą Symfoniczną Radia Bawarskiego. Całość prowadził Jakub Chrusz, ale my słuchaliśmy finału. No to należy się jeszcze Państwu PiS.

0: Kaprys Edur op. 1, numer 1, Niccolò Paganini z płyty, ale jako bis. Wybrałam dla Państwa to nagranie solowe Augustina Hadelicha, którego wcześniej słuchaliśmy w finale koncertu skrzypcowego Amol Antonina Dworzaka.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy.

0: Wykonawcy czy realizatora odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 11.
4: Kwadrans. Bez muzyki.
3: W Myszyńcu na Kurpiowszczyźnie po uroczystej barwnej procesji Bożego Ciała 4 czerwca odbyło się widowisko sceniczne Wesele na Kurpiach, przygotowane specjalnie z okazji roku księdza Władysława Skierkowskiego. To szczególny sposób na uczczenie pamięci człowieka, który całe swoje życie poświęcił dokumentowaniu kurpiowskiej tradycji. W 1933 roku zostało wydane dzieło księdza Władysława Skierkowskiego Wesele na Kurpiach, widowisko ludowe w czterech obrazach ze śpiewami i tańcami, które to ksiądz Skierkowski, badacz i popularyzator kultury kurpiowskiej, spisał będąc proboszczem parafii w Myszyńcu na początku XX wieku.
5: Mam chusteczkę haftowaną przez cztery rogi.
6: Czekaj, mam jedną.
7: A pani, kim
6: tej
7: będzie?
6: Mi nie kazała.
7: To jest moja drużbanką.
6: A to jest pani młoda.
7: A ja będę panią młodą.
6: Pani młodą?
7: No.
6: Pięknie.
7: Powiem, w tym wieku to taki zaszczyt, że tak powiem, wyróżnienie. Chociaż i pan młody w tym samym wieku, to tam da pani spokój.
6: No. Troszeczkę późniejsi.
8: Pani, w każdym wieku jest ślub, to nie ma czegoś takiego.
7: Aby było wesele, a reszta to już jakoś będzie.
6: Najważniejsze, żeby ludzi zabawić.
9: Tak. Co dla Was znaczy też udział w takiej właśnie uroczystości? Tutaj z jednej strony teraz obchodziliśmy właśnie tą piękną procesję, bardzo barwną, a teraz pokaz tej tradycyjnej kultury kurpiowskiej.
7: Ale wie Pani co, my się przede wszystkim tym bawimy, bo my w zespołach bawimy się tą muzyką, tym tańcem, chodzimy zadowoleni, przychodzimy na próby bardzo chętnie, przecież my jeździmy czasami po kilkadziesiąt kilometrów, żeby się spotkać i razem zagrać. Dla nas jest to pasja, a to, co odtwarzamy na scenie, dla tych, którzy to oglądają, to jest kawałek tradycji, którą trzeba podtrzymywać, bo niestety jest jak jest.
8: Kurpiowska tradycja jest piękna, co?
7: Oj, najpiękniejsza dla nas na pewno.

0: Dębowska Michalina.
1: Jak jest to kurpiowskie wesele? Na czym to polega?
0: No, kurpiowskie wesele, bo tak było już z dawna, te kurpiowskie wesele. I tak kiedyś, no, ja ślub też po kurpiowsku brałam. To było, to tak jakby się... Tu mniej więcej mi trochę tu pokażę. To nie wszystko, jak kiedyś było, no, ale to tu będzie tu pokazywane. Jak pan młody przyjeżdżał do młodej, jak kiedyś jeszcze koniami, tak jak mój ojciec jeździł, to przyjechał do młodej. No i wtedy młoda się zamknęła i nie chciała, a wszyscy stojeli, te druhanki i śpiewali. Otwórzta, niech mi tu nie stoją. Koniami na podwórku jeździli tymi koniami i znów śpiewali. I nareszcie, jak ta młoda otworzyła, to oni wtedy te weszli, bo to młody do tej młody, no bo po młodu przyjechał, bo dzisiaj to tam jest różnie, nie? Ale kiedyś to tak było. I wtedy do kościoła pojechali.

0: Jak wyszli z tego kościoła, to znów śpiewali, koło kościoła nawet śpiewali. A najlepsze te łocopiny, co oni będą pokazywać, te łocopiny, to wtedy i tam. I wianek w tym maju, ta łocopiarka jest i tam. Wianek nawet kiedyś w Warszawie wesele przedstawiałem, to ja byłam za tą łocopiarkę.
1: Dobry wieczór! Dobre szczęście! Czekaj, to jest! Jasne strony się oddaja, Panu Bogu się oddaja. Głowę pod ściana. Kapela grać?

0: Tomasz Mierzejek, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca, ale także przede wszystkim wierny parafii myszynieckiej. Za nami procesja Bożego Ciała, czyli dziedzictwo kulturowe Polski. W ubiegłym roku procesja Bożego Ciała w Myszyńcu została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, między innymi właśnie dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca, ale także i parafii, no i przede wszystkim depozytariuszy. Tutaj wielki ukłon wobec wszystkich osób, które czuwały nad przygotowaniem do wpisu. To jest wiele wieków tradycji, ale tutaj u nas Boże Ciało myszynieckie pojawiło się mniej więcej w 1774 roku. Wówczas po kasacji zakonu jezuickiego tutaj przybyli księża, którzy po prostu już byli nazywani księżmi z wikariatu. No i oni wprowadzili właśnie obrzęd Bożego Ciała Kurpiowskiego. I tutaj pierwsza w ogóle relacja Bożego Ciała z Myszyńca pochodzi z 1775 roku. Wówczas biskup Michał Poniatowski wspominał o tym, że przecież kurpie podczas procesji bębnią, strzelają z broni czarnoprochowej i idzie tłum gminy, lud wielki. O tak to dokładnie było. Od historii Bożego Ciała opowiada też moja książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca pod tytułem Boże Ciało w Myszyńcu. Wiara, tradycja, wspólnota. I tak faktycznie jest. To Boże Ciało najsławniejsze wiąże się też z Polskim Radiem, bo w 1937 roku odwiedziła nas tutaj ekipa Polskiego Radia i Polskiej Agencji Telegraficznej i nie dość, że transmitowała mszę świętą, to jeszcze transmitowała wesele na kurpiach. Wtedy wówczas obecny tutaj był prawdopodobnie ksiądz Władysław Skierkowski, więc możemy zauważyć fakt, że historia zatoczyła koło. Była oczywiście msza święta w dialekcie kurpiowskim z elementami dialektu kurpiowskiego, a obecnie na scenie zespół Kurpioszczyzna z Myszyńca i zespół Carniacy przedstawiają widowisko Wesele na Kurpiach i to też nie bez powodu, ponieważ obchodzimy w tym roku 140. rocznicę urodzin księdza Władysława Skierkowskiego, czyli wybitnego etnomuzykologa, który skompletował, zapisał ponad 2000 pieśni kurpiowskich, co jest niesamowitą sprawą dokumentacyjną. Widowisko jest troszkę zmienione na potrzeby oczywiście takie, można powiedzieć, nowoczesności, ale zachowało ono swój archaiczny styl. Reżyserem tego widowiska jest Witold Kuczyński, czyli kierownik zespołu Carniac.
1: Skąd znamy też te przekazy, jak on pracował? Być może są przekazy ludzi, których on nagrywał i z którymi rozmawiał.
0: Ksiądz Skierkowski przybył do Myszyńca, do parafii myszynieckiej w 1913 roku. I przebywając tutaj na kurpie wspominał później, że miał obawy, że będzie daleko od takiej kultury muzycznej, którą poznał chociażby w Płocku czy w Mławie, ale przybył tutaj i na całe szczęście, że ziemia kurpiowska ma, można powiedzieć, za patrona tego człowieka, ponieważ od 1913 do 1939 roku spisał ponad 2000 pieśni. Pierwotnie wydano 4 zeszyty pod nazwą Puszcza Kurpiowska w pieśni. Wtedy przed II wojną światową zbiór liczył ponad 700 pieśni. Nie tak dawno, bo na początku tego milenium Związek Kurpiów wydał kolejne pieśni. To już jest postać ponad 2000 pieśni. Oczywiście w zapisie tekstowym, ale także i w zapisie muzycznym, co jest no niesłychane wręcz oczywiście względem takiej wspaniałości, bo tak jak wspomniałem, na scenie region kurpiowski jest jednym z najbardziej udokumentowanych regionów względem właśnie takiej skali muzycznej w Polsce, a może nawet i w Europie, właśnie dzięki księdzu Skierkowskiemu. On to dziedzictwo zostawił dla nas, dla przyszłych pokoleń kurpiów. Całe szczęście, że możemy odtwarzać i że są osoby, które chętnie przyjmują taką aprobatę, inicjatywę tego, aby wesele na kurpiach pokazywać. Mimo, że te wesele

Tyle kurpiowskie, takie stricte już nie jest tutaj w regionie Puszczy Zielonej, już nie ma go praktycznie w ogóle, ale na całe szczęście są takie wydarzenia, chociażby jak te dzisiejsze Boże Ciało, kiedy możemy przekazać nie tylko tutaj miejscowej, lokalnej społeczności te obrzędy, które jeszcze 90 lat temu były rzeczą normalną, ale także i turystom, bo mimo, że padał deszcz, to nie przeszkodził tutaj turystom dotrzeć. Oni też zaznajamiają się z kulturą regionu kurpiowskiego.

0: Jestem ciekawa też, jakie fragmenty tego wesela pokazywane są teraz. Czego być może już nie ma na takim weselu, które odbyło się w naszym czasie?
1: Wesele krupiowskie te przedwojenne dzieliło się na cztery części. Były to między innymi wypyty, kiedy przychodzono do przyszłej panny młodej i pytano o rękę. Były oczywiście zaślubiny, były oczepiny, gdzie czepiarka z cepcem, prawda, to, że tak powiem, można powiedzieć, biegała. Był taki obrzęd, gdzie chleb toczyło się po stole, okrągły chleb. Wszystkie te czynniki miały swoją własną tradycję, też wartość. Niestety takich wesel już nie ma tutaj na Kurpiach, dlatego też cieszymy się, że chociażby takie widowiska są utworzone przez grupę ludzi, tutaj w tym przypadku przez zespół Kurpiowszczyzny i zespół Carniacy, bo to jest, myślę, że nie dość, że podziękowanie dla tych przyszłych pokoleń za tak wspaniałą tradycję, zwyczaje, ale także i pokrzepienie naszych serc, bo zadajemy sobie teraz pytanie, co by było, gdyby wrócić do takich wesel. I faktycznie niektórzy z tego, co widzę, względem ludzi młodych, którzy kochają kulturę kurpiowską, faktycznie może nie całość wesela kurpiowskiego, ale chcą wpleść takie wesele XXI wieku. Pewne elementy tego dziedzictwa kultury kurpiowskiej się pojawiają. I to jest właśnie bardzo mobilizujące nas, ale też nobilitujące do tego, aby w przyszłości faktycznie te zwyczaje wesela kurpiowskiego pozostały. I jako żywe, a nie do odtwarzania.
2: Bogdan Glinka, mieszkanie z Myszyńca. W ogóle moje wesele było takie właśnie jak tutaj, to ja je bardzo dobrze znam. 29 lat temu też braliśmy z żoną ślub w strojach kurpiowskich i całe nasze wesele właśnie było coś takiego, jak tutaj dzisiaj będzie przedstawiane na scenie. W międzyczasie, powiedzmy przez te ostatnie 30 lat, to już to zanikało. Teraz co jakiś czas ktoś bierze właśnie ślub i w strojach kurpiowskich i później z tymi tradycjami jest, z tymi wszystkimi, można powiedzieć, jakimi obrzędami też są wesela. Wydaje mi się, że to jest bardzo takie wzruszające i w ogóle te wszystkie sceny, kiedy jest pożegnanie w domu i same wesele i oczepiny, to wszystko ma taki swój wymiar. I myślę, że to jest naprawdę warto to obejrzeć, zobaczyć, jak to właśnie tutaj na Kurpiach było. My tutaj dzisiaj to staramy się wiernie odtworzyć to, co spisał ksiądz Kierkowski. Pewnie bywało różnie. To zależało pewnie od ludzi, którzy pisali scenariusz, czy nawet tak jak na moim weselu. Też wzorowaliśmy się na naszych rodzicach, to co rodzice mówili i nam przekazali. O księdzu Skierkowskim od kilkunastu lat tak głośno, od momentu, kiedy Związek Kurpiów wydał pieśni księdza Skierkowskiego w tych trzech tomach, dopiero wtedy niektórzy zaczęli wzorować się na tym weselu, które spisał ksiądz Skierkowski. Myślę, że w miarę wiernie on to zrobił. To były długie lata, kiedy zbierał te wszystkie informacje i myślę, że najbardziej można się tutaj wzorować.
3: To jest bardzo takie dostojne i bardzo poważne wydarzenie na Kurpiach. Chyba najważniejsze, bo jednak Kurpie to są ludzie bardzo pobożni, religijni i dla nich święto Bożego Ciała jest takim świętem, który eksponują swoją i wiarę, ale też i kulturę, czyli stroje, tradycje i to, że mogą przybrać te swoje kolorowe stroje, wyjść z tymi feletronami na ulicę i pokazać się, pokazać całemu światu, że my tu tak jesteśmy, my Kurpie, my pobożny lud. A wiadomo, Kurpie, wolny naród. Kurp, osoba, która nigdy nie płaciła pańszczyzny. Osoba, która żyła w wolnym lesie, w swojej małej ojczyźnie. Ojczyzna, która była tylko podporządkowana królowi i tylko do króla.

0: oddawali pokłony i tylko dla króla pracowali, dzielili się miodem, skórami, mięsem. I właśnie prawdziwy kurb to ma swoje charakter, charyzmę, tradycje.
1: Zawzięty w swojej pracy.
0: Kurpie, jak historia mówi, mieli tak swoją ojczyznę ukochaną, że żadne wojska, żaden obcy kraj nie mógł sobie

0: zostali zatrzymani. Przechodzili Moskale, zostali zatrzymani. Więc tutaj prawie w każdej miejscowości mamy pomniki historii walki ze Szwedami, walki z wojskami cesarskimi, walki z wojskami niemieckimi, hitlerowskimi, więc to jest naród, który ceni swoją wartość, ceni swoją ojczyznę i wie, że to jest ich mała ojczyzna. To jest właśnie kurp z dziada, prawie pradziada.
1: Z pokolenia na pokolenie, tak? Przekazujemy to młodszym. Jedni drugim przekazują i dlatego mi się wydaje, że tak to jest, nie? Że żeby się jedni drugim nie przekazywało młodzieży, nie? To by dawno zanikło, tak? Ale teraz jakoś się to trzyma, nie? I mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze ho, ho, ho. Świat się skończy, a mi jeszcze kurpy jeszcze będą, nie?
2: I teraz jeszcze na końcu zegnamy wszystkie ściany, wszystkie podwoje, przed którymi nasza pani młoda wyzalała smutki swoje. Zegnamy też wszystkie figurki i święte obrazy, przed którymi nasza pani młoda modliła się w tym domu tylekroć razy. No i teraz jest na końcu, wybrzerajwa się do kościoła. Chcem, kto może, cyp się choto, cykonno, byleby to było Panu Bogu skłonno. Zita z Bogiem.
3: Zita z Bogiem.
4: O weselu kurpiowskim opowiadali mieszkańcy Myszyńca, a rozmawiała z nimi Marianna Krill.

kanon dwójki i trzecia, ostatnia część dzisiejszego spotkania. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś, jesteśmy z Państwem. 16 minut po 11 to teraz właśnie przychodzi pora na kolejną nowość płytową. I jakże mi miło, że będziemy słuchać premierowo nagrania artystki, której interpretacje pojawiały się w tylu odsłonach z takimi kapelmistrzami jak Filip Herewehe. Są całe tu zestawy świetnych wykonań muzyki baroku, myślę o Bachu, ale myślę też o Monteverdim. To także Jordi Savall i jego zespoły, to także Roland Wilson i muzyka Fiata, Manfred Cordes i Weiser Renaissance, Lionel Meunier i Vox Luminis, a tą artystką jest Magdalena Kościelna, która w 2008 roku założyła swój zespół Concerto Reale i z tym zespołem nagrała program, którego posłuchamy w małych wyjątkach w tej właśnie części spotkania.

Muzyka świecka, muzyka religijna, połączona tematem miłości, a czasem tymi samymi motywami, bo lament kobiety, która opłakuje stratę ukochanego, czy wyraża tęsknotę, może być później lamentem Matki Boskiej. To współistnienie miłości ludzkiej i boskiej pod tytułem Amor, Eros i Agape, ten tytuł to właśnie zapowiada, ilustruje wybranymi utworami śpiewaczka Magdalena Podkościelna, która prezentuje tu muzykę włoską, niemiecką wczesnego baroku. Ten program wydany w połowie maja otwiera słuchana przed chwilą pieśń z pierwszej księgi arii na głosy solowy. To Sigismondo d'India, urodzony w 1582 roku, więc ten cudowny przełom, powiedzmy jeszcze, muzyki renesansowej, już nowej estetyki, której my tu właśnie doświadczyliśmy. Króciutka miniaturka, Mediolan, rok 1609, Cara mia Cetra. No i oczywiście tu miłość świecka i cierpienie, jakie ona przynosi, ale hartuje od razu ducha podmiotu lirycznego. Magdalena Kościelna i jej zespół Concerto Reale to piękny wybór kompozycji wczesnego baroku, w tym szczególne miejsce ma Claudio Monteverdi. Jej głos słyszą Państwo w nagraniu Nieszporów Claudia Monteverdiego, tym drugim Filipa Herewecha z 2018 roku. Tu oczywiście inne są wybory na potrzeby tego programu skomponowanego właśnie z kompozycji świeckich i religijnych, w tym i psalm Confitebor na solowy głos i skrzypce. I to jest już pośpiętny zbiór wydany w Wenecji w 1650 roku, pośmiertny zbiór muzyki Claudia Monteverdiego.

Pochwała boskiej miłości to z kolei tekst czy myśl psalmu Confitebor i jego opracowanie zabrzmiało właśnie przed chwilą, opracowanie Claudia Monteverdiego. To kompozycja wydana po śmierci autora w 1650 roku. Już Claudio Monteverdi nie żył od lat 7, ale w Wenecji wydano zbiór jego muzyki religijnej i to taki właśnie przykład. A słuchamy najnowszej wydanej w maju płyty Magdaleny Podkościelnej i jej zespołu Concerto Reale. Zespół założyła w 2008 roku. Zespół też pojawi się jeszcze w naszym spotkaniu, w tym premierowym słuchaniu nagrania w muzyce instrumentalnej. Jeszcze przez chwilę muzyka z udziałem solistki i szefowej artystycznej całego programu zatytułowanego Amor, Eros i Agape. Czeska muzyka, tak, choć właściwie należy do kręgu muzyki, jakoś tak zawsze postrzegałam niemieckiej. Samuel Capricornus działał w Wiedniu, więc niemieckojęzycznej może tak, a potem był także szefem kapeli na dworze w Stuttgarcie, ale pochodził z Czech, Samuel Capricornus i no, właściwie twórczość, która łączy muzykę wczesno-barokową niemiecką, myślę o Heinrichu Schützu, z twórczością później dalszą, prowadzącą oczywiście do Jana Sebastiana Bacha. Słuchamy jego kompozycji Salve Jesu Summe Bonus, zbiór z 1669 roku.

Ten zbiór, który zawiera słuchany przed chwilą utwór Samuela Capricornusa, również ukazał się już po śmierci autora. Samuel Capricornus i wydanie we Frankfurcie jego muzyki z 1669 roku, 4 lata po śmierci kompozytora. Za nami Salve Jesus Summe Bonus, kompozycja religijna z tego oczywiście zbioru z nowego albumu Magdaleny Podkościelnej i jej zespołu. Ten zespół teraz, Concerto Reale, który śpiewaczka założyła w 2008 roku, a w ogóle przecież ona też ma wyższe wykształcenie muzyczne, instrumentalne, bo kończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie fletu. To zespół, który usłyszą Państwo teraz w kompozycji Daria Castello. Tak to jest zapowiedziane w programie przede wszystkim, oczywiście wokalnym, obrazującym te paralele, równoległości między muzyką religijną i świecką, między tematem obrazowania miłości w obydwu tych sferach, a jest to ujęte tak, że instrumentalne kompozycje, które są dołączone do programu Amor, Eros i Agape, to kompozycje twórców współczesnych Monteverdiego, włoskich kompozytorów takich jak Salomone Rossi, Biagio Marini i właśnie Dario Castello, którego sonaty posłuchamy teraz.

czwarta sonata na dwa głosy sopranowe i continuo. Te głosy to tu skrzypce, ale równie dobrze moglibyśmy usłyszeć jakieś piękne, wysokie brzmienie instrumentów dętych. Dario Castello i zbiór wydany w Wenecji w 1644 roku. Druga księga sonat koncertujących, tak możemy ten tytuł przetłumaczyć, z albumu, który ukazał się w połowie maja. Słyszeliśmy założony w 2008 roku przez Magdalenę Kościelną zespół Concerto Reale. Amor, Eros i Agape to program, w którym oczywiście najważniejsze są te wokalno-instrumentalne kompozycje pokazujące bliskość tego, jak przedstawiany był w początkach baroku temat miłości w repertuarze świeckim i religijnym. Monteverdi jest tu najlepszym punktem odniesienia. Niech on będzie także punktem odniesienia dla twórczości Heinricha Schütza, który gdy wracał do Włoch po naukę, do

Wenecji, już po odbytych pierwszych studiach u Gabriellego, wrócił do Monteverdiego. Nauczył się rzeczywiście tego, co później w Niemczech tak lubiano, czyli właśnie stylu dramatycznego, odwołując się do tradycji weneckiego polichuralizmu zawsze, bo to jego właściwie fundament kultury muzycznej w Niemczech. Tak dobrze się przecież ten styl wenecki przyjął. Rok 1643, Herr unser Herrscher, i to kompozycja więc wydana w roku śmierci jego mistrza Monteverdiego właśnie. Heinrich Schütz, Magdalena Podkościelna i Concerto Reale.

0: Runzer Herrscher, tą kompozycją Heinricha Schütza zamykamy dzisiejsze spotkanie i poznawanie nowego solowego nagrania Magdaleny Podkościelnej z jej zespołem Concerto Reale. Dziękuję, do usłyszenia jutro w kanonie dwójki. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu w Przypadkach Słowa nad najnowszym tomem profesora Tadeusza Sławka pochylimy się razem z samym autorem. Tom Ja, które nie właśnie ukazał się w biurze literackim. Nawet jak spojrzymy na samą okładkę, to ja ukryte w cieniu i w rozmyciu jakby sugeruje nam, że jest to tom o wątpieniu i ta bardzo mocno postawiona negacja, nie, które nie. Skąd ten tytuł i jak rodził się w ogóle ten tom? Czy właśnie z jakiegoś takiego sprzeciwu?
3: Myślę, że sprzeciw, a jeżeli sprzeciw, to za mocne słowo, to powiedzmy niezgoda na otaczające nas okoliczności, czyli też mówię tak najogólniej na stan świata, jest jakoś wpisana i warunkuje formowanie się człowieka. Ja jestem w ogóle przekonany, że kształcenie się co do rozsądnie, mądrze, wyważony sposób wyrażanej niezgody na stan świata powinno absolutnie być jedną z umiejętności kształconych przez system edukacyjny. Powinno być właściwie nawet jego podstawą, bo inaczej będziemy ciągle powtarzać te same błędy i nie będziemy w stanie uczynić świata choć trochę bardziej ludzkim. Więc to jest jak gdyby na początek. A to ja, jak pani słusznie zauważyła, jest takie wycofane, ponieważ to jest jak gdyby myśl, która zawsze mi towarzyszy. Pani mówiła o wycofanym, to dobre określenie, ja bym może nazwał je nawet wyszarzonym, takie wyszarzone, roztapiające się w tle ja, ponieważ nigdy, po pierwsze, nigdy nie miałem zaufania do tak zwanych silnych tożsamości. Myślę, że to się też trochę wiąże z uprawianiem przeze mnie przez tyle lat zawodu nauczycielskiego, ponieważ myślę, że nauczyciel, o którym później być może po latach uczniowie mówią, że czegoś ich nauczył, to na ogół będą mówili, że nauczył ich czegoś obok profesji, bo to jak mówił, jak się zachowywał, jak reagował na sytuacje publiczne i tak dalej, było znacznie mocniejszym przekazem niż jego działanie. Zapewne bardzo kompetentne, ale w zakresie swojego przedmiotu, więc to jest jak gdyby jedna sprawa. A druga jest taka, że zawsze mi towarzyszy ta myśl wielkiego Montaigne'a z esejów, który też usiłuje w trzech tomach, nawiasem mówiąc, opisać, złapać samego siebie i w końcu rezygnuje. Mówi, no nie dam rady, jestem co chwila każdy inny, to się zmienia, świat się zmienia. Świat jest jak wielka huśtawka, rzeczy są raz w górze, raz na dole. To kim jestem ja, żebym był inny niż kolejna świata, choć mogę się na nią i powinienem się na nią nie zgodzić, ale nie mniej jednak. Więc myślę, że tak bym to w największym skrócie opisał ideę tej książki.
2: Dziś to nasze pierwsze spotkanie z tym tomem. Wiersz tytułowy otwierający książkę nie pomieści się w naszym pięciominutowym spotkaniu, ale poproszę pana o inny wiersz, który mógłby stać się taką wizytówką tej książki.
3: W gruncie rzeczy nic. Ars poetica. Ten wiersz nie jest czymś najwyższym. Ten wiersz nie jest nawet czymś wysokim. Ten wiersz jest może niedobry, jest tak niski, że to po prostu dziura w ziemi i to nieduża. Nie, żeby od razu grób, do którego wskoczy jakiś Hamlet, by wyrecytować chybioną miłość do Ofelii. Nie, ten wiersz to płytka dziura, taka, że ledwie gromadzi się w niej deszcz i wszystko dookoła namaka, ale wystarczy, by ubłocić buty, jeśli chodzi się nieuważnie. W tym wierszu jest mi dobrze, choć nadal nie jest to wiersz najwyższych lotów. On nie jest od żadnych lotów, nie uczy latać, nie wymaga latania. Dobrze by było.

0: było, gdyby uczył chodzić, bo każdy dobry wiersz uczy chodzić. A ten wiersz jest mi bliski, choć to wciąż wiersz niewysoki i w dodatku daleki, jak przez mgłę, ale trwał tak długo, że dał mi szansę, udzielił gościny na tyle, na tak długo, że w nim nie umarłem. To było dobre kilka linijek, nie po pięknie, ale po ludzku. W gruncie rzeczy nic. Przyszło do mnie, powiedziało, pójdzie pan ze mną, a potem mówiło już na ty. Wołało. Po tym wołaniu niewiele zostało, tyle co nic. Może to było wołanie do niczego, tyle, że trudno się z tym pogodzić.
1: Kolejne wiersze z tomu Ja, które nie Tadeusza Sławka usłyszymy już jutro 5 minut przed południem. Do usłyszenia.

0: Program drugi jest Południe.
1: Źródła.
0: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Dziś przed nami kolejne wspomnienia z festiwalu Nowa Tradycja, a także spotkanie z Ewą Karasińską, która opowie o debiutanckiej płycie zespołu Podorosz. Jest to grupa polskich miłośników śpiewu tradycyjnego naszych wschodnich sąsiadów, a na płycie znajdziemy pieśni z różnych regionów Ukrainy.

0: Podorosz, czyli podróż.
1: Zgadza się.
0: A dlaczego właśnie tak?
1: Bo postrzegamy siebie jako wędrowców wędrujących, poszukujących pieśni i poszukujących w krainach nie najbliższych nam, czyli nie wędrujemy po Polsce, ale sięgamy za granicę, za naszą wschodnią granicę, do sąsiadów, głównie na Ukrainę, troszkę na Białoruś. No, czasami zaglądamy na nasze polskie Podlasie.
0: Jakiego rodzaju to są podróże?
1: Raczej myślimy sobie jako o takich podróżach symbolicznych, bo nie jeździmy na ekspedycje, nie jeździmy na wyprawy, ale gdzieś tam tak mentalnie podróżujemy. Tam ten folklor, tamta tradycja niesie dla nas coś, co nas przyciąga, co nas kusi tą swoją melodyjnością, wielogłosowością. I tam sięgamy naszym wzrokiem i uchem muzycznym, ale no nie jesteśmy grupą osób, która by jeździła i eksplorowała sama, więc głównie bazujemy na nagraniach archiwalnych, na nagraniach autentycznych, no i na spotkaniach tutaj w Polsce z naszymi mistrzami i mistrzyniami, od których się uczymy, od etnomuzykologów z Ukrainy. Ich postrzegamy właśnie jako naszych przewodników i chciałabym tutaj wymienić, no najwięcej chyba nauczyliśmy się od Tatiany.

0: Jane Sopiłki od Ludmiły Wostrykowej i od Jewgena Jefremowa.
1: Kim są członkowie zespołu Podróż? Bo to debiutancka płyta, ale zespół wcale nie debiutantów.
0: To prawda. Myślę, że każdy z nas niesie swoją historię i trudno by znaleźć jakiś wspólny mianownik oprócz tego, że śpiewamy pieśni, te pieśni, które nas przyciągają, czyli te pieśni wschodniosłowiańskie, ale ścieżki nasze bardzo różne i to nasze spotkanie, spotkaliśmy się w różnym czasie, to nie jest tak, że kiedyś tam piątka osób popatrzyła sobie w oczy i powiedziała sobie, o, będziemy razem śpiewać.
1: A kiedy to było? Kiedy się pierwszy raz spotkaliście?
0: Nasza historia jest dosyć skomplikowana, więc i o Podróży możemy mówić od 3 lat. To był moment, kiedy wcześniej istniejąca grupa zmieniła nazwę z zespołu Wyraj, zmieniła trochę skład i powstała Podróż. Także większość z nas śpiewa od 2016 roku tutaj razem wspólnie, ale to też nie były nasze pierwsze doświadczenia z tego rodzaju muzyką, bo tak jak ja mogę powiedzieć o sobie, dla mnie muzyka tradycyjna, ta, która pociągnęła mnie i zaczęłam się jej bliżej przyglądać i śpiewać, to był lata 90. I zespół Werchowena, z którym śpiewałam dosyć długo. I na mojej drodze kiedyś stanęły właśnie jeszcze inne osoby, które brały udział w wielu warsztatach, śpiewały w jakichś nieformalnych składach. Też ten pieśni wschodniosłowiańskie z jakiegoś tajemniczego powodu stały im się bliskie i był taki śmieszna, nieśmieszna sytuacja. Mówią, że przypadków nie ma. Postrzegamy jedno miejsce w Warszawie jako takie, które nas połączyło w jakiś tam sposób, a mianowicie restauracja na warszawskiej Pradze, Skamiejka i jej niezwykła właścicielka Tamara Rochmińska, która kiedyś popatrzyła na mnie i powiedziała: halo Ewa, ja mam wernisaż ikon, potrzebuję, aby ktoś zaśpiewał mi tutaj kolędy, żeby na tym wernisażu. Mówię, no Tamarko, no ale przecież wiesz, że ja nie mam żadnej grupy, z której mogłam to zrobić. Ona powiedziała, no to sobie stwórz. A ponieważ właśnie z osobami, z którymi teraz śpiewam, gdzieś tam na warsztatach nasze ścieżki się skrzyżowały, no to dobra, no to telefon, mówię, no czy może coś zrobimy wspólnie? No i zrobiliśmy wtedy i tak zostało.

0: Żadne z nas nie ma wykształcenia muzycznego, ani tym bardziej etnomuzykologicznego, a poza tym jesteśmy wszyscy normalnie ciężko pracującymi na co dzień ludźmi. Ktoś pracuje jako informatyk, ktoś jest socjologiem, ktoś jest kosmetologiem. Ja jestem instruktorką tańca i śpiewu. No i tak się razem tutaj spotykamy regularnie raz w tygodniu, aby razem śpiewać. No i nagle okazało się, że nagraliśmy płytę.
1: Całkiem dobrze wam to wyszło. Jaka jest historia powstania tej płyty? Dobór repertuaru, nagrania, w jakich okolicznościach powstawały?
0: Przede wszystkim to jest tak, ponieważ w jakiś tam sposób jesteśmy jednak półamatorskim zespołem. Nie bardzo myśleliśmy o tym, żeby nagrywać płytę, po prostu spotykaliśmy się i śpiewaliśmy. Ale tak się wydarzyło kiedyś, że usłyszał nas Tadeusz Konador. Nawiasem mówiąc, mój osobisty wuj, i posłuchał tego, co robimy, i stwierdził, że to jest na tyle dobre i na tyle mu się podoba, stwierdził, że on chce po prostu pomóc nagrać nam płytę, ponieważ jest wydawcą. Dzięki jego propozycji i dzięki jego takiemu ukłonowi w naszą stronę też zdecydował się sfinansować tam w dużej mierze to przedsięwzięcie, no to my podjęliśmy wyzwanie. Oczywiście wybrać repertuar na taką płytę, no to nie było łatwe, bo pieśni w repertuarze mamy dużo, do każdej ciągnie serce, no ale trzeba było jednak jakiegoś wyboru dokonać. Chcieliśmy pokazać tak przekrojowo regiony, które nas przyciągają, z których najczęściej czerpiemy repertuar, czyli to jest ukraińskie Polesie, głównie Polesie Rówieńskie, no bo stamtąd pochodzi nasza nauczycielka Ludmiła Wostrikowa i ona nam przyniosła, też pokazała te pieśni i od niej mamy sporo pieśni. I też taki bardzo ciekawy region, z którego pochodzi mnóstwo przepięknych pieśni, no to oczywiście Połtawszczyzna. Dorzuciliśmy tam jedną pieśń z Białorusi, obrzędową, kupalną. No i też takie szukaliśmy, które właśnie jakoś tak najbardziej chwytają nas za serce i na którymi też trochę postawiliśmy sobie wyzwanie, że które byśmy chcieli doprowadzić do takiego stanu, do takiej formy, że można je nagrać. Bardzo nas w tym wspierała właśnie Tatiana Sopiłka od strony merytorycznej, od strony głosowej też. No bardzo się nauczyliśmy, jak słuchać tych pieśni, jak rozumieć te pieśni. No nie da się ukryć, że mamy absolutne poczucie, że jesteśmy Polakami, którzy śpiewają w nie swoim języku, powiedzmy sobie uczciwie. Więc może ucho Polaka tego nie wychwyci, myślę, że ucho Ukraińca doskonale będzie słyszało, że to nie śpiewają Ukraińcy. Też śpiewamy z różnych regionów, więc a te maniery jednakowoż się różnią między sobą, więc no, staramy się jak najuczciwiej ze swojej strony podejść do tych pieśni. No ale jest to w jakiś tam sposób przetworzone przez nas. Nie odtwarzamy tak jeden do jednego maniery, nie odtwarzamy sposobu śpiewania, no, nie odtwarzamy też pewnie idealnie języka. No, ale to jest zatrzymane w czasie to miejsce, w którym my jesteśmy.
1: Na czym według ciebie polega ten fenomen ogromnej popularności i takiej nieprzemijającej popularności właśnie tego repertuaru z Ukrainy w Polsce? Że tak wielu Polaków czuje, że to jest właściwie już prawie, że ich tradycja.
0: Chyba nie mam na to gotowej odpowiedzi. Obserwuję ten fenomen i ponieważ jestem też osobą, która prowadzi zajęcia tak zwanego białego śpiewu, i widzę tą potrzebę w uczestnikach, w tych osobach, które przychodzą na te warsztaty, że oni bardzo chcą śpiewać te pieśni. Coś w nich jest takiego chwytającego za serce. Może ja na swój prywatny użytek ukułam trochę taką teorię, która może być zupełnie fałszywa, ale ona mi się bardzo podoba, że

Są po prostu piękne, one są melodyjne, one jakoś tam niosą, one mają bardzo duży ładunek emocjonalny i też można w jakiś tam sposób wyśpiewać swoje emocje. One kiedyś do tego służą, no kiedyś do tego, nadal do tego służą, żeby te emocje wyśpiewać. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest coś takiego, że aby je móc śpiewać, to musi być ten drugi człowiek.

Tak śpiewa zespół Podoroszy w nagraniach z nowej debiutanckiej płyty. O działalności tej grupy opowiedziała nam Ewa Karasińska. W źródłach powracamy teraz do wspomnień z ostatniego festiwalu Nowa Tradycja, który rozpoczął się koncertem zespołów nagrodzonych w ubiegłych latach. Była to okazja do sprawdzenia, jak życie laureatów zmieniło się po sukcesach w konkursie.

0: Tak rozpoczął się tegoroczny festiwal Nowa Tradycja. Podczas pierwszego wieczoru wystąpił m.in. zespół Chrajbery, doceniony na tym festiwalu 2 lata temu. Grupa polsko-ukraińska wykonuje żywiołowy, taneczny repertuar tradycyjny dawnej Galicji, a o rozwoju zespołu po tym sukcesie opowiedzieli mi Maksym Nakonieczny i Sergiej Postolnikow.
1: Mamy więcej grań i po tym wszystkim, jak było na właśnie festiwale, to Nowa Tradycja, było fajnie, to bardzo dobry kop był dla nas, żeby jakoś aktywizować i jeszcze więcej po prostu pracować nad tym materiałem, który, jak widać, publiczność też odebrała bardzo, bardzo dobrze. No i dlatego działamy, pracujemy i mamy też takie nowe rzeczy, które nie graliśmy jeszcze tak aktywnie, zwłaszcza z materiałem, który powiązany tak czy siak z żydowską kulturą.
0: Jak wspominacie ten swój występ i w ogóle te emocje, które towarzyszą udziałowi w Nowej Tradycji?
2: Bardzo fajnie ogólnie. Wspominam, że jakoś bardzo gładko to wszystko poszło, mimo tego, że jest to impreza na dość dużą skalę, taka ważna, prestiżowa, to raczej pamiętam, że wszystko tak bardzo spokojnie się odbyło.
0: Co się zmieniło?
1: Zmieniło się, tylko można powiedzieć, wykrystalizowali my jakby taki już podstawowy jakby skład uczestników, w którym już działamy na stało i to jest tak 4 osoby, faktycznie jakby to czego potrzebujemy, tych ludzi, których potrzebujemy. Czasem można oczywiście też i czasem bierzemy kogoś jeszcze dodatkowo, ale już generalnie na festiwalach różnych za granicą i tu w Polsce to działamy jakby we czwórko i to jest dwoje skrzypiec, pierwsze skrzypce, sekund, bęben i cymbały.
0: No właśnie, te zagraniczne wasze wojaże, opowiedzcie o nich, gdzie udało wam się zagrać. No i czy można też przypisywać właśnie te zagraniczne wasze podróże muzyczne temu, że występowaliście na Nowej Tradycji, no i tutaj zostaliście docenieni?
2: Na pewno również, tak. Myślę, że nasz występ na Nowej Tradycji to był występ, który mogliśmy jakby dodawać sobie w portfolio gdzieś i może gdzieś zwiększało nasze szanse, żeby się pojawiać. Bo jeżeli chodzi o koncerty za granicą, to dużo tego było przez ostatnie 2 lata. Tak patrząc na kalendarz, to będzie jeszcze więcej. No i tak, jestem przekonany, że koncert na Nowej Tradycji dużo nam pomógł w tej kwestii.
1: Sporo wyjazdów było, teraz można przypominać o tym, gdzie jeździliśmy, ale teraz powiem, że za tydzień lecimy do Włoch i też gramy tam na festiwalu niedaleko Mediolana. Co do tych poprzednich występów, gdzie graliśmy za granicą, no to było śmiało, to cała Skandynawia, to były występy na Womeksie, w Finlandii, w Estonii, było także Norwegia, Szwecja, Dania, w Kopenhadze, w fajnym klubie graliśmy też. Jeszcze były Niemcy i
2: Włochy były,
1: tak. No, Litwa była, Łotwa.
0: Jak jesteście przyjmowani za granicą?
1: Fajnie. Ja uważam, że bardzo fajnie ludzie w ogóle na nas reagują. Ja nie wiem dlaczego, mi się wydaje, no wiem, domyślam się dlaczego, bo mamy taką muzykę bardzo żwawą, która od razu jakby powoduje do tego, że nawet jeżeli czegoś nie umiesz, nie znasz jak to tańczyć, to po prostu odpuszczasz sobie jakieś wątpliwości i idziesz w tym nurcie, powiedzmy tak, energii tej taniecznej. Zwłaszcza kiedy chodzi na przykład o kołomyjkach, które też robimy warsztaty, o kozeczkach, no to w ogóle nie ma co, bo na wszystko

0: wszystkich mazurkach świata, teraz to było, nie wiem, coś takiego bardzo ciekawego w odczuciach ja miałam, kiedy po prostu ludzi, takie uczucie było, że tylko nas i czekali. No tak nieskromno powiem, to nie jest tak oczywiście, ale jak usłyszeli te kozaczki i w tempo i od razu zaczęli i przysiudy i jakieś tam fikułki, i to było fajnie. I tak to działa i za granicą też. I wczoraj nawet napisał ten norweski festiwal, do którego też jedziemy, lecimy w lipcu, też zrobili repost tego wideo i napisali, że słuchajcie, kto tam będzie na festiwalu, jeszcze macie czas, żeby poćwiczyć i robić tak jak robią tancerzy pod tą świetną muzyką od Hrajberów, czyli musicie ćwiczyć i być w kondycji, żeby to zrobić. I to było bardzo miło, bo tak, wiesz, oni napisali po norwesku, my tak, no coś tam napisali, przetłumaczyli takie, o, no o to chodzi, że nas tak odbierają i to bardzo dla nas jest, no zaszczyt dla mnie osobiście. Myślę, że Max też to powie.
1: Tak, plus do tego myślę dochodzi element pewnej egzotyki, dlatego że ta muzyka ze wschodniej Galicji, tak, z okolic Lwowa, Przemyśla, którą gramy, to nie jest muzyka szeroko znana. Więc jeszcze taki element czegoś, co jednocześnie może jest niepodobne na nic innego, a mimo wszystko z czymś tam rezonuje, z muzyką klezmerską na przykład. Więc myślę, że to też jest ważny element recepcji naszej muzyki za granicą.

Zespół Chrajbery wystąpił pierwszego dnia festiwalu Nowa Tradycja obok Justyny Jary i eleganckiej kapeli. To z kolei skład wyróżniony w roku ubiegłym,

0: Jest nam bardzo miło z chłopakami z Aliganckiej Kapeli. No po raz pierwszy warszawski folk miejski rzeczywiście tutaj został zauważony, doceniony. Tym bardziej z dumą te laury zebraliśmy. No a szczególnie było to bardzo miłe, ponieważ nie dość, że dostaliśmy nagrodę w konkursie, to jeszcze tę taką bardzo miłą nagrodę, czyli nagrodę publiczności, a do tego nagrodę specjalną programu Pierwszego Polskiego Radia. Więc ja z racji nazwiska się jaram i nic nie zrobię, bo tak właśnie to wygląda, a chłopaki zachowują się całkiem elegancko.
1: Co się zmieniło od tego czasu w waszym życiu koncertowym, zespołowym?
0: No chyba takim najbardziej dobitnym efektem zeszłorocznej naszego sukcesu na nowej tradycji jest to, że gramy w studiu Władysława Szpilmana na żywo w polskim radio. A oprócz tego jeszcze streamy. Myślę, że dobrze nam zrobiło to takie poparcie. Nowa Tradycja to jest festiwal, który dla mnie był zawsze bardzo, bardzo ważny. I bardzo ceniłam sobie jury, które podejmowało decyzje. Dlatego kiedy udało się tak zebrać pełną pulę, to byłam naprawdę szczęśliwa i szczerze mówiąc nadal towarzyszy mi to jakby odczucie szczęścia po dziś dzień.
1: Czy to się przekłada na większą liczbę zaproszeń na festiwale, na koncerty, większą rozpoznawalność wśród publiczności?
0: Nie zauważyłam jakiegoś wielkiego boom, przyznam, bo też i algorytmy to jest jakaś taki element naszego działania, który rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest dość istotny. Ale my jesteśmy bardzo jakby nastawieni na to spotkanie z człowiekiem, twarzą w twarz, wspólny śpiew, wspólny taniec, spędzanie czasu, opowiadanie lokalnych historii. Dlatego też, no tak, no to internety to nie jest do końca to miejsce, w którym najbardziej lubimy surfować.
1: Na czym według ciebie polega fenomen popularności folkloru miejskiego, a zwłaszcza tego warszawskiego w ostatnim czasie? Bo chyba zgodzisz się ze mną, że tak jest, że coraz chętniej ludzie tego słuchają, wracają do tego, młodzi zabierają się za wykonywanie tej muzyki.
0: Z pewnością jest to taka gałąź folku, która jest niesamowicie atrakcyjna i z tym się zgodzę. Nie wiem, czy w tym momencie akurat ma swój największy pik, ale z pewnością to jest tak, że przez cały czas on powraca. Więc nawet jeśli przez chwilę jest nieco ciszej, to za chwilę pojawia się kolejna wspaniała formacja, która rzeczywiście robi coś bardzo ciekawego. No, dla mnie te piosenki to jest cudowny drogowskaz artystyczny, bo nie dość, że zawierają niemiałkie treści i to jeszcze do tego nie są one tak w pełni zapatrzone w dal i nie trzeba pod krawatem ich słuchać albo w odosobnieniu, tylko są jakby zbliżają ludzi, pokazują tę wspólnotę, a oprócz tego jeszcze mają bardzo ważny aspekt, czyli służą do tego, żeby się bawić. Czyli trzeba tańczyć, można raz się śmiać, raz płakać, ale tańcować jak najbardziej i wspólnie śpiewać szlagiery wszystkim znane. No, to jest coś niesamowitego.
1: Czy mamy szansę, żeby folklor warszawski stał się na przykład tak popularny nie tylko w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale też na świecie, jak na przykład fado portugalskie?
0: Ja uważam, że mamy ku temu wszelkie waruny.

0: bo ta muzyka jest naprawdę piękna. Ja ją uwielbiam już od naprawdę wielu lat i szczerze mówiąc, tak jak ballady miejskie, folk podwórzowy, absolutnie jest zakorzeniony w europejskiej tożsamości. I uważam, że powinien on być rozpoznany nie tylko na skalę europejską, ale też światową, tak właśnie jak na przykład fado, albo nawet amerykańskie country, tak to, że tak powiem, krąży sobie po świecie. Tak jak Edith Piaf swego czasu zawładnęła światem, tak i ja uważam, i kto wie, czy to z Polski, tego egzotycznego kraju nie wyjdzie, może i tutaj się nam uda. My jesteśmy gotowi. W zeszłym roku koncertowaliśmy w Stambule i nawet jeśli nasi odbiorcy nie rozumieli słów, mimo że tutaj, jak wspomniałam, fabuła jest bardzo ważna, to i tak mieliśmy cudowny odbiór. Ludzie tańczyli, może nie śpiewali, ale mamy taką jedną piosenkę, gdzie bariery językowe dość mocno przekraczamy, więc krzyczeli, wołali razem z nami, wznosząc ręce do góry. I to wszystko się udawało, więc kto wie, kto wie.
1: A żeby folklor warszawski wypłynął na szersze wody, przydałby się nam reżyser filmowy taki jak Wim Wenders. Kto wie, kto wie. Tymczasem pora już kończyć źródła. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, Maria Czok. W tym tygodniu zapraszam Państwa na wyjątkowe spotkanie, a będzie to spotkanie z aktorką, która od 40 lat jest związana z Teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, czyli z Lidią Bogaczówną. Jak zawsze, Szanowni Państwo, historię zaczynamy od początku, czyli od dzieciństwa. Ale zanim to, Lidia Bogaczówna opowie Państwu o tym, dlaczego wybrała taką formę swojego nazwiska. A zatem zaczynamy.
1: Na czwartym roku robiliśmy dyplom z Jerzym Golińskim. Próbując wesele to się nazywało, zresztą stan wojenny, 82 rok. I to był mój, no niejako, pierwszy plakat z nazwiskiem. I pan profesor Jerzy Goliński, który potem zresztą był dyrektorem moim, zawołał mnie i mówi tak: ty się zastanów, jak ja ciebie mam napisać na plakacie. Bo Lidia Bogacz, to nazwisko, forma męska bardzo. No i wyobraź sobie, że potem przychodzą krytycy do teatru i piszą, że w sztuce grała Kowalska, grała Dobrowolska, Bogacz, bo rzadko kto używa imion. No i wtedy nikt nie wie, kto to jest Bogacz. W związku z tym ja proponowałbym jednak panieńską formę Bogaczówna, no bo moja mama była Bogaczowa. I mówi, proponuję panieńską formę Bogaczówna. No i tak już zostało. Zresztą to mi się bardzo spodobało, a najbardziej lubię to, że moje, właściwie to ja jestem ciocią, czyli córki moich kuzynek, które mają nazwisko Bogacz, już sobie też widzę, używają Bogaczówna. Moim miejscem na ziemi, gdzie ładuję baterie i nigdy stamtąd nie wyszłam mentalnie, jest Rudnik nad Sanem. Ja miałam piękne dzieciństwo. Ja nie wiem, czy ono było piękne. Ono dla mnie było piękne, bo ja je projektowałam jako piękne. Miałam ogromnie dużo swobody. I pierwsze, jakie pamiętam sytuacje z mojego naprawdę szczęśliwego dzieciństwa, to jak miałam 1,5 roku. Dlatego, że to była taka sytuacja rzeczywiście być może stresowa, ale dla mnie niespecjalnie, bo musiałam jeździć do Krakowa na klinikę z moją tam chorobą, wiadomo, tam urodziłam się ze zwichnięciem stawu biodrowego, potem leżałam 1,5 roku w gipsie. No i to dla dziecka jest stresująca sytuacja i pamiętam, jak mnie mama z babcią, czy jeszcze z wujkiem Edkiem budzili po nocy, ubierali, jeździliśmy do Krakowa z przesiadką w Przeworsku i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy się pamięta, potem pamiętam ten szpital, no nieważne. Ale to właśnie pierwsze to są te, ale ja tak myślę sobie, że ja wtedy, nawet jak miałam te 1,5 roku, to ja nie uważałam, że to jest coś złego. Ja uważałam, że to jest jakaś przygoda. Bo ja zawsze, chyba zawsze odkąd pamiętam, byłam nastawiona na przygodę w życiu. Czasami mi się wydaje, że ja jestem z jakiejś innej planety i ja się tutaj zjawiłam, bo ja jeszcze dużo pamiętam stamtąd i że ja tutaj jestem na zielonej szkole na ileś tam lat i wrócę tam, skąd przyszłam. I w związku z tym ja mam jakiś dystans do ludzkości, do ziemi, do tego wszystkiego. Ja próbuję jak najwięcej zapamiętać, jak najwięcej zrozumieć, bo wiem, że jestem tutaj tylko bardzo, bardzo krótko. I ja w tym rudniku ładuję baterie. No, we wrześniu zmarła moja mama, czyli największy łącznik, ale wcześniej pożegnałam dziadka tam, bo to był przedwojenny dom, z dziadkami mieszkaliśmy, potem pożegnałam babcię, tatę, mamę. I teraz ja jestem jakby panią na rudniku. I z jednej strony mnie to cieszy, a z drugiej strony bałam się tej chwili całe życie. No i teraz ja muszę ten rudnik przeprowadzić jakby do następnego pokolenia, żeby zapalić miłością do tego rudnika, do tego miejsca, które jest szczęśliwe. Tak, szczęśliwe moje dzieci, moje wnuki. Moje dzieci też się tam wychowywały. Każde wakacje, każde święta. One są też bardzo związane z rudnikiem. Teraz przyjeżdżają właśnie z wnukami. I tak mam nadzieję, że to tak będzie trwało.

Mój tata był dla mnie też człowiekiem nie z tej ziemi, ponieważ był marynarzem, kapitanem żeglugi wielkiej. I tata był w głębokim komunizmie, w głębokim socjalizmie, był kimś, kto mi wyznaczał, mnie i mojej siostrze, wyznaczał drogę życiową. Jak byłam mała, prowadziłam pamiętnik. No, kto nie prowadził wtedy pamiętnika? I mam do dzisiaj tę kartkę oprawioną z pamiętnika, gdzie tata narysował mi, pięknie rysował, narysował mi taką ogromną busolę z boku żaglowiec, który uwielbiał, i napisał: pamiętaj, trzymaj zawsze właściwy kurs w swoim życiu. Ja miałam wtedy 7 lat. I ja się tego trzymam. I tata był osobą, która przyjeżdżała tylko raz w roku, bo tylko raz w roku miał 20 parę dni urlopu. Tak to go nie było. Ale za to, jak przyjeżdżał, to pachniał światem. Pachniał wtedy Old Spice'em. Teraz nam się wydaje, że to Old Spice to jest nic, prawda? Wtedy była w kiosku woda Przemysławka. Pachniał Old Spice'em, pachniał dobrym tytoniem fajkowym, przywoził herbaty, przywoził ze świata przyprawy, przywoził, odkąd pamiętam, pastę Colgate i najlepsze szczotki, jakie były, bo uważał, że no, człowiek inteligentny zawsze myje zęby. Przywoził mi kredki, nam kredki, farby o kolorach, których w ogóle nie było w socjalizmie, które trudno było sobie wyobrazić. To były najczęściej farbki japońskie, gdzie u nas były szarobure, takie kółeczka kwadratowe, znaczy kółeczka takie twarde, o burych kolorach. I tata nauczył nas sięgać wysoko i myśleć o tym, że poza murami tego obozu, tak, bo to proszę zwrócić uwagę na wartość słowa, co znaczy słowo obóz socjalistyczny. Dlaczego to się nazywało obóz socjalistyczny, jak co najmniej koncentracyjny? Ale to tak było, byliśmy w zamknięciu, byliśmy gnębieni, byliśmy w niewoli. Ja zresztą tak to czułam. Ja byłam w środku wolna, moja siostra, mój tata. Tata kupił specjalnie kamerę 8 mm, kręcił tam filmy i potem przyjeżdżał i nam pokazywał, jak świat wygląda. Także my z siostrą wiedziałyśmy, że my musimy dążyć do realnego świata, a nie do tego małego zamknięcia. Także tata pokazał nam wszystko. Natomiast mama po maturze poszła do pracy, do Huty Stalowa Wola i pracowała tam to była taka Liga Kobiet, jakaś tam bardzo ważna Huta Stalowa Wola, miała wtedy nie wiem ileś tam tysięcy tych ludzi czy kobiet, które pracowały. No ale potem ja się urodziłam z tym zwichnięciem stawu biodrowego, no i mama musiała przestać pracować, bo musiała się mną zająć, te jazdy do Krakowa i tak dalej, i tak dalej. No a potem już tata powiedział, w takim razie już pracować nie będziesz, znaczy nie to, żeby tak nakazał, tylko mówi, nie będziesz, dlatego że chciałbym, żebyś opłynęła ze mną świat. I mama po prostu pływała z tatą. Także mnie wychowywali dziadkowie, tak? I dzięki temu czuję się wolna. Wolna, odpowiedzialna za siebie. Miałam 5 lat, sama się zapisałam na rytmikę. Potem chciałam iść natychmiast do szkoły i poszłam, jak miałam równo 6 lat i 4 dni. Ja po prostu byłam, my byłyśmy samodzielne. Przez to, że dziadkowie dawali nam ogromnie dużo miłości, ale oczywiście były ograniczenia też, ale to była, no bo była kindersztuba absolutna, to takie panienki z dobrego domu, co tak dziewczynki, moje koleżanki w szkole miały sukieneczki, gdzie majtki było widać i ja płakałam za taką sukienką, a babcia mówiła, nie ma takiej możliwości, po prostu prawie do kolana, jak ja się wstydziłam tych sukienek. A babcia mówiła, tak, po prostu dlatego trzeba wyglądać ładnie, elegancko i jeszcze one były z zakładkami takimi robione, że jak myśmy rosły, to się te zakładki po prostu wypruwały i już cała sukienka była wypełznięta, a tutaj jeszcze takie kolorowe właśnie ślady po tych zakładkach. Ale to mnie ukształtowało, naprawdę. Właściwie to ja nawet nie wiedziałam, że my jesteśmy rodziną bardzo dobrze sytuowaną. Nie wiedziałam tego, dlatego że tak byłam wychowywana. Wychowywana byłam, że jesteśmy równi.

0: że jesteśmy równi.
1: To, że mamy i taty nie było, raz rok nie było mamy i pamiętam taką sytuację, że usłyszałam w nocy jakąś rozmowę w kuchni, no i przyszłam z sypialni i siedziała babcia z jakąś elegancką panią przy stole i rozmawiały i nagle przypomniałam sobie, że to chyba jest moja mama, no bo ja byłam mała i rok jej nie widziałam. No i tak stanęłam, a ja zawsze byłam taka trochę zbuntowana, tak patrzyłam sobie spod byka trochę i mama mówi do mnie: Iziu, bo moja starsza siostra jest Izia, Iziu, jak ty urosłaś? No i ja pomyślałam sobie, no coś podobnego, Boże. I obrażona powiedziałam: Lidzia jestem, i poszłam sobie spać dalej. Ale w ogóle mnie to nie ubodło, naprawdę. Oczywiście, że tutaj się zaraz wtrącą, jak będą słuchać to terapeuci czy tamtego, to zaraz powiedzą, że będą szukać koniecznie, że tam na pewno ja mam jakiś kompleks. Nie, proszę Państwa, nie mam żadnego kompleksu, wręcz przeciwnie. Uważam, że to było takie zdrowe wychowanie, bo ja ogromnie dużo miłości dostałam i tej miłości na tyle, że ja ją teraz oddaję w tonach innym. Natomiast to dawało mi pewną swobodę, a poza tym ja wiedziałam, że rodzice, po pierwsze, znaczy nie wiedziałam, ale gdzieś pewnie pod świadomością czułam, że po pierwsze tata musi, ale robi to, co zresztą za każdym razem mówił, robię to dla was, robię to dla rodziny, żebyście mieli inny start w życiu. A z drugiej strony wiedziałam, że mama jest szczęśliwa z tatą. W związku z tym, jeżeli ja jestem szczęśliwa z dziadkami, a mama jest szczęśliwa z tatą, no to czego się doszukiwać, dogrzebywać? Wtedy nie było terapii jakiejś tam. Z drugiej strony, oczywiście, że były takie przypadki, że powinny być terapie, prawda? Ale generalnie, jak ktoś sobie świetnie radził w życiu, to po co to rozpamiętywać czy tego? Ja byłam bardzo szczęśliwa i zadowolona. Zresztą z mamą miałyśmy genialny kontakt. No, ogromnie mi brakuje. Nawet no, opiekowałam się mamą 3 ostatnie lata teraz, ponieważ miała stomię, miała żywienie pozajelitowe. To jest ogromny obowiązek. Ale nie uważałyśmy z tego z mamą za obowiązek. Ja to tak zadaniowo potraktowałam, że w dalszym ciągu jeździłyśmy, gdzie się dało i tak dalej, i tak dalej. Także no, była moją przyjaciółką do końca, do końca. I dopiero teraz poczułam, teraz czuję dopiero, jak ja bardzo byłam z nią związana. Ogromnie, naprawdę. Ja czasami wpadałam do tego mojego Rudnika nad Sanem, jak tata był w rejsie, a mama na przykład już babcia zmarła, dziadków nie było i mama wiedziałam, że jest sama. Oczywiście mama też była zadaniowa i co chwilę po prostu robiła 500 rzeczy naraz. Natomiast żeby jej smutno nie było, to wsiadałam w samochód, jechałam 2,5 godziny, mama zdziwiona, a ja mówię: mamuś, przyjechałam napić się herbaty z naszej rudnickiej wody. Albo na przykład mówię: przyjechałam sobie wymyć włosy, bo tu jest tak wspaniała woda, miękka, że tutaj inaczej są. I tak, i potem jechałam. I nie wiem, ile w tym było poczucia obowiązku w stosunku do mamy, a ile w tym było chęci jakby jej przytulenia i ucałowania. Także no, nie miałam absolutnie z tym problemu. No, moje dzieci też były wychowywane jednak właśnie w poczuciu takiego obowiązku, jeden za drugiego, bo ja mam 3 synów, jeden drugiego pilnował, sami chodzili do przedszkola, wtedy jeszcze można było. I dlatego te dzieci dają sobie genialnie radę w życiu. Ja w tej chwili mam studentów i ja widzę, jaka jest ogromna różnica w umiejętności życia. To jest tak, jakby nie dostali od rodziców kodeksu drogowego, prawa jazdy. To znaczy dostali samochód, ale nie dostali, nie zdali teorii po prostu. I potem takie dziecko idzie na czołowe zderzenie z życiem. Natomiast my, no, myśmy byli uczeni, że życie nie jest proste, naprawdę. Że w życiu, owszem, zdarzają się przyjemne rzeczy.
2: Zdarzają się, ale prosto nie jest. Słowa Lidii Bogaczówny w pierwszym odcinku Zapisków ze współczesności. Jutro aktorka opowie nam o początkach życia artystycznego. A zatem do usłyszenia.
3: Jest 13:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Sergiej Żadan.
3: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam.

0: 130. rocznicę urodzin Józefa Czapskiego ukazał się tom Czapski, rówieśnik XX wieku. To zbiór esejów i rozmów poświęconych jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury minionego stulecia. Publikacja przybliża Czapskiego jako wybitnego malarza i pisarza, ale także świadka historii, intelektualistę oraz autora niezwykłych dzienników. O tomie i wielowymiarowej postaci Józefa Czapskiego mówił dziś na naszej antenie redaktor wydania profesor Paweł Rodak.
1: Był to człowiek absolutnie wyjątkowy, człowiek, który żył prawie 100 lat, dlatego zatytułowaliśmy nasz tom rówieśnik XX wieku, bo urodził się w 1896, zmarł w 1993 roku. I to był człowiek tak wielu aktywności, a jednocześnie tak wielu relacji międzyludzkich, przyjaźni, korespondencji z bardzo wieloma osobami, że oczywiście ująć w jednym tomie całego Czapskiego się nie da. Staraliśmy się ująć Czapskiego, no, piszącego, bo Czapski pisał bardzo dużo, przede wszystkim o malarstwie, ale nie tylko. Są oczywiście też jego wspomnienia starobielskie, jest na nieludzkiej ziemi, są jego zapisy z doświadczeń w obozach sowieckich i tak dalej.
0: Wydany właśnie tom pod redakcją profesora Pawła Rodaka nosi tytuł Czapski, rówieśnik XX wieku. Piątka autorów została nominowana do tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, przyznawanej za najlepszy debiut prozatorski. W finale znaleźli się Marcin Oskar Czarnik za Trzy dni, trzy noce, Marcin Czub za Naturę dziury, Dorota Grabek za Zmartwychwstanki, Emilia Konwerska za Rzeczy robione specjalnie oraz Arek Kowalik za Dźwięki ptaków. Do 11 odsłony konkursu zgłoszono 120 książek. Laureata poznamy we wrześniu podczas Festiwalu Gombrowicza Opętani Literaturą w Radomiu i we Wsoli. Nagroda główna wynosi 40 tysięcy złotych. W Rybnickiej Galerii Sztuki Rzeczna na Górnym Śląsku prezentowana jest wystawa Różne oblicza Rybnika. To zapis spojrzeń młodych twórców z zespołu edukacyjno-artystycznego Przygoda, którzy przez ostatni rok przyglądali się przestrzeni swojego miasta. W kadrach odnajdziemy m.in. zabytkową kopalnię Ignacy, miejskie parki, okolice rynku oraz tętniący życiem deptak, mówi szefowa Galerii Sztuki Rzeczna Nina Giba.
2: Rzeczywiście staramy się kontynuować tę pierwszą ideę, która przyświecała od otwarcia drzwi Galerii Sztuki Rzeczna, aby upominać się o naszą spuściznę, o naszą tożsamość, o naszą szkołę wizualną. I cudownie jest tutaj przywracać tę pamięć i sięgać do tych korzeni.
0: Wystawę Różne oblicza Rybnika w tamtejszej Galerii Sztuki Rzeczna można będzie oglądać do 30 czerwca. Entuzjastyczne recenzje w niemieckich mediach zbiera prozatorski debiut poety Martina Piekara pod tytułem O ścinaniu drzewa genealogicznego. Urodzony w Niemczech w 1990 roku autor podkreśla jednak swoje polskie korzenia i określa się jako polski pisarz.
3: Piszący po niemiecku Martin Piekar opowiada o trudnej adaptacji migrantów z bagażem ich historii i oczekiwań na przykładzie jego toksycznego związku z matką. Urodzoną w syberyjskim gułagu i wychowaną na Podlasiu nauczycielką matematyki, która przez represje wobec jej matki w latach 80. uciekła do Niemiec. Tu mogła pracować tylko jako opiekunka w domu starców. Z poziomu klasy średniej spadła wprost w ubóstwo. Poniżanie, jej wstyd i złość na sytuacje, które to spowodowały, prowadzą do alkoholizmu, depresji i raka. Wraz ze słabnięciem matki, Marcin szybko dorośleje, staje się jej opiekunem, a reflektując krzywdy, jakich ona doznała, zbliża się do jej przeszłości i do polskiej rodziny. Własną złość odreagowuje czasem słuchaniem muzyki nu metal i pisaniem wierszy. Piekar cytuje liczne wypowiedzi matki w formie fonetycznej, z wieloma błędami gramatycznymi, co utrudnia czytanie, ale podkreśla autentyzm opowiadania. Także wtedy, kiedy matka zwraca mu uwagę, żeby mówił poprawnie po niemiecku, aby uniknąć jej losu. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
4: Reklama. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29.

0: Podręcznik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
4: Reklama.
2: Kiedyś był tu teatr.
5: Monika Pilch
6: i Tomasz Mościcki.
5: A z nami w studiu jest doktor habilitowany Patryk Kęcki, profesor Instytutu Sztuki PAN i Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry, witamy serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Kłaniam się pięknie. Poprosiliśmy dzisiaj pana o spotkanie związane z miejscem, które jakby też określić, ono istnieje.
5: Jego bryła wciąż jest zachowana.
6: Jego bryła, więc nie można powiedzieć, że kiedyś był tu teatr, dlatego że teatr jest tutaj dalej, właściwie od nowa. Ale umówiliśmy się dzisiaj na to spotkanie, żeby westchnąć sobie, kiedyś był tu teatr zupełnie, ale to zupełnie inny. I tutaj musimy się cofnąć od razu do czasów już bardzo odległych, bo to już jest prawie 300 lat.
5: Chcemy rozmawiać o teatrze Collegium Nobilium, który działał tam w latach 1750-1767.
7: Rzeczywiście o tym teatrze powiedzenie tutaj był teatr może wiele osób zadziwić, ale warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście tutaj był teatr, po czym go bardzo długo nie było, przez większość jednak tego okresu go nie było i dopiero od niedługiego czasu znowuż istnieje. Poza tym istnieje on, od razu warto zacząć rozmowę od tego znowuż w ciekawej formie, bo w XVIII wieku działał tam teatr szkolny i dzisiaj też działa tam teatr szkolny, ale są to szkolne teatry zupełnie innym znaczeniu.
5: Chyba na początek naszej rozmowy w związku z tym warto powiedzieć o jezuickim kolegium PR-ów, które przyczyniło się do powstania tego teatru i w ogóle o tych teatrach szkolnych, jak one trafiły na ziemię polskie.
7: Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o teatry szkolne, to ich tradycja sięga jeszcze wieku XVI tak naprawdę. W wieku XVI przede wszystkim do Polski w latach 60. sprowadzono zakon jezuitów, który zajmował się między innymi budowaniem szkolnictwa, tworzeniem kolegiów, z których w XVII wieku stworzył bardzo gęstą sieć już w Rzeczpospolitej.
6: No, zakon niesłychanie obrotny, uważany za elitę Kościoła katolickiego.
7: A jednocześnie
6: często uważany także również za wywiad
7: kościoła.
6: No, bo również składający się na ogół, to można użyć tego kolokwializmu, no jednak z duchownych, no, wyjątkowo łebskich na ogół.
7: Dotąd są bardzo wysokie wymogi, jeżeli chodzi o wykształcenie w zakonie jezuitów, także ono zawsze było tam priorytetem. I w ramach właśnie tych tworzenia szkół, czyli takich kolegiów, dzisiaj byśmy powiedzieli szkół średnich jak gdyby, ale no mających taką funkcję trochę też jak dzisiaj powiedzmy studia zawodowe, więc to coś takiego, no było o dosyć wysokim poziomie. W ramach tego szkolnictwa

0: postanowiono wykorzystywać także teatr jako jedno z ważnych narzędzi, dlatego że no, scena szkolna daje okazję wychowankom, byli to tylko mężczyźni, dodajmy, do tego, żeby no tak, publicznie przemawiać, stanąć przed publicznością, wcielić się w jakąś rolę, zapanować nad swoimi emocjami, popisać się swoim pięknem i charyzmą. No krótko mówiąc, masa różnych takich cech, które są później wymagane, no niezbędne po prostu w życiu publicznym. A że ci uczniowie kolegiów jezuickich no w przyszłości mieli ambicje pełnić jakieś urzędy, zostawać posłami na sejmikach, czy nawet na sejmie, no to taka szkoła teatru po prostu była dla nich bezcenna. Jednocześnie w tamtych czasach, czyli też w XVI wieku, działał teatr również w szkołach innowierczych, także ta funkcja teatru była dosyć szeroka w szkołach luterańskich, także spektakle teatralne w Gdańsku, Toruniu, Elblągu organizowano.
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że jezuici wykorzystali do celów dydaktycznych coś, co we wcześniejszych wiekach było jednak naznaczone takim społecznym stygmatem, prawda, i pewnego rodzaju odium. Znaczy im się udała pewna sztuka, żeby z teatru zdjąć to odium czegoś niesłychanie grzesznego i zakazanego i z ludzi, którzy występują na scenie, tego też jednak odium i stygmatu histrionizmu, prawda?
0: I tak i nie, bo tutaj ja jednak muszę wyjaśnić, że rzeczywiście Kościół do aktorów podchodził podejrzliwie, ale raczej do aktorów zawodowych, więc właściwie jeżeli chodzi o takie aktorstwo amatorskie, to no było lepiej widziane.
2: Jako taka szkoła retoryki,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, właściwie do aktorstwa trochę podchodzono jak do miłości. Kiedy to jest z serca, to jest dobrze, a jak za pieniądze, no to wtedy to budzi.
2: To już sprzedajna sztuka.
1: Niesłychanie, tak, niesłychanie interesujące spostrzeżenie, biorąc pod uwagę, że aktorów jeszcze bardzo, bardzo długo grzebano w niepoświęconej ziemi.
0: Tak jest, albo przypomnijmy, tak, że Moliera pochowano w nocy, żeby na cmentarzu, ale żeby nie budzić zgorszenia, że aktora, który nie wyrzekł się swojego zawodu, chowa się na cmentarzu, to pochowano
2: też
0: go w nocy.
2: Też warto wspomnieć, że te pierwsze występy w kolegiach jezuickich odbywały się jednak przy okazji świąt kościelnych, tak, więc też towarzyszyły tym świętom, więc wpisywały się niejako w obrządki.
1: I nobilitowały w pewien sposób.
0: Zwróćmy,
1: także to
0: tak, i zwróćmy też uwagę, że nawet właśnie te szkoły innowiercze, luteranie, no byli bardziej surowi przecież, jeżeli chodzi o obyczajowość, a teatr jednak wykorzystywali.
1: Oni jednak woleli muzykę.
0: I jeszcze no inaczej było w przypadku Kalwinów, bo ci rzeczywiście walczyli z teatrem.
1: Ani teatr, ani muzyka w zasadzie.
0: No więc widzimy takie stopnie tutaj pewnego rygoru. Natomiast właśnie wracając do tej historii spektakli szkolnych w Rzeczpospolitej, no to w XVII wieku jezuici zdążyli już się nieźle rozwinąć dzięki protektoratowi też Zygmunta III, który no, był bardzo katolickim królem i wspierał rozwój szkół jezuickich i teatrów, ale z kolei jego syn zapewnił jezuitom konkurencję, bo sprowadził do Polski z kolei zakon PR-ów, zakon świeżo powstały, zakon także zajmujący się szkolnictwem. PR-zy też zaczęli tworzyć swoje ośrodki, takie jak w Podolińcu, w Warężu, tam robiono spektakle teatralne, więc mieliśmy już dwa takie główne nurty. Do XVIII wieku jeszcze tam kolejne zakony doszły, bo grekokatolicki zakon bazylianów na Kresach Rzeczpospolitej działający i naśladujący wzory jezuickie.
1: I no byli także teatyni,
0: tak,
1: prawda?
0: Bardzo elitarny zakon,
1: tak,
0: który miał swoje ośrodki
1: de la creme
0: w Warszawie,
1: tak,
0: i we Lwowie, i tutaj rzeczywiście przy ulicy Długiej też mieli swoje kolegium i teatr, więc właściwie no, mieliśmy takie cztery zakony specjalizujące się w tworzeniu teatrów konwiktowych, czyli teatry konwiktowe działały w ten sposób, że sztuki najczęściej były tworzone przez nauczycieli, którzy byli zakonnikami, prawda, związanymi z tym konkretnym zakonem. I oni może no, nie byli koniecznie genialnymi poetami, ale to często byli wykładowcy poetyki na przykład, więc ludzie, którzy jako taki utwór dramatyczny umieli napisać, prawda?
1: No, poprawnie, ale z kompetencjami.
0: Tak, poprawnie potrafili pisać, więc one nie zawsze były porywające, te utwory, ale niemniej porządnie stworzone.
2: Ale bardzo często wzorowane na twórcach choćby renesansowych, prawda?
0: Tak, po wzory sięgano właśnie takie bardzo często klasyczne, ale obok tego też wprowadzano no, różne pomysły, zwłaszcza jezuici lubili takie pomysły z estetyki barokowej, więc właściwie tutaj różne nurty się ze sobą mieszały. Z jednej strony właśnie ten klasycyzm w języku, a z drugiej strony właśnie warstwa widowiskowa bardzo szumna. I teraz uczniowie z kolei występowali w tych spektaklach.

One nie mogły być zbyt często w ciągu roku organizowane, no bo były czasochłonne i wręcz, jak widzimy z różnych przepisów jezuickich i pijarskich, wręcz próbowano ograniczać liczbę spektakli. Czyli widzimy, że raczej tendencja była taka, żeby ich więcej tworzyć, co pewnie rozbijało tę

0: I prawda, i taki...
1: I pamięci,
0: i właśnie ćwiczenia z ciałem, i właśnie przy okazji możliwość popisania się przed rodzicami,
2: tak?
0: Magnatami, biskupem,
1: poza
0: królem,
1: tym,
0: prawda?
1: Dozwolona była muzyka, taniec, śpiew, więc takie rzeczy, z którymi na co dzień nie mieli do czynienia.
0: Więc wszystko to wydaje mi się, że było bardzo jednak atrakcyjne. A jednocześnie ten teatr służył jednak budowaniu pewnych wzorców. Tam na przykład sięgano po tematykę braną z Biblii, z hagiografii, z historii starożytnej.
1: Bardzo często żywoty męczenników.
0: Tak, więc właśnie te hagiograficzne wątki. Tematy też związane z misjami jezuickimi w Azji przecież, więc tematy aktualne związane, z Wiktorią Wiedeńską, więc widzimy bardzo szeroki taki zespół tematów, ale wszystkie miały taki charakter budujący, rozwijający, prawda? Że na przykład brano z Biblii jakieś postaci albo z historii mogące stanowić wzór dla uczniów, albo wręcz przeciwnie, brano antywzory, które były na scenie pociągające, bo to na pewno przyjemnie zagrać straszny charakter, ale
2: to bardzo wielu aktorów mówi, że mogą po prostu nagrzeszyć sobie na konto tej postaci.
0: Laboratoryjna próba bycie czarnym charakterem. Natomiast jednocześnie istniała ta możliwość, że było oddziaływanie jednak moralistyczne, bo widziano klęskę złego bohatera na scenie, prawda? Więc jakby fenomenalnie jednak ten teatr działał. I tak jak wspomniałem, ta sieć stworzona przez zakony była dosyć gęsta. Także właściwie w większości takich miast powiatowych była okazja jakiś spektakl przecież zobaczyć, więc to oddziaływanie na społeczeństwo dawnej Rzeczpospolitej było tutaj nieocenione. I to jednocześnie spełniało dodatkową funkcję, dlatego że teraz sobie państwo niech wyobrażą, że wysyłają w dawnych wiekach do szkoły swojego syna. No i co państwo chcą zobaczyć? No przede wszystkim chcą zobaczyć, czego on się tam nauczył, że te pieniądze włożone w jego edukację nie są na próżno. I widzimy go w efektownym kostiumie, na scenie, pięknie perorującego po łacinie. No widać od razu, że te pieniądze, prawda, nie zostały zmarnowane i że warto wspomagać takie kolegia, które dostawały często potem właśnie fundacje od różnych możnych, którzy widzieli świetne ich działanie skutków. Także był to szalenie interesujący nurt, ale tu trzeba właśnie powiedzieć, zanim dojdziemy do głównego tematu naszego spotkania, czyli PR-skiego Kolegium Nobilium w Warszawie, że oczywiście w ciągu XVII wieku ten nurt teatralny ulegał jednak takiej swoistej dekadencji, wyczerpywaniu się formuły, prawda?
2: No, jak to każde zjawisko kulturalne,
0: tak
2: przeżywa swój manieryzm.
0: Świat się rozwijał, filozofia się rozwijała, nauka szła do przodu, a te szkolne przedstawienia jednak takie w tym sosie barokowym głęboko zanurzone nie bardzo zmieniały swoją formę i jakby istotną funkcję w edukacji cały czas pełniły, ale nie wykorzystywały w pełni jakichś takich możliwości jednak. To szkolnictwo, które w XVI, na początku XVII wieku było takie awangardowe dosyć, no to na przełomie XVII i XVIII wieku, czy w pierwszych dekadach XVIII wieku było już wyraźnie zacofane, no i wymagało jakiejś reformy, bo świat zmieniał się bardzo szybko, a jednocześnie zwróćmy uwagę, w XVIII wieku teatrom szkolnym coraz częściej zaczęła dochodzić konkurencja w postaci rodzących się przez scen publicznych.
2: Znaczy można powiedzieć, że w tym okresie historycznym, o którym pan mówił, one w gruncie rzeczy były pierwocinami publicznego teatru.
0: Prawda? To prawda. Tu trzeba by zwrócić właśnie na to uwagę, że była to taka sieć, która pełniła funkcję teatru publicznego w pewnym sensie. Zwłaszcza, że na przykład jeżeli chodzi o jezuitów, to mieliśmy taką sytuację, że oni rozróżniali przedstawienia zamknięte, grane takie właśnie za zaproszeniem, gdzie możnych zapraszano rodziców tych uczniów i tak dalej, ale często organizowano popularne przedstawienia o charakterze otwartym i w języku polskim, także takie, które miały oddziaływać na szeroką publiczność. Więc jeżeli gdzieś się mamy doszukiwać właśnie tych korzeni teatru publicznego, to śmiało możemy właśnie w tych teatrach szkolnych XVI-XVII wieku jeszcze to widzieć. I teraz też od razu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli chodzi o dzieje teatru staropolskiego, no to my mamy taki, granicą naturalną, którą my stawiamy, z rok 1765, czyli powstanie sceny narodowej, prawda? Powstaje pierwszy zawodowy polski teatr, bo wcześniej mieliśmy zawodowe teatry, ale to cudzoziemcy byli zawodowcami w Polsce, a Polacy grali jednak jako amatorzy. Natomiast ta granica pomiędzy no jednak barokiem a oświeceniem no nie jest taka łatwa do przeprowadzenia, bo niewątpliwie raczej moglibyśmy powiedzieć, że do końca czasów Augusta II

0: Jego to mamy do czynienia z kulturą baroku, natomiast, że to panowanie Augusta III to jest jednak już czas przełomu. Tam obok kultury barokowej, w którą te szersze kręgi społeczeństwa tkwią, no to elity jednak już zaczynają żyć w oświeceniu.
1: A na ile to nasze kolegium PR-ów, czyli kolegium nobilium, przyczyniło się do powstania czy stworzenia Teatru Narodowego? Bo mówi się o tym, że bezpośredni związek miało powołanie narodowej sceny z tym teatrem.
0: No to musimy tu chyba się jednak cofnąć w ogóle do tej opowieści o powstaniu Teatru Collegium Nobilium. W ogóle przenosimy się teraz właściwie no, do tej pierwszej połowy XVIII wieku, żeby zetknąć się z taką wybitną postacią jak Stanisław Konarski. Właśnie PR, zakonnik, który miał okazję studiować także za granicą i to wywarło ogromny wpływ na jego rozwój. Był to człowiek, który znał Włochy, Francję, Niemcy, który pochodził z rodziny szlacheckiej niezłej, bo jego ojciec i wuj byli kasztelanami. Był blisko spokrewniony z rodem Tarów, a więc z rodziną magnacką. Jan Tarło był jego wujem. No i był to człowiek, który miał niezwykłą charyzmę i bardzo dużo odwagi. Później Stanisław August nadał mu medal z napisem Sapere Auzo, czyli temu, który odważył się być mądry, byśmy to przetłumaczyli. I to ma ogromne znaczenie, bo rzeczywiście Konarski był nie tylko mądry, ale odważny. To, co on robił, to było związane z wielkim wyzwaniem, dlatego, że on musiał jakby w środowisku pijarskim przekonać do swojej idei, czyli stworzenia nowoczesnej szkoły, właśnie Collegium Nobilium, czyli takiego arystokratycznej szkoły dla tych ludzi z najlepszych rodzin, ale która nie tyle ma być szkołą snobistyczną, tylko ma być miejscem wychowania przyszłych elit Rzeczpospolitej. O to Konarskiemu od razu chodziło.
1: O szkołę postępu.
0: Tak, o szkołę postępu. Tutaj zresztą na Konarskiego pewnie wpłynęły pewne doświadczenia. On wcześniej był zaangażowany w popieranie Stanisława Leszczyńskiego jako króla, no i jednak to przejęcie władzy ostatecznie przez Augusta III było dla niego no, takim dowodem pewnej przegranej jego idei, prawda? Więc dlatego zauważył, że no, nie wystarczy mieć pewne poglądy, głosić je, ale że trzeba budować środowisko jednak, które będzie mogło tę ideę realizować.
2: I także pewną bazę materialną.
0: I bazę materialną, z czym nie było właśnie tak łatwo, bo i przede wszystkim i sprzeciw ze strony władz zakonnych był dosyć silny. Tutaj trzeba było interweniować tak naprawdę w Rzymie, żeby zmienić stosunki panujące w Warszawie. Ostatecznie to się Konarskiemu udało i po przeprowadzeniu wizytacji apostolskich właśnie no, przyjęto te pomysły Konarskiego jako słuszne. Natomiast oprócz tego no, problemem były pieniądze. Stanisław Leszczyński, mimo że pomysły, będący już wtedy władcą Lotaryngii, mimo że pomysły Konarskiego bardzo mu się podobały, nie zechciał ich finansowo wesprzeć. Jego zięć, czyli Ludwik XV, szczęśliwie przyznał jakąś taką rentę z opactwa w Blois właśnie Konarskiemu, dzięki czemu on miał swoje nie najgorsze dochody, które być może także inwestował. No i właśnie największe skutki, no to jeszcze tam powiedzmy pewne skutki przyniosła loteria, na którą zgodził się król August III, żeby wesprzeć tę ideę. Natomiast duże skutki przyniosła zbiórka w środowisku magnackim i tutaj wspomniany właśnie Tarło ofiarował największą sumę i powoli udawało się gromadzić pieniądze po to, żeby nowoczesne kolegium stworzyć. Zanim ten gmach wybudowano, no to wszakże pijarzy już w tamtej okolicy funkcjonowali. Obecna katedra Wojska Polskiego, katedra polowa, jest dawnym kościołem pijarskim właśnie i zabudowania po obydwu stronach były zabudowaniami należącymi do pijarów i tam w budynku po lewej stronie, jak się stoi naprzeciwko kościoła, przy ulicy Długiej mieścił się dom księży profesorów Collegium Vetus, czyli tego kolegium dawnego, starego i tam pozwolono Konarskiemu właśnie już organizować teatr, zanim wybudował Collegium Nobilium. Dlatego właśnie mimo, że data rozpoczęcia działalności Teatru Collegium Nobilium w miejscu nam znanym, czyli w oficynie przy ulicy Miodowej, to jest rok 1750, to spektakle grano już od roku 1742, jak się okazuje, tylko że w jakimś prowizorycznym pomieszczeniu po prostu w dawnym kolegium. Pewnym wyzwaniem tutaj od razu trzeba powiedzieć, był oczywiście repertuar, dlatego...
1: No właśnie, bo postęp rodził też myśl o postępie w samym repertuarze, prawda?
0: Tak, i tutaj Konarski nieprzypadkowo postanowił sięgnąć po po dramaturgię

0: francuską, jako no tą najbardziej
1: uważaną za najbardziej doskonałą.
0: Najbardziej postępową. Tak. Jednocześnie te decyzje wydaje się, że były nieprzypadkowe, bo w czasach Augusta III, jeżeli chodzi o teatr, mamy pewnego rodzaju takie przesunięcie widoczne. Jego ojciec, czyli August II, bardzo cenił teatr francuski. Natomiast w czasach Augusta III było troszeczkę inaczej.
1: August się przesunął w stronę
0: włoską. Tak, był wielbicielem komedia dell'arte i opery, jak
1: tak,
0: przecież
1: właśnie włoskiej muzyki, tak przypominamy Hassen.
0: No
1: tak,
0: więc właśnie.
2: Ale na początek był Corneille, Racine, prawda? I
0: tak, tak.
1: No Molière także przecież.
0: Tak,
1: czyli,
0: tak.
1: No właściwie, czyli klasycy francuscy.
0: Natomiast dokładnie, no co w czasach Augusta II grano na tych polskich scenach, to tak szczegółowo niestety nie wiemy, możemy się bardziej domyślać, porównując repertuar drezdeński i warszawski, natomiast ta dokumentacja nie jest tak wyśmienita, ale no niemniej na pewno francuscy klasycy mieli szansę tu się pojawić. A w czasach Augusta III właśnie ten teatr francuski trochę został wyparty z Teatru Królewskiego i naturalne było, że przejmą go inne środowiska i właściwie za francuską dramaturgię biorą się magnaci wtedy za jej przerabianie i zakonnicy. Także widzimy, że nie znosi tu jakby przyroda próżni.
1: Literatura francuska, ale muzyka włoska w tamtym czasie.
0: Teatr włoski pełnił funkcję takiego teatru kochanego, rozrywkowego, prawda? Natomiast teatr francuski, jego się domagały środowiska warszawskie. Tam widzimy, że w czasach saskich wyraźnie ta idea potrzeby funkcjonowania w Warszawie teatru francuskojęzycznego ciągle wracała. Mamy kilka takich prób, bo to był wzór teatru literackiego po prostu. Chodziło o istnienie takiej Comédie Française w Warszawie. No i tu ciekawe, że Stanisław Konarski próbę stworzenia czegoś takiego podjął, ale jednocześnie nie tylko Comédie Française, ale jako Comédie Polonaise tak naprawdę, dlatego że ideą Konarskiego było to, żeby francuskie tragedie wystawiać w przekładzie na polski, co było kolejnym no, niesamowitym posunięciem, dlatego że no, to była rzecz trudna i te próby przekładów tragedii na język polski były dosyć rzadkie wcześniej. Natomiast my wiemy dzięki zapiskom szczęśliwie zachowanym, że w tym kolegium no najprawdopodobniej w roku 1742 został zagrany cyt w przekładzie Jana Andrzeja Morsztyna, czyli sięgnięto po stary przekład, który był wystawiany na Zamku Królewskim w 1662 roku, więc sięgnięto po rzecz sprzed 80 lat, dlatego że no był jakiś gotowiec, prawda? No wyśmienity przekład zresztą.
1: Chociaż ten język w tamtym czasie mógł już uchodzić za cokolwiek archaiczny.
0: Pewnie tak, ale no nie było wyjścia, nie, prawda? Następnie w roku 1743 z kolei sięgnięto po przekład innego morsztynego kuzyna, czyli Stanisława Morsztyna Andromachę, która no, później była tłumaczona. Tutaj Stanisław Morsztyn, też będący niezłym poetą, chyba troszeczkę zazdrościł swojemu kuzynowi tego prestiżu i dlatego też tragedię z kolei Racina postanowił przełożyć, a potem obydwie je razem wydać, prawda? Żeby pokazać, że jest równy swojemu kuzynowi.
1: To się kiedyś nazywało emulacja.
0: Emulacja, tak, tak jest. A tutaj właśnie no, mamy taki ciekawy przykład, że w tych pierwszych latach funkcjonowania właśnie sceny pijarskiej, jeszcze przed powstaniem de facto kolegium nobilium, jeszcze w tym kolegium Vetus, wynajmowanych jakby użyczonych pomieszczeniach, właśnie sięgnięto po przekłady już istniejące. Ale w roku 1744 już mamy wyraźny postęp.
2: Bo utwór Corneille'a się pojawia.
0: Tak. Pojawia się utwór Corneille'a, który po części jest przełożony, a po części jest adaptowany przez Stanisława Konarskiego z oryginału Corneille'a, czyli jest to Otto o rzymskim cesarzu, jednym z tych z roku czterech cesarza, więc następcy Galby, który był następcą Nerona. I tutaj rzeczywiście Konarski dokonuje rzeczy ciekawej. Od razu mogę zapowiedzieć, że razem z profesorami Jackiem Wójcickim i Michałem Bajerem przygotowujemy edycję tej przeróbki tego polszczenia Ottona, która zostanie wydana przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. No i te nasze prace ukazują mi właśnie fenomen, bo widzimy przede wszystkim, że Konarski nie tylko chce przełożyć tą rzecz, ale próbuje pisać, nauczyć pisać tragedii, bo on ją przerabia tak, żeby ją już zmieniać. I czym bliżej końca, te zmiany są większe, więc jakby widzimy rozwój, prawda, że bierze na warsztat cudzy tekst, ale przerabia go po swojemu. Przerabia go w sposób bardzo ciekawy. sprawy.
2: Czyli pełni rolę tak naprawdę dramaturga, nie tyle tłumacza.
0: Tak, ale jednocześnie przerabia tego

0: opłatona w bardzo ciekawy sposób, dlatego że ta historia jest historią alternatywną, czyli te wydarzenia wcale się nie dzieją tak jak w historii rzymskiej. Konarski dokonuje pewnych takich przemian, że władzę po Galbie ma odtąd przejąć w sposób pokojowy, po nim ma z kolei w taki sam sposób przejąć Witeliusz, więc mamy tą krwawą historię rzymską przerobioną na taką wersję pacyfistyczną, gdzie można się porozumieć, gdzie Rzeczpospolita może działać z sensem, gdzie władza może być przekazywana. Więc widzimy takie odwzorowanie oświeceniowych idei Konarskiego, który żywo właśnie przecież polityką się interesował.
1: Padła data 1744. Ona jest niesłychanie ważna, dlatego że na tej części parceli, którą zajmuje Collegium Nobilium, rozpoczynają się pierwsze, dzisiaj by się powiedział, pierwsze wykopki.
0: Tak, rok pod wcześniej fundamenty, tak, pod murowano fundament. Kamień węgielny i właśnie trwają wtedy rzeczywiście roboty, żeby już budować teatr. Także widzimy
1: właśnie,
0: takie działanie.
1: I tutaj dotarliśmy wreszcie do
0: działanie
1: centrum naszych rozważań.
0: Działanie widzimy na wielu frontach. Ja tutaj jeszcze od razu państwu powiem, że zanim oczywiście ten teatr i Collegium Nobilium w ogóle wybudowano, to jeszcze parę inscenizacji na tej tymczasowej scenie były. W 1946 została wystawiona oryginalna tragedia Antoniego Wiśniewskiego, innego Pijara Perykles, a przy okazji po francusku zagrano Le Français à Londres, komedię Louis de Boissy, która no, jest właśnie takim przykładem też dalszej praktyki pijarskiej, bo oni w kolejnych latach najczęściej będą grali taki program, żeby właśnie wystawić przykład polskiej tragedii i komedię po francusku. Czyli z jednej strony szkolą się sami w tworzeniu polskich wzorców właśnie tego gatunku najwyższego, czyli tragedii, a z drugiej strony jest okazja do nauki języka, no bo granie po francusku, czy czasami też po niemiecku, bo i w takim języku grali. W 1947 w przekładzie na polski została pokazana Zaira Voltaire'a, natomiast w 1749 Gabinia Brueysa. I to właśnie mamy tutaj no pewien przegląd tych utworów, które zaistniały przed uruchomieniem Teatru Collegium Nobilium. A tymczasem powstaje gmach w ogóle Collegium Nobilium.
1: Z dużymi trudnościami.
0: Z dużymi trudnościami, tak. Dlatego, że on wymaga wielkich pieniędzy i on no, przez kolejne lata istnienia to Collegium Nobilium będzie ciągle wymagało dalszego wykańczania. To nie jest tak, że oddano i wszystko było skończone. To był gmach no, jednak bardzo ambitny, no, wielka
1: trzeba przypomnieć
0: budowla,
1: jednak o pewnej rzeczy, że wzniesienie takiego skomplikowanego organizmu, jakim jest budynek teatru, no to nie jest wzniesienie takiego po prostu normalnego domu, dlatego że to ma zupełnie inne wyposażenie, to jest droższe.
0: No tak, a jednocześnie ambicje też były takie, żeby to był piękny budynek, więc jakby to
2: no
0: też
2: i miał zawierający
0: dobrze
2: całą
0: wyposażony,
2: jest
0: no więc właśnie.
1: No i on był, ja chciałbym się tylko odwołać jeszcze do czasów późniejszych o ponad 100 lat. W latach 70. XIX wieku wybitny warszawski fotograf Konrad Brandel wdrapał się na wieżę kościoła świętej Anny i tam wykonał no, coś, co dla nas dzisiaj jest rzeczą zupełnie normalną dzięki elektronicznym środkom przetwarzania obrazów. W tamtych czasach to było duże wyzwanie techniczne, dlatego że tak, wdrapał się na tę wieżę kościoła, dźwigając potężny aparat fotograficzny, statyw. Dość powiedzieć, że Konrad Brandel wykonał wtedy obraz, który później przy odbudowie Warszawy był jednym z podstawowych źródeł informacji, jak to w ogóle wyglądało. To była tak zwana panorama Brandla. Ja nie pamiętam, czy zachowało się jako fotografia, natomiast my oczywiście znamy drzeworyty, które zrobione z tej fotografii. I co jest ciekawe, na tej fotografii widać bryłę Collegium Nobilium.
2: To też posłużyło potem do prac rekonstrukcyjnych, kiedy ten teatr odnawiano, bo potrzebowano tych dawnych planów i znalezienia dawnych śladów po tym budynku.
0: Uzupełnię, że już w roku 1746 wiadomo, że oficyna teatralna była gotowa w stanie surowym, czyli jeszcze nie nadawała się do spektakli, ale właśnie bryła budynku już istniała i wiele wskazuje, że był to stan, który dzisiaj byśmy określili jako surowy, zamknięty. Nawet,
1: no, stan deweloperski tak zwany. Tak?
0: Chyba tak. Natomiast troszeczkę to jeszcze trwało, były potrzebne kolejne pieniądze i dopiero w 1750 roku można było zainaugurować tę scenę.
1: Z tego, co nam wiadomo, ci, którzy weszli do tego teatru, jednak go podziwiali, dlatego że podziwiano i roboty murarskie, także roboty snycerskie, także roboty malarskie, co by wskazywało na to, że był to teatr jednak no, charakteryzujący.

0: kojarzący się luksusem.
1: Był to teatr bardzo dobrze wykończony i właściwie obok niedawno też uruchomionej, bo w 1748 roku Operalni Saskiej, no to były dwa takie nowoczesne, dobrze wyposażone sale teatralne w Warszawie. Ten rzeczywiście był pomyślany no, z taką dużą czułością przez Konarskiego, bo z różnych przepisów wiemy, że on tam zakazywał na przykład w takich pomieszczeniach, które miały służyć jako garderoba czy magazyny teatralne, przechowywanie jakichkolwiek rzeczy niezwiązanych z teatrem, więc widzimy takie myślenie, że
0: no,
1: to ma być...
0: dyrektorskie myślenie.
1: Tak, że to ma być po prostu tylko do celów teatralnych. Budynek został dobrze wymyślony, był dosyć wygodny, miał osobne wejście z ulicy, nie tak jak dzisiaj, że przez bramę się wchodzi, tylko wejście było przebite z ulicy i wchodziło się i tutaj jest podobnie obecnie, czyli najpierw się wchodziło do sieni większej, tej na poziomie przyziemia, a dopiero potem się wchodziło troszeczkę wyżej do sieni mniejszej. Tak też jest dzisiaj.
0: I właśnie, czy to położenie tych, jak to się kiedyś mówiło, tych ubikacji, bo pomieszczeń odpowiada temu dzisiejszemu układowi?
1: Mniej więcej tak, za wyjątkiem ubikacji w znaczeniu dzisiejszym, bo akurat...
0: Miejsca potrzebne, to się
1: miejsca
0: nazywa,
1: potrzebne
0: tak.
1: Tam rzeczywiście były, ale były urządzone w troszeczkę innym miejscu niż współcześnie. Natomiast wspominam o tych miejscach potrzebnych, bo przez to, że były w samym korpusie teatru przewidziane dla widzów, no pokazuje, że ten teatr był taki po prostu bardzo wygodny.
2: I z ducha humanistyczny.
1: Co ciekawe...
0: Ja poza tym bardzo nowocześnie pomyślany, biorąc pod uwagę dość katastrofalny stan higieny miasta w tamtych czasach.
1: To bez wątpienia. Natomiast były tam dodatkowo inne świetnie pomyślane rzeczy, jak na przykład specjalny ganek, dobrze też ukryty, którym mogli uczniowie przechodzić z gmachu Collegium Nobilium do teatru, że nie musieli przechodzić przez sień, prawda, tylko mogli dyskretnie, mieli takie
0: połączenie.
1: Czyli wejście
0: połączenie. Dla artystów po prostu.
1: Tak, było osobne wejście dla artystów i nie musieli wychodzić na dwór, prawda, więc to było bardzo dobrze pomyślane.
0: No bo jest taka zasada w teatrze, że aktorzy nie pokazują się publiczności w kostiumach.
2: A aktorzy byli bardzo młodzi. Sytuacji.
1: No więc właśnie. Teatr też był dobrze wyposażony z tego względu, że no, posiada właśnie tam magazyny na jakieś dekoracje, oczywiście garderoby, takie miejsce do przechowywania kostiumów. Wiemy, że tych kostiumów było dużo, że przykładano do nich dosyć dużą wagę.
0: Teatr nie był zimnym teatrem, miał własne ogrzewanie.
1: Miał
0: przecież.
1: Ogrzewanie. Tutaj w planach wiemy, że była planowana piekarnia w ogóle pod teatrem. Nie jestem pewien na 100%, czy rzeczywiście ten plan tak został zrealizowany, ale plan był dobry, rzeczywiście.
0: Znaczy ciepło z tego piecu,
1: wykorzystać,
0: z tego
1: tak,
0: z pieców
1: po prostu gotowe ciepło
0: tak
1: do ogrzewania właśnie teatru. Natomiast no, scena była oddzielona oczywiście łukiem proscyniowym, tak jak w teatrach barokowych typu włoskiego właśnie.
0: Czyli scena all'italiana.
1: Tak. Czy pudełkowa, jak się pospoliciej mówi, od sali. Sala była dosyć ładnie urządzona, kondygnacyjna.
0: Właściwie ilu widzów mogła zmieścić ta cała sala?
1: No ciężko mi to policzyć, ale z kilkuset widzów według mnie tam spokojnie się mieściło, dlatego że tam był i parter, i była galeria, i były jeszcze dwa balkony, więc no to jednak musiał być spory teatr. On przyciągał uwagę jednak, te spektakle odgrywały jakąś rolę w życiu Warszawy. To widzimy z wizyt gości, że nie wiem, Ignacy Krasicki, którego brat tam się uczył, zetknął się tam na scenie z komedią molierowską, się zachwycił.
2: No właśnie,
1: wiemy,
2: komedia to była dominanta tamtej sceny, prawda?
1: Różnie, właśnie i tragedie, i komedie. Właściwie obydwa te gatunki były...
0: Ale zainaugurowano
1: Zainaugurowano tragedią Woltera i tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, że to, co jest właśnie niesamowite, bo ten repertuar był bardzo w ogóle ciekawy, był ambitny, był ciekawy, byli tam autorzy wprowadzeni w ogóle przez PR-ów na scenę. Nie wszyscy, bo Corneille'a, Racina, Moliera grano wcześniej. Natomiast na tej scenie na przykład pojawia się Voltaire, na tej scenie pojawia się Marivaux. Na tej scenie, i na to mało kto zwraca uwagę, ale w jednej ze swoich książek najwybitniejszy współczesny badacz tego teatru, czyli profesor Ryszard Bączyński, zwrócił na to uwagę, to słusznie zidentyfikował sztukę graną po niemiecku pod tytułem Der Verwandelte Bauer jako komedię Ludwika Holberga, bo mamy tu bez wątpienia do czynienia z Jeppem ze Wzgórza, czyli chłopem odmienionym, a potwierdzić to można o tyle, że w tym czasie rzeczywiście przekład niemiecki Jeppego istniał. Także proszę państwa, wybitnego duńsko-norweskiego, no bądźmy uczciwi, komediopisarza, sztuka też była w 1957 roku już grana w Warszawie.

0: więc ten repertuar był szalenie ambitny.
1: Ale ja mam jeszcze do pana takie pytanie. Ono, podejrzewam, może być cokolwiek kłopotliwe. Czy my coś wiemy o wybitnych aktorach tego teatru?
0: To jest sprawa, wybitni to może jest taka troszeczkę...
2: To byli młodzi ludzie, 12-15 lat, prawda? To jest
0: głównie tak, rozumiem, za wyjątkiem...
1: Widzą państwo mój żartobliwy błysk w oku.
0: Za wyjątkiem nauczycieli, bo i zdarzały się przypadki występowania nauczycieli, na przykład Simon Berger, który był metrem języka francuskiego, czyli nauczycielem francuskiego, sądząc z nazwiska rodowity Francuz, występował w jednej z komedii. Być może trudniejszą rolę postanowiono mu w Molierowskiej komedii powierzyć.
2: No trzeba powiedzieć, że nauczyciele przygotowywali, prawda, całe te przedstawienia i sztuki, odbywały się próby z ich udziałem.
0: Natomiast uczniowie występowali w teatrach pijarskich. Ciekawym elementem było to, w odróżnieniu do jezuickich, bo u jezuitów dosyć szybko, bo jeszcze pod koniec XVI wieku wprowadzono taką zasadę, że na scenie jezuickiej nie pojawiają się postaci kobiece. Czyli skoro mamy tylko chłopców w szkołach, no to będziemy grali tylko role męskie. W XVI wieku jeszcze było inaczej, ale krótko jakby ta dowolność postaci kobiecych istniała. Pijarzy robili inaczej. U nich postaci kobiece też się pojawiały. Oczywiście no, dobierano pewnie według urody młodszych, delikatniej wyglądających.
1: Przed mutacją, tak.
0: Żeby bardziej przekonująco tutaj wyglądali. Natomiast było to dosyć ciekawe, no bo w teatrach jezuickich no, było to duże wyzwanie. Także potem przy adaptowaniu utworów pozbywać się postaci kobiecych, które bywają przecież najczęściej motorami akcji przecież w komediach, prawda? No, my mamy dosyć spore informacje o aktorach, a znamy je z programów teatralnych. Szczęśliwie z tych przedstawień całkiem sporo, no nie mamy kompletu, ale sporo programów teatralnych się zachowało.
1: To jest rzecz zupełnie niebywała, biorąc pod uwagę to, co się stało z teatraliami w Polsce w czasie II wojny światowej.
0: Ale tu szczęśliwie właśnie troszkę tych programów nam ocalało i w tych programach, proszę państwa, najczęściej oczywiście no, mamy informacje o wykonawcach i mamy informacje, no tam właśnie imię i nazwisko i szczęśliwie jakiś tytuł, że na przykład starościc taki, a taki, wojewodzic, kasztelaniec, czasami też sam już był starostą, bo jak był z wielkiego rodu, no to zapewniono mu osobny urząd. Ale dzięki temu możemy w 100% tę osobę identyfikować, prawda? Bo jest to bardzo łatwa do określenia osoba i rzeczywiście na tej scenie występował szereg postaci, które w historii XVIII wieku odgrywały istotną rolę. Ja może zacznę od przypadku Niechlubnego, czyli wychowanka PR-ów, z którego chyba nie byli dumni. Otóż na tej scenie, między innymi jako Leander w Le Médecin Malgré Lui Moliera, występował Adam Poniński, a więc marszałek Sejmu Rozbiorowego,
1: to
0: proszę
1: jedna
0: państwa.
1: Z najhaniebniejszych postaci Polski przedrozbiorowej. Z tego, co słyszałem, wykazywał się sporym talentem aktorskim.
0: No więc wygląda na to, że jakiś temperament aktorski to on rzeczywiście szczęśliwie miał. Na tej scenie, żeby pójść tym tropem takim targowickim, no to też powiem państwu, że Onufro Żarowski przecież występował. Grał w Pelopidasa w Epaminandasie, także dosyć istotną postać. Tu, proszę państwa, występowali ludzie, którzy później sami się zajęli twórczością dramatyczną, bo na przykład na tej scenie jako wychowanek tego Kolegium Nobilium Pijarskiego występował Stanisław Mycielski, który później w czasach stanisławowskich był komediopisarzem, autor między innymi Junaka. Tu występował taki magnat jak Michał Jerzy Wandalin Mniszech, który zagrał Damisa w Le Tuteur, a który w przyszłości no, bardzo się interesował teatrem i nawet miał teatr dworski swój, więc widzimy, jak na zainteresowania ogromnie to wpłynęło. Występował na tej scenie Antoni Krasicki, czyli młodszy brat biskupa Ignacego Krasickiego. Występowali tutaj także, proszę państwa, wreszcie Jan i Zygmunt Linowscy, czyli rodzeni wujowie Wojciecha Bogusławskiego, no co też chyba widzimy jakieś związki, być może wpływ na tego siostrzeńca. Żeby państwa zadziwić, już ostatnia postać, jaką wymieniam, na tej scenie występował także Wojciech Jaruzelski i tutaj zbieżność imienia i nazwiska nie jest przypadkowa. ponieważ był to pra, pra, pra dziadek osławionego generała.
2: Ja bym powiedziała źle wsławionego, ale ponieważ musimy zmierzać ku końcowi naszej audycji, bo czasu już nam niewiele zostało, to proszę powiedzieć o tym schyłku tego teatru i tym, dlaczego ta historia została przerwana.
0: Spektakle były tam organizowane do roku 1767. Później jak gdyby pewnie ta formuła też się wyczerpała, a i pijano

0: że mieli inne wydatki i potrzeby. Ta sala jeszcze przez jakiś czas służyła do innych celów.
1: 17 lat w związku z
0: tak,
1: tym, prawda?
0: Ten teatr jako działał. Teatr. Natomiast ta sala działała dłużej, bo ona już w czasach teatralnych działała także jako aula po prostu tego kolegium. Później też służyła do różnego rodzaju pokazów fizycznych.
2: Usiłowano ją wynająć jako salę Teatru Narodowego.
0: Dwa razy tak próbowano dla Teatru Narodowego, kiedy tracił on swoje siedziby i pijarzy na to się nie godzili, no z tego względu, że jednak ciężko by połączyć prowadzenie szkoły z obecnością zawodowych aktorów.
2: Przypomnijmy stygmat aktora zawodowego.
0: No więc właśnie. Tak. Wiemy to z dziennika Prota Lelewela, że ten teatr zaczął służyć jako spichlerz i magazyn. Wnętrza zaczęły ulegać zniszczeniu. Tam przez jakiś czas działał szpital wojskowy. Później cały gmach Collegium Nobilium służył do innych także celów, czyli jako szkoła wojskowa, jako izba obrachunkowa w okresie międzywojennym, jako trybunał administracyjny.
2: Był także państwową wytwórnią papierów wartościowych.
0: Drukarnia także oczywiście tam się mieściła. Tak. Natomiast ten gmach teatru no, bardzo ucierpiał w czasie II wojny światowej. Cały gmach Teatru Collegium Nobilium uległ zniszczeniu, ale od strony miodowej pewne elementy od strony miodowej zachowały się lepiej.
2: Do 1950 roku podobno stały jeszcze ściany parteru.
0: Natomiast właśnie tam z tyłu od strony jakby Starego Miasta, no te zniszczenia były znacznie większe. Po wojnie postanowiono to rozebrać. Kilkukrotnie przymierzano się do odbudowywania tego teatru, aż wreszcie, i tutaj chyba pan doktor będzie wiedział najlepiej.
2: Jako senior w tym towarzystwie, ponieważ wszyscy jesteśmy absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Skoro pan mnie wywołał do tablicy, dobrze, to ja wobec tego państwu opowiem, jak wyglądał pejzaż zaplecza szkoły teatralnej za tak zwanych moich czasów, a była to druga połowa lat 80. Otóż gdzieś około 1985-86 roku to było używane jako boisko szkoły teatralnej. Natomiast w 1987 roku na tym dziedzińcu pojawiły się koparki i zaczęto prace archeologiczne wykopaliskowe. I co się okazało? Że fundamenty tego teatru, fragmenty murów, nawet fragmenty przejść ze sklepieniami, że one się zachowały.
0: Znajdowały się tuż pod ziemią.
2: Były tuż pod ziemią. Przyszły bardzo już niedobre czasy dla Polski. Moment, kiedy po prostu skarbiec był pusty, więc nie było możliwości, żeby to odbudować, a to była idea, i tu przypomnijmy, to była idea jednego z profesorów szkoły teatralnej, czyli Piotra Cieślaka, który nam opowiadał, nam studentom, że jego ambicją jest odbudowa tego teatru, ale żeby on wyglądał tak, jak powinna wyglądać taka łódź szkoląca kadetów. To znaczy, że wszystko robi się samemu, żeby adepci sceny zrozumieli, jaki jest koszt powołania do istnienia widowiska teatralnego. 1992 myśmy patrzyli ze zgrozą na to, bo było to po prostu coś strasznego. Wątpiliśmy, czy w ogóle można na tym cokolwiek postawić. No i stał się cud. Ta nowa, odrodzona Polska przyniosła Warszawie następny budynek teatralny. Przypomnijmy jeszcze raz nazwisko profesora Ryszarda Mączyńskiego,
0: tak, dzięki którego badaniom historycznym
2: bardzo,
0: to powiem,
2: że nie był pierwszym, ale był najbardziej szczegółowym. Właściwie, że on to zlokalizował, dokonał inwentaryzacji.
0: Przypomnijmy nazwisko Macieja Wucena, czyli architekta, który opracował właśnie projekt
1: nowej budowy.
2: Ten teatr został odrodzony. Został odrodzony dokładnie w tym samym obrysie.
0: Tak jest.
2: Trudno jest oczywiście powiedzieć, czy to jest dokładnie tamten teatr, ale zasada scenali italien
0: tak,
2: jest.
0: Tak. I w ogóle widać było wyraźnie nawiązania do tego XVIII-wiecznego schematu w kształcie widowni, więc tutaj także w tym obrysie na przykład też galerii to jest widać, więc rzeczywiście te nawiązania tutaj były czytelne. Inauguracja tego teatru odbyła się na początku roku akademickiego.
2: A to z kolei, panie doktorze, to są pańskie
0: wspomnienia. 30 września. I rzeczywiście wtedy pierwszy raz no, można było zobaczyć publicznie ten teatr i przygotowano na jego inaugurację 5 aktorów po fragmencie recytowało wielką improwizację z Dziadów i wśród tych aktorów wymieńmy znaleźli się, no zacznę jednak od Gustawa Cholubka, Zbigniewa Zapasiewicza, Macieja Jana Englerta, przepraszam, Grzegorza Małeckiego i jeszcze kogo powiedzieć?
2: Michała Żebrowskiego.
0: I Michała Żebrowskiego.
2: Natomiast to wydarzenie teatralne reżyserował Maciej Prus, czyli można powiedzieć, że na tej scenie spotkało się kilka pokoleń bardzo

0: wybitnych twórców polskiego teatru. Trudno o lepszą inaugurację. Przypomnij, 30 września 1999 roku.
1: I tak historia zatoczyła krąg. Również jako szkolny Teatr Collegium Nobilium działa do dziś. A my dziękujemy już za to spotkanie o tej dawnej historii tego teatru. Opowiadaliśmy dzisiaj Państwu razem z Tomaszem Mościckim.
0: A naszym gościem był pan doktor habilitowany Patryk Kęcki. Dziękujemy panu serdecznie za kolejne spotkanie z nami na tej antenie.
2: Bardzo dziękuję.
3: Literacka siesta.
4: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do Stanisława Ignacego Witkiewicza, Listów do żony. Czyta Krzysztof Gosztyła.
5: Zakopane 7 marca 1929. Niepisanie 9 miesiąc. Palenie. UN. Wczoraj Turowski przyprowadził przeklętego klienta. Siedział z nim 2 godziny. Bez niego 4. I portretu nie zamówił. Zupełny psychopata. A dziś przysłał list na 12 stron jako dorzucenie paru słów do wczorajszej rozmowy. Skończyłem dziś matkę Hallera pod widmo. Pan dobrodziej życzy sobie portret matki widmowy, mówię, czy zwykły. A może a la Żmurko, Alcoforado nad przepaścią. Tak. Jutro zaczynam nowe życie. Na wielką skalę. Bylczyńska wyjechała w zgodzie, posądzona o kradzież flakonu w pensjonacie, w czym interweniowałem. Co za bydlęctwo, bój się Boga. Śnieg wali potworny, pewno i u was. Całuję wszystkich bardzo serdecznie i ciebie też. Jestem bardzo słaby. Idę do uczniów, Truskolaskiego i Leszczyńskiego, a wieczorem rysuję Leszczyńskiego. Bilet psychopaty załączam. Zakopane 8 marca 1929. NP9M. Palę. Ostatni. Po czym z litym Brionem i panną Stachurską, która pierwszy raz na nartach, nacieli. No, właśnie palę. Ostatniego. Tylko co? Też ostatnią. Herbatę wypiłem. Ciągle żałuję, że cię nie ma. Bodzio złamał nogę na nartach. A Haller kupił matkę za 100. Nawrocki zrobił nam wzmacniacz dwulampowy i głośnik. Wspaniale dziś było u tego burmestra. Strążyski tak głupie wice robi, że mnie kompromituje w towarzystwie nawet półinteligentów. A jutro piekielne życie zaczynam. Co do mieszkania nie martw się, masz przecie mnie. I żadnych samobójczych myśli mieć ci nie wolno. Pamiętaj, że ja jestem jeszcze kapitał. Bestiał. Jutro dopiszę coś na NP. Całuję B. Nie mogę się dopytać, czy otrzymałaś list z wierszem o Cypkendejlu. Nie moje. Niech każdy robi, co mu się podobi. Niech każdy robi to, co chce. Lecz po co gadać o tym? Taż to fe.
6: Zakopane 11 marca 1929. Nie piszę 9 miesiąc. Palę. Ukochana Nineczko, nie poddawaj się depresji, tak jak i ja to czynię. Ach, nikt mnie tak nie gwajdlił, tak jak ty, i nikt mnie ach tak nigdy nie kierdasił. Wariacje na temat piosenki dancingowej. Aha, Husserl, czytany po raz drugi, jest nadzwyczajny. Jednak zarzucam mu zbyt wielką dogmatyczność w jego tezie o absolutnej prawdzie i za mało dowodów konieczności. Za to jeśli chodzi o zmiażdżenie relatywizmu, psychologizmu i antropologizmu. Nadzwyczajny. Gdybym ja tak nic nie robił jak ty, to dawno bym sfiksował i w łeb bym sobie strzelił. Masz mnie w tych formach, które są możliwe. A o tym, co nie jest możliwe, trzeba zapomnieć. No i dać spokój. Ja zapomniałem o powodzeniu, pieniądzach, perwersjach, przedstawicielstwie i podobnych pseudopocieszeniach. Nie można ode mnie wymagać, abym był Ludwikiem XIII. Bo i tak jako Stanisław Ignacy Witkiewicz ledwo żyję i otorbiam się. Coraz bardziej. Ja już mam wyrzuty sumienia, o ile trochę lepiej się czuję. Przecież to nienormalne i wstrętne. Czytam też Kazilera i bardzo jestem jego wykładem zachwycony. Metafizyka Nikolaus.

Kuzanusa podobna do mojej. Marzę o skończeniu powieści i zabraniu się do filozofii. Całuję bardzo, Staś. A czy otrzymałaś 400 wałów? Czułe. To znaczy pozdrowienia rodzinne, bardzo czułe. Od czasu nher, nie picia herbaty. Trzeci dziś. Z kichą na wierzchu jakoś dużo lepiej, ale drzemie ciągle. Zakopane 12 marca 1929. NP 9 M. Nher 4. Pale. A, Nineczko, przecież nigdy od ciebie duchowo nie uciekałem. Chyba wtedy, kiedy brałaś mnie na fizyczny łańcuch. Ale tak samo znienawidziłbym królową Sabę, każdą z moich kobiet, jeśli bym musiał przy niej tkwić z obowiązku. Cała rzecz to swoboda. A przecież z żadną kobietą nie wytrzymałem tyle, co z tobą. To się równa 6 lat. To jest piekielna rzecz. A kocham cię nie na papierze, tylko naprawdę. Ale nie mogę się zmuszać do pewnych rzeczy i na bezludnej wyspie byłoby to samo i musiałbym cię znienawidzić. Więc myślę, że pora skończyć pretensje, że mam zielone oczy. No, obciążanie mego sumienia i tak owrzodziałego winami bez win jest dla mnie straszne. Jak piszesz, że płaczesz, to bebechy mi się skręcają, ale co mam robić? U diabła starego przecież nie mogę czuć czegoś, czego nie czuję. Ja myślę, że już musimy wyjść z tego. Jak ma wyglądać dalsze życie? Pamiętasz, jak cię kochałem, kiedy puszczałaś mnie sama na świat luzem? Nie mogę już o tym pisać. Zrobiłem Jewrejkę z Kalisza za 150 w jedno posiedzenie. 4 dzień na wodzie z cytryną. Czuję się bardzo, bardzo głupio. Tytaniczne wysiłki. Napiszę pojutrze. I nie pisz o sadyzmie, bo to okropne i niesprawiedliwe. Bardzo. Pod zmuszaniem rozumiem wyłączność i obowiązkowość. Zakopane 16 marca 1929. NP 9 M. NHER 8. Ostatni. Ukochana Nineczko, przy mojej niezdolności pisania listów, a pękam w kawały z niecierpliwości i niemożności wyrażenia tego, co chcę, porozumienie jest niemożliwe. Gdzież ja ci wymawiam 6 lat małżeństwa, ale skąd, słuchajcie, Nina? Muszę jednak skonstatować, że jak na 2 lata cierpień, przy czym nic nie uczyniłaś, aby mnie przywiązać, 2 lata cierpień i 2 lata bezskutecznych, jak widzę, wysiłków zrobienia idealnego małżeństwa, fakt, że kocham ciebie tak jak teraz, a po tym wszystkim trudno wymagać szatańskiej namiętności od 44-letniego wujcia. Jest faktem, jak na mnie, niezwykłym. Ja przecież też chcę, żebyśmy byli razem. I kwestia rozbija się o erotyczne kombinacje, które były od początku zlekceważone. Każdy obiektywny świadek, Bóg na przykład, musiałby przyznać, że byłem mężem idealnym, a przy tym kocham dalej. I nie mam zamiaru opuścić. Wstrzymajcie śmiech, przyjaciele, ale trochę sprawiedliwości, bo już nie mogę. Dosyć. Przepisuję. Jak wrócisz do Warszawy, przyszlę porcję. Tu pada śnik. Bez końca. Namyśl się jeszcze na jeden eksperyment. Zamieszkałabyś na górze. Zupełna swoboda i wszystko, jak chcesz. Ja już nie mam siły pisać. Całuję bardzo, bardzo, Staś. Zakopane 17 marca 1929. Ukochana N. Zaproponowałem mieszkanie na górce ze względu na to, żebyś zupełnie nie słyszała, kto do mnie wchodzi i ode mnie wychodzi, ponieważ przypominam sobie kiedyś scenę a propos zupełnie niewinnej wizyty. Wobec tego proszę cię do twego pokoju, na ile zechcesz. A jeśli tak jesteś usposobiona, to obawiam się,

0: żeby nie było ciężkich nieporozumień i gorszych jeszcze rzeczy. Ja też jestem kruchy i życie moje nie jest wesołe. Mam ciężką pracę przed sobą i muszę mieć spokój, a brak swobody to dla mnie jest bzik i śmierć. Więc jeśli nie chodzi o kwestie erotyczne, to bardzo cię proszę, przyjedź. A nie będziesz się czuła opuszczona. Co drugi dzień wolny wieczór i prawo rysowania dowolnych osób w godzinach rannych i popołudniowych.
1: Do Witka Cegolistów do żony powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu Ife O'Donovan.
3: Jest minuta po 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: A zatem pora na późny muzyczny lunch w dwójce, czyli koncert w porze lunchu. Dzisiaj zabieramy Państwa do Wigmore Hall, tradycyjnie już właściwie w poniedziałek, na jeden z lunchtime concerts. Witamy Państwa za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Zapraszamy do godziny 15. Dzisiaj coś dla duszy i dla ciała znajdzie się w repertuarze tej audycji, no a także elementy muzyki rozrywkowej, muzyki jazzowej, przeboje, no bo przed nami występ zespołu Voces 8. Oktet wokalny, który jak mało który zespół tego rodzaju potrafi łączyć muzykę dawną, muzykę okresu renesansu, baroku, z muzyką współczesną, ale tą muzyką lżejszą, repertuarem rozrywkowym, repertuarem popularnym. I tak będzie też dzisiaj, bo w programie koncertu, który odbył się w Wigmore Hall 20 kwietnia i który dzisiaj będziemy retransmitować, znalazły się kompozycje takich twórców i takich gwiazd jak Gustav Holst, Thomas Louis de Victoria, John Lennon, John Barry, Bill Conti. Zatem dziś usłyszymy niejedną bardzo znaną, popularną melodię. A zaczynamy od akcentów dawnych, bo zaczynamy od muzyki doby renesansu. Thomas Louis de Victoria i jego kompozycja Regina Celli. Ośmiogłosowy utwór z 1576 roku, stworzony w Rzymie. Następnie przeniesiemy się już do świata muzyki współczesnej. Eric Whitaker i Lucy Walker. Dwie współczesne kompozycje tych dwojga twórców. Na początek Eric Whitaker i All Seems Beautiful to Me, a następnie Give Me Your Stars autorstwa Lucy Walker. I tę pierwszą część występu Voces 8 zakończy utwór Gustava Holsta. Utwór z 1915 roku, napisany dla katedry westminsterskiej, przejmujący Nunc Dimittis. No i tak dzisiaj będziemy wędrować po różnych nastrojach, różnych rodzajach muzyki wraz z oktetem wokalnym Voces 8.

Dzisiejsze popołudnie w dwójce spędzamy w towarzystwie głosów oktetu wokalnego Voces 8. Brytyjski zespół, który śpiewał tak nam muzykę Gustawa Holsta na naszej antenie. A dzisiaj słuchamy koncertu zarejestrowanego w Wigmore Hall 20 kwietnia tego roku.

Rozpoczęliśmy to spotkanie od kompozycji Tomasa Luisa de Victorii, Regina Celli. Później dwie kompozycje współczesne, Erika Whitakera, All Seems Beautiful to Me i Lucy Walker, Give Me Your Stars. No a przed chwilą napisana w 1915 roku kompozycja Nunc Dimittis Gustava Holsta. Program, którego dzisiaj słuchamy, łączy muzykę, w której niebiańska symbolika spotyka się z ludzkimi emocjami. Pojawiają się dawne pieśni sąsiadujące z muzyką inspirowaną jazzem, filmem, Broadwayem. Jak piszą artyści w nocie programowej, są to utwory, które błyszczą i olśniewają, przypominając jednocześnie o gwiazdach, które każdy z nas nosi w sobie. Przed nami dwa kolejne punkty programu tamtego koncertu. Dwa utwory, które choć dzieli niemal 200 lat, to łączy je subtelność i szczególna czułość spojrzenia na człowieka i jego uczucia. Najpierw cofniemy się do początku XIX stulecia i usłyszymy rzadko wykonywaną kompozycję Franciszka Schuberta, przeznaczoną wyłącznie na głosy męskie. To pieśń Liebe, opus 17, numer 2. Utwór powstał prawdopodobnie około 1822 roku do tekstu Friedricha Schillera. To pieśń o boskim wymiarze miłości. Bardzo subtelna, ulotna, delikatna. No i do tej muzyki dołączy kompozycja Johna Lennona. Przebój, pośmiertny przebój tego artysty, Free as a Bird, w opracowaniu brytyjskiego kompozytora i aranżera Jima Clementsa. Historia tej piosenki jest wyjątkowa, bo John Lennon nagrał jej demo, swego rodzaju szkic, w domowym studiu w 1977 roku, a niemal 20 lat później pozostali Beatlesi dopisali własne partie, nagrali je, dzięki czemu utwór został wydany w 1995 roku jako swoiste pośmiertne spotkanie legendarnej czwórki z Liverpoolu. Przed nami zespół Voces 8 w muzyce Schuberta i Lennona.

Dźwięki muzyki Beatlesów wypełniły przestrzeń londyńskiej Wigmore Hall, a słuchaliśmy kompozycji autorstwa Johna Lennona, jego pośmiertnego przeboju Free as a Bird w wykonaniu zespołu Voces 8. W dalszej części koncertu oktet wokalny zaprasza nas do świata współczesnych kompozycji i opracowań, które pokażą nam charakterystyczne brzmienie tego brytyjskiego zespołu. Na początek usłyszymy kompozycję dedykowaną grupie, utwór Taylora Scotta Davisa.

Davisa pod tytułem Effortlessly. Potem przyjdzie czas na odrobinę nostalgii, bo usłyszymy bodaj najsłynniejszą irlandzką pieśń Danny Boy. Pieśń pełną tęsknoty, melancholii, pieśń od lat należącą do koncertowego repertuaru grupy Voices 8. No a później atmosfera wyraźnie się rozluźni. Jim Clements, czyli wspominany już dziś kompozytor i bliski współpracownik zespołu wokalnego, połączył w jedną całość tematy z dwóch filmów o Jamesie Bondzie. Usłyszymy więc melodię z Tylko dla Twoich oczu, a następnie Żyje się tylko dwa razy, a zatem sięgniemy po repertuar z tak zwanej klasycznej ery Johna Barry'ego, twórcy muzyki do Jamesa Bonda. No i na zakończenie tej części przeniesiemy się do Ameryki lat 30. Najpierw zabrzmi Cheek to Cheek Irvinga Berlina, rozsławione przez Freda Astera i Ginger Rogers w filmie Top Hat, czyli Panowie w cylindrach. No a następnie April in Paris Vernona Duke'a, jeden z najpiękniejszych standardów epoki Broadwayu. Wracamy do Wigmore Hall i do zespołu Voices 8.

Way'u przywołał nam zespół Voces 8 w tym opracowaniu słynnego przeboju Vernona Duke'a zatytułowanego April in Paris. Kompozycja z 1932 roku w opracowaniu na oktet wokalny Jima Clementsa. A wcześniej słuchaliśmy m.in. tradycyjnej irlandzkiej pieśni Danny Boy, dwóch tematów z filmów o Jamesie Bondzie, czyli Tylko dla Twoich oczu i Żyje się dwa razy. Cheek to Cheek Irvinga Berlina. Ten przebój także pojawił się przed chwilą w wykonaniu Voces 8. No, wprawne ucho mogło też tam usłyszeć fragment słynnego przeboju grupy Led Zeppelin, czyli Stairway to Heaven. No a na koniec teraz, na finał naszego spotkania z Voces 8, połączenie dwóch wielkich przebojów wywodzących się z różnych światów musicalu i muzyki rozrywkowej. Z jednej strony usłyszymy słynny temat New York, New York, rozsławiony między innymi przez Franka Sinatrę czy Liza Minnelli w filmie Martina Scorsese z 77 roku. No a z drugiej strony ponadczasowe I Get a Kick Out of You Cola Portera. No i jeszcze jeden fragment, pewien cytat tutaj się pojawi i to będzie również muzyka związana z Nowym Jorkiem, muzyka Leonarda Bernsteina.

No i tak z renesansowego Rzymu trafiliśmy do Nowego Jorku. A to wszystko za sprawą zespołu Voces 8, który 20 kwietnia tego roku wystąpił w londyńskiej Wigmore Hall, prezentując ten zróżnicowany program złożony z muzyki dawnej renesansowej polifonii, no a także przebojów Broadwayu. I Get a Kick Out of New York to tytuł tego oryginalnego opracowania łączącego dwa wielkie przeboje, czyli I Get a Kick Out of You, a także piosenki z filmu New York, New York. I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro zapraszam Państwa po godzinie 14 na koncert w porze lunchu, na kolejny koncert w porze lunchu, który tym razem zabierze nas do Katowic na festiwal Katowice Kultura Natura. Posłuchamy występu Modigliani Quartet. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: Nowa Polska. Nowa Polska.
1: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z muzyką zakorzenioną w dźwiękach, jakie słyszymy wokół nas.

fonosfera. W lesie, w mieście, biurze, w domu. Wiemy bardzo dobrze, że Chopin w pierwszej połowie XIX wieku otoczony był zupełnie innymi dźwiękami niż na przykład urodzony ponad 100 lat później Witold Lutosławski. Kolej, dorożki, samoloty, radio, telewizja, elektronika. Wszystkie te nowinki technologiczne wydawały dźwięki i to wszystko wpływa na człowieka, na nasze samopoczucie, myśli, tempo życia, ale także rodzaje lęków, no i oczywiście na sztukę. Dziś współcześnie strategie reagowania na otoczenie w muzycznej sztuce bywają rozmaite. Rozpędzona cywilizacja przeraża wielu z nas. Odpowiedzią na ten lęk jest na przykład muzyka odnosząca się do natury, której na szczęście wciąż nam nie brakuje, albo do wielkiej sztuki przeszłości, która rezonuje z naszą wrażliwością. Są też artyści, którzy swoją muzyczną sztuką mierzą się z cywilizacyjnymi wyzwaniami. Należy do nich autorka utworu, którego fragment wybrzmiał przed chwilą, Teoniki Rożynek. To jest utwór w nagraniu z 2018 roku, zatytułowany Taśmociąg, w którym artystka połączyła instrumenty z taśmą oraz lupowaną elektroniką kreowaną na żywo. Taśmociąg będzie jednym z dwóch utworów skomponowanych dla krakowskiego zespołu muzyki nowej Spółdzielnia Muzyczna. Wiolonczelista i menadżer tego ansamblu Kuba Gucik będzie dziś naszym przewodnikiem, a na koniec przygotowałam jeszcze niespodziankę.

0: Taśmociąg Teoniki Rożynek. Powstał w czasach, gdy finansowanie muzyki współczesnej było już uregulowane, mimo to zdarzały się niespodzianki. Utwór zamówiony przez Wrocławski Festiwal Muzyka Polonika Nowa nie został tam wykonany z powodu problemów finansowych. I to jest jeszcze jeden kamyczek do ogródka z napisem Praca artystów, w tym wypadku kompozytorki i wykonawców oraz brak pieniędzy, by za tę pracę zapłacić. Na szczęście Krzysztof Pietraszewski, dyrektor krakowskiego festiwalu Sacrum Profanum, z radością zaproponował wykonanie kompozycji w Krakowie. Było to w 2018 roku. Oddajmy głos Kubie Gucikowi z zespołu Spółdzielnia Muzyczna.
1: Taśmociąg jest na skrzypce, wiolonczele, fortepian, perkusję, klarnet basowy lub saksofon barytonowy. My wykonywaliśmy ten utwór i w takiej wersji. I elektronikę, w której jest i taśma, i live electronics zrobione w Maxie. I tutaj też są, ten tle jest to dosyć mocno maszynowe, no jak sama nazwa wskazuje, jest to taśmociąg. Taśmociąg sam w sobie jest pętlą, która coś przenosi, pętlą taśmy. To w ogóle bardzo muzycznie brzmi. Właściwie można byłoby powiedzieć, że to jest w samym tytule nawiązanie do tradycyjnego łapania dźwięku na taśmę magnetyczną. Tak teraz sobie skojarzyłem. Te pętle u Teoniki też są nierównej długości i one pod koniec się skracają. Te loopery są dwa, one są nierówne i pod sam koniec komiczny, wręcz kreskówkowy efekt następuje. Zacięcia jak gdyby mechanizmu i gdzieś takiego odlecenia, odfrunięcia dźwięku w przestrzeń. To był taki projekt, który miał bardzo, bardzo długą historię. Bo początkowo to miało być zagrane na festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Tam był taki projekt, który kuratorował, zdaje się, Krzysztof Stefański. I przedmiotem tego

0: projektu tego koncertu miał być Pieniądz w muzyce. Chichot losu był taki, że ze względów finansowych ten koncert się nie odbył. Ale Krzysztof Pietraszewski zaproponował, że on ten koncert chętnie przyjmie na Sacrum Profanum, no i tak też się stało. Poza utworem Teoniki jeszcze były utwory Mikołaja Laskowskiego, Marty Śniady i Piotrka Peszata. Ja nie pamiętam szczegółów współpracy, przyznam się, z Teoniki. Dostaliśmy po prostu nuty, dostaliśmy elektronikę, no i siedzieliśmy razem na próbach i dopracowywaliśmy to. Proponowaliśmy jakieś brzmienia, Teo wybierała, tak standardowo bym powiedział.
1: Tyle od wiolonczelisty i menadżera spółdzielni muzycznej Kuby Gucika. Utwór Teoniki Rożynek wykonany był na początku grudnia ubiegłego roku na festiwalu Art Mintaka w Bydgoszczy, a my wysłuchamy nagrania z premiery z lutego 2018 roku z festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Gra zespół spółdzielnia muzyczna w składzie Tomasz Sowa, klarnet basowy, Aleksander Wnuk, instrumenty perkusyjne, Paulina Woś na skrzypcach, Kuba Gucik na wiolonczeli, na fortepianie jeszcze wtedy w składzie spółdzielni Martyna Zakrzewska i do tego elektronika, nad którą czuwała kompozytorka. Taśmociąg Teoniki Rożynek.

0: Lupowanie i zapętlanie stanowią ważną część pomysłu na narrację muzyczną tego utworu. To był Taśmociąg z 2017 roku Teoniki Rożynek w koncertowym wykonaniu Spółdzielni Muzycznej z lutego 2018 roku z festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Każdy, kto pamięta dokonania na przykład Eugeniusza Rudnika z jego pomysłami na lupowanie realizowanymi na taśmie w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, doskonale rozumie, skąd bierze się pomysł na tego rodzaju powtarzalność. Zresztą przykładów na zapętlania w muzyce można szukać dużo wcześniej, na przykład w awangardowych pomysłach twórców, którzy słuchali pędzącego pociągu w latach 20. XX wieku. A potem, gdy elektronika muzyczna trafiła nie tylko do artystów pracujących w studiach eksperymentalnych, lecz do laptopów powszechnie używanych przez eksperymentujących muzyków, to już w latach 90., zrozumiemy, jak jest to ważna część współczesnej sztuki muzycznej. Tak jak w wiekach dawnych toccata od toccare uciekać, czy taniec tarantella, tak i dziś w utworach są obecne pomysły na zapętlania, pędzenie, gonienie, czasem do utraty tchu. Nie inaczej było w pierwotnych rytuałach. Dziś jednak interesuje nas muzyczna współczesność, do której przedostały się wszechobecne dźwięki mechaniczne, inspirując muzyczną sztukę. Drugi współczesny utwór, w którym elektronika w splocie z grą na instrumentach na żywo również odgrywa bardzo ważną rolę, jest Digital Environments, ubiegłoroczna kompozycja Piotra Peszata, wykonana przez Spółdzielnię Muzyczną w Krakowie w grudniu 2025 roku. I znów naszym przewodnikiem po utworze będzie Kuba Gucik.
1: Digital Environments? To jest utwór na zespół, na pełny skład spółdzielni, czyli skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, saksofon, klarnet, fortepian i sampler, czy też syntezator, bo tu jest elektronika w Abletonie dosyć gęsta i instrumenty perkusyjne. I do tego jest 8-kanałowa projekcja dźwięku, a właściwie 10, bo poza 8 głośnikami plus suby to jeszcze są instrumenty, to znaczy lastra i gong, do których są przytwierdzone wzbudniki tak zwane, czyli takie głośniki nieposiadające membrany, tylko oddziałujące bezpośrednio na powierzchnię, do której są przytwierdzone. I to daje taki efekt, że właściwie nie wiadomo, który dźwięk skąd dochodzi, który dźwięk jest produkowany przez jaki instrument. Niesamowite są reakcje widowni, bo w środku utworu jest kadencja tej lastry i tego gongu, do których są przyczepione wzbudniki. I to nawet dla nas, grających na scenie, za każdym razem jest zaskoczenie, skąd ten dźwięk się wydobywa, co to właściwie jest. No ja uważam, że to jest naprawdę znakomity utwór i bardzo, bardzo lubimy go grać. Mieliśmy szczęście go

0: zagrać jak na razie koncertowo dwa razy, ale już kombinujemy, żeby tych wykonań było więcej, bo naprawdę jest to bardzo fajny utwór właściwie o istocie dźwięku i dźwięku w przestrzeni i przestrzeni w dźwięku, bo tutaj równie ważne od tego stricte dźwiękowego zakresu jest usytuowanie i wykonawców, i głośników w przestrzeni, mieszanie dźwięku naturalnego z dźwiękiem sampli na przykład, mieszanie dźwięku, który jest czystym dźwiękiem z dźwiękiem przetworzonym. Na przykład mikrotonowe odstrojenia, które pojawiają się czasami w instrumentach, a czasami w warstwie elektronicznej. Zresztą tutaj właściwie trudno jest mówić o warstwie, bo tutaj wszystkie elementy tworzą jeden organizm, więc bardzo jest to spójny i dobry utwór, tak powiem. Zwłaszcza w sytuacji koncertowej, gdzie rzeczywiście widownia jest tym dźwiękiem otoczona.
1: Przestrzenność i mieszanie dźwięków naturalnych granych na instrumentach z elektronicznymi. Te grane na instrumentach to brzmienia fletu, klarnetu, saksofonu, instrumentów perkusyjnych, w tym gongu i lastry, które są poddawane przekształceniom. Do tego fortepian, skrzypce, altówka i wiolonczela. A ze strony elektronicznej sampler, na którym gra pianistka Aleksandra Płaczek i ośmiokanałowa taśma, czy audio playback, tak mówi się dzisiaj na taśmę. Kuba Gucik przed chwilą opowiadał o tym, że nowy utwór Piotra Peszata, skomponowany w ubiegłym roku dla zespołu Spółdzielnia Muzyczna, jest o istocie dźwięku, jest o dźwięku w przestrzeni i o przestrzeni w dźwięku. A ja dodam, że to jest również utwór o naszej współczesnej dźwiękowej rzeczywistości, w której mieszają się ze sobą dźwięki naturalne i elektroniczne, sztuczne. Nie tylko dźwięki się mieszają, cała nasza rzeczywistość jest wymieszaniem wymiarów realnego i wirtualnego. Jest mieszaniem wiedzy ludzkiej i sztucznej inteligencji, czyli ekstraktu z ludzkiej wiedzy. I tak również możemy postrzegać przesłanie tej kompozycji. Digital Environments Piotra Peszata gra zespół Spółdzielnia Muzyczna. Zaczynamy.

I tak nagle urywa się rzeczywistość dźwiękowa wykreowana przez Piotra Peszata i zespół Spółdzielnia Muzyczna. Digital Environment, utwór na klasyczne instrumenty, dęte, perkusyjne, fortepian, instrumenty smyczkowe oraz sampler, przekształcanie na żywo dźwięków gongu i lastry, to partia perkusisty Aleksandra Wnuka, no i do tego elektronika wnikająca głęboko w każdy instrumentalny dźwięk. 8 głośników, 8 kanałów emituje elektronikę z taśmy, czy jak dzisiaj mówimy, z audio playbacku, co daje w sumie iluzję wszechobecności i totalnego zmieszania dźwiękowych rzeczywistości. Digital Environment Piotra Peszata premierowo w dwójce w audycji Nowa Polska. O utworach skomponowanych dla Spółdzielni Muzycznej opowiadał dziś wiolonczelista zespołu Kuba Gucik. A na koniec, tak jak obiecałam, niespodzianka. Zwłaszcza dla licznych słuchaczy tej audycji, którzy prosili mnie o zagranie w całości utworu Andrzeja Szachowskiego, którego krótki fragment pojawił się w Nowej Polsce kilka tygodni temu. Chodzi o Pandorę, przeznaczoną na głos.

Głos na żywo oraz głosy na taśmie w warstwie elektronicznej. Na żywo śpiewać będzie Agnieszka Zinczuk, a w warstwie elektronicznej głosu udzielają sam kompozytor Andrzej Szachowski oraz Karolina Jarzyńska. Ewa Szczecińska i Wojciech Ciarka, dobrego odbioru i do usłyszenia.

0: Na Krymie pogłębia się kryzys paliwowy spowodowany atakami Ukrainy na szlaki dostawcze. Brakuje też wielu innych towarów. Posłuchajmy wiersza o kurorcie, w którym Rosjanie i Ukraińcy kiedyś się spotykali. Przekład Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz.
1: Ołech Kocarew. Preludium. W książkach, filmach, spektaklach i innych instalacjach poświęconych wojnom, okupacjom, deportacjom, prawie zawsze bywa sentymentalny wstęp o idyllicznym życiu przed początkiem akcji. Wieczny festiwal rockowy w Jugosławii lat 80., ukraińsko-polski i żydowsko-niemiecki raj na lwowskich ulicach w latach 30. Weseli, mądrzy ludzie Kaukazu ciągną gdzieś gliniany wszechświat wina. Moje preludium będzie takie. Rok 90. któryś. Kilka sekund pod wodą plaży niewzruszonego wybrzeża Ałupki. Wodą przeciętą przez dziewczynę z półksiężycem. Pod wodą, w rzeczywistości oświetlonej przez słońce w kolorze marynowanym, płyniemy uśmiechnięci. My. Ja i taki sam młody Wczasowicz, ale z Rosji. I kolejno mówimy jeden do drugiego kacap i chachoł. Przestrzeń wody niweluje słowa, więc słychać tylko bu, bu, bu i bu, bu, bu. Ale słowa nam są niepotrzebne. I tak wszystko rozumiemy.

0: Jest 16.
1: Czy Wojka jesteś na miejscu, jak nas ubiła?
0: O czasie wiadomości kulturalnej Justyna Piernik, zapraszam. Osiemnastoletni Michał Stochel, który wygrał Eurowizję dla młodych muzyków, jest już w kraju. Zwycięstwo polskiego akordeonisty to czwarty triumf Polski w historii konkursu. Finał odbył się w sobotę wieczorem w stolicy Armenii, Erywaniu. Artysta podkreśla, że to bardzo ważna dla niego nagroda.
2: Przede wszystkim wielkie szczęście, wielka radość, ponieważ ta cała praca moja, jak i mojego nauczyciela, po prostu dała efekt. Podczas finału Eurowizji miałem zaszczyt wykonać trzecią część z Concerto Classico Mikołaja Majkusiaka, współczesnego polskiego kompozytora. Utwór wybitny i naprawdę cieszę się, że mogłem ten utwór wykonać. Myślę, że to zwycięstwo to jest takie przysłowiowe otwarcie dla mnie drzwi. Będzie wiązać się z tym duża szansa na zaprezentowanie się na przeróżnych scenach. W ramach nagrody za pierwsze miejsce przewidziane jest koncertowanie wraz z Narodową Orkiestrą z Armenii. Myślę, że wiele mi to da i będę się mógł również wiele nauczyć.
0: Muzykowi pogratulowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielkie gratulacje dla Michała i jego pedagogów ze Szkoły Muzycznej w Przemyślu. Polska kultura górą, napisano we wpisie. Tymczasem resort kultury pracuje nad kolejnymi zwrotami zrabowanych dzieł sztuki z Niemiec. Rzecznik ministerstwa Piotr Jędrzejowski odnosi się do informacji z Gazety Wyborczej, że w przyszłym tygodniu na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie Niemcy zwrócą Polsce m.in. pierścień Jagiellonów i inne zagrabione dzieła sztuki.
3: Rozmowy ze stroną niemiecką wciąż trwają i do czasu zakończenia negocjacji nie będziemy komentować ich przebiegu. Mogę powiedzieć, że te rozmowy dotyczą wszystkich 9 wniosków złożonych w grudniu 2025 roku w ramach 17.

0: tych polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli zakomunikować Państwu i mediom zwrot wszystkich obiektów, o których zwrot wnioskowaliśmy w grudniu.
1: We wnioskach wskazano m.in. królewski pierścień Zygmunta Starego, fragment rękopisu Gaudę Mater Polonia i trzy manuskrypty dzienników Stefana Żaromskiego. Baltic Neopolis Orchestra tworzy projekt fonograficzny pod tytułem Kompozycje szczecińskie. Jego celem jest dokumentowanie i promowanie twórczości kompozytorów związanych ze Szczecinem oraz regionem Pomorza Zachodniego. Na płycie wydano m.in. trzy suity churalne Marka Jasińskiego w opracowaniu na kwartet smyczkowy. Informuje Emilia Goch-Salvador, dyrektorka i altowiolistka orkiestry.
2: Jest tam element muzyki bardzo współczesnej, to jest Michał Dobrzyński. To jest człowiek, który urodził się w Szczecinie, tutaj chodził zresztą razem ze mną do średniej szkoły muzycznej, w tej chwili jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Następne nazwisko Dawid Pajdzik, który jest altowiolistą, też kompozytorem, nie tylko jest aranżerem, jest producentem, ale ta jego kompozycja, która, jeżeli mogę powiedzieć po cichutku, najlepiej czujemy się właśnie z tym utworem, bo ono daje tak wiele nam bliskich brzmień, współbrzmień i charakteru. Bardzo długi jest ten utwór, jest bardzo ciekawie zbudowany, jest różnorodny, mimo tego, że jest jednoczęściowy. To bardzo dużo nam daje radości, wykonawczo również.
1: Premiera drugiej części wydawnictwa Kompozycje Szczecińskie odbędzie się w najbliższą niedzielę w odrestaurowanej sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W Radomiu trwa Wiosna Literacka, to jeden z najstarszych festiwali literackich w Polsce. Jego początki sięgają lat 70. W tym roku wiele punktów programu nawiązuje do 50. rocznicy czerwca 76. Odbywają się spotkania z autorami z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, wystawy i warsztaty. Festiwalowi towarzyszą też radomskie targi wydawnictw regionalnych. Wiosna Literacka potrwa w Radomiu do 10 czerwca. Były to wiadomości kulturalne, które znajdą Państwo również zawsze na naszej stronie internetowej.
3: Reklama. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
11: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury.

0: kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
1: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, już prawie 8 minut po 16. Dzień dobry w poniedziałek. Jest 8 czerwca, słońce znajduje się w znaku bliźniąt i będzie z nami do 20.54, a imieniny obchodzą Jakub, Seweryn i Wilhelm. Dziś Światowy Dzień Oceanów, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Te informacje dedykujemy wszystkim spragnionym dalekich podróży i kontaktu ze słoną wodą. Ale proszę się nie przejmować, wakacje coraz bliżej. Tak rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę, w którym nie zabraknie tematów teatralnych.
3: It's about poets, it's about versatility, the depth.
2: O czym jeszcze opowiadają spektakle nagrodzone w Toruniu podczas festiwalu Kontakt, to powiemy Państwu już za kilka chwil. Do teatru przeniesiemy się także po 17:00 wspólnie z Weroniką Szczawińską, która opowie Marii Czok o realizacji przedstawienia Strach przed lataniem w TR Warszawa, a chwilę później Dominik Gac zrecenzuje Trojanki w reżyserii Anny Bilewicz ze Stołecznego Teatru Powszechnego. Ale nie tylko teatr nam dziś w głowie, bo za niecałe pół godziny Studio Dwójki odwiedzi Małgorzata Płysa. Porozmawiamy o programie tegorocznego festiwalu Efemera, czyli wydarzenia, które zaciera granice między koncertem, performancem, tańcem i miejską wędrówką. Muzyka awangardowa, elektroniczna, wydarzenia inspirowane twórczością Magdaleny Abakanowicz czy działalnością Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Co jeszcze proponuje Efemera? O tym więcej po 16:30. Jak codziennie zabraknie, dziś Wybieram Dwójkę także przeglądu prasy zagranicznej i kolejnego odcinka cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa. Ale nie zapominamy też o 150. rocznicy śmierci pewnej wyjątkowo interesującej postaci.
4: Przyszła pisarka od najmłodszych lat bardzo sobie ceniła przyjaźnie z mężczyznami, z inteligentnymi mężczyznami. Lubiła takie intelektualne dysputy. No i była po prostu taką dziewczyną inną niż wszystkie. Nie odnajdywała się w tej społecznej roli kobiety, którą właśnie narzucała jej ówczesna epoka.
2: O jakiej artystce mowa? Odpowiedzi proszę spodziewać się jeszcze w tej godzinie. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i przed mikrofonem Monika Zając. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18:00.

0: Le matin d'un jour de fête, czyli jeden z obrazów na orkiestrę Claude'a Debussy'ego w wykonaniu New York Philharmonic pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. Tak amerykańscy artyści brzmieli 66 lat temu. A my teraz w Wybieram Dwójkę przenosimy się do Torunia. Szwajcarski spektakl Szczyt w reżyserii Christopha Martalera w pewnym sensie zdobył szczyt i zwyciężył w konkursie 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. W tym roku w programie znalazło się 11 przedstawień konkursowych. Wydarzenie podsumowuje dla Państwa Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Szczyt nagrodzono za wyjątkową pracę zespołową, oryginalną wizję teatralną oraz głęboką, a zarazem zabawną refleksję nad znaczeniem wspólnego tworzenia i życia w podzielonym i zagrożonym świecie, wyjaśnia przewodnicząca jury Johanna Frondlich, dyrektor artystyczna Helsińskiego Festiwalu z Finlandii.
2: Każde przedstawienie ma swoich fanów. My wszyscy byliśmy pod wrażeniem tego, jak byli w stanie zademonstrować teatr totalny, niezwykłe zgranie i granie, pracę zespołową i było to wykorzystanie wszystkich silnych stron, które mieli.
1: Poetycka i zabawna sztuka porusza temat współżycia społecznego i nawiązuje do aktualnych wydarzeń.
3: My name is Rafael Klamo, I'm an actor.
4: Well, I see it some kind like him.
2: Dokładnie tak samo jak Martaler, nie chcę wyjaśniać. Wszystko jest zawarte w tytule. To tak jak te wszystkie szczyty, kiedy te wielkie słonie naszej polityki się spotykają, a oprócz tego u nas istnieje też coś, co można zjeść. Jest takie ciasteczko, które się nazywa szczyt.
4: It has the form like a summit also.
5: Ja. Si.
6: Merci infiniment.
1: Nagrodę dla najciekawszej osobowości festiwalu otrzymał Teatr Zagłębia za stworzenie w spektaklu Ziemia Obiecana, widowiska o niezwykłej sile wyrazu, odwadze artystycznej oraz wyczucia ducha epoki, mówi reżyserka przedstawienia Maja Kleczewska.
7: Jak zaczęliśmy z aktorami pracować nad Ziemią Obiecaną, to zadawaliśmy sobie to pytanie, co jest dzisiaj aktualne, co z zapisu Reymonta, z takiego marzenia o osiąganiu, stawianiu sobie celów, o pasji, o marzeniach, o realizacji tych marzeń, jest aktualne i

0: właściwie odkryliśmy, że właściwie niemal wszystko. I że jest coś w młodych ludziach takiego, że wyobrażenie o tym, co możemy osiągnąć, że ta energia młodości, ta spontaniczność, że na samym początku też nie wiadomo, jakie będą tego koszty. I o tym jest ten spektakl.
1: Słuchaj, co do ciebie mówię. Jesteś jednym z miliona kółek. Przyjęliśmy cię tutaj nie po to, żebyś się produkował ze swoją filantropią.
2: Specjalne wyróżnienie ze szczególną dedykacją dla projektantki kostiumów Flavii Ruger

0: About poets, it's about versatility, the depth.
1: Ten spektakl jest oczywiście o bardzo wielu rzeczach. Przede wszystkim chodzi o poetycką część naszego życia, o różnorodność w naszym życiu, o głębie naszego życia, o to, jakie niuanse spotykamy w naszym życiu. I jest to przede wszystkim głęboka wizja tego, jak powinniśmy podążać za czymś, co stanowi dla nas pewien sekret, czy coś nieoczywistego. Oczywiście wszyscy w pracy nad tym spektaklem byliśmy pod wpływem tego, że Robert Wilson od nas odszedł, więc nie mogliśmy nad nim pracować tak, jakby to się oczywiście nie wydarzyło. To dało nam możliwość stworzenia takiej hiperboli, odniesienia się do jego pracy twórczej. To wpłynęło ogromnie na nasz cały zespół i niejako przez cały ten proces twórczy prowadzimy nadal z Robertem Wilsonem dialog.
0: Dialog with the art of Robert Wilson, us as a team, and to continue, prolongate what he had initiated on this project.
2: Drugie wyróżnienie otrzymał spektakl Wiśniowy Sad Teatru Państwowego w Konstancy ze szczególną dedykacją dla scenografki Oany Miku. To było wielkie przedsięwzięcie, na które czekałem 10 lat, wyjaśnił w Toruniu reżyser Andrzej Mażeri.
3: Pierwszy szok, który widzowie przeżyją, będzie wówczas, kiedy wejdą do samego teatru, bo okaże się, że znajdują się na scenie. Pewna ich liczba zostanie wpuszczona do tego, co nazywamy domem rodzinnym Czechowa. A druga rzecz, która myślę, że ich uderzy, to scenografia. Ta scenografia jest żywym organizmem. Notabene wygrała nagrodę dla najlepszej scenografii rumuńskiej roku 2025, zaledwie tydzień temu. I gwarantuję również, że aktorzy są wspaniali. Czekałem niemal 10 lat na to, by stworzyć to przedstawienie. Czekałem na idealną obsadę, na doskonałego producenta, a teraz, kiedy ich mam, wszystko okazało się proste.
2: Najlepszą aktorką festiwalu została Anna Antoniewicz za wyjątkową kreację Marii Wojdan w spektaklu Potok, ćwiczenia ze wspólnoty.
4: W gazecie 7 groszy pojawia się informacja o kobiecie, która właśnie wykopała tę dziurę w ziemi i tam zamieszkała ze swoimi dziećmi. Niewiele znamy, ale tutaj Jola Janiczek wspaniale wykreowała chyba wszystkie postaci i sięgnęliśmy też do jakichś różnych rytuałów, które się w tamtych czasach wydarzały. Połączyliśmy wszystkie kropki. Powstał wspaniały spektakl.
2: Duży ciężar emocjonalny musisz nosić na scenie.
4: Tak. W tym wypadku miałam wspaniałych opiekunów w postaci Wiktora przede wszystkim i Joli, ale też wspaniałych partnerów scenicznych, którzy pozwalają mi ten ciężar i tę emocjonalność przeprowadzić. I to jest wspaniałe uczucie mieć takich partnerów na scenie.
5: Trzeba było topić, zanim oczy otworzyły. Zanim kto pępowinę odciął.
6: W maju brat brata nożem kuchennym przebił, pochrapał. A nie było drugiej izby, żeby przed chrapaniem się schować.
2: Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Maciej Cymorek za niezwykle sugestywną rolę Zbyszka z Bogdańca w spektaklu Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty. Dodam, że w przyszłym roku Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu odbędzie się w dniach od 28 maja do 4 czerwca. I już dziś Państwa na to wydarzenie zapraszamy.
7: Inimici rument, salina felas non bere facis, corridoras, himno filia aquatis.
8: Muici es!
9: Yes, yes, yes,
10: yes,
9: yes,
10: yes,
9: yes.
11: My ze świata krzyżaków przenosimy się jednak do współczesności, a o toruńskim festiwalu opowiadała Państwu Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:22.

Tak brzmi czwarta część szóstego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz w interpretacji artystów z zespołu Lutosławski Quartet, zespołu, który aktualnie przebywa w Australii, ale jest jednym z zespołów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. I właśnie tam Państwa teraz zabieramy, bo bohaterami ostatniego w tym sezonie koncertu kameralnego w NFM będą baryton Bartłomiej Misiuda oraz towarzyszący mu pianista Michał Roth. Artyści sięgną po trzy cykle pieśni stworzone w ciągu ponad sześciu dekad przez dwóch wybitnych kompozytorów, Roberta Schumana i Gustawa Mahlera, a te kompozycje łączy temat tęsknoty, czy też może tęsknoty za transcendencją. Ten koncert będzie nosił tytuł Zapiski z podróży i jeśli chcą Państwo wybrać się w tę podróż wspólnie z Bartłomiejem Misiudą oraz Michałem Rothem, wystarczy do nas zadzwonić 22 645 22 22. Mowa o koncercie czwartkowym o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

0: To Amsterdam Baroque Orchestra i Ton Koopman w kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jest już prawie 16:29, my teraz w audycji Wybieram Dwójkę przenosimy się do zupełnie innych muzycznych i nie tylko muzycznych przestrzeni.
1: Gość Dwójki.
0: W studiu Dwójki gościmy dziś Małgorzatę Płysę, dyrektorkę festiwalu Efemera, który dziś rozpoczyna się w Warszawie. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
0: To jest festiwal, o którym piszecie, że zaciera granice między koncertem, performancem, tańcem i miejską wędrówką. Już po raz siódmy ten festiwal odbywa się w Warszawie. No i chciałam zapytać, czy macie takie poczucie, że on już okrzepł, że stał się marką samą w sobie, a nie tylko młodszą siostrą festiwalu Unsound, bo tak bywał nazywany.
2: Tak, myślę, że już powoli musimy przestać go nazywać tą młodszą siostrą. W sensie zawsze będzie tym młodszym rodzeństwem, ale jak na siódmą edycję, no to już jest całkiem właśnie okrzepnięty festiwal i marka, która jest no już na stałe wpisana do tego bardzo gęstego kalendarza czerwcowych wydarzeń w Warszawie, bo jak co roku rozmawiamy właśnie z zespołem, czy zwłaszcza z producentami technicznymi, oni właśnie nam sugerują, róbmy to w innym terminie, bo po prostu jest tyle wydarzeń. W ogóle zaczyna się sezon festiwali letnich, o tych właśnie plenerowych i no i dużo się i tak dzieje na koniec takiego sezonu, przed wakacjami, jakby jeszcze wszystkie te emocje i pomysły były, miały być realizowane właśnie. No jest też miesiąc dumy, dużo queerowych eventów. No i Efemera właśnie w sumie od początku miała być tym festiwalem właśnie celebrującym przesilenie letnie. To jest taki wspaniały czas, ten czerwiec jest właśnie taki zawsze pełny euforii, koniec roku szkolnego, jakoś nie wiem, wszyscy mamy super wspomnienia z tym związane, przynajmniej ja mam, więc jest to taka trochę też przeciwwaga dla jesiennego, poważnego, eksperymentalnego, mrocznego Unsoundu, który oczywiście nie jest tylko mroczny i poważny, natomiast jakby te pory roku idealnie tutaj kontrastują. No i też właśnie Efemera była zawsze taką ideą dla nas festiwalu, w którym realizujemy pomysły, które nie do końca właśnie pasują do Unsoundu, one są bardziej, odwzorowują to, co dzieje się na scenie i w środowisku kulturalnym też Warszawy, bo jest bardzo oparty na współpracy, tej wędrówce po różnych miejskich, ciekawych miejscach, więc to wszystko jakby tworzy Efemerę, która no idealnie trafiła na podatny grunt.
0: Ja zresztą tak myślę, gdy rozmawiamy o tym momencie w roku, w którym organizowana jest Efemera, że te długie czerwcowe noce też nie są bez związku z tym, co proponujecie publiczności. Zresztą zachęcacie do takiego odkrywania miasta, odkrywania zakamarków, spędzania czasu w takich miejscach, które być może na co dzień zdają się ukryte, a do tego czerwcowa aura nadaje się znakomicie.
2: Dokładnie tak jest. No, zaczynając od końca, takim flagowym już projektem, który jest też współpracą z Fundacją Wrzask, kolektywem kuratorek, osób, które związane są z tą już mającą swoje stałe miejsce w warszawskim kalendarzu kulturalnym letnią imprezą, która właśnie celebruje wschód słońca, który dzieje się w środku nocy tak naprawdę. Więc co roku kończymy festiwal właśnie niedzielnym Wrzaskiem. O 3:30 pierwsze dźwięki odbywają się, rozbrzmiewają w parku. W tym roku jest to po raz pierwszy park Centrum Sztuki Współczesnej przy Zamku Ujazdowskim, także myślę, że mam nadzieję, że nam aura dopisze, ale z dość

0: doświadczenia wiemy, że pogoda na Brzasku zawsze jest, także bez względu na to, co jest w prognozie, na pewno nie będzie padać, będzie cudownie. Także to jest takie miejsce i nowe miejsce na mapie efemery. W CSW jesteśmy po raz pierwszy i tam nie tylko w Brzask, ale też i filmy.
1: I to nie byle jakie filmy, bo filmy tworzone przez Magdalenę Abakanowicz. Zresztą więcej niż jeden projekt jest związany w jakiś sposób z upamiętnieniem dorobku tej niezwykłej artystki.
0: Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy też we współpracy z Fundacją Magdalenę Abakanowicz i też z inicjatywy naszego partnera, czyli magazynu Mint, właśnie nawiązać tutaj tą bliższą współpracę i tak naprawdę dla szerszego grona festiwalowego, ale nie tylko, bo myślę, że tutaj to dopiero początek jakiejś serii działań w studiu Magdaleny Abakanowicz. W jej domu na ulicy Bzowej będą się odbywały właśnie koncerty Teoniki i Rożynek, które będą też nawiązywały do tego, co jest w studiu do twórczości Abakanowicz, a z drugiej strony właśnie po raz pierwszy pokażemy filmy i to w sali Laboratorium CSW. Do filmów zagra wspaniała pianistka, kompozytorka Joanna Duda, pewnie nieraz goszcząca tutaj na Falach Dwójki. No i Teoniki Rożynek zagra w samym studiu w sobotę 13 czerwca, także tutaj polecam, bo to wydarzenie dodaliśmy dość późno i jeszcze są ostatnie bilety na to bardzo, bardzo kameralne wydarzenie. Także polecam Państwa uwadze. Można też przy okazji właśnie zwiedzić dom, w którym mieszkała i tworzyła Abakanowicz, który jest też takim miejscem, gdzie to jej dziedzictwo jest bardzo widoczne. Jest masa obiektów i no jest to wyjątkowe miejsce. Także cieszę się, że dołącza do naszej mapy efemery.
1: Zaczęłyśmy od końca, bo od weekendu, ale przecież rozpoczęcie już dziś i to rozpoczęcie bardzo mocne. Koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i współpraca dwóch artystek, których mam wrażenie popularność przekracza granice gatunków i jakichś takich utartych ścieżek, bo mam tutaj na myśli Hanię Rani, znakomitą polską pianistkę i kompozytorkę oraz pakistańską artystkę Arush Aftab. No to chyba jest taki moment, na który jako organizatorzy czekacie wyjątkowo niecierpliwie.
0: Tak, no ten właśnie podwójny program jest no moim zdaniem uosobieniem idei efemery. Przede wszystkim dwie wspaniałe kobiety tworzące, każda w swoim naprawdę indywidualnym języku, każda komponująca i tworząca rzeczy bardzo unikalne. Poczynając od Hani, która jest taką, no już powiedziałabym, mega gwiazdą, cały czas zaskakuje mnie, jak bardzo popularną jest artystką, bo znamy jej twórczość od tych pierwszych właśnie lat, kiedy no była taką artystką też tworzącą dość eksperymentalną muzykę, ale taką, która szybko zyskała na popularności też czy właśnie wśród twórców filmowych, czy osób, które też słuchają muzyki takiej, powiedziałabym, lżejszej dosyć. Natomiast no jest to właśnie wyjątkowo ciekawe połączenie tych wszystkich właśnie elementów kompozycyjnych właściwych Hani, ale też właśnie pasujących do wielu różnych sytuacji, jak na przykład ostatnia ścieżka dźwiękowa do filmu Wartość Sentymentalna czy Sentimental Value. Natomiast dzisiaj Hania zaprezentuje nową kompozycję, którą też wykona zespół Hashtag Ensemble, warszawski skład. Także jestem bardzo ciekawa, jak zabrzmi Shining dzisiaj, a wiem, że kilka dni temu w Nosprze zagrała też swój nowy utwór Nonfiction. Hani twórczość prezentowaliśmy na różnych odsłonach Ensemble, ale głównie zagranicznych. Właśnie jeszcze nie mieliśmy okazji gościć jej na scenie naszego polskiego wydarzenia, także otwarcie efemery jest idealnym momentem. No ja też osobiście bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu Arush Aftab przyjęła nasze zaproszenie. Planowaliśmy ją zaprosić już chyba 2 lata temu, jak wydała ten album, z którego materiał nadal koncertuje. No i cieszę się, że w końcu daty nam pozwoliły na sprawienie, żeby to było możliwe. Także no jestem bardzo ciekawa, a tych, którzy będą z nami w teatrze, czeka no nie lada niespodzianka, bo jest tam jeszcze jedno wydarzenie, odbędzie się właśnie w trakcie tego dzisiejszego wieczoru, więc nie będę o nim mówić, bo jest to niespodzianka i tajemnica, ale myślę, że no tym bardziej będzie to wyjątkowy start efemery i początek cudownego tygodnia.
1: To otwarcie, ale jak sami zaznaczacie, efemera to jest spotkanie artystów młodych, artystów, którzy dopiero zaznaczają swoją obecność na różnych scenach, także tej eksperymentalnej. To spotkanie, jak wspomniałaś, mega gwiazd, bo do takich na

0: pewno należą Hania Rani i Arucze Aftab, ale są też weterani i tutaj nie możemy nie wspomnieć o kabaret Voltaire, no i koncercie, który wpisuje się w ich pożegnalną trasę.
1: Rzeczywiście, no, kabaret Voltaire to jest też element programu, który nie jest taki dla efemery oczywisty. Tutaj muszę zdradzić, że współdyrektor festiwalu efemera i dyrektor artystyczny ansamblu, czyli Matt Schulz, który razem ze mną przygotowywał ten program, wiedział, że kabaret Voltaire może wystąpić tylko w czerwcu. Nie możemy ich zaprosić na ansambl październikowy, gdzie myślę, że pasowaliby nawet jeszcze bardziej, bo efemera jest jednak bardziej taką, powiedziałam, kobiecą, queerową odsłoną programu, a tutaj jednak oni wchodzą z takim dość, powiedziałabym, mrocznym, legendarnym występem. Natomiast też ich wpływ na scenę muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, tej, która przewija się w efemerze, jest tak wielki, że oczywiście wpasowali się idealnie i wystąpią w środę w Palladium, czyli 10 czerwca. Ja się sama bardzo cieszę też na to wydarzenie, bo z Chrisem Watsonem pracujemy od lat i jego twórczość jest nam bardzo bliska, czy to właśnie prezentacje nagrań terenowych, instalacji. No ale super, że w końcu udało się go też namówić na to, żeby wrócił do tego dziedzictwa i tego najbardziej takiego legendarnego początku swojej kariery. Więc jestem bardzo ciekawa, jak zabrzmią w środę, czy to będzie rzeczywiście powrót do przeszłości, czy też jakieś może nowe tereny będą eksplorować.
0: A dodajmy, że to zespół o 50-letniej historii. To tak. Zwłaszcza w tej przestrzeni chyba zdarza się dość rzadko.
1: Tak, to racja.
0: Zdaje się, że podczas efemery będzie można też potańczyć.
1: Zdecydowanie tak. Co roku mamy przynajmniej jedną noc klubową. W tym roku stwierdziliśmy, że jedynym takim typowo klubowym wydarzeniem będzie po raz kolejny nasza stała współpraca z kolektywem KEM, czyli flagowe spotkanie serii Dragana Bar z efemerą. To w klubie Oczki, Oczki 1, pod tym samym adresem. Tam masa super ciekawych postaci reprezentujących to, co najciekawsze we współczesnej muzyce tanecznej, ale też takiej bardzo różnorodnej i geograficznie i gatunkowo, bo jest jedna z moich ulubieńc, Rosa Pistola, wenezuelska artystka mieszkająca i tworząca w mieście Meksyku i tworząca bardzo, jego bardzo prężną, żywotną scenę. Także Rosa tam wystąpi. Wystąpi właśnie z nowym projektem na żywo i na pewno porwie klub do jakiegoś szalonego tańca. Uwielbiam jej sety i DJ-skie i te właśnie na żywo. Poza tym Oli XL, Nikki C. No ale warto też dodać, że jakby tutaj idąc też w stronę i chcąc uchwycić tego ducha efemery razem z kuratorkami KEM, też wplatamy performance i nieoczywiste sytuacje performatywne w tą noc klubową, więc tam pojawi się też legenda polskiej sceny, czy polskiej sztuk performatywnych, Małga Kubiak. I wykona nie tylko performance, ale też zaprezentowane będą jej rzadko pokazywane filmy. Także wątek filmowo-kinowy jest dużo mocniejszy w tym roku w trakcie efemery, co też bardzo cieszy i fajnie, że też w takim nieoczywistym kontekście będą te filmy możliwe do zobaczenia.
0: Tak zapowiada się festiwal efemera. Jak Państwo słyszą, będą nakładać się różne przestrzenie, różne warstwy muzyczne i nie tylko. Małgorzata Płysa opowiadała dziś o programie efemery. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie i na efemerę, i do słuchania muzyki.
0: A ciąg dalszy opowieści o tegorocznym programie dziś w nocnej strefie u Adama Suprynowicza.

13 minut pozostało do godziny 17. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, a za nami fragment ronda fantastycznego na temat hiszpańskiej pieśni popularnej El Contrabandista. To kompozycja Ferenca Lista w interpretacji Leslie Howarda, czyli pianisty specjalizującego się w twórczości tego kompozytora. Ten utwór został zadedykowany George Sand, a dziś tak się składa, że przypada 150. rocznica

0: śmierci tej niezwykłej artystki, właściwie Amandine Lucille Aurore Dupin, tak się nazywała. Autorka kilkudziesięciu powieści, wieloletnia towarzyska życia Fryderyka Chopina, była jedną z najważniejszych kobiet swojej epoki. Między innymi o genealogię pisarki Małgorzata Szymankiewicz zapytała dr Anna Opiele-Mrozik z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Przyszła pisarka Georges Sand miała bardzo ciekawe pochodzenie. Ze strony ojca wywodziła się z dawnego arystokratycznego rodu. Jej ojciec był oficerem napoleońskim, a wśród jego przodków znajdowali się potomkowie króla polskiego, Augusta III Mocnego. Jeden z przodków ojca przyszłej pisarki był też marszałkiem Francji, więc były to arystokratyczne korzenie. Po śmierci ojca była pod bardzo dużym wpływem swojej babki, właśnie ze strony ojca, kobiety wykształconej, niezależnej, właścicielki posiadłości w Noon, którą później odziedziczy pisarka.
2: Kobiety, do której będzie podróżowała z Fryderykiem Chopinem.
1: Tak, dokładnie tak. I gdzie stworzy również taką swoją przestrzeń dla siebie, dla swoich przyjaciół, żeby tam rozwijać ten swój ideał życia w szerszej społeczności, do której włączy również ludzi wywodzących się ze środowiska chłopów, mieszkających właśnie w okolicach Noon.
2: W jakim środowisku funkcjonowała jako inteligentna, wykształcona kobieta?
1: Właśnie dzięki babce Georges Sand nauczyła się pewnej ogłady towarzyskiej, pewnych manier, które potem będą jej towarzyszyły przez całe życie. Nauczyła się samodzielności myślenia, to po babce, można powiedzieć, odziedziczyła taką niezależność ducha, którą potem będzie okazywać przez całe swoje życie, ale też dzięki babce uzyskała odpowiednie wykształcenie. To babka też rozwijała jej wrażliwość na muzykę. To babka zadbała właśnie o to, żeby się wszechstronnie wykształciła, ale no niestety młoda dziewczyna była buntowniczką, przeżywającą rodzaj choroby wieku. Oprócz tego, że uczyła się, zdobywała wiedzę, przesiąkała tymi ideałami jeszcze XVIII-wiecznymi, którymi żyła jej babka, no to z drugiej strony szalała konno po okolicach w męskim stroju i zadawała się z dziećmi, które mieszkały w okolicy. W pewnym momencie jej babka wysłała ją do szkoły klasztornej w Paryżu.
2: Żeby ją zamknąć i odizolować od tego środowiska.
1: Tak, ale kiedy zobaczyła, że dziewczyna zaczyna kierować się w stronę jakiegoś mistycyzmu, to wtedy ją z tej szkoły zabrała.
2: Pani mówi o tej postaci noszącej się po męsku. Czy to jakoś szerzej było komentowane, ta jej męska aparycja i właśnie jazda konna po męsku?
1: To szokowało to ludzi ówczesnej epoki, którzy widzieli jej zainteresowania i jej styl bycia, bo trzeba też powiedzieć, że przyszła pisarka od najmłodszych lat bardzo sobie ceniła przyjaźnie z mężczyznami, z inteligentnymi mężczyznami, lubiła takie intelektualne dysputy, no i była po prostu taką dziewczyną inną niż wszystkie. Nie odnajdywała się w tej społecznej roli kobiety, którą właśnie narzucała jej ówczesna epoka.
2: Jakie poglądy polityczne i społeczne były poglądami Georges Sand?
1: Jak wiemy, później wykształciły się u Georges Sand poglądy republikańskie. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o wpływie, jaki wywarły na niej w pisma Jana Jakuba Rousseau, który zaczytywała się też jej babka. Więc ona miała w sobie taki ideał społecznej równości, który potem próbowała realizować w swojej twórczości, ideał obywatela, do którego też próbowała włączyć kobiety, czy włączyć niższe warstwy społeczeństwa. Więc te ideały republikańskie były jej zawsze bardzo bliskie. No, na pewno była to osoba no, bardziej o lewicowych poglądach, które już się zaznaczyły w jej młodości, a potem do tych poglądów doszły jeszcze wpływy mesjanizmu utopijnego.
2: Pani wspomniała o tych intelektualnie pobudzających rozmowach z mężczyznami. Jacy mężczyźni mieli wpływ na Georges Sand albo z jakimi mężczyznami właśnie w te dysputy intelektualne się zagłębiała?
1: Duży wpływ na Georges Sand, na początek jej kariery pisarskiej miał pisarz trochę dzisiaj już zapomniany, Jules Sandeau, od którego nazwiska właśnie wywodzi się pseudonim przyszłej pisarki. To właśnie na początku swojej drogi literackiej, kiedy przyszła Georges

0: Sąd opuściła swojego męża, rozstała się z mężem, przeniosła się do Paryża i zaczęła wspólnie z Julesem Sandeau pisać. To właśnie on zaprosił ją do współpracy. Razem tworzyli powieści. Tutaj można wymienić taką powieść Rose et Blanche, więc Róża i Blanka. Powieść napisana wspólnie. Ale właśnie te pierwsze próby literackie dokonywane wspólnie z Julesem Sandeau zaowocowały tym, że Georges Sand postanowiła pisać już samodzielnie. Dosłownie rok po wydaniu Róży i Blanki wyszła jej pierwsza samodzielna powieść Indiana. Był to 1832 rok.
1: Czyli miała 28 lat.
0: Tak. A już była kobietą, która rozstała się z mężem i matką dwójki dzieci, które zabrała ze sobą do Paryża, które samodzielnie wychowywała. Tak, w wieku 28 lat przybiera pseudonim Georges Sand. I tutaj mamy to imię Georges. Z jednej strony można to zobaczyć anglicyzm, bo usuwa S z francuskiego imienia Georges, czyli Jerzy. A jednocześnie możemy tutaj zobaczyć nawiązanie do georgików, do pewnej idylii, którą przeżywała w Noon w czasach swojej młodości.
1: Jest to rodzaj manifestu.
0: Tak, jest to rodzaj manifestu, a jednocześnie jest taka ambiwalencja, jeśli chodzi o gatunkowość. Czy to jest męskie, czy to jest żeńskie imię Georges. Więc z jednej strony jest to imię ukute od imienia Jerzego, a z drugiej strony ma tę końcówkę E, czyli końcówkę formy żeńskiej w języku francuskim. Wydaje mi się, że jednak w tym imieniu Georges, które sobie wymyśliła, usuwając S, no jednak widać tę kobiecość. Nazwisko Sand od nazwiska tego pierwszego takiego ważnego kochanka pisarza Julesa Sandeau.
2: O niezwykłym życiu i o twórczości Georges Sand będziemy Państwu jeszcze opowiadać nie tylko na naszej antenie, ale także w Radiu Chopin, gdzie latem rozpocznie się specjalny cykl poświęcony pisarce. A dziś w 150. rocznicę śmierci tej artystki mówiła o niej dr Anna Opiela-Mrozik z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Już za chwilę wybieram dwójkę, przegląd prasy zagranicznej, po nim aż dwa tematy teatralne, a już teraz sięgamy po muzykę francuską. To będzie trzecia część koncertu fortepianowego G-dur Maurice'a Ravela. Grają Song Jin Cho, Boston Symphony Orchestra, dyryguje Andris Nelsons.

0: Autopromocja. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
1: Czym jest dziś, po 70 latach istnienia, Trybuna Kompozytorów? Konkursem radiofonii publicznych w dziedzinie twórczości najnowszej, siecią radiowej wymiany, festiwalem radiowym, wszystkim tym jednocześnie, a także potężnym narzędziem promocji współczesnych twórców z Europy i świata. Zapraszam w każdy piątek o 22:00. Joanna Grodkowska.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w poniedziałek 8 czerwca. Właśnie wybiła 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: O czym opowie nam dziś Monika Pilch?
4: Dziś w przeglądzie m.in. o nowym albumie z sonatami Beethovena wykonanymi na instrumentach historycznych, a także o premierze w Teatrze Narodowym w Stuttgarcie. Zaginiony od ponad 80 lat obraz Leonory Carrington odnalazł się w archiwach hiszpańskiego psychiatry, informuje francuski dziennik Le Figaro. To sensacyjne odkrycie dla historyków sztuki. Płótno Villa Pilar, namalowane w 1940 roku podczas pobytu artystki w hiszpańskim sanatorium, zostanie po raz pierwszy pokazane publicznie tego lata w Londynie. Obraz odnaleziono w rodzinnych archiwach doktora Luisa Moralesa, który leczył Carrington. Odkrycie zbiega się z dużą retrospektywą twórczości artystki prezentowaną obecnie w Musée du Luxembourg w Paryżu. Historia Villa Pilar wiąże się z jednym z najbardziej dramatycznych okresów w życiu Carrington. Na początku II wojny światowej była głęboko poruszona aresztowaniem i deportacją swojego partnera, surrealistycznego malarza Maxa Ernsta. Po ucieczce z okupowanej Francji do Hiszpanii przeżyła załamanie psychiczne i trafiła do sanatorium, gdzie powstał odnaleziony obraz. Villa Pilar będzie prezentowana od 1 lipca do 10 sierpnia na wystawie Leonora Carrington The Symptomatic Surreal w Muzeum Freuda w Londynie. Ekspozycja po raz pierwszy zgromadzi prace powstałe podczas 6 miesięcy spędzonych przez artystkę w hiszpańskim sanatorium. Skrzypaczka Elina Ibrahimowa i pianista Cédric Tiberier prezentują nowy album z sonatami Beethovena wykonanymi na instrumentach historycznych. Recenzję płyty autorstwa Cliva Pagetta znajdziemy na łamach Guardiana. Artyści rozpoczynają swój beethovenowski cykl w znakomitym cyklu, prezentując pełne energii interpretacje sonat z opusu 12 oraz ponadczasowej sonaty wiosennej. Grają na instrumentach historycznych Ibrahimowa na skrzypcach Amatiego z 1570 roku, a Tiberien na replice fortepianu Waltera z 1794 roku.

0: roku. Jednak w tych wykonaniach nie ma nic ani muzealnego, ani też akademickiego. Spośród sonat opusu 12 wyróżnia się sonata D-dur, pulsująca niemal teatralną żywiołowością. Muzycy prowadzą ze sobą pełen napięcia dialog, raz droczą się, by po chwili wzajemnie mobilizować się do coraz śmielszych wyzwań. Mimo tej ekspresji wykonania zachowują elegancję i wyrafinowanie. W sonacie wiosennej szczególnie przekonuje ich talent narracyjny. Ptasie śpiewy pojawiają się w pierwszej części i zdają się uchwycone w locie. W refleksyjnym adagio skrzypce nabierają wyjątkowej intensywności i głębi. Od pogodnego skerca po swobodnie płynące rondo finałowe każda fraza zdaje się starannie przemyślana, nie tracąc przy tym nic ze swej naturalności i spontaniczności. Ciepły wieczór, piękny dom z rozległym ogrodem, przyjęcie, na którym pojawia się niemal połowa miasta i nóż wręczony w prezencie. Roland Schippel-Fenning od razu przechodzi do sedna. W jego nowej sztuce Letnie przesilenie nie ma miejsca na sielankę. To opowieść o rodzinnych konfliktach odsłaniających głębsze społeczne podziały. W Teatrze Narodowym w Stuttgarcie reżyserka Daniela Lüffner umieszcza aktorów na niemal pustej scenie, pozwalając wybrzmieć zarówno tekstowi, jak i ich scenicznym możliwościom. Letnie przesilenie nie jest komedią poprawiającą nastrój, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa ma w sobie coś z Hollywood, pisze Nicole Glombeck w Stuttgauer Zeitung. Jak podkreśla recenzentka, przez 90 minut śmiech wielokrotnie więźnie widzom w gardle. Autorowi i realizatorom udało się poruszyć tak różnorodne tematy jak rasizm, świadomość klasowa, kolonializm, krytyka kapitalizmu, konserwatyzm balansujący na granicy reakcyjności czy rodzinne traumy. I to bez moralizowania oraz publicystycznej dosłowności. Spektakl ufa sile tekstu Schippel-Fenninga, który prowadzi widzów od narastającego napięcia ku coraz śmielszym formom teatralnej przesady. Na zakończenie jeszcze jedna informacja literacka. Dziś przypada 150. rocznica śmierci George Sand. Z tej okazji na francuskim rynku wydawniczym ukazało się kilka ważnych publikacji, o których informuje Le Monde. Obok obszernej biografii autorstwa Brigitte Kulik opublikowano także interesujący wybór pism politycznych pisarki. Łatwo zapomnieć, jak wielką popularnością cieszyła się ona za życia, nie tylko jako niezwykle płodna autorka powieści, lecz także jako zaangażowana publicystka. Dla jednych pozostawała wielką pisarką, dla innych niekonwencjonalną emancypantką i symbolem kobiecej niezależności. Victor Hugo żegnał ją słowami: opłakuję umarłą, pozdrawiam nieśmiertelną. Zarówno nowa biografia, jak i wybór pism politycznych pozwalają lepiej poznać tę niezwykłą postać oraz idee, które ją fascynowały. Być może wkrótce doczekamy się przekładów tych publikacji również w Polsce, czego życzę zarówno sobie, jak i Państwu. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch i tak rozpoczęła się druga część naszego popołudniowego spotkania w audycji Wybieram Dwójkę. Michał Jakubik, Elżbieta Szynkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Będziemy z Państwem do godziny 18, a już teraz sięgamy po kompozycję Gabriela Fauré.

0: Tak brzmi Scherzo, czyli druga część kwartetu fortepianowego G-moll Gabriela Fauré. Grali członkowie tria Wanderer, a towarzyszył im altowiolista Antoine Tamesti. Już 17.10, najwyższa pora na pierwszą z dwóch teatralnych rozmów. W tej godzinie w audycji Wybieram Dwójkę. Już teraz zaprasza Maria Czok.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, łączymy się ze studiem dwójki prosto z TR Warszawa, gdzie już w najbliższą sobotę będzie miała miejsce premiera, a w zasadzie prapremiera spektaklu Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, która jest z nami, jest naszym gościem, gościnią. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Strach przed lataniem, kultowa książka Eriki Jong. W zasadzie patrzę na ten egzemplarz, który mam ze sobą w ręce, i na taki napis: najgłośniejsza współczesna powieść kobieca. Czy to jest taki impuls, czy to był impuls dla ciebie, aby się tym w ogóle zająć?
3: Na pewno tak, natomiast oczywiście już samo to określenie, które zacytowałaś z okładki, najgłośniejsza współczesna powieść kobieca, trzeba wziąć w taki ogromny cudzysłów, bo trzeba przypomnieć, że to jest książka z 1973 roku. Więc tutaj trudno mówić już o jakiejś doraźności, jakiejś bardzo współczesnej współczesności. To polskie wydanie, z którego zacytowałaś, chyba jest z lat 90., więc no też już ma swoje lata. Ale trochę właśnie o to też chodzi, to znaczy ja się cały czas zastanawiam, co z tymi tematami kobiecymi, na ile właśnie one od lat 70. jakoś bardzo mocno poszły do przodu. No pod pewnymi względami tak, ale pod pewnymi względami myślę, że to jest cały czas zagadka, na co my tak naprawdę jesteśmy gotowi ze strony kobiet w takiej, nie wiem, śmiałości wypowiedzi publicznych czy otwartości mówienia o sobie. Więc w naturalny sposób też sięgnięcie po Strach przed lataniem jest taką super poważną propozycją podszytą ogromnym żartem. To znaczy, no właśnie, najbardziej współczesna powieść kobieca z lat 70.
2: O tym też za chwilę więcej powiemy, ale ja cieszę się, że wspomniałaś o humorze i o żarcie. Zaznaczyłam sobie tutaj nawet taki fragment, strona w moim wydaniu 114. Będę musiała ten fragment ocenzurować na potrzeby radia, ale myślę, że to też naszym słuchaczom pokaże,

0: pewną zależność, która zachodzi w tym tekście. Miałam już wystarczająco wielu facetów, by wiedzieć, że jeden członek prawie nie różni się od drugiego. To jest wyjęte jedno zdanie, ale teraz proszę posłuchać szerszego kontekstu. Miałam już wystarczająco wielu facetów, by wiedzieć, że jeden członek prawie nie różni się od drugiego. Czego więc szukałam? Kim był mężczyzna, którego chciałam naprawdę? Wiedziałam tylko, że odkąd ukończyłam 16 lat, poszukiwałam go desperacko. Czasem czytając tę książkę mam takie poczucie, że bardzo sprawnie autorka żongluje tym, co jest jeszcze zabawne, a co już jest przerażające. Czy też znajdowałaś takie dychotomie w tym tekście?
1: Tak, na pewno. To jest bardzo, bardzo śmieszna książka o kryzysie egzystencjalnym. Albo to jest bardzo poważna książka o bardzo śmiesznych dylematach. To można w różny sposób to obracać. Natomiast gdzieś tam te dwie kwestie u głównej bohaterki, Zadory Wink, czyli takie, nie wiem, poszukiwanie swojej tożsamości jest jakby nieodmiennie splecione z jakimś poszukiwaniem seksualnej otwartości, czy jakby spełnienia. I w tej mierze wykazuje się ona ogromnym poczuciem humoru. I to jest coś, co rzeczywiście w tej książce cały czas mnie bardzo uwodzi. To znaczy ten humor nie zawsze jest jakiś taki po prostu super współczesny, nie zawsze jest poprawny, ale myślę, że w naszej adaptacji autorstwa Piotrka Wawra Juniora jest zawsze śmieszny. I zawsze takie właśnie zderzenie rozmowy o jakichś takich sprawach tożsamościowych właśnie, ale też o ciele z poczuciem humoru, to jest coś, co wydaje mi się bardzo istotnym aspektem takiej rozmowy, którą warto by dzisiaj toczyć.
0: Ważna jest ta warstwa językowa, o której teraz wspomniałaś, o której mówimy, bo ta dziewczyńskość, czasem nastolatkowość, to jest coś, co możemy wykpić, ale to jest też coś, co możemy chyba wziąć pod lupę i trochę szerzej się temu przyjrzeć. Dlaczego zbywamy pewne rzeczy, wrzucając je do worka? No to jest takie głupie, o tym chyba w teatrze nie mówimy. W poważnym teatrze na pewno nie.
1: No właśnie, to jest jakby bardzo ważna kwestia w ogóle takiego włączenia pełni doświadczenia dziewcząt, kobiet do takiej ogólnej świadomości. I ja mam cały czas takie poczucie, że pomimo wszystkich zmian, które wokół nas się dokonały, to jest wciąż z tym jakiś problem. Tak jak powiedziałaś, niektóre rzeczy są zbywane jako właśnie takie głupie, a dla osób, które ich doświadczają, mają po prostu bardzo taki formacyjny wymiar. Więc to też jest taka trochę moja misja, żeby to przeszczepiać do teatru. No bo myślę, że żyjemy też w takiej paradoksalnej rzeczywistości, gdzie popkultura to już jakoś złapała, tak? To znaczy takie właśnie śmieszno-poważne dylematy tożsamościowe, to jest coś, co my już świetnie znamy na przykład z seriali. Nawet już też z kina. Natomiast faktycznie ja pracuję w tym obszarze, jakim jest teatr i bardzo kocham teatr, bardzo kocham sposób, w jaki teatr może oddziaływać na widza. I tutaj zawsze trochę mnie smuci jednak ta nadmierna powaga, z którą pewne doświadczenia są pokazywane, ale też ten po prostu brak. To znaczy ja mam takie poczucie, że my w teatrze się właśnie rozminęliśmy trochę z tą popkulturową rewolucją, która objęła już znacznie więcej doświadczeń. Dlatego na przykład znacznie łatwiej jest mi porównać powieść Strach przed lataniem do jakichś fenomenów popkulturowych, które były później, niż do spektakli teatralnych, tak? Bo można powiedzieć, że to jest taka babcia czy matka takich seriali jak Girls czy jak Fleabag, właśnie takich dziewuchowatych, niepokornych, bez obciachu, takich właśnie trochę przypałowych, ale jednocześnie takich, z którymi szerokie rzesze widzek i widzów mogły się identyfikować. No więc zobaczymy, jak to spotkanie teatralne nam wyjdzie.
0: To jest też coś, o co miałam cię zapytać. To znaczy, miałam poczucie, że część tych tematów z książki Strach przed lataniem już przerobiliśmy, tylko chyba w innym medium niż polska scena teatralna. To jest chyba ta konkluzja. Dlaczego tak się stało, twoim zdaniem?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak z marszu, bo mi się wydaje, że ono by wymagało jakiegoś takiego naprawdę odpowiedzialnego przemyślenia tych spraw. Teatr chyba znacznie bardziej niż inne media zależny jest od swojej tradycji. Od tego, w jaki sposób opowiadamy opowieści, ale też kto je opowiada. I rzeczywiście stało się coś takiego, że te opowieści o kobietach, one najdłużej miały gdzieś tam rację bytu. Najpierw, jeżeli kobiety były bohaterami, bohaterkami drugoplanowymi, a potem, kiedy

stały się pierwszoplanowymi. Tutaj z kolei zaczęło być to ujmowane od razu w takich kontekstach właśnie, nie wiem, traumy, zranienia, co oczywiście jest bardzo potrzebną rozmową. Natomiast jakoś powiedziałabym, że zablokowaliśmy się w takim bardzo patriarchalnym spojrzeniu. To znaczy, że no właśnie kobieta, aby opowiedzieć o swoim doświadczeniu

0: a rzeczywistość rozgrywa się wokół znacznie mniejszych spraw. Natomiast mnie fascynuje to, że teatr jest takim medium, gdzie możemy się skupić bardzo na ciele, a ta książka jest przede wszystkim niesamowicie sensualna, zmysłowa, fizyczna, fizjologiczna, czasami obleśna, czasami w zabawny sposób obrzydliwa. I dlatego wydaje mi się, że właśnie warto się nią pobawić też w tym teatralnym kontekście, bo scena no właśnie daje możliwość jakoś tak skupienia się na tym, co w tej książce jest dla mnie centralne.
1: Z jednej strony ta obleśność, te opisy, które są takie zabawne, te sceny seksualne, no, na które możemy pewnie interpretować też w zależności od tego, jakie jest nasze doświadczenie życiowe. A z drugiej strony, pod spodem jakby, bardzo poważne tematy, albo tuż obok dziejące się bardzo poważne tematy, na przykład rozmowa dwóch sióstr o tym, tak naprawdę, jakie powinno się mieć życie. Rozmowa o tym, czy powinno się być matką, czy nie. Która jest tak trochę wepchnięta między jedną przygodę seksualną, a drugą, ale to jest tak naprawdę wstrząsający moment, przynajmniej dla mnie był, czytając Strach przed lataniem. Nawet miałam poczucie, że to jest chyba rozmowa, która mogłaby się zdarzyć dziś, tu i teraz.
0: No to jest taki wątek, który rzeczywiście szczególnie mocno rezonuje z kobietami tutaj pracującymi w teerze. Jak sobie rozmawiamy o tej powieści, to właśnie ten wątek, który nazwała się właśnie takim sposobem urządzenia sobie życia, jakoś rezonuje bardzo silnie. Na przykład to pytanie, czy można być matką i artystką naraz? Niby takie oldschoolowe, a wciąż się z tym szamoczemy. I faktycznie w naszej adaptacji to jest ważna sprawa. My się z tej powieści na poziomie adaptacji pozbyliśmy bardzo, bardzo wielu wątków. Ta powieść jest szalenie taka rozlewna i można by z niej zrobić tak naprawdę kilka spektakli. Natomiast faktycznie te różne modele kobiecości, różne modele myślenia o tym, jak powinnyśmy przeżywać swoje życie, to jest coś bardzo istotnego, dlatego też Isadorze Wing, głównej bohaterce, granej przez Martę Nieratkiewicz, towarzyszy tutaj często takie duo, czyli Beata Bandurska w roli jej matki i Aleksandra Matlingiewicz w roli jej siostry. I tu rzeczywiście pomiędzy matką, która porzuciła sztukę na rzecz rodziny, Isadorą, która boi się, że rodzina zabierze jej twórczość, a siostrą Randy, która maniakalnie rodzi dzieci, co jej matka w zasadzie uważa za radykalny akt artystyczny, dzieje się no właśnie bardzo wiele sprzeczek, tarć i napięć. Więc rzeczywiście dużo rozmawiamy na próbach o tym, jakie modele kobiecości mieszkają w głowie Isadory, głównej bohaterki. I to napięcie w tym triu jest dla nas równie ważne, co napięcie w trójkącie erotycznym, który napędza akcję Strachu przed lataniem.
1: Mnie zaciekawiło też zdanie, które znalazłam w opisie tego spektaklu, to znaczy takie słowa, że Isadora Wing jako bohaterka niekoniecznie jest świadoma swojego uprzywilejowania. W jaki sposób ten wątek postanowiliście wpleść w całość?
0: Znaczy tu ja bym powiedziała, że ten wątek może niekoniecznie jest przez nas jakoś podkreślany, bo on jest jakoś tam bardzo, bardzo oczywisty. To znaczy Isadora jest bohaterką wspaniałą, ale też bardzo egocentryczną. I ten egocentryzm jest jej jakąś ogromną siłą, bo pozwala jej zmierzyć się ze sobą, z rzeczywistością, no i właśnie trochę może zachęcić mniej śmiałe kobiety do tak potężnego zajęcia się samą sobą. Z drugiej strony trzeba przyznać, że na takie zajmowanie się sobą trzeba mieć czas. Isadora jest osobą, która porusza się w takiej bańce społecznej i myślę, że to jest prawdziwe zarówno w odniesieniu do realiów lat 70. tej powieści, jak i mogłoby być w odniesieniu do naszych realiów. Porusza się w takiej rzeczywistości, w takiej bańce, gdzie może zająć się sobą, gdzie może zajmować się bardzo głęboko rozterkami dotyczącymi swojego małżeństwa i w ogóle tego, jak to życie chce sobie poukładać, ponieważ ma zabezpieczoną taką podstawową bazę materialną. Ona jest poetką, pisarką, jej mąż jest psychoanalitykiem. Na pewno jakoś sobie radzą, albo nawet lepiej niż jakoś sobie radzą. I to w tej książce rzeczywiście w ogóle nie jest gdzieś tam zobaczone. I to jest być może taka jedna z różnic, które jednak dzielą nas od tego powieściowego oryginału, czy od właśnie takiego feministycznego pisarstwa lat 70., że wtedy jakby to skupienie jest bardzo mocno na jednostce i jakby inne jednostki mogą rozpoznać w tym coś bardzo systemowego, no ale teraz jakby ta perspektywa feministyczna, ona już na dzień dobry rozpoznaje gdzieś tam solidarność we wszystkich jej różnicach, tak? Czy to, nie wiem, orientacyjnych, tożsamościowych, związanych z rasą i z klasą. No Isadora jeszcze funkcjonuje w takiej banieczce, gdzie to nie jest konieczne, więc nie problem.

0: problematyzujemy tego jakoś szczególnie, ale chciałabym, żeby jakoś to wybrzmiewało, że no właśnie, to jest też ten taki moment przejścia pomiędzy różnymi feminizmami.
1: No i jednak, tak jak wspomniałaś na początku, ponad 50 lat minęło od wydania Strachu przed lataniem. Powiedziałaś też, że teatr jest takim dobrym miejscem, poletkiem, aby sprawdzić cielesność kobiet, aby się nią trochę pobawić, aby ją poperformować. Zaprosiłaś do współpracy Alicję Czyczel, z którą pracowałaś niejednokrotnie. Jak te wizje różnej cielesności przełożyć na scenę? Jak to robicie z Alicją? Jaki jest plan?
0: No rzeczywiście tutaj na próbach rola Alicji jest wręcz kluczowa. Znaczy staramy się zrobić przede wszystkim tak, żeby ten spektakl miał ciało w takich różnych wymiarach. I teraz jakby to miał ciało oznacza to, że czasami cała obsada tworzy coś w rodzaju takiego ciała zbiorowego. Na pewno większość scen jest budowana na takiej zasadzie, że w nagrzanej wyobraźni Izadory Wing pojawiają się rozmaite fantazje, których gdzieś tam obrazy tworzymy, ale przede wszystkim to, co jest dla nas istotne, to żeby widzka, widzowie, osoby widzowskie nie tylko te ciała na scenie widzieli, ale też żeby je odczuwali, więc jakby staramy się budować takie obrazy, które nie tylko coś reprezentują, ale przede wszystkim dają jakiś taki rodzaj cielesnego, fizjologicznego czy fizycznego doświadczenia, więc tutaj po prostu postaci w pięknych kostiumach autorstwa Marty Szypulskiej będą kłębiły się po scenie w różnych zabawnych konfiguracjach. Też to, co ja bardzo doceniam w praktyce Alicji, to, że ona naprawdę patrzy na ciało w taki niezwykły, bezpruderyjny sposób, więc myślę, że też ten humor właśnie z powieści Strach przed lataniem Ricky Young tutaj będzie poprzez to jakoś się zaznaczał.
1: Czekamy. Efekty mogą Państwo oglądać od soboty w TR Warszawa. A zmierzając już ku końcowi, chciałam Cię zapytać o taką perspektywę Twojej pracy artystycznej. Niedawno premiera Matki Joanny w Teatrze Telewizji. Teraz spektakl Strach przed lataniem, czyli znowu tematyka kobieca. No, kto śledzi Twoją ścieżkę artystyczną, ten wie, że te tematy są po prostu Ci bliskie. Masz takie poczucie, patrząc wstecz, że dużo udało się zrobić i jednak tego poletka teatralnego przekopać i trochę sfeminizować?
0: I tak i nie. To znaczy z jednej strony jest zauważalna ogromna zmiana na przykład od tych czasów, kiedy ja studiowałam reżyserię, czy debiutowałam w pierwszej dekadzie lat 2000. Teraz jest przede wszystkim znacznie więcej reżyserek, dramaturżek, dramatopisarek. Myślę, że aktorki też znacznie bardziej podmiotowo myślą o sobie niż jakiś czas temu. Więc na takim poziomie strukturalnym myślę, że sporo się zmieniło, sporo też tych tematów weszło. Z drugiej strony to wszystko jest dla mnie jakoś tak niewystarczające, bo no właśnie i stąd trochę Matka Joanna w tym sezonie i stąd Strach przed lataniem, bo mi się wydaje, że my dotknęłyśmy teraz jakiegoś takiego kolejnego szklanego sufitu. I ten szklany sufit, on nie jest właśnie związany już z jakąś taką strukturalną dyskryminacją wypowiadaną wprost, tylko no właśnie z takimi niejawnymi mechanizmami, że trochę jesteśmy potraktowane jako taka sprawa do odhaczenia. To znaczy, mamy już te reżyserki, aktorki miały jakieś mitu 5 lat temu, to teraz, czy wszystko jest okej? Okay? Możemy już opowiadać sobie te opowieści co zawsze. How about 10 Hamlet w tym sezonie? I dla mnie właśnie też ta popularność Hamleta, w którym, jak przypomnijmy sobie, jakby dwóch kobiet, jedna jest uwięziona w absolutnie politycznym małżeństwie, a druga jest topiącą się niewinnością i uciśnieniem, jest jakoś tam bardzo znaczący. I oczywiście te spektakle mogą być piękne, mogą być odważne i niejednokrotnie takie są. Sama podejmowałam hamletowskie wątki w zeszłym sezonie w spektaklu Wchodzi duch, więc to też nie jest tak, że coś chcę kancelować. Ale wydaje
1: przepraszam, od ciebie się chyba zaczęło w ogóle, ten nurt Hamleta zapoczątkowałaś w jakimś stopniu.
0: Ja i Jan Englert. Jan Englert w Narodowym, ja w Olsztynie, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Tak bym to żartem ujęła, ten trend. I jakby też wydaje mi się, że ta odbywająca się za pomocą na przykład Hamleta czy innych wielkich opowieści dyskusja o męskości też jest bardzo potrzebna. Natomiast jakby z takim smutkiem zauważam, że no jakby ona gdzieś tam cały czas odbywa się właśnie kosztem tych takich figur kobiecych, że bardzo łatwo jest powiedzieć, ach no właśnie tak działa patriarchat jest straszny, co możemy z tym zrobić. Więc mi trochę brakuje rebelii, takiej rebelii na dużą skalę, naprawdę jakiejś

0: taki, nie wiem, obraz oburczości. Nie twierdzę, że sama umiem to wszystko zrobić, raczej tak bym chciała zachęcić koleżanki w różnym wieku do podejmowania takich działań, żeby jednak rozpychać to pole mówienia o doświadczeniu, nie wiem, kobiet, osób kobiecych, no właśnie takim też nawet idąc za takim modelem właśnie współczesnego feminizmu, no wyjściem z takiego stricte patriarchalnego spojrzenia. Więc jakby też stąd ten powrót do strachu przed lataniem, który pod pewnymi względami jest taką powieścią oldschoolową, tak? On jest jakby, no ta bohaterka jest na przykład rozpaczliwie heteroseksualna, tak? Dramatycznie heteroseksualna. Z dzisiejszą wrażliwością queerową można powiedzieć, że momentami gdzieś tam wręcz nieznośna w tym. Natomiast no, z drugiej strony...
1: Ona podkreśla, jak ona kocha mężczyzn.
0: Tak, ona bardzo kocha mężczyzn i różne ich części ciała. Natomiast no, można powiedzieć, że we współczesnym świecie, pomimo queerowej rewolucji, problemy heteroseksualnych kobiet nie zniknęły. Tak? Być może one wręcz są samym takim jądrem patriarchalnych kłopotów. Więc wydaje mi się, że wiele zmian za nami, ale to nie jest tak, że to można odhaczać. To nie jest tak, że można powiesić takie trofeum, powiedzieć, o, polski teatr jest kobietą, w ogóle tak się zajął tymi wszystkimi babskimi, feministycznymi sprawami, a w ogóle to płeć nie jest ważna, bo kogo by obchodziła płeć. No to jest jakaś taka ogromna pułapka, bo też jakichś stuleci niewypowiedzianych doświadczeń nie da się załatwić, nie wiem, w 15 lat, tak? To też ja bardzo lubię taką perspektywę długiego trwania w ujęciu tego tematu.
1: Proszę niczego nie odhaczać, proszę interesować się tymi tematami. Mam nadzieję, że reżyserki, do których zaapelowałaś, wezmą sobie również te słowa do serca i wszystkie twórczynie, na które oczywiście liczymy, a Państwa zapraszamy na premierę Strachu przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, która była dziś z nami w Dwójce. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: A tę rozmowę poprowadziła Maria Czok. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, jest 17.30. Z teatrem na dziś się jeszcze nie rozstajemy, ale szczegóły za kilka minut, bo już teraz pora na muzykę operową.

0: To była jedna z Ani z opery Serse Jerzego Fryderyka Händla. Śpiewał Max Emanuel Cencic. Grał zespół I Barokisti pod dyrekcją Diego Fasolisa. A w Studiu Dwójki pojawił się już krytyk teatralny Dominik Gac. Witaj, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Dziś opowiesz o spektaklu Teatru Powszechnego w Warszawie. To Trojanki Eurypidesa w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Tekst, który jest raczej obecny na polskich scenach, prawda?
1: Tak, co nie dziwi, bo jest, cóż, bardzo aktualny opowieść o tym, co się dzieje po zdobyciu Troi przez Greków. Z pozycji Trojanek tytułowych, które obserwują i które są nękane kolejnymi absolutnie katastrofalnymi, tragicznymi, okrutnymi perypetiami, czy też żądaniami, które wobec nich składają zwycięzcy, aż do finałowego spalenia całego miasta, no jest bardzo aktualny, jest przerażający, ma ogromną siłę i pozostaje tylko żałować, że ten spektakl takiej siły nie ma, jak tekst Eurypidesa.
0: Zaraz opowiesz, co masz dokładnie na myśli, ale powiedz, no, można się chyba spodziewać, że w obecnych realiach czytelne są nawiązania do wojny w Ukrainie. Czy tak było w przypadku tych Trojanek?
1: Tak, chociaż na szczęście albo na nieszczęście, zależy od perspektywy, nie są artykułowane wprost. Nikt tam nie dopisał takich odnośników dosłownych. No ale tak, ale ta historia się aktualizuje sama przez się. Zresztą chyba nie tylko w kontekście Ukrainy, ale też tego, co się dzieje w Palestynie i w Iranie, i w Libanie, że to jest cały czas ta sama opowieść, ponieważ to, co mi się najbardziej w spektaklu Aleksandry Bielewicz podobało, to kilka takich myśli, które można z niego wyłowić, znaczy one są wprost wyartykułowane. Jedna jest taka, w jednej ze scen Odyseusz wyznaje, że Helena jest czymś w rodzaju takiej legendy, czy też propagandowego chwytu, który bardzo pomoże Grekom w przyszłości wytłumaczyć się z tej masakry, której zaraz dokonają, ponieważ mówi to Hektorowi jeszcze przed wojną, ale że tak w gruncie rzeczy to chodzi o to, o co zawsze chodzi, czyli o zasoby, bogate spichlerze i wszelkie kosztowności, które można złupić.
0: Bardzo aktualne.
1: Tak, na wojnie. A druga myśl, taka może nieco bardziej

0: kontrowersyjna, bo przez swoje takie publicystyczne, mam wrażenie, wyostrzenie, to sama idea wojny jest tutaj przedstawiona jako rodzaj takiej zastępczej namiętności męsko-męskiej. To znaczy, że jest to ewidentnie rzecz wyłącznie przynależna mężczyznom, sam pomysł na to, żeby wojować, i że tym pomysłem mężczyźni sobie coś rekompensują, albo też zbliżają się do siebie w takim zupełnie perwersyjnym i okrutnym układzie, ale wtedy są ze sobą najbliżej. Wtedy też pojawia się jakaś fascynacja przeciwnikiem czy wrogiem. Wiele jakichś takich aspektów się tam uruchamia, ale to wszystko jest gdzieś pod spodem.
1: Można powiedzieć, że to spojrzenie Aleksandry Bielewicz na tragedię Eurypidesa to jest takie spojrzenie feministyczne, koncentrujące się na tej kobiecej perspektywie?
0: Tak, ale no też ta tragedia jakby daje potem powody i ta kobieca perspektywa jest tutaj też takim zwierciadłem, w którym to okrucieństwo wojny odbija się jeszcze wyraźniej, bo już nie sposób się zasłaniać w jakimś, nie wiem, fantastycznym pojedynkiem między dwoma legendarnymi wojownikami, albo debatować nad sprytem Odyseusza, który wymyślił słynnego konia trojańskiego. Odyseusz jest tutaj okrutnym, cynicznym i bezwzględnym zupełnie tyleż wodzem, co politykiem, który w tej wojnie bierze udział. I jest to taka... No tak, w tym sensie jest to opowieść feministyczna, ponieważ kobiety są absolutnie zdominowane przez mężczyzn, podległe ich władzy, i nawet jeśli próbują się z tej władzy wyzwolić, to jest to w tym świecie zwyczajnie niemożliwe. Tutaj z kolei dosłowności jest chyba ciut za dużo, ponieważ Helena, grana przez Natalia Lange, jest przez dużą część spektaklu umieszczona w klatce, co nam jakby podpowiada tak bardzo wyraziście, o co chodzi w tej opowieści.
1: Powiedziałeś na początku, że nie uważasz tego spektaklu za spektakl udany. Co ci zatem najbardziej przeszkadzało? Właśnie ta dosłowność?
0: Momentami tak. W niektórych kreacjach aktorskich ona była, czy też w narzędziach, z których korzystali aktorzy, ona się czasami tak jakoś zgrzytała boleśnie, ale największe zarzuty mam co do pewnej wtórności języka. Bardzo to przypominało przedstawienia dyrektorki Teatru Powszechnego, a to nie ona jednak reżyserowała ten spektakl akurat. Więc to jest jakiś taki niuans, który był dość wyraźny.
1: Masz na myśli Maję Kleczewską?
0: Tak, oczywiście,
1: dodajmy.
0: Maję Kleczewską. Co też być może jest jakąś odpowiedzią na to, w którą stronę zmierza Teatr Powszechny i o co będzie na tej scenie pod tą dyrekcją chodzić. Bo Trojanki, Hamlet Kamila Białaszka, czyli wielka literatura, sublokatorka samej Mai Kleczewskiej, czyli literatura może jeszcze nie tak wielka, nie tak obrosła kontekstami, ale oczywiście wybitna i z tych najwyższych półek w bibliotece.
1: Hanna Kral.
0: Tak, Hanny Kral, więc to są pewne jakieś znaki, co interesuje Maję Kleczewską, tak sobie myślę. A druga rzecz, która mi się nie podobała, wracając do tych moich zarzutów, to bardzo, ale to bardzo wakacyjne tempo całego przedstawienia, które nie jest aż tak długie. Nawet sobie pomyślałem, że może to dlatego, że Troja jest nad morzem i to takie jest plażowe, ale to z kolei do tej grozy nie przystaje. W każdym razie można, tak, można byłoby sobie leżak rozłożyć.
1: No trudno mi sobie to wyobrazić w kontekście tego dramatu, który przeżywają przecież Trojanki, ale chyba w ogóle jest tak, że polski teatr do wojny w Ukrainie, do innych konfliktów, których przecież teraz nie brakuje, dosyć chętnie i dosyć często nawiązuje, z różnym przecież skutkiem. Twoim zdaniem to jednak coś mówi o naszej rzeczywistości, jakoś pozwala nam ją, pomaga ją nam zrozumieć, czy na ogół jednak są to, tak jak rozumiem w tym przypadku, próby nieudane?
0: Myślę, że to jest taki powrót do znanych nam już opowieści o wojnie, rozmaitych, bo to może być grecka tragedia, a mogą być epizody z naszej historii, które to opowieści, wydaje nam się, że one coś mówią o tym, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, czy gdzie indziej, gdzie trwa konflikt zbrojny. Ja nie wiem, czy nam coś mówią. Pewnie na generalnym poziomie tak, no bo wojna jest takim kołem, które się toczy przez historię i te,

0: technologia się zmienia, ale pewne rzeczy pozostają tam niezmienne. Ale mam takie poczucie, że paradoksalnie to, że sięgamy po te znane, sprawdzone historie, ma nas od tej wojny odseparować. To znaczy, to jest takie poczucie komfortu, że opowiadamy sobie znów to samo, możemy pokiwać zafrapowani głowami, że o rany, no tak blisko dzieją się takie rzeczy, ale tak naprawdę z tych historii nie dowiadujemy się, jakie rzeczy tam się dzieją teraz. I gdyby nam je tak przedstawić, to obawiam się, że moglibyśmy zupełnie nie wiedzieć, co z tym zrobić. Jest w polskim teatrze kilka osób, ale to dosłownie kilka osób, które próbują nas konfrontować z tym, co się rzeczywiście dzieje w Ukrainie. Na przykład reżyserka Magda Szpecht, która korzystając też z takiej pracy dokumentalnej, zabiera nas do tego świata, czy też przybliża nam ten świat, ale wydaje mi się bardzo znamienne, że te opowieści funkcjonują na marginesie. To nie są duże spektakle, nawet jeśli w dużych teatrach realizowane, to na małych scenach, czy to monodram, czy jakiś bardziej eksperymentalny tryb. To jest chyba nie przypadek. Dyrektorzy myślę, że też kalkulują bardzo racjonalnie i rozsądnie i wiedzą, że my jako widzowie nie mamy ochoty, taką bym postawił brutalną tezę, na konfrontację z tym, jak naprawdę wygląda dzisiaj wojna. Więc łatwiej nas namówić, czy zabrać na takie bezpieczne, bo klasyczne, bo zakorzenione w przeszłości, bo uniwersalne w domyśle historie, które już znamy, wstrząsną nami być może, ale pewnie nie, no bo Troja to jednak było dość dawno, a poza tym daleko, a ta Ukraina, no to jest taka wtedy właśnie jakaś za mgłą.
1: No, gorzka, gorzka puenta tej twojej opowieści. Dominik Gac recenzował dziś Trojanki w reżyserii Aleksandry Bielewicz w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: 11 minut pozostało do godziny 18. Za nami kompozycja Edwarda Elgara, a przed nami radiowa podróż w czasie.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 70 lat temu, 8 czerwca 56 roku, około godziny 13 czasu wschodnioamerykańskiego, to znaczy 19 czasu warszawskiego, runął na bruk Manhattanu z 12 piętra hotelu Henry Hudson poeta Jan Lechoń. Napisano, że w czasach nowojorskich był jednym z duchowych wodzów cementujących całe polskie środowisko intelektualne. Jego samobójcza śmierć wstrząsnęła emigracją za oceanem i w Europie. Dziś rocznica. Chciałbym przytoczyć fragment wspomnienia, jakie poświęcił mu pisarz emigracyjny Tadeusz Nowakowski, zaprzyjaźniony z Lechoniem. Czyta autor.
5: Jaki był? Jak wyglądał? Jak żył? Ze szkicu Ryba na piasku przytoczę fragment wspomnień własnych o poecie, który wyróżniał mnie przyjaźnią. Wyszedłem na 57. ulicę i od razu wspomnienie o nieobecnym zaczęło się za mną włóczyć jak bezpański pies. Miałem ochotę wcisnąć się do kabiny telefonicznej, wyjąć z kieszeni notesik, w którym poeta zapisał własnoręcznie swój adres JL 505 East 82 ulica i nakręcić znajomy numer. Tutaj, w tej wnęce między kinem wyświetlającym francuskie filmy a brzydkim budynkiem opery, widziałem go kilka razy i widzę go znowu, wysokiego, dystyngowanego pana w czarnym do melonika podobnym kapeluszu marki Lord Bradley, zawsze ubranego na ciemno, z białym szalikiem wokół szyi typowego lepszego pana z Warszawy przedwojennej, zabłąkanego w Nowym Jorku. Idzie w zamyśleniu, w karku przygarbiony, ściskając w ręku białe rękawiczki. Nie zważając na wezbrane rzeki samochodów, na zgiełk kipiącego tłumu, dla podkreślenia, że tu nie przynależy, posuwa się spokojnym, starannie odmierzonym krokiem, jakby szedł na popołudniowy spacer po Nowym Świecie lub przez krakowskie przedmieście. On jeden nie śpieszy się, umyślnie się nie śpieszy. Ten strój tak inny, ten krok tak inny, to cichy protest przeciwko czasom i ulicom, które nie są jego. Nawet w tym dalekim, obcym mieście, gdzie wszyscy pędzą jak obłąkani, a czas jest tylko pieniądzem, zachował warszawski zwyczaj odprowadzania przyjaciół w stronę domu, długiego żegnania się na rogu ulicy, serdecznego powiewania kapeluszem, dopóki znajomek znad Wisły nie rozpłynął się w tłumie. Ameryka nie leży w innej części świata. Ameryka leży na innej planecie. Lechoń nie powinien był jechać do Ameryki. Należało go razem z innymi zaraz po wojnie sprowadzić do Europy. On właściwie nigdy nie wyjechał z Warszawy, zawsze, aż po ostatnie dni w niej tylko mieszkał i wtedy, kiedy zatrzymywał się w Paryżu, w Lizbonie, w Rio de Janeiro, w Nowym Jorku, nie opuszczał swego miasta. Dokądkolwiek w tej swej nieudanej wędrówce po świecie zawitał, ze ścian jego mieszkanka spoglądały na niego reprodukcje Canaletta, na półkach leżały tomiki Orota i Lenartowicza. Na etażerce widniał album o starej Warszawie, błyszczała płyta gramofonowa Wandy Landowskiej grającej na klawesynie. Może nawet nieco pozował na staroświeckość, do której ani z wieku, ani z temperamentu nie miał prawa, ale jeśli wśród wielu rzeczy nieprawdziwych była choć jedna ponad wszystko,

0: Szkic Tadeusza Nowakowskiego ukazał się w zbiorze Pamięci Jana Lechonia, wydanym w Londynie przez Mieczysława Grydzewskiego 2 lata po śmierci autora karmazynowego poematu. Nadał mu tytuł Z Lechonia, który w rozmowie z nim wyznał, że z dala od Warszawy jest rybą na piasku.
1: Kolejny odcinek cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, jutro kilka minut przed 18:00 i tak jak dziś będzie to już ostatni akcent popołudniowej audycji Wybieram Dwójkę. Michał Jakubik pozostaje za konsoletą, już za chwilę dołączy do niego Tomasz Szachowski, który zaprosi Państwa do jazzowego klubu Dwójki. My już teraz zapraszamy na jutrzejsze wydanie popołudniowej audycji, w którym tak jak dziś nie zabraknie wątków teatralnych, ale będą także literackie. Odwiedzimy również Poznań, Lublin i Rybnik. Tę audycję przygotowałam z Elżbietą Szymkowską. Muzykę wybrał Karol Furtak, a ja nazywam się Monika Zając. Bardzo dziękuję za dziś. Życzę pięknego wieczoru, a żegnamy się kompozycją Klaudia Monteverdiego.

0: Autopromocja.
1: Legendarni artyści, często zapomniani, ich archiwalne głosy i interpretacje, a do tego nowości ze świata muzyki dawnej, wypowiedzi i nagrania czołowych zespołów wykonawstwa historycznego. Zapraszam na audycję Znalezione w dźwiękach w każdą sobotę o 11. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
2: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek, serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19:00 będę rozmawiał z Jakubem Dymkiem o jego książce Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
0: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Tomasz Szachowski, witam Państwa. Dziś program zgodnie z planem, czyli Sonny Rollins po śmierci wielkiego saksofonisty i Miles Davis. Spotkanie obu artystów, a także różne wykonania jednego z najsłynniejszych tematów Sonny Rollinsa. Ale wcześniej pochylimy się przez moment nad postacią Helmuta Nadolskiego. Doszła do nas smutna informacja, że ten znakomity kontrabasista, performer, kompozytor, postać, można powiedzieć, nie tylko środowiska jazzowego, odszedł. Urodził się w październiku 1942 roku w Gdyni, związany przez wiele lat ze środowiskiem Trójmiasta, między innymi z kabaretami, z klubem studentów Wybrzeża Żak. Potem z muzykami free jazzowymi, między innymi był członkiem kwartetu Andrzeja Przybielskiego, trębacza Andrzeja Przybielskiego. W tej konstelacji druga nagroda z zespołem na Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, również nagrodzone kompozycje Przybielskiego. No i bardzo ciekawa, wydawało się wręcz niemożliwa w tamtych latach współpraca z grupą Czesława Niemena. Starsi słuchacze z pewnością pamiętają ten również w sensie wizualnym niezwykłą postać, potężną postać Helmuta Nadolskiego, który kontrapunktował, współpracował, współtworzył brzmienie Niemena. Nadolski występował razem z Czesławem Niemenem na festiwalach Jazz Jamboree, ale co ciekawe, także na warszawskiej jesieni w galeriach sztuki był performerem, był twórcą w 100, a może i 200%. No, lata 80. znów to środowisko dosyć zamknięte, ale bardzo wyraziste polskich muzyków z kręgu free. Nawet nie używam tutaj słowa jazzu, bo często w tych składach pojawiali się muzycy sceny współczesnej. No, takie postacie jak Andrzej Mitan, Andrzej Przybielski już wymieniany, Andrzej Bieżan, Janusz Czciński. Taka formacja, supergrupa bez fałszywej skromności, może ktoś pamięta. No, słowem tych projektów, jak to się określa, tych pomysłów Nadolskiego było bardzo wiele. Nie wszystkie z nich zarejestrowane, no ale jakieś fragmenty tej twórczości są i z pewnością się nad tą postacią

pamięcią i tym dorobkiem pochylimy. Zmarł Helmut Nadolski. A teraz wracam do tematu dzisiejszej audycji. Kontynuuję temat, który podjąłem po śmierci Sonny Rollinsa i przejdziemy, jak mówiłem, do jego tematu, właściwie dzisiaj do jednego, do Doxy. Weszły one na stałe do repertuaru muzyków jazzowych na całym świecie i oczywiście nie tylko saksofonistów. Ale rozpoczniemy od nagrań kwintetu Milesa Davisa, od albumu Bags Groove, już zapowiedzianego tydzień temu. To oczywiście jeszcze ta seria Prestige, która kończy się w wypadku dyskografii Davisa już kwintetem z udziałem Johna Coltrane'a. No ale wcześniej jest właśnie Sonny Rollins. Oto album Bags Groove z nagraniami zarejestrowanymi w grudniu 1954 roku w znanym studiu Hackensack w Nowym Jorku. Zespół Davisa, przypomnijmy, tworzyli wówczas obok lidera Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, jako się rzekło. Ciekawe, zamiennie z Miltem Jacksonem na wibrafonie. Była taka formacja, gdzie był Davis, gdzie był Milt Jackson, sekcja z fortepianem, na którym grał Thelonious Monk. Proszę zwrócić uwagę, konstelacja dwóch instrumentów temperowanych, czyli wibrafon i fortepian, rzadko spotykana, która wróciła i stała się niezwykle popularna znacznie, znacznie później, już w czasach Keitha Jarretta, a szczególnie w czasach Chicka Corea, przypominam jego słynne duety z Gary Bartonem. No a wracając do formacji Davisa, Percy Heath na kontrabaście i Kenny Clarke na perkusji. Co ważne, właśnie na tej płycie po raz pierwszy w dyskografii Milesa Davisa pojawiają się kompozycje Sonny Rollinsa, bo Sonny Rollins już wcześniej był, ale jego utwory, powiedziałbym, w pełnej krasie pojawiają się właśnie na tym albumie. Pominiemy w tej prezentacji utwór tytułowy. Jest to kompozycja Milta Jacksona, Bags Groove, w dwóch wersjach. I właśnie tu nie gra Sonny Rollins. Interesuje nas kwintet, któremu przewodniczą, czy z frontmanami, tak lepiej powiedzieć, Milesem Davisem i Sonny Rollinsem. To oczywiście już kategoria wielkiej historii jazzu. A zatem już za chwilę. Earl Reagan Rollinsa, Oleo Rollinsa, Doxy Rollinsa i na koniec But Not For Me standard George'a Gershwina. Wszystkie utwory z płyty Bags Groove.

W jazzowym klubie dwójki spotkanie na szczycie sprzed lat. Miles Davis trąbka, Sonny Rollins, saksofon tenorowy, Horace Silver fortepian, Percy Heath kontrabas i Kenny Clark perkusja. Słowo komentarza. Miles Davis grający jakże inaczej, mówię inaczej w stosunku do trąbki, którą najlepiej znamy, dzięki której przeszedł do historii. Mówię o brzmieniu, o intonacji. Wtedy, czyli w okresie późnego bebopu i wczesnego hardbopu, Miles Davis grał po prostu świetnie stylowo, potoczyście, lekko, właściwie utrzymując brzmienie instrumentu dokładnie w myśl, powiedziałbym, konwencji, jaka obowiązywała. Sonny Rollins już bardzo, bardzo dojrzały saksofonista tych lat, uznany. Myślę, że traktowany w tamtym okresie na równi z Johnem Coltrane'em. Gwiazda Coltrane'a dopiero rozpoczynała, powiedziałbym, swoją drogę, której kulminacja nastąpiła wiele lat później. Horace Silver, mało się dzisiaj o tym pamięta, ale na jego grze wzorowali się wszyscy polscy pianiści, poczynając od Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. Co w tej grze było, powiedziałbym, fascynujące i ważne? Oszczędność, precyzja, wyrazistość. Silver nie zaskakiwał jakimiś błyskotliwymi solówkami, raczej zwracał uwagę na to, żeby to były pochody logiczne, konsekwentne, żeby stanowiły, powiedziałbym, taką dobrą podstawę dla muzyków improwizujących, dla frontmenów, dla trąbki, dla saksofonu, żeby się czuli pewnie, harmonicznie, żeby dokładnie wiedzieli, w którym momencie utworu muzycy są w danej chwili. Całość uzupełniają w sekcji Percy Heath i Kenny Clark, no, postaci dziś legendarne, wtedy najwyższa klasa, jeśli chodzi o te instrumenty. Za nami cztery utwory. Origin, Oleo i Doxy to kompozycje Sonny Rollinsa oraz Gershwinowski standard But Not For Me. Zatrzymamy się teraz na dłużej przy utworze Doxy, opartym na bluesie, oczywiście, że to jak większość kompozycji Rollinsa, i posłuchamy różnych wykonań tego utworu. Pochodzenie nazwy jest nie do końca jasne. Niektórzy twierdzą, takie informacje można w sieci znaleźć, że chodzi o rodzaj chleba z pastą, który podobno upodobał sobie muzyk podczas tournée w Anglii. No ale inne źródła podają, że Rollins nie koncertował w Anglii i w Europie aż do roku 1959, a nagranie pochodzi z 1954. I chodzi tu o

dwuznaczność odnoszącą się do greckiego znaczenia słowa doksa, oznaczającego niepełną wiedzę. Tak na marginesie, ich opowieści związanych z tajemniczymi czy zagadkowymi nazwami utworów jazzowych jest znacznie więcej i co ciekawe, dotyczą właśnie okresu bebopu, czy jak to się szerzej określa, początków jazzu nowoczesnego, potem hard bop, no i potem przede wszystkim jazz free, gdzie właśnie owa zagadkowość, niejasność, taka intrygująca niedopowiedzenia wzbudzały ciekawość co do samej muzyki. Chyba tak jest do dzisiaj. Posłuchamy trzech pierwszych wersji tego standardu. Najpierw zagra trio pianisty Keitha Jarretta, bez komentarza. Potem kwintet włoskiego trębacza Enrico Ravy. Ale jakże ciekawy kwintet, jest dwutrębaczy. Jest to znakomitych Włochów, Paolo Frezu i Enrico Rava, a przy fortepianie no jeden z najlepszych pianistów europejskich ostatnich 20 lat, powiedzmy Stefano Bollani. A sama płyta nosi tytuł Shades of Chet, czyli Chet Baker, ukłon w stronę wspaniałego trębacza i jednocześnie wokalisty. Niewykluczone, to już informacja wzięta w nawias, że w nieodległym terminie jedną z płyt Cheta Bakera przedstawimy w wieczorze płytowym. No i pozycja trzecia to Stanisław Sojka z zespołem Wojciecha Karolaka. A zatem w trzech różnych odsłonach doksy Sonny Rollinsa.

W jazzowym klubie Dwójki słynny jazzowy temat Sonny Rollinsa Doxy w różnych wykonaniach. Najpierw trio pianistyki Fajareta, potem czołówka włoska, czyli Enrico Rava i Paolo Frezu, trąbki Stefano Bollani na fortepianie, a przed chwilą Stanisław Sojka z zespołem Wojciecha Karolaka. Myślę, że to nagranie Sojki broni się, jest świetne. Dobra solówka Karolaka i no i w ogóle sekcja z Niebem Weghauptem. To już jest historia, ale ważna historia polskiego jazzu i taki może nawet na marginesie apel do młodszych muzyków. Grajcie i śpiewajcie standardy, bo potem jest świetny pretekst dla dziennikarzy jazzowych, żeby zestawiać wasze nagrania z najwybitniejszymi artystami z historii jazzu. Proszę Państwa, przygotowałem więcej nagrań Doxy. Przełożę je w takim razie na kolejną audycję, ale zakończymy czymś absolutnie wyjątkowym. Ray Draper to jest mistrz gry na tubie. Rocznik 1940, zmarł stosunkowo wcześnie, w roku 82. Nie będę już opowiadał życiorysu, ale mając 17 lat, wydał drugi album pod tytułem The Ray Draper Quintet featuring John Coltrane. John Coltrane był członkiem jego zespołu. Potem Coltrane wydał Doxy, dołączył Doxy również do własnego albumu Like Sonny. Posłuchajmy zatem w tym oryginalnym składzie, gdzie obok Coltrane'a jest tuba, bo Raymond Allen Draper jest mistrzem gry na tubie. Jeszcze raz zatem Doxy, Sonny Rollinsa.

Solówka Tuby właśnie się rozpoczyna, ale my już musimy kończyć program, zatem obiecuję Państwu, że od tego nagrania, oczywiście w całości, rozpocznę kolejny jazzowy klub dwójki poniedziałkowy, a więc za tydzień, dokładnie o godzinie 18. Doxy, Sonny Rollinsa, ten temat wypełnił w różnych wykonaniach część dzisiejszej audycji. Dziękuję za wspólne słuchanie jazzu. Tomasz Szachowski, kłaniam się.

0: Reklama.
1: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski Strabag.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Centralny Plac Muzyki, nowy festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 19.
0: Pogłosy.
4: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie dwójki. W 130. rocznicę urodzin Józefa Czapskiego ukazał się tom Czapski, rówieśnik XX wieku. To zbiór esejów i rozmów, który przybliża życie i twórczość jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury XX wieku, mówił dziś w poranku dwójki redaktor tej publikacji, profesor Paweł Rodak.
5: Chciałem, żebyśmy w tym tomie no jak najszerzej ujęli Czapskiego, jego różne aktywności, o których zaraz powiem, jego życie. Była to osoba, był to człowiek absolutnie wyjątkowy, człowiek, który żył prawie 100 lat, dlatego zatytułowaliśmy nasz tom Rówieśnik XX wieku, bo urodził się w 1896, zmarł w 1993 roku. I to był człowiek tak wielu aktywności, a jednocześnie tak wielu relacji międzyludzkich, przyjaźni, korespondencji z bardzo wieloma osobami i tak dalej, że oczywiście ująć w jednym tomie całego Czapskiego się nie da. Staraliśmy się ująć Czapskiego no, piszącego, bo Czapski pisał bardzo dużo przede wszystkim o malarstwie, ale nie tylko. Są oczywiście też jego wspomnienia starobielskie, jest na nieludzkiej ziemi, są jego zapisy z doświadczeń w obozach sowieckich i tak dalej. Dlatego ta nasza pierwsza część, mówiąc, pisząc, notując o Czapskim piszącym, tu też z takim osobnym artykułem Jana Zielińskiego właśnie o Czapskim mówiącym, o którym do tej pory trochę mniej się pisało, mniej się mówiło, a Czapski też, no właśnie rozmowy Piotra Kłoczowskiego to są rozmowy, to jest zapisany Czapski mówiący. Mamy dużo relacji mówionych Czapskiego, to słowo mówione dla niego odgrywało bardzo, bardzo ważną rolę.
4: Wydany właśnie tom Czapski, rówieśnik XX wieku, został wzbogacony także o reprodukcję dzieł malarza. W tym tygodniu w naszym cyklu Zapiski ze współczesności słuchamy opowieści Lidii Bogaczówny, aktorki od 40 lat związanej z Teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.
6: Na czwartym roku robiliśmy dyplom z Jerzym Golińskim. Próbując wesele to się nazywało, zresztą stan wojenny, 82 rok. I to był mój, no niejako, pierwszy plakat z nazwiskiem. I pan profesor Jerzy Goliński, który potem zresztą był dyrektorem moim, zawołał mnie i mówi tak: ty się zastanów, jak ja ciebie mam napisać na plakacie. Bo Lidia Bogacz, Bogacz to nazwisko, forma męska bardzo. No i wyobraź sobie, że potem przychodzą krytycy do teatru i piszą, że w sztuce grała Kowalska, grała Dobrowolska, Bogacz, bo rzadko kto używa imion. No i wtedy nikt nie wie, kto to jest Bogacz. W związku z tym ja proponowałbym jednak panieńską formę Bogaczówna, no bo moja mama była Bogaczowa i mówi, proponuję panieńską formę Bogaczówna. No i tak już zostało. Zresztą to mi się bardzo spodobało, a najbardziej lubię to, że moje, właściwie to ja jestem ciocią, czyli córki moich kuzynek, które mają nazwisko Bogacz, już sobie też

0: widzy używają Bogaczówna.
1: Kolejna opowieść aktorki Lidii Bogaczówny w zapiskach ze współczesności codziennie do piątku na naszej antenie o 12.45. Dźwięk, ruch i niezwykłe spotkania. Tak w dużym skrócie można opisać to, co będzie się działo podczas rozpoczynającego się dziś w Warszawie festiwalu Efemera, o którym opowiadała w Dwójce Małgorzata Płysa, dyrektorka wydarzenia.
2: Efemera właśnie w sumie od początku miała być tym festiwalem właśnie celebrującym przesilenie letnie. To jest taki wspaniały czas. Ten czerwiec jest właśnie taki zawsze pełny euforii. Koniec roku szkolnego, jakoś nie wiem, wszyscy mamy super wspomnienia z tym związane. Przynajmniej ja mam. Zaczynając od końca, takim flagowym już projektem, który jest też współpracą z Fundacją w Brzask, kolektywem kuratorek, osób, które związane są z tą już mającą swoje stałe miejsce w warszawskim kalendarzu kulturalnym, letnią imprezą, która właśnie celebruje wschód słońca, który dzieje się w środku nocy tak naprawdę, więc co roku kończymy festiwal właśnie niedzielnym brzaskiem. O 3.30 pierwsze dźwięki odbywają się, rozbrzmiewają w parku. W tym roku jest to po raz pierwszy park Centrum Sztuki Współczesnej przy Zamku Ujazdowskim, także myślę, że mam nadzieję, że nam aura dopisze, ale z doświadczenia wiemy, że pogoda na Brzasku zawsze jest. Także bez względu na to, co jest w prognozie, na pewno nie będzie padać, będzie cudownie. Także to jest takie miejsce i nowe miejsce na mapie efemery. W CSW jesteśmy po raz pierwszy i tam nie tylko w Brzask, ale też i filmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy też we współpracy z Fundacją Magdaleny Abakanowicz i też z inicjatywy naszego partnera, czyli magazynu Mint, właśnie nawiązać tutaj tą bliższą współpracę i tak naprawdę dla szerszego grona festiwalowego, ale nie tylko, bo myślę, że tutaj to dopiero początek jakiejś serii działań w studiu Magdaleny Abakanowicz w jej domu na ulicy Bzowej. Będą się odbywały właśnie koncerty Teoniki i Rożynek, które będą też nawiązywały do tego, co jest w studiu, do twórczości Abakanowicz. A z drugiej strony właśnie po raz pierwszy pokażemy filmy i to w sali Laboratorium CSW. Do filmów zagra wspaniała pianistka, kompozytorka Joanna Duda. No i Teoniki Rożynek zagra w samym studiu w sobotę 13 czerwca. Także tutaj polecam, bo to wydarzenie dodaliśmy dość późno i jeszcze są ostatnie bilety na to bardzo, bardzo kameralne wydarzenie.
1: A wszystkie wydarzenia rozpoczynającego się dziś w stolicy festiwalu Efemera odbywać się będą do 14 czerwca. TR Warszawa trwają ostatnie próby przed sobotnią premierą spektaklu Strach przed lataniem Eriki Jong. O pracy nad przedstawieniem mówiła dziś na naszej antenie reżyserka Weronika Szczawińska.
3: Już samo to określenie z okładki najgłośniejsza współczesna powieść kobieca trzeba wziąć w taki ogromny cudzysłów, bo trzeba przypomnieć, że to jest książka z 1973 roku. Więc tutaj trudno mówić już o jakiejś doraźności, jakiejś bardzo współczesnej współczesności. To polskie wydanie chyba jest z lat 90., więc no też już ma swoje lata. Ale trochę właśnie o to też chodzi. To znaczy ja się cały czas zastanawiam, co z tymi tematami kobiecymi, na ile właśnie one od lat 70. jakoś bardzo mocno poszły do przodu. No, pod pewnymi względami tak, ale pod pewnymi względami myślę, że to jest cały czas zagadka, na co my tak naprawdę jesteśmy gotowi ze strony kobiet w takiej, nie wiem, śmiałości wypowiedzi publicznych, czy otwartości mówienia o sobie. Więc w naturalny sposób też sięgnięcie po Strach przed lataniem jest taką super poważną propozycją podszytą ogromnym żartem, to znaczy no właśnie, najbardziej współczesna powieść kobieca z lat 70.
1: Premiera spektaklu w reżyserii Weroniki Szczawińskiej w najbliższą sobotę w TR Warszawa. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójkapolskieradio.pl. Ja już mówię, do usłyszenia. Marcin Pesta.
4: Autopromocja.
5: Legendarni artyści, często zapomniani, ich archiwalne głosy i interpretacje, a do tego nowości ze świata muzyki dawnej, wypowiedzi i nagrania czołowych zespołów wykonawstwa historycznego. Zapraszam na audycję Znalezione w dźwiękach w każdą sobotę o 11:00. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.

0: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
1: Giedroyć właściwie był bezkompromisowy. Chciał mieć najlepsze pióra i najlepsze teksty, ponieważ na emigracji znalazło się wielu doskonałych pisarzy, więc oni siłą rzeczy lgnęli do kultury i chętnie tam publikowali.
2: Wśród tych lgnących do kultury pisarzy było wielu znakomitych eseistów. Właśnie o eseistyce na łamach pisma Jerzego Giedroycia opowie profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk w środę o 22:30. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Autopromocja.
4: Tu program drugi Polskiego Radia. Jest 19:10.
3: O wszystkim z kulturą.
4: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Strzelecka. Wydawcą audycji jest Marcin Pesta. Program realizuje Michał Jakubik, a gościmy fotografkę Karolinę Jóźwiak. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Karolina Jóźwiak jest fotografką teatralną, portretową i realizującą dokumentalne zapisy przedstawień. Będziemy dziś rozmawiać właśnie o rejestrowaniu przeżyć teatralnych na zdjęciach. Nasza gościni jako jedyna fotografka teatralna dokumentowała polskie wystawienia spektaklu Embodying Pasolini z Tildą Swinton na Festiwalu Malta. Regularnie współpracuje z warszawskimi teatrami dramatycznym i polskim. Jest laureatką nagród w konkursie fotografii teatralnej organizowanym przez Instytut imienia Zbigniewa Raszewskiego. Zdobyła je za swoje dokumentacje spektakli m.in. z Teatru Polskiego w Warszawie. Nagród było kilka. Odbierała je regularnie od tych zrobionych w sezonie 2021-2022. Dziś na liście teatrów, z którymi współpracuję, są też Warszawski Powszechny, gdzie fotografowała sublokatorki Maji Kleczewskiej, czy Narodowy, w którym była fotografką Termopili Polskich Jana Klaty. Jest tego dużo, coraz więcej, bo nie tylko Warszawa. Teraz jesteś w trakcie pracy nad fotografowaniem jakiegoś spektaklu poza Warszawą?
5: Teraz właśnie wróciłam z Krakowa. Z Teatru Łaźnianowa fotografowałam premierę Larw na podstawie tekstu Agnieszki Szpili w reżyserii Pameli Leończyk. A jutro wchodzę już w tak zwany proces, czyli w próby generalne Anioła Zagłady w reżyserii Daty Tawadze w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
4: Czyli tej pracy jest rzeczywiście dużo, tak?
5: Tak.
4: Zajmuje cały twój czas.
5: Tak.
4: To dosyć niezwykłe, wydaje mi się, jak na taką historię, która jest twoim udziałem. Zaczęłaś dosyć późno w swojej drodze zawodowej, po studiach filozoficznych, zajmować się tak na pełen etat fotografią. Tak. Kiedy to było i dlaczego tak się stało, że podjęłaś taką decyzję?
5: Tak, zaczęło się dosyć późno. Myślę, że znaczy fotografia była moją pasją od dzieciństwa. Teraz jak sobie o tym myślę, to chyba jestem w takim piątym regularnym sezonie teatralnym. Tak, piąty sezon teatralny. Za chwilę się kończy. Fotografia była moją pasją z dzieciństwa i w pewnym momencie doszłam już do takiego momentu w życiu, że stwierdziłam, że chcę zaryzykować i sprawdzić, czy mi się uda i czy to jest moja droga i gdzie ta droga mnie poniesie. Więc zrezygnowałam z ówczesnej pracy i zaczęłam fotografować. Oczywiście na początku nie w teatrze, ale tak to mniej więcej wyglądało.
4: A do teatru trafiłaś przypadkiem?

0: Do teatru trafiłam przypadkiem.
1: Z jakim aparatem tam się znalazłaś? To mnie interesuje. I jaki to był spektakl?
0: Z jakim aparatem?
1: Tak.
0: Ale pytasz o markę? Czy...
1: Mark nie musimy wymieniać, brandów fotograficznych, ale to pytanie wiąże się z tym, co powiedziałaś wcześniej. Z pasją twoją była fotografia.
0: Tak.
1: I zastanawiam się, czy ten sprzęt, który miałaś, nie zajmując się profesjonalnie robieniem zdjęć, był odpowiedni do robienia zdjęć w teatrze.
0: Tak. Tak, ponieważ... Fotografia była moją pasją i ja dosyć dużo w tę pasję inwestowałam. I między innymi inwestowałam też w sprzęt, co mi się właśnie opłaciło, bo weszłam już do teatru ze sprzętem, którym fotografuję tak naprawdę do dziś. Ja oczywiście ten sprzęt wymieniam na nowszy, ale to już był profesjonalny sprzęt fotograficzny, więc... Więc to inwestowanie w pasję się opłaciło. I tak, to było zastępstwo, więc to... To był przypadek, znaczy przypadek, no można tak powiedzieć, ale wykonałam zastępstwo za koleżankę, która mnie poprosiła, aby sfotografować spektakl teatru dramatycznego w ramach festiwalu Nowe Epifanie. To było jeszcze w czasie pandemii. Jeszcze w czasie pandemii, albo chwilę po. Już nie pamiętam. Ale to był ten czas, kiedy te teatry funkcjonowały trochę inaczej, kiedy było inne obłożenie publiczności, widowni. Więc fotografowałam spektakl w ramach festiwalu Nowe Epifanie i pamiętam, że podeszła wtedy do mnie ówczesna kierowniczka PR-u Teatru Dramatycznego, Weronika Doboszyńska, i zapytała się, czy chciałabym czasami coś sfotografować dla Teatru Dramatycznego, więc mi się oczywiście zaświeciły oczy, szeroko się uśmiechnęłam i powiedziałam, że oczywiście. I tak się zaczęło.
1: Skoro powiedziałaś o tym, w jaki sposób zaczęło się zamawianie kolejnych zdjęć, zapraszanie do współpracy, to powiedzmy o tym aspekcie twojej pracy. Kto zamawia te zdjęcia, które wykonujesz? Czy to jest część takiego procesu promocyjnego? Czy czasem robisz te zdjęcia jako artystka, autorka zdjęć, związana z jakąś grupą twórców? Jak to zazwyczaj przebiega?
0: W teatrze zazwyczaj wygląda to tak, że zgłasza się do mnie dział promocji, dział PR-u, dział komunikacji, dział marketingu, w zależności jak ten dział wygląda, jaka jest jego struktura. Więc głównie jest to funkcja promocyjna moich zdjęć. Więc jak współpracuję z teatrami, to właśnie w taki sposób to się zaczyna.
1: I ten zestaw zdjęć, które robisz, to są zdjęcia z prób, prawda?
0: Tak.
1: Zdjęcia tego, co się dzieje na scenie, ale też portrety.
0: Tak, ja w ogóle bardzo, bardzo lubię i mam też taki właśnie w Teatrze Polskim i w Teatrze Dramatycznym w Warszawie wyrobiony proces pracy, który bardzo lubię, bo polega on na tym, że ja wchodzę już na pierwszą tak zwaną próbę stolikową, próbę czytaną, gdzie na tej próbie aktorzy dostają scenariusz, czytają go sobie, ale na tej próbie to są twórcy, czyli realizatorzy światła, scenografowie, kostiumografowie, oczywiście reżyser, ale czasami też dyrektor teatru. I jest to pierwsze spotkanie, więc jest to taka świeża, pierwsza energia z tekstem czytanym. I później od tego momentu zaczynam, w cudzysłowie oczywiście, ale podglądać proces powstawania spektaklu. Czyli przychodzić na kolejne próby, odwiedzać pracownie, na przykład pracownie krawieckie, pracownie szewskie, stolarnie. To też w zależności od tego, jak wygląda struktura teatru i czy te pracownie w teatrze są. Ale akurat w tych dwóch teatrach tak to wygląda, pracownie modelatorskie. Więc jestem przy całym procesie, co jest mi bardzo jakieś takie bliskie i też dobrze wpływa na moją pracę i na moje postrzeganie. I później już jestem takim jakby

0: kończącym ten proces momentem są próby generalne, które fotografuję, które już wyglądają jak spektakl, które oglądają widzowie. No i wieczór premierowy, czyli takie święto zamykające ten proces.
1: Czy podczas tego wieczoru premierowego fotografujesz również publiczność? Czy...
0: Tak, tak. Wieczór premierowy jest takim rodzajem dokumentacji,

0: ale czymś, co po prostu zostaje dla twórców, dla aktorów, aktorek, dla teatru z tego wieczoru, bo on jest wyjątkowy i on się już później nigdy nie powtarza. Nie wiem, jak to nazwać, ale ta energia i taki rodzaj napięcia, to, co się dzieje za kulisami na korytarzach teatrów, jest nie do podrobienia, w sensie nie do odtworzenia już na każdym, przynajmniej dla mnie, jak to obserwuję, na każdym kolejnym spektaklu, więc to jest taki też piękny moment. Ale powiedziałaś też o portretach, na przykład aktorskich. Tak, ja w czasie tego procesu wykonuję, oprócz też takich zdjęć dokumentacyjnych, to też zdjęcia, które są później wykorzystywane w promocji spektaklu. Czasami są to sesje kreacyjne, czasami są to sesje plakatowe, często są to portrety twórców, twórczyń i aktorów i aktorek, więc tej pracy twórczej jest sporo.
1: Wrócimy jeszcze do portretów, ale chciałabym zatrzymać się przy tym, o czym powiedziałaś, wspominając te pierwsze spektakle, ten pierwszy spektakl z publicznością, nie próby generalne z publicznością, tylko takie otwarte spektakle i to, co może się tam wydarzyć. Czy zdarza ci się fotografować wtedy również sam spektakl i uchwycić taki moment przedstawienia, który jest wyjątkowy, a którego wcześniej nie zarejestrowałaś na próbach? Czy czekasz
0: czasami,
1: na to?
0: Czasami, ale to ze względu na to, że fotografuję trochę z innej perspektywy. Bo próby generalne w teatrze zazwyczaj są trzy przed właśnie tym wieczorem premierowym. I jedna z nich też zazwyczaj jest otwarta, czyli to jest taka próba, gdzie zapraszani są często pracownicy, ale też bliscy. I to jest taka, no taka, jak, taka próba, no może nie... próba przed premierą po prostu, taka z publicznością, gdzie już czuć pewien rodzaj energii i napięcia, bo, no bo jest publiczność i spektakl, tak moim zdaniem, jest pełny właśnie też wtedy, kiedy ta energia publiczności jest odczuwalna. Natomiast ja czasami na próbach z publicznością fotografuję, czyli dokumentuję, czyli robię tę dokumentację promocyjną, która później jest dokumentacją spektaklu. Natomiast na wieczorze premierowym to moje fotografowanie wygląda trochę inaczej, bo ja dokumentuję ten wieczór w taki sposób, że właśnie fotografuję publiczność, fotografuję przychodzenie publiczności, witanie się, przytulanie, kwiaty. Później fotografuję brawa, bankiet, ale bardzo często też fotografuję z kulis, bo uwielbiam kulisy właśnie podczas tego wieczoru premierowego, bo one mają taki rodzaj jakiejś niesamowitej, mają jakąś taką aurę. Użyję tego słowa, bo nie wiem, jakie inne użyć, bo to jest właśnie coś, czego się nie da opisać. To czasami się udaje uchwycić właśnie na zdjęciu. To jest jakieś takie mieszanka różnych emocji, od wzruszenia po tremę, od radości po jakiś rodzaj zdenerwowania. Więc to jest naprawdę mieszanka przeróżnych emocji. Jest to piękne, jest to też wyjątkowe i bardzo lubię na to patrzeć i bardzo lubię to łapać. Czasami mi się uda sfotografować właśnie coś, co się dzieje na scenie, ale to jest sfotografowane trochę z innej perspektywy, więc to nie jest już takim zdjęciem dokumentacyjnym, które jest później wykorzystywane w takiej promocji, stricte promocji. Ono też może być wykorzystywane w promocji, tylko ono pokazuje jakiś rodzaj kulis, bo jest to na przykład sfotografowanie spektaklu z galerii, czyli z góry, czyli pokazanie zupełnie innego punktu widzenia. Albo lubię czasami fotografować w jednym teatrze z miejsca, gdzie siedzi oświetleniowiec, czyli widać na przykład szybę, czyli robię zdjęcie przez szybę, więc albo zdjęcie z kulis, bardzo lubię.

0: lubię siedzieć w kulisach w trakcie premiery, więc to są trochę inne punkty widzenia i inny rodzaj fotografowania niż próby generalne.
1: Czyli chodzisz tymi korytarzami, schodami,
0: tak, przemieszczasz się? Bardzo dużo się przemieszczam podczas wieczoru premierowego.
1: Czy to, co masz ze sobą, żeby zrobić dobre zdjęcie, jest ciężkie? Czy to jest kłopotliwe? Czy dziś w tych warunkach technicznych i przy dostępnym sprzęcie to nie jest żadnym problemem?
0: Jest ciężkie w zależności od tego, jaki zestaw przy sobie posiadam. Mówiąc zestaw, chodzi mi o aparat i obiektyw, bo ja fotografuję w taki sposób, że chodzę z jednym aparatem i z jednym obiektywem. I czasami mam obiektyw, który jest bardzo ciężki, czasami mam obiektyw, który jest bardzo lekki, ale to nie ma wpływu na mój sposób przemieszczania się, bo akurat podczas tego wieczoru bardzo dużo się przemieszczam. Właśnie szukam też takich nieoczywistych miejsc. Szukam też właśnie takich miejsc, które gdzieś widać te ukryte w sumie dla widza emocje, więc nie myślę wtedy też o sprzęcie i o swojej też fizyczności.
1: Jest taki cykl zdjęć zrealizowany przez ciebie, poświęcony właśnie pomieszczeniom, duchom teatru. W innym momencie zazwyczaj, w takim, kiedy nikogo w tym teatrze nie ma. Jesteś ty, bo rejestrujesz ten brak światła. I tym zdjęciom towarzyszy twój krótki tekst na twojej stronie internetowej. Mhm. Opowieść o tym, jak zostawiane jest czasem światło dla duchów teatru.
0: Tak.
1: W dramatycznym Warszawie, zdaje się, nie ma tego światła.
0: Myślę, że chyba w Polsce w ogóle nie ma takiej tradycji zostawiania światła na scenie.
1: Co jest fascynującego w tym czasie, kiedy nie ma tego światła, ale nie ma też ludzi? Czego ty tam szukasz?
0: Mhm. To jest ciekawe, bo to jest projekt, który zrealizowałam w teatrze i który wiąże się ze światłem, które jakoś bardzo uruchamia moją wyobraźnię. I ja w sumie, fotografując w teatrze, fotografuję za światłem, podążam za światłem. To może poetycko brzmi, ale to jest bardzo takie fizyczne i w taki sposób mierzę światło i ekspozycję i w taki sposób fotografuję. I łapie ostrość rzeczywiście na światło. Ale ten projekt tak naprawdę nie jest o teatrze. On został zrealizowany w teatrze. Ja może go spróbuję opisać. On się nazywa Ghost Light i nazywa się tak dlatego, że tak nazywa się światło, które jest zostawiane. Ja się dowiedziałam właśnie o tym świetle od jednej fotografki, którą poznałam w Paryżu. To jest londyńska fotografka Joanna Westey. I ona mi właśnie opowiedziała o świetle, które jest zostawiane w londyńskich teatrach na noc. Po to, aby duchy, które tam mieszkają, mogły na scenę wrócić i dokończyć przerwane procesy, albo właśnie po to, żeby te duchy, które tam mieszkają, nie wracały i nie przeszkadzały w procesach, które się dzieją tu i teraz. I mnie to jakoś tak bardzo, bardzo uruchomiło, bo ja też bardzo często, jak fotografuję podczas warszawskich spotkań teatralnych w Teatrze Dramatycznym, to zostaję do późnych godzin nocnych w teatrze. I po tym teatrze sobie chodzę i go czasami dotykam, bo bardzo lubię ten budynek, bardzo lubię ten teatr i lubię go dotykać, więc gdzieś ta moja fizyczność i te moje przemyślenia i odczucia połączyły się bardzo mocno z tym, co ona mi powiedziała o świetle zostawianym na scenie i o duchach i o tym, co zostaje. I to spowodowało, że zaczął rosnąć we mnie projekt i ten projekt we mnie rósł, aż urósł właśnie do takiej formy, która przybrała nazwę Ghost Light. I wiedziałam, że chcę sfotografować teatr dramatyczny nocą, bez światła. Więc

0: Więc tak i tak zrobiłam, ale zanim tak zrobiłam, to musiałam uzyskać zgodę i porozmawiać z pełniącym obowiązki dyrektora w tamtym czasie, Mariuszem Guglasem, który dał mi od razu zielone światło, za co mu bardzo dziękuję. I porozmawiać też z kierowniczką PR-u Natalią Mołodowiec, czy mi w tym pomoże, która też od razu jak usłyszała o tym pomyśle, to się zapaliła i powiedziała, że to jest coś, co musimy zrobić. Za co też jej bardzo dziękuję, bo bardzo mi pomogła i też, a to może zaraz o tym opowiem. Bardzo mi pomogła i jeszcze drugą taką osobą, która bardzo mi pomogła, był kierownik działu oświetlenia w Teatrze Dramatycznym, Jakub Kęszycki, który zna ten teatr doskonale, zna każdą żarówkę, każde światło i taką trójką chodziliśmy w wakacje w 2023 roku po pustym Teatrze Dramatycznym i fotografowaliśmy miejsca, do których mało kto wchodzi, czasami w ogóle o których mało kto wie. I fotografowaliśmy je w specyficzny sposób, bo w 90% w całkowitej ciemności. Ja je oświetlałam takim bardzo niewielkim źródłem światła. To znaczy stawiałam statyw, ustawiałam kadr, wyłączaliśmy wszystkie światła i specyficznym źródłem światła bardzo długo oświetlałam dany kadr. I tak powstało Ghostlight.
1: Trochę w ten sposób nawiązałaś do historii fotografii teatralnej, do tego aspektu tej fotografii, że światło, jak się domyślam, mm-hmm. dla autorów tych zdjęć bardzo długo było problemem. Mm-hmm. To, zdaje się, zmieniło się wraz z rozwojem technologii. Teraz już nie jest problemem, jest raczej wyzwaniem, jakimś partnerem, żeby uosobić światło do zabawy. Czy ciągle to jest jeden z problemów, z którym trzeba się zmierzyć?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Myślę, że to jest bardzo indywidualne. To zależy, jak się właśnie światło postrzega i jak się fotografuje. Ja postrzegam światło jako coś, co mnie fascynuje i co mnie uruchamia. I bardzo lubię fotografować ciemne spektakle. I w ciemnych spektaklach szukam najmniejszego źródła światła, które powoduje, że uruchamia ono moją wyobraźnię i ja wtedy za tą smugą podążam, więc ja na przykład traktuję światło jako partnera w fotografii teatralnej. Czasami światło wiem, że może być właśnie problematyczne w takim sensie, że jak jest go mało, to trudno się fotografuje. Natomiast ja lubię, jak jest mało światła. Lubię też, jak jest dużo, ale lubię ciemne spektakle.
1: Czy to nie jest problemem z takiego punktu widzenia promocyjnego? Czy zdjęcia, w których jest mniej światła, które są ciemniejsze po prostu? Bo tak się czasem zdarza, nie zawsze to się wiąże z tym, że jest mało światła, ale zdarza się, prawda, że, tak. Że są ciemne. Czy pracownicy działów promocji nie buntują się i nie mówią, żebyś jednak jaśniejsze robiła zdjęcia?
0: A to jest ciekawe, bo to też nie chodzi o to, że ja robię ciemne zdjęcia, bo ja zazwyczaj, jak jest ciemny spektakl, to daję i tak jasne zdjęcia, bo tu trochę też zahaczamy o prawdę w fotografii i w ogóle o tę funkcję dokumentacyjną i promocyjną fotografii. No tak, to są dwa takie interesujące pytania o prawdę, między innymi o prawdę w fotografii, bo ja oddaję jasne zdjęcia. To nie jest tak, że z ciemnego spektaklu oddaję ciemne zdjęcia. Oddaję zazwyczaj zdjęcia takie, które są promocyjnie pożądane i korzystne. Natomiast no też chodzi o to, że jak jest ciemny spektakl, to nie można, prawda,

0: pokazać, że on jest jasny, bo to nie... to nie będzie prawdziwe, ale, no ale tak, promocja też się rządzi swoimi prawami, więc zdjęcia promocyjne no wyglądają... to jest w ogóle bardzo złożony temat.
1: Spróbujemy go opisać, ale zajęłyśmy się światłem przez dużą część naszej rozmowy. Wrócimy tak. I do promocji, i do dokumentacji jako takiego materiału dla osób, które zajmują się historią teatru, bo to jest też ważna część tej pracy twojej, nie tylko promocja. Ale poza światłem w teatrze i w twojej pracy ważny jest też czas. Ten moment, ten decydujący moment zdefiniowany tak. Przez Cartier-Bressona. Czy jest tak, że biorąc udział w pracy nad spektaklem, w przygotowywaniu przedstawienia, przewidujesz, kiedy może na scenie zaistnieć ten decydujący moment, w którym uda ci się być może uchwycić najważniejszą emocję w jakiejś części spektaklu? Czy pracujesz również w ten sposób, emocjonalnie, jakoś reżyserując to, co chcesz pokazać, przewidując te emocje aktorów?
0: Tak, ja w ogóle uważam, że pracuję na emocjach i jest to też taki rodzaj pracy, który bardzo dużo daje ze środka. Myślę, że też tak jakbym miała spojrzeć na siebie tak z zewnątrz i zastanowić się nad tym, jak to u mnie wygląda, to chyba też mam jakiś taki rodzaj intuicji, że jestem w dobrych miejscach, w dobrych momentach. Więc może to też mnie jakoś charakteryzuje w pracy. Mówiłyśmy o świetle, ale bo to też jest ciekawe w sumie w tej mojej pracy, że światło gdzieś u mnie się łączy właśnie z jakimś rodzajem wrażliwości, emocjonalności, że to mówimy o świetle jako trochę o fizycznym aspekcie, ale on jest też bardzo taki metaforyczny, więc ja też poza tym, że podążam za światłem, no to podążam za emocjami. No bo w teatrze najważniejszy, w ogóle najważniejszy jest człowiek. Tak uważam, więc staram się reżyserować. To nie jest dobre słowo, bo ja zazwyczaj pracuję w taki sposób, że jestem na dwóch próbach generalnych. Na pierwszej próbie fotografuję oczywiście, bo nie umiałabym nie fotografować, ale też uczę się spektaklu, czyli go poznaję, patrzę, co po czym następuje. Już widzę kadry, które chcę wykonać. Bardzo często też już je robię. Nawet ostatnio miałam taką sytuację, że na pierwszej generalnej miałam 80% materiału. Mimo, że to była pierwsza generalna, więc tak naprawdę miałam się tego spektaklu tylko uczyć, ale ja też coś takiego w sobie mam, że nie mogę, nie umiem nie fotografować. Więc ta druga generalna była dla mnie już takim... już właśnie nie była docelową generalną, tylko była takim momentem, gdy dofotografowałam sobie dodatkowe kadry, które widziałam gdzieś w środku i tak powstał cały materiał z tych obu prób. Więc jeżeli mogłabym użyć słowa reżyseruję, to może tylko właśnie kadry w swojej głowie. Natomiast no, nie to, co się dzieje, bo to jest... ten rodzaj pracy jest podążaniem, jest po prostu takim czystym patrzeniem. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale takim no, czystym patrzeniem chyba.
1: Mówimy o twojej pracy w taki dosyć mimo wszystko odcięty od całej emocjonalności teatru sposób. Mówimy o twoich emocjach, o tym podejściu do fotografowania światła, ale przecież w teatrze obok ciebie, razem z tobą, pracują reżyserzy o wyjątkowo silnych osobowościach. Na tym też polega ich praca, żeby reżyserować to, co się tam będzie działo. Więc i Maja Kleczewska, i Jan Klata, i wiele innych twórców, z którymi pracowałaś, to są na pewno postaci, które mają wpływ na to, jakie jest twoje miejsce w

0: tym teatrze, tak się domyślam. Czy zawsze stoisz gdzieś z boku, czy jest jakoś tak, że te emocje podczas prób wpływają na to, że czasem się usuwasz, czasem jesteś bardziej zdystansowana, czasem jesteś bliżej zespołu. Jak to przebiega, ten aspekt twojej pracy?
1: To często zależy od spektaklu i od sceny. W sumie tak chyba najbardziej zależy od spektaklu i od sceny. Jak spektakl wygląda, na jakiej scenie jest grany, jak wygląda widownia. Więc to są takie, powiedziałabym, bardzo fizyczne i techniczne rzeczy. Ja sobie też, można powiedzieć w cudzysłowie, ale mierzę w głowie kąty odległości. Więc na tym się skupiam. To, co uwielbiam, to obserwowanie reżyserów przy pracy. I tutaj akurat ja mam, w ogóle uważam, że ogromne szczęście do ludzi i bardzo wiele ludziom zawdzięczam w teatrze i w swojej pracy. I też spotykam się z takimi osobami twórczymi, które dają mi bardzo dużo wolności i też wiedzą, na czym moja praca polega, że to jest w dużej mierze praca dokumentacyjna, która później zostanie, bo spektakl jest grany i my jesteśmy zawsze tu i teraz, natomiast on po jakimś czasie schodzi z afisza i zdjęcia zostają, więc akurat i reżyserki, i reżyserzy dają mi duże pole tak zwanego manewru, czyli mogę fotografować za nich, mogę fotografować stojąc przed nimi. Ja mam swoje ulubione miejsca do fotografowania, ale też nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby ktoś mi czegoś, na coś nie pozwolił, albo nie przypominam sobie.
0: Takim rodzajem zdjęć, który, jak się wydaje, w największym stopniu odnosi się do takiej tradycyjnej fotografii teatralnej dzisiaj, są portrety właśnie. Mhm. Czy robiąc te portrety, czyli statyczne przedstawienia postaci, aktorów w kostiumach często dla celów promocyjnych, odwołujesz się do historii fotografii teatralnej? Czy nawiązujesz, cytujesz?
1: Też, ale myślę, że w ogóle fotografia jest pięknym i wspaniałym i dla mnie najważniejszym medium dialogu z drugim człowiekiem. Odwołuję się do wielu, staram się przynajmniej, bo to też nie zawsze się udaje, ale staram się odwoływać i do malarstwa, i do kina, i do pewnych symboli. To jest bardzo indywidualne i to też zależy od spektaklu, i od koncepcji promocyjnej, koncepcji artystycznej, więc do historii fotografii teatralnej też, ale myślę, że jest to taki moment, gdzie łączy się bardzo wiele. Bardzo wiele różnych czynników i jest to takie indywidualne spotkanie.
0: Fotografii i między innymi, jak się domyślam, portretów uczyłaś się w Nowym Jorku i w Paryżu na warsztatach. Tak. Czy te warsztaty twórców, którzy zajmują się portretami, między innymi aktorów, nauczyły cię czegoś, co byłoby niemożliwe do zauważenia podczas pracy w teatrze tu?
1: Uśmiechnęłam się i powiedziałam też, bo ja też mam takie poczucie, że się cały czas uczę. Znaczy, że każde spotkanie, każde zdjęcie, każdy portret, każdy spektakl, każdy reżyser bądź reżyserka dają mi coś dodatkowego. Te warsztaty dały mi tak osobiście bardzo dużo. I jednej, i drugiej. Te w Nowym Jorku, które były pierwsze i one jakoś tak uruchomiły pewne pewne rzeczy i pewne następstwa, które się wydarzyły w moim życiu, między innymi też te warsztaty późniejsze w Paryżu, bo dały mi jakiś taki rodzaj pewności,

0: A znowu te warsztaty w Paryżu uruchomiły we mnie ten zasiałe ziarno Ghostlight, czyli tego projektu, który się zaczął w teatrze. Tak naprawdę on, myślę, że on jest wielowymiarowy, bo te zdjęcia są bardzo specyficzne, tak jeszcze może jakoś tak dokończę albo zamknę ten temat. One są bardzo specyficzne, bo one są trochę wyglądają, jakby były robione pod wodą. Trochę są w takim kolorystyce jakiegoś takiego węgla. Są po prostu ciemne, jednocześnie nie są ciemne. Są fotografowane nocą, a jednocześnie widać tam, i to mnie też bardzo zaskoczyło, że to trochę tak jak wyciąganie wspomnień z pamięci. Jak patrzę na te zdjęcia, to tam widać taką masę szczegółów, której czasami nie widać za dnia. I to też jest niesamowite, że te wszystkie rzeczy są tam uśpione i my je gdzieś z siebie wyciągamy, więc to jest, tam jest dużo ciszy, dużo spokoju, ale też dużo właśnie natężenia, jakichś emocji. To gdzieś pulsuje trochę jak tafla wody, także i jest o teatrze, ale i jest, no jest o mnie po prostu, o pewnych rzeczach, które chciałam pokazać, powiedzieć, przepracować. Także te warsztaty myślę, że dużo dały tak mi osobiście, a mi osobiście jak coś daje, to później to się przekłada na teatr, więc mam nadzieję, że to widać w mojej pracy i tym, jak patrzę na teatr i jak go fotografuję.
1: Pisałaś o tej swojej pracy właśnie przy swoich zdjęciach na twojej stronie internetowej, która jest w dużym stopniu galerią twoich prac, że robienie zdjęć oznacza dla ciebie bycie w dwóch światach jednocześnie, że bierzesz udział w tym, co się dzieje w tej rzeczywistości, która jest tu i teraz w teatrze, ale jednocześnie jesteś gościem. To być może w najlepszy sposób określa to, jak samą siebie i swoją pracę opisałaś przed chwilą, że tak, pokazujesz emocje innych, a tak, jednocześnie ujawniasz coś z własnej wrażliwości.
0: Tak, to jest w ogóle fotografowanie i zawód fotografa jest takim niesamowitym momentem, bo tak może to nazwę, momentem właśnie w takim znaczeniu, nawet ty mówiłaś o tym decydującym momencie, prawda, że my jesteśmy, to nawet w teatrze, jesteśmy w środku, ale jednocześnie nie jesteśmy, to znaczy patrzymy, czujemy, zbieramy i oddajemy, ale nie bierzemy bezpośredniego udziału w tym, co się dzieje. Nie wiem, jak to opisać słowami, bo to też jest ciężko to jakoś zrozumieć. Pewnie jak by się wzięło aparat do ręki i zaczął fotografować, to może by to chyba tylko w taki sposób można to odczuć, że to jest bycie jednocześnie niebycie w tej chwili.
1: Mówiłam o tym decydującym momencie, bo wydaje mi się najważniejszy w fotografowaniu teatru, w tym aspekcie tej pracy, która dotyczy dokumentowania. Bo przecież tak, nie da się zapisać tego, co pamiętamy.
0: Tak.
1: Ty na pewno bardzo długo i myślałaś na ten temat i często o tym myślisz, ale czy rzeczywiście jest tak, że fotografia teatralna potrafi oddać to, co pamiętamy, bo ona jest fragmentaryczna siłą rzeczy, nie jest zapisem wideo, tak samo jak nasza pamięć. Dlatego mówiłam o tym decydującym momencie, mm-hmm, że pokazujesz to, co jest najważniejsze w emocjach, co może się zapisać w pamięci. Mm-hmm. Czy wydaje ci się doskonalsza niż zapis wideo, jeśli chodzi
0: nie,
1: o teatr?
0: Nie porównywałabym tego i też nie umiałabym tego wartościować z tego względu, że fotografia teatralna jest dokumentacją spektaklu, ale nigdy w 100%. Ona zawsze jest przefiltrowana przez wrażliwość i spojrzenie fotografa. To jest tak jak właśnie z tym decydującym momentem. On jest zawsze decydujący dla mnie. Bo to, co widzisz na zdjęciu, to jest to, co ja zobaczyłam i on dla ciebie też jest decydujący, bo na niego patrzysz, ale dlatego, że ja ci go pokazałam.

0: Więc a takich decydujących momentów jest niezliczona liczba, bo każdy miałby inny. Oczywiście są sceny, które są ważne i są momenty, które są ważne, ale między tymi momentami są po prostu te milisekundy, ta 1/400 migawki, która może uchwycić właśnie 400 zdjęć na sekundę. I to też jest niesamowite, że będzie dwóch fotografów na widowni fotografować ten sam spektakl i powstaną dwie różne dokumentacje. One mogą być gdzieś w jakiś sposób zbliżone, ale nawet kolory, które są trochę dla mnie jak odcisk palca, będą inne. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że fotografujemy cyfrą, aparatem cyfrowym i oddajemy zdjęcia teatrom, że w ogóle myślimy też o fotografii w taki sposób, że albo może inaczej. Kolor jest dla mnie właśnie jak odcisk palca, bo zdjęcia, które ja robię, są w tak zwanych cyfrowych negatywach i ja dopiero ten cyfrowy negatyw wywołuję, patrząc na niego i oddaję go teatrowi, więc każdy też wywoła w inny sposób.
1: To się dzieje dzisiaj, mówiąc o tym zapisywaniu decydujących momentów dla historyków teatru. Myślałam też o całej historii fotografii, bo dopóki nie było zapisów wideo, dopóki te zdjęcia najczęściej były czarno-białe, to zapewne ważniejsze było, żeby oddać jak najwięcej tych wyjątkowych momentów emocjonalnych.
0: Kiedyś też się inaczej fotografowało teatr, bo się inscenizowało sceny. Więc współpracowało się z reżyserem, tak na przykład fotografował Wojciech Plewiński i odtwarzało się daną scenę, bądź po prostu zamrażało się artystów na scenie i robiło się zdjęcie, więc to zdjęcie było, to też jest ciekawe, bo właśnie pytanie, na ile ono było dokumentacją, a na ile było kreacją, na ile pokazywało spektakl, a na ile go uruchamiało w naszej wyobraźni, więc teraz mamy takie możliwości, że fotografujemy spektakl na żywo, czyli dokumentujemy jego przebieg. No to są bardzo ciekawe zagadnienia, to o tym można rozmawiać. Myślę, że każdy fotograf też ma inne przemyślenia i może inaczej do tego podchodzi. Ja wiem, że dla mnie bardzo ważną funkcją fotografii teatralnej jest ta funkcja dokumentacyjna, bo te zdjęcia zostają i te zdjęcia, ja mam takie poczucie, że to jest trochę taki rodzaj misyjności mojej, że one właśnie zatrzymują pracę bardzo wielu twórców i koncepcję artystyczną reżysera, ale też kostiumografów, kostiumografek, scenografów, scenografek, osób, które się zajmują światłem, które to światło reżyserują, emocji aktorskich, też takich momentów, które się nie powtórzą, no bo każdy spektakl jest inny i pewnie jest też inaczej zagrany, bo jest po prostu, no to jest też piękno teatru, że nic nam dwa razy się nie zdarza. Więc ja mam takie poczucie, że staram się fotografować ten teatr, mimo że w swój własny sposób, to też w taki sposób, żeby oddać pracę i tak dobrze, rzetelnie udokumentować innych.
1: Ile zdjęć zostaje z twojej pracy dokumentacyjnej nad spektaklem zazwyczaj?
0: Zazwyczaj, jakby miałabym ci podać jedną liczbę, to jest około 100. To jest trochę mniej, ale to zależy od długości spektaklu. I to też zależy od teatru, ale tak myślę, że między 40 a 100 to jest taka liczba, która gdzieś tak standardowo obowiązuje.
1: Wojciech Nowicki w tekście towarzyszącym wystawie Pamięć Teatru, takiej ważnej wystawie, po której została wystawa internetowa, rodzaj albumu, który państwo mogą wciąż oglądać, napisał: teatr to sztuka ulotna, choć można się łudzić, że w pamięci ludzkiej zachowa się całość spektaklu, to jest to niemożliwa do spełnienia mrzonka. Zawsze wygra nie pamięć, fragmentaryczność, zwycięży nieudana próba. Czy zgadzasz się z tym? Jako autorka prac,
0: nie
1: które...

0: mieć fragmentaryczność, nieudana próba.
1: Które powinny w zasadzie przeczyć temu.
0: No ale znowu może tu gdzieś poruszamy się w rejonach psychologii. Ja w ogóle lubię jakiś taki rodzaj pęknięć, niedoskonałości, czegoś, co jest... Co gdzieś nas w środku drapie i nie wiemy tak naprawdę, co to jest. Więc no właśnie to, co chyba powiedziałam przed chwilą, że to jest piękne, że to się nie powtórzy. I może też dlatego tak te wieczory premierowe bardzo lubię, bo tam jest jakiś niebywały zbitek emocji, jakiś kosmos taki nastrojowy. Nie wiem jak to nazwać, ale i też trochę tak mamy, że skupiamy się na... Że pamiętamy właśnie rzeczy wyjątkowe, może tak. Dlatego też są wyjątkowe, bo je pamiętamy. To działa w obie strony, ale że jak coś się wydarza takiego niebywałego, zaskakującego, wyjątkowego, to zostaje.
1: Wspominany przez ciebie Wojciech Plewiński, również chociażby Edward Hartwig, wypracowali rozpoznawalny styl plastyczny.
0: Tak.
1: Każdy z nich swój. Czy ten element pracy jest dla ciebie ważny? Trzymanie się własnego stylu, praca nad tym stylem?
0: Nie, jakoś wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, chociaż często słyszę, że mam swój język fotografowania teatru, ale co jest miłe, bo nawet ostatnio na urodziny dostałam album Edwarda Hartwiga o teatrze i to jest przepiękny album. Bardzo też inspirujący i pokazujący, jak on patrzył na teatr i w jaki sposób go fotografował. Więc w sumie ciężko mi niejako odpowiedzieć na to pytanie, czy ja nie myślę o stylu, bardziej myślę o takim byciu szczerą wobec siebie, znaczy w takim znaczeniu po prostu podążania za tym, co czuję i co widzę i co mnie interesuje, co mnie porusza, co mnie dotyka i trzymania się tego i może stąd ten język.
1: A jakie znaczenie mają dla ciebie nagrody?
0: Są bardzo miłe.
1: Pytam o to już na koniec naszej rozmowy, dlatego że w zasadzie od kiedy zaczęłaś, dostajesz regularnie nagrody. Co by było z twoją drogą zawodową, gdyby tych nagród nie było? Potrafisz sobie to wyobrazić?
0: Uśmiecham się, bo nie. Właśnie to też jest ciekawe, że ta moja droga zawodowa jest jakoś połączona z tymi nagrodami, które otrzymywałam w konkursie fotografii teatralnej, bo ja po pierwszym sezonie wysłałam jedno zdjęcie na konkurs i dostałam trzecią nagrodę i później po każdym kolejnym sezonie wysyłałam zdjęcia na konkurs i otrzymywałam kolejne nagrody, więc tych nagród łącznie mam 5. I ciężko mi sobie wyobrazić tę moją fotograficzną, teatralną drogę bez tych nagród, no bo ona jest, bo są po prostu powiązane, bo się działy w tym samym czasie. Są no niesamowicie miłe, budujące, nobilitujące. Bardzo się z nich cieszę, bo też mam takie poczucie, że właśnie ta moja droga i ten mój sposób patrzenia jest dla innych ważny i ciekawy.
1: Życzę zatem kolejnych nagród w kolejnych sezonach i dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: Fotografka Karolina Jóźwiak gościła we Wszystkim z Kulturą. Pracę artystki można oglądać na jej stronie internetowej. Zachęcam też do oglądania dostępnego online albumu i wystawy zatytułowanej Pamięć Teatru. Tytuł jest jednocześnie adresem strony internetowej. Poza zdjęciami znajdą tam Państwo teksty poświęcone fotografii teatralnej. Marcin Pesta, Michał Jakubik, Marta Strzelecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. właśnie wrócili z koncertów w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę muzyczną w

0: ramach trasy Jazz po polsku. Teraz zespół MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. 14 czerwca o godzinie 17 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana trio Michała Milczarka, Mateusza Modrzejewskiego i Bartka Łuczkiewicza zaprezentuje zupełnie nowy materiał. Wejściówki można rezerwować pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. Zapraszamy!
1: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 20.

Nasz program realizuje Michał Jakubik, przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Dziś na początek naszego spotkania przygotowałem kołysankę. Nie wiem, czy ją Państwo znają, ale na pewno znają ją dzieci we Francji. Znało ją także wielu francuskich kompozytorów, także tych, którzy żyli ponad 3 stulecia temu.

Le dodo ou l'amour au berceau z trzeciej księgi utworów klawesynowych François Couperena. Grali Jean Rondeau na klawesynie i Thomas Danforth na lutni. Dodo, l'enfant do, to stara francuska kołysanka. Powróci w Filharmonii Dwójki jeszcze dwukrotnie. Proszę więc wytężyć słuch. Dziś odwiedzimy Bridgewater Hall, salę koncertową w Manchesterze, która od dokładnie 30 lat jest siedzibą orkiestry Halle. 23 kwietnia, a więc półtora miesiąca temu, ten zespół poprowadził Thomas Addis. Brytyjski dyrygent i kompozytor, którego twórczość od lat 90. jest stale obecna w repertuarze orkiestr na całym świecie. Chociażby wczoraj retransmitowaliśmy na naszej antenie koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w którego programie znalazł się koncert skrzypcowy Addisa o podtytule Concentric Paths. No a dziś usłyszymy, jak kompozytor zadyryguje swoim utworem. Będą to Lieux Retrouvés. Można przetłumaczyć ten tytuł jako miejsca odkryte na nowo. Dlaczego? O tym później. Pojawi się w nich partia solowa wiolonczeli, a wykona ją Nicolas Altstedt. Będzie to jednak jeden z pięciu utworów, które publiczność w Manchesterze usłyszała tamtego wieczoru, bo w jego pierwszej części centralnymi postaciami byli Charles Ives i Georgi Kurtak. Natomiast Thomas Addis zestawił swoją kompozycję z Image Claude'a Debussy'ego. Wszystko to układa się w naprawdę bardzo ciekawy kalejdoskop, wręcz muzyczny, i będzie się odkrywał przed nami w swoich warstwach przez kolejne półtorej godziny. Teraz przejdźmy już do tego, jak rozpoczął się ten kwietniowy koncert orkiestry Halle. Punktem wyjścia było The Unanswered Question Charlesa Ivesa, amerykańskiego twórcy, który działalność kompozytorską godził z prowadzeniem firmy ubezpieczeniowej. Myśląc stereotypowo, pewnie możemy go uznać za stąpającego twardo po ziemi, za racjonalistę, ale to nie do końca prawda. Bo w nocy, kiedy wracał z pracy, oddawał się komponowaniu. I wtedy poruszał tematy zdecydowanie nieprzyziemne. Tak też było w przypadku utworu, który za chwilę usłyszymy. Ives najpierw nazwał go rozważaniem nad poważną sprawą, potem kosmicznym krajobrazem, ale ostatecznie zdecydował się na The Unanswered Question, czyli pytanie bez odpowiedzi. Usłyszymy w niej

Mamy trzy warstwy dźwiękowe. Pierwszą z nich są cicho grające smyczki, drugą jest trąbka, która jakby w próżni zadaje pytania, a trzecią warstwą są flety i inne instrumenty dęte, które jakby zniecierpliwione próbują odpowiedzieć. Czy jednak te ich odpowiedzi brzmią przekonująco? Posłuchajmy. Orkiestrę Halle prowadzi Thomas Addis.

Ależ sugestywna jest ta partia trąbki. Odwieczne pytania o sens istnienia, cisza, która wynika z niewiedzy i wreszcie niczym niezakłócona samotność. To tylko wskazówki, pewne aluzje, jakie kompozytor Charles Ives umieszcza w swoim enigmatycznym utworze The Unanswered Question. Te pytania bez odpowiedzi zadawał Garrett Small, pierwszy trębacz zespołu Halle. Oprócz niego można było usłyszeć także czworoflecistów oraz muzyków grających na instrumentach smyczkowych. Ci byli schowani na bocznych balkonach audytorium w Bridgewater Hall w Manchesterze. Wszystko to byli muzycy orkiestry Halle, a dyrygował Thomas Addes. Brytyjski dyrygent i kompozytor, który tamtego wieczoru postanowił nie zostawić otwartego pytania Charlesa Ivesa bez odpowiedzi. Wybrał utwór węgierskiego kompozytora, który w tym roku obchodził setne urodziny, Györgyi Kurtaga. A tym utworem jest The Answered, Unanswered Question, a więc odpowiedziane, tłumacząc bardzo brzydko, odpowiedziane pytanie bez odpowiedzi. Krótka kompozycja z 1989 roku, która nawiązuje do estetyki dzieła Ivesa, tego, którego przed chwilą słuchaliśmy. Mimo tej rzekomej odpowiedzi w tytule, Györgyi Kurtag postawił tu na kontemplację, przestrzeń i wieloznaczność, a więc znowu wracamy do raczej otwartych pytań. Dużo mówi też alternatywny tytuł, czyli ligatura, co w notacji muzycznej oznacza łuk łączący dźwięki i przedłużający ich czas trwania. The Answered, Unanswered Question istnieje też w trzech różnych wersjach, a członkowie orkiestry The Halle wykonają te na dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i czeleste. Muzycy zostali także rozstawieni po całej sali z wiolonczelami na scenie po lewej stronie dyrygenta, skrzypcami na balkonie z boku i czelestą w odległym rogu za nimi. Dyryguje Thomas Addes.

Dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i czelesta. Muzycy z orkiestry The Halle pod dyrekcją Tomasa Adesa wykonali The Answered Unanswered Question Diordi Kurtaga. Ten utwór nawiązuje do The Unanswered Question Charlesa Ivesa, którego słuchaliśmy przed chwilą, a jego podtytuł brzmi Ligatura, Message, Hommage à Frances Mariitti. Pierwotnie Kurtak napisał go dla wspomnianej amerykańskiej wiolonczelistki, które jest to dedykowane, pionierki, jeśli chodzi o nowe techniki wykonawcze. I jedną z tych właśnie technik było granie dwoma smyczkami jednocześnie, co pozwalało tworzyć zupełnie nowe barwy, otwierało harmoniczny świat tego instrumentu, ale przede wszystkim to właśnie ta technika pobudziła wyobraźnię Kurtaga, no i pozwoliła mu odpowiedzieć na pytanie zadane przez Charlesa Ivesa kilka dekad wcześniej. No, może po prostu jedynie na to pytanie nie tyle co odpowiedział, co je podtrzymał. Wiolonczela w kompozycjach Diordi Kurtaga była tym elementem, który spajał pierwszą część tamtego wieczoru w Bridgewater Hall. Tym razem pojawi się już faktycznie jako instrument solowy, wespół z fortepianem. Za chwilę posłuchamy koncertu podwójnego Kurtaga, kompozycji ukończonej w 1990 roku, w podobnym czasie co The Answered Unanswered Question. Jest to wyjątkowy utwór, kiedy spojrzymy na dorobek tego węgierskiego kompozytora, dumnego stulatka, bo w zasadzie jest on jednym z pierwszych rozpisanych na dużą orkiestrę utworów. Jest też pełnowymiarowym koncertem, trwa mniej więcej 20 minut. Do tamtego czasu Diordi Kurtak skupiał się raczej na pisaniu miniatur albo cykli składających się z drobnych utworów. W tym przypadku autor koncertu podwójnego wchodzi w dialog z tradycją tak zwanej muzyki klasycznej i robi to chociażby poprzez tytuł, to znaczy opatruje go numerem opusowym, nieprzypadkowym. Jest to opus 27, numer drugi. Jeżeli słuchają nas znawcy twórczości Ludwiga van Beethovena, to pewnie już wiedzą, o co chodzi. A jeżeli nie do końca jeszcze państwo się zorientowali, to mam małą podpowiedź.

koncertem podwójnym, czyli tym, którego za chwilę posłuchamy. Można się w tym trochę pogubić, bo tych odniesień jest bardzo dużo i w zasadzie nie wiadomo, o co chodziło autorowi. Ale być może właśnie to zgubienie się, ta strata tropu nawiązania do różnych tekstów, ta multitekstowość jest czymś, co tak naprawdę napędzało zawsze twórczość Giordi Kurtaga. I co wynika z tego zamieszania? Przekonajmy się. Solistami są Dénes Varion, węgierski pianista, i wiolonczelista Nicolas Altstedt o francusko-niemieckich korzeniach. Obaj wirtuozi i uczniowie Giordi Kurtaga, to także warto zaznaczyć. Orkiestrą Halle dyryguje Thomas Ades. Słuchamy koncertu podwójnego, op. 27, numer 2 Giordi Kurtaga.

Słynna sonata księżycowa, opus 27, numer 2 Ludwiga van Beethovena. Właśnie jej numer opusowy pożyczył Jordi Kurtak i umieścił go przy tytule swojego koncertu podwójnego na wiolonczele i fortepian. Co ciekawe, Quasi una fantasia to alternatywny podtytuł tej beethovenowskiej sonaty i właśnie tak Kurtak nazwał swój inny utwór, można powiedzieć mini koncert fortepianowy, skomponowany chwilę przed

To była już druga muzyczna odpowiedź Dürdi Kurtaga skierowana do jego kolegi po fachu. Pierwszą z nich, przypomnę, była ta dla Charlesa Ivesa, a teraz słuchaliśmy koncertu podwójnego na wiolonczele i fortepian, w którym kompozytor wchodzi w dialog z Ludwigiem van Beethovenem. Ta kompozycja to opus 27, numer 2 Kurtaga, ale to nie ma nic wspólnego z katalogiem jego dzieł. Jest to nawiązanie do słynnej sonaty księżycowej Beethovena. Czy usłyszeli państwo dlaczego? Od razu powiem, że nie o muzyczne cytaty tutaj chodziło. Kurtag stawia raczej, znowu wracamy do otwartych pytań, stawia otwarte pytania, albo wchodzi w nieoczywisty dialog z muzyką klasyka wiedeńskiego. Może bardziej chodzi tutaj o nastroje, o pewien klimat, który towarzyszy temu utworowi, a także właśnie wspomnianej sonacie Beethovena. Orkiestrą Halle dyrygował Thomas Ades, a solistami byli pianista Denesz Warion oraz wiolonczelista Nicolas Altstedt. Warto podkreślić, że obaj byli uczniami Dürdi Kurtaga, poznali go w połowie lat 90. jeszcze jako nastolatkowie. W przypadku obu był więc to czas formowania się ich jako muzyków. W pewnym sensie można powiedzieć, że zostali wychowani przez Kurtaga i zresztą mówią o tym otwarcie w wywiadach. Po tym wykonaniu w Bridgewater Hall w Manchesterze publiczność udała się na przerwę, ale pożegnała wcześniej oklaskami tylko jednego z dwóch solistów. Nicolas Altstedt powrócił później na estradę, by razem z orkiestrą Halle wykonać utwór Thomasa Adesa. Chociaż teoretycznie mógłby wykonać go razem z Deneszem Warionem, bo oryginalnie został on napisany na wiolonczele i fortepian. Jednak to właśnie wiolonczele jest tutaj tym istotniejszym instrumentem. Jak powiedział Thomas Ades, autor tego utworu, którego tytuł zaraz państwu zdradzę, nie wiem dlaczego, ale wiolonczele jako jeden z wielu instrumentów pozwala nam marzyć o innym miejscu, wyobrażać sobie inne miejsce, miejsce gdzieś

indziej. I właśnie to gdzieś indziej odnajdziemy w Lieu Retrouvé Thomasa Addesa. Jak przetłumaczyć ten tytuł? Być może miejsce odkryte na nowo. Kompozytor zabiera nas w tym utworze w cztery przestrzenie. Są to wody, góra, pola i miasto. Posłuchajmy Lieu Retrouvé Thomasa Addesa, który prowadzi orkiestrę Halle.

Liu Retrouvé Thomasa Adesa. To był popisowy finał w tym utworze w wykonaniu solisty Nicolasa Altstetta i orkiestry Halle, którą poprowadził kompozytor. Nie, to nie przypadek, jeżeli myśleli państwo, że znają skądś państwo tę melodię i to zawrotne tempo w ostatniej części utworu. Oczywiście w tym przypadku zostały one nieco zniekształcone przez Thomasa Adesa, ale tak, to było nawiązanie do piekielnego galopu z operetki Orfeusz w piekle Jacques'a Offenbacha, czyli słynnego kankana. Liu Retrouvé Thomasa Adesa oznaczają miejsca odkryte na nowo i były nimi na początku. Bliżej nieokreślone wody, góra, pola, no i na finał miasto. To właśnie ta ostatnia groteskowa część. Ten utwór Thomas Adès napisał w 2009 roku dla wirtuoza wiolonczeli Stevena Iserlisa, który wykonywał go z towarzyszeniem fortepianu. Dziś usłyszeliśmy go w zorkiestrowanej wersji z 2016 roku i w wykonaniu innego znakomitego wiolonczelisty Nicolasa Altstetta. I to był ostatni wiolonczelowy akcent w programie, który ułożył na koncert z orkiestrą Halle Thomas Adès. Przypomnę, że słuchamy nagrań z koncertu, który odbył się 23 kwietnia tego roku w Manchesterze. Ostatni utwór, jaki publiczność usłyszała tamtego wieczoru w Bridgewater Hall, był niejako korespondujący z Liu Retrouvé Adesa. To Image, czyli obrazy Claude'a Debussy'ego, obrazy na orkiestrę, trzeba dodać, ponieważ istnieje także cykl utworów instrumentalnych fortepianowych Claude'a Debussy'ego o tym samym tytule. Ta orkiestrowa kompozycja zabiera nas także w różne przestrzenie, podobnie jak Liu Retrouvé Adesa, silnie działa na naszą wyobraźnię. Sam Debussy zdziwił się do tego stopnia, że może tak to silnie działać, ponieważ kiedy po raz pierwszy usłyszał Iberię, to drugie ogniwo tego cyklu, miał powiedzieć przyjacielowi: ludzie i rzeczy budzą się do życia, widzę tam mężczyznę sprzedającego arbuzy i gwiżdżących chłopców, widzę ich całkiem wyraźnie. Tak, takie zaskoczenie wywołało pierwszy odsłuch, pierwsza próba u Claude'a Debussy'ego właśnie Iberia. Ale te widoki z Półwyspu Iberyjskiego przyjdą do nas dopiero po jakimś czasie, bo najpierw usłyszymy kilka impresji z Wysp Brytyjskich. Pierwsza część obrazów nazywa się jig, czyli chodzi tutaj o taniec wywodzący się od angielskiego jig. Debussy wplata tu wiele tradycyjnych angielskich, także szkockich, chyba trochę nieumyślnie, melodii i rytmów. Przeplata je ze smutną muzyką. Tu z kolei nawiązuje do wiersza Paula Verlaine'a o tytule Streets. W nim bohater pogrążony w smutku obserwuje tańczących na zewnątrz ludzi. Warto mieć ten obraz z tyłu głowy, kiedy będziemy słuchać tej pierwszej części, a w drugiej, czyli wspomnianej już Iberii,

DBC zabiera nas w podróż po Hiszpanii. Miejsca bardzo modnego wśród francuskich kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Próbuję uchwycić tu wszystko, co wtedy właśnie tych francuskich twórców pociągało w kulturze ich południowych sąsiadów. Zmysłowość, porywczość, beztroskę. Debussy ułożył Iberię w trzech scenach, które nazwał kolejno, to są moje autorskie tłumaczenia, więc proszę wybaczyć ewentualne potyczki językowe, wzdłuż ulic i ścieżek, zapachy bądź wonie nocy oraz poranek w świąteczny dzień. To ten najbardziej złożony z trzech obrazów, ale Debussy na samym końcu tego tryptyku umieścił najstarszą kompozycję z całego zestawienia, bo Image powstawały od 1905 do 1912 roku, a więc przez 7 lat. Tym najwcześniej ukończonym ogniwem są Ronde de Printemps, wiosenne ronda, można to tak może przetłumaczyć. W nich autor wraca do lat dzieciństwa, cytuję, francuskie kołysanki, może pamiętają państwo, od czego zaczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie, i tworzy sielską, wiosenną atmosferę. Słuchamy Image na orkiestrę Claude'a Debussy'ego, orkiestrę Halle prowadzi Thomas Adès.

Powitaj Maj i jego dziki leśny sztandar. Takie hasło zapisał Claude Debussy na partyturze Ronde de Printemps, ostatniej części orkiestrowego cyklu Image. Usłyszeliśmy ten cykl w całości w wykonaniu orkiestry Halle pod dyrekcją Tomasa Adesa. Wcześniejsze ogniwa tego dzieła to Żig oraz Iberia, a więc muzyczne pejzaże z Wysp Brytyjskich.

Czech i Hiszpanii. Cały ten program przygotował Tomas Ades, dyrygent i kompozytor o niezwykłym zmyśle, jeśli chodzi właśnie o to tworzenie programów, o zestawianie utworów tak, aby wewnętrznie tworzyły sens. Przypomnę, że wtedy z orkiestrą z Manchesteru zaprezentował też własny utwór Lieu Retrouvé, a także dzieła Charlesa Ivesa i Diurdi Kurtaga. Ten drugi, o czym warto pamiętać, obchodził w tym roku setne urodziny. Nagrania powstały w Bridgewater Hall 23 kwietnia tego roku. Jest 41 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo Filharmonii Dwójki. Za niespełna 20 minut będą mogli Państwo usłyszeć pierwszy fragment nowej książki do słuchania. Od tego tygodnia będą to pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. A my teraz pozostaniemy jeszcze przy muzyce Claude'a Debussy'ego. Pamiętają Państwo francuską kołysankę, od której zaczęliśmy nasze spotkanie? Chodzi o Dodo l'enfant d'eau. Podpowiem, że można było ją usłyszeć w jednym z obrazów Debussy'ego, tym ostatnim, ale to nie jest jedyny utwór tego kompozytora, w którym się pojawia. Innym jest jego kącik dziecięcy. 6 fortepianowych utworów, które Debussy zadedykował swojej córce, Szuszu, albo mniej zdrobniale Claude Emie Debussy. Jestem ciekawy, czy odgadną Państwo, która część to zakamuflowana Dodo l'enfant d'eau przy fortepianie Song Jin-cho.

0: To był kącik dziecięcy, suita z 1908 roku Claude'a Debussy'ego, napisana dla jego trzyletniej córki Chouchou, albo później już nazywany Claude Aimé Debussy. Ta ostatnia część to był taniec pajaca, wcześniej mały pastuszek, wcześniej jeszcze taniec śniegu i serenada dla lalki. Zaczęliśmy od doktora Gradus ad Parnassum, a drugim ogniwem była kołysanka dla słoni i to właśnie była ta kołysanka, od której zaczęliśmy nasze spotkanie i zamykamy także tę część Filharmonii Dwójki. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za 10 sekund dosłownie już godzina 22. Od dziś w cyklu Książka do Słuchania wracamy do pamiętników Jana Chryzostoma Paska.
1: Książka do słuchania.
0: A Jan Chryzostom Pasek był polskim szlachcicem, pamiętnikarzem, uczestnikiem słynnej wyprawy wojsk polskich pod wodzą hetmana Stefana Czarnieckiego do Danii. I zapisów o tej wojennej eskapadzie posłuchamy dziś w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Jest to nagranie z roku

0: 1976.
1: Roku pańskiego 1658 król z jednym wojskiem pod Toruniem, drugie wojsko w Ukrainie, nasza zaś dywizja z panem Czarnieckim, poszliśmy do Danijej na sukurs królowi duńskiemu, który uczynił awersjonem wojny szwedzkiej u nas w Polsce. Gustaw, jako to był wojennik wielki i szczęśliwy, potężnie opresit Duńczyków, także i swoje od nich odebrał i państwo ich prawie wszystko opanował. Duńczyk tedy, koloryzując rzecz swoją, prosi o sukurs Polaków. Król tedy nasz posyła Czarnieckiego z 6000 wojska naszego. Posyła to kwidem z swego ramienia generała Montecuculego z wojskiem cesarskim. Tam kazano nam iść komunikiem. Wilhelm zaś, kurfistrz brandeburski, był in persona króla polskiego i on to był nad tymi wojskami quasi supremum caput. Zostawiliśmy tedy tabory nasze w Czaplinku. Tam, kiedyśmy wychodzili, było medytacji bardzo wiele i różnych w ludziach wojskowych. Alterowało to niejednego, że to iść za morze, iść tam, gdzie noga polska nigdy nie postała, iść z 6000 wojska przeciwko temu nieprzyjacielowi do jego własnego państwa, któregośmy potencji w ojczyźnie naszej wszystkimi siłami nie mogli wytrzymać. Ojcowie do synów pisali, żony do mężów, żeby tam nie chodzić, choćby zasług i pocztów postradać, bo wszyscy nas sądzili za zgubionych. Ojciec jednak mój, lubo nie miał jednego, tylko pisał do mnie i rozkazał, żebym imię boskie wziąwszy na pomoc, tym się najmniej nie konfudował, ale szedł śmiele tam, gdzie jest wola wodza, pod błogosławieństwem ojcowskim i macierzyńskim, obiecując gorąco do majestatu boskiego suplikować i upewniając mnie, że mi i włos z głowy nie spadnie bez woli Bożej. Wchodząc wtedy już za granicę, każdy według swojej intencji swoje Bogu poślubił wota. Zaśpiewało wszystko wojsko polskim trybem O Gloriosa Domina. Poszliśmy tedy tym traktem od Międzyrzecza. Przechodziło wojsko pagórek, z którego widać było jeszcze granicę polską i miasta. Jaki taki, obejrzawszy się, pomyślił sobie: mila ojczyzno, czy cię też już więcej oglądać będę? Obejmowała jakaś tęskność zrazu, poko blisko domu, ale skorośmy się już za Odrę przeprawili, jak ręką odjął, a dalej poszedłszy już się i o Polsce zapomniało. Przyjęli nas tedy Prusacy dosyć honorifikę, wysławszy komisarzów swoich jeszcze za Odrę. Pierwszy tedy prowiant dano nam pod Kiestrzynem i tak dawano wszędy, pokośmy kurfistrzowskiego państwa nie przeszli. Ruszyło się potem wojsko do Nibelu, stamtąd do Apenrade, stamtąd znowu poszliśmy na zimowisko do Haderschleven, gdzie wojewoda sam stanął samym tylko pułkiem naszym królewskim i regimentem jego draganijej. Insze zaś pułki w Koldynku, w Horsens i po innych wsiach i miastach. Lubo głębiej miało iść wojsko w duńskie królestwo, ale uważał to regimenta, żeby stanąć na zimę jako najbliżej, z tej racji, żeby przecię więcej jeść chleba szwedzkiego niżeli duńskiego. Lud też tam nadobny, białogłowy gładkie i zbyt białe. Stroją się pięknie, ale w drewnianych trzewikach chodzą, wieskie i miestkie. Gdy po bruku w mieście idą, to taki uczynią kolad, co nie słychać, kiedy człowiek do człowieka mówi. Wyższego zaś stanu damy, to takich zażywają trzewików jako i Polki. W afektach zaś nie tak są powściągliwe jak Opolki, bo lubo zrazu jakąś niezwyczajną pokazują wstydliwość, ale zaś za jednym posiedzeniem i przymówieniem kilku słów zbytecznie i zapamiętale zakochają się i pokryć tego ani umieją.

ojca i matki, posagu bogatego gotowiusieńka odstąpić i jechać za tym, w kim się zakocha, choćby na kraj świata. Łóżka do sypiania mają w ścianach, zasuwane tak jako szafa, a pościeli tam okrutnie sila ścielą. Nago sypiają, tak jak matka urodziła, i nie mają tego za żadną sromotę, rozbierając się i ubierając jedno przy drugiem, a nawet nie strzegą się i gościa, ale przy świecy zdejmują wszystek ornament, a na ostatku i koszulę zdejmie i powiesza to wszystko na koleczkach i dopiero tak nago drzwi pozamykawszy, świece zgasiwszy, to dopiero w owę szafę wlazie spać. Kiedyś my im mówili, że to tak szpetnie u nas tego i żona przy mężu nie uczyni. Powiadali, że tu u nas nie masz żadnej sromoty i nie rzecz jest wstydzić się za swoje własne członki, które Pan Bóg stworzył. Różne niecnoty wyrabiali im nasi chłopcy, ale przecie nie przełamano zwyczajów. A tam już radzą, jako się potrzeńcować, jako mury rąbać, a czym rąbać, nie wspomnieli. A siekiery kędy. Dopiero zaraz kazał strażnik Woloszy spod chorągwie, żeby się rozjechali po wsiach o mil dwie albo trzy o przyczynie siekier. Jeszcze nie świtało, a już 500 siekier na kupie nakładziono. Skoro tedy zegary poczęły bić czwartą z północka, kazano trąbić pobudkę. Sam wstał, mało co śpiąc, owe siekiery kazał podzielić między chorągwie i piechotę. W godzinę po pobudce kazał otrąbić, żeby byli gotowi do szturmu za godzinę i żeby snopy każdy niósł przed sobą na piersiach dla postrzału odręcznej strzelby. A żeby wszyscy wraz, skoczywszy pod mury i jako najlepiej przycisnąwszy się do muru, żeby z góry nie rażono, a drugim odstrzeliwać. Skoro tedy świtać poczęło, podemknęło się wojsko bliżej pod miasto. Skoczyliśmy we wszystkim biegu pod mury, a tu jako grat lecą kule, a tu jaki taki stęknie, jaki taki o ziemię się uderzy. Dostało mi się tedy z moją watahą, że przy srogim filarze, albo raczej narożniku, było jakieś okno, w którym srodze gruba żelazna krata, zaraz tedy pod ową kratę kazałem mur rąbać, na odmianę. Ci się zmordują, a ci wezmą. Skoro już mógł się jeden zmieścić, aż ja każę czeladzi wlazić po jednemu. Wolski, jako to chłop chciwy, żeby to wszędy być wprzód, rzecze, wlazę ja. Tylko w las, aż wed go tam zalep. Krzyknie, ja go za nogi. Tam go do siebie zapraszają, my go też tu nazad wydzieramy. Ledwieśmy chłopa nie rozerwali. Wola na nas, dla Boga już mnie puśćcie, bo mnie rozerwiecie. Krzyknę ja na swoich, dajcie w okno ognia. Włożyli tedy kilka bandoletów w okno, dali ognia, zaraz Szwedzi Wolskiego puścili. Dopieroż my po jednemu owym oknem laźli. Już nas tam było z półtorasta. Interium idzie kilka rot muszkieterów. Co to znać? Co stamtąd uciekli, powiedzieli. Już prawie wchodzą do sklepu, aż tu nasi dadzą ognia w kupę. Padło ich sześć, drudzy w nogi, w dziedziniec. Wychodzimy tedy sobie szczęśliwie i staniemy szeregiem w dziedzińcu, a tu coraz więcej ową dziurą przybywa. Obaczywszy nas, Szwedzi w dziedzińcu dopiero poczęli trąbić i chorągwią białą wywijać, co jest sygnum proszenia o miłosierdzie. A tymczasem wpadli tam do sklepu, w którym były prochy w beczkach. Pobrawszy insze rzeczy, biorą też i prochy w czapki, chustki, kto co ma. Dragan zdrajca przyszedł z lątem zapalonym. Bierze też proch, jakaś iskra dopadła. O Boże Wszechmogący, kiedyż to huknie impet? Kiedy się mury poczną trzaskać? Kiedy owe marmury, alabastry latać? A była tam wieża na samym rogu zamku nad morzem, na której wierzchu dachu nie było, tylko płasko, cyną wszystka była pokryta, tak jako w izbie posadzka. Rynny dla spływania wód mosiężne, złociste, a wokoło tego balasy i statui, także na rogach takież z mosiądzu, a grubo złociste. Miejscem też osoby z białego marmuru, takie właśnie jakoby żywe. Bo lubom ich tam integro z bliska nie widział, ale po

Po rozrzuceniu przypatrowaliśmy się i jedną wyrzuciły były prochy całą, nienaruszoną na tę stronę ku wojsku, która właśnie taka była jak kobieta żywa. Do której na dziwy się zjeżdżali, jeden drugiemu powiadając, że tam leży żona komendantowa wyrzucona prochami. A to leżała owa pactwa, rozkrzyżowawszy się informa jako człowiek z pięknego ciała stworzony, że rozeznać było trudno, aż prawie pomacawszy twardości kamiennej. Na tej wieży, albo raczej salej, królowie uciechy swoje miewali, kolacje jadali, tańce i różne odprawowali rekreacje, bo jest w ślicznym bardzo prospekcie. Można z niej wszystkie prawie królestwa swego widzieć prowincje, ale i część Szwecji jej widać. Tam na tę wieżą komendant i wszyscy, co przy nim byli, uciekli i stamtąd o kwater lubo nierychło prosili, co mogli byli otrzymać, ale te prochy, które dyrekte pod tą wieżą zapaliły się, wyniosły ich bardzo wysoko, bo wszystkie owe porozsadzawszy piętra, jak ich wziął impet, to tak lecieli do góry, przelewając się tylko między dymem, że ich okiem pod oblokami nie mógł dojrzeć. Dopiero zaś impet straciwszy, widać ich było lepiej, kiedy nazad powracali, a w morze jako żaby wpadali. Chcieli niebożęta przed Polakami uciec do nieba, ale cich tam nie puszczono. Zaraz święty Piotr przywarł fortki, mówiąc: a zdrajcy, wszak wypowiadacie, że świętych łaska na nic się nie przygodzi. Instancja ich do Pana Boga nieważna i niepotrzebna. W kościołach w Krakowie chcieliście stawiać konie, strażąc jezuitów, aż wam musieli niebożęta złożyć się na okupną jako poganom. Teraz częstował was Czarniecki pokojem i zdrowiem chciał darować. Pogardziliście! Pamiętacie, coście w Sandomirskim zamku zdradziecko prochy na Polaków podsadzili, a przecie i tam Pan Bóg obronił od śmierci, kogo miał obronić. Wyrzuciły prochy pana Bobole, szlachcica tamecznego, i z koniem aż zawisły na drugą stronę, a przecie zdrowy został. I teraz strzelaliście gęsto, a niewieleście nabili Polaków. Czemuż? Miły Boże, jakie to sprawiedliwe sądy Twoje. Szwedzi naszym Polakom tak wyrządzili w Sandomierzu, zasadziwszy miny zdradziecko w zamku, a tu sami nasie zbudowali samolówkę, bo im to nasie nie z umysłu uczynili, ponieważ i samych tenże przypadek pożarł ze 12. Nie wiedziano tedy, kto tam z naszych zginął, ale się tylko dorozumiewano, kiedy ani żywego, ani zabitego nie znaleziono. Widzieli to spektakulum królowie oba, duński i szwedzki. Widziały wszystkie wojska carskie i brandeburskie, ale rozumieli, że to Polacy tryumf jakiś czynią. Radziejowski tedy i Korycki powiadali królowi szwedzkiemu, przy którym jeszcze na ten czas byli, że to coś inszego. Nie masz tego u Polaków zwyczaju, tylko na wielkanocne święta. Po owej szczęśliwej wiktorii, zrobiwszy tę robotę prawie we 3 godzinach, zaraz tam osadził na tej fortecy wojewoda kapitana Wąsowicza z ludźmi. Poszliśmy nazad, każdy do swego stanowiska, bo trzeba było w tak wielką uroczystość mszej świętej słuchać. Mieliśmy księdza, ale nie było aparatu. Jeno cośmy w lasy weszli, aż księdzu piekarskiemu wiozą aparat, po który był nocą wyprawił. Tak tedy stanęło wojsko, nagotowano do mszej na pniaku ściętego dębu i tam odprawiło się nabożeństwo. Napaliwszy ogień do rozgrzewania kielicha, bo mróz był tęgi, Tedeum Laudamus śpiewano, aż po lesie rozlegało. Klęknąłem księdzu piekarskiemu służyć do mszej. Ujuszony ubieram księdza, aż wojewoda rzecze: panie bracie, przynajmniej ręce umyć. Odpowie ksiądz: nie wadzi to nic, nie brzydzi się Bóg krwią rozlaną dla imienia swego. A potem naszych luźnych spotykaliśmy, wiedzących nam suplement rożny. Gdzie kto swego zastał, tam siadł i jadł z owego wczorajszego głodu. Wojewoda wesoło jechał, że to prawie niezwyczajnym przykładem bez armaty i piechot wziął fortecę taką.

0: Utrumque mógłby był mieć od kurfistrza blisko stojącego, ale fantazja w nim była, że nie chciał się klaniać, ale żeby do niego samego ta regulowała się sława. Ufając w Bogu, porwał się i dokazał.
1: Słuchaliśmy pierwszego wybranego fragmentu pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Do tej lektury wrócimy jutro o 22:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. O 22:30 dziś Aleksandra Łapkiewicz zaprosi Państwa na rozmowę z twórcami Galerii Róż, najdłużej funkcjonującej w Polsce galerii billboardowej, która działa w Toruniu już 27 lat. Więcej w rozmowach po zmroku za niespełna kwadrans. A o 23:00 nocna strefa. Adam Suprynowicz sprawdzi, co szykują w tym roku organizatorzy festiwalu Efemera. Na razie jednak trwa jeszcze Filharmonia Dwójki, w której posłuchamy teraz fragmentu rapsodii na skrzypce i orkiestrę Beli Bartoka. Na skrzypcach gra Frank Peter Zimmermann, Bamberger Symphoniker prowadzi Jakub Chrusza.

Frisch, świeżo. Tak zatytułował drugą część swojej rapsodii na skrzypce i orkiestrę Beli Bela Bartok. Bamberger Symphonikar prowadził Jakub Chrusza. Party skrzypiec wykonał Frank Peter Zimmermann. Wirtuos tego instrumentu będzie bohaterem jutrzejszej Filharmonii Dwójki. Razem z Różą Świadczyńską będziemy słuchać recitalu tego niemieckiego skrzypka oraz ukraińskiego pianisty Dmytro Czoniego. Zaprezentują wspólnie utwory Franza Schuberta, Antona Weberna i Arnolda Schönberga. Czeka więc nas program z pogranicza romantyzmu i dwudziestowiecznej nowoczesnej myśli muzycznej. Jutro będziemy mieli okazję poznać ich jako duet, więc teraz posłuchajmy na razie solo. Już poznaliśmy Franka Petera Zimmermana, to teraz czas na Dmytra Czoniego. Oto jego interpretacja Rewerii Mykoły Łysenki.

0: Reverie opus 13 Mykoły Łysenki w wykonaniu Dmytra Czoniego. Tego pianistę mieli Państwo okazję usłyszeć całkiem niedawno na antenie Dwójki. 14 maja wystąpił razem z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, a dyrygowała wtedy Marin Olsop. Pamiętam, że wtedy zaprezentował się naprawdę świetnie w pierwszym koncercie fortepianowym Johannesa Brahmsa. Jutro usłyszą Państwo więcej muzyki, także romantycznej w jego wykonaniu, oraz skrzypka Franka Petera Zimmermana. Będzie to m.in. repertuar budowany z twórczości Franza Schuberta, Antona Webera i Arnolda Schönberga. A to już wszystko w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. To, co jutro właśnie Państwu opowiedziałem, nas czeka, a dziś już dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Michał Dębski. Do usłyszenia. Zbliża się 22:30.
1: Autopromocja. Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk. Autopromocja.
2: Rozmowy po zmroku. Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. Toruńska Galeria Róż to najdłużej funkcjonująca w Polsce galeria billboardowa. Zapraszam na spotkanie z jej twórcami, artystami Joanną Górską i Rafałem Góralskim. Gościem audycji będzie także Krzysztof Skrzypczyk, kierownik Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bo rozmawiać będziemy również między innymi o artystycznej edukacji grafików. Ale zacznijmy od początków Galerii Róż.

0: To jest najstarszy wasz billboard tutaj w Toruniu?
1: Tak, chociaż on kiedyś stał w innym miejscu, ale w sensie fizycznym najstarszy nasz billboard, tak. Bo został przemieszczony, kiedyś stał na ulicy Chełmińskiej, a teraz jest tutaj. My galerię prowadzimy 27 lat, więc to już naprawdę jest bardzo dużo. No i tutaj, w tym miejscu, którym już nie pamiętam, jak długo stoi ten billboard, cieszymy się, że to jest właśnie w tym miejscu, bo stoimy naprzeciwko przejścia dla pieszych i bardzo dużo ludzi nam opowiada o tym, że to jest super, bo stoją na tym przejściu dla pieszych i mogą po prostu oglądać te billboardy. Nie tylko, że się nie nudzą, co wykorzystują jakoś sensownie czas, tak uważają ci widzowie.
0: Przy przejściu dla pieszych to jest dobrze powiedziane, ale też przy Centrum Sztuki Współczesnej, tam zaraz teatr widzę, starówka.
2: Tak, same kulturalne instytucje, także tak, to miejsce jest właśnie bardzo blisko toruńskiej starówki, także cieszymy się, bo jest bardzo duża oglądalność tutaj w tym miejscu.
0: Zaraz stąd odejdziemy, ale chciałam jeszcze o ten materialny obiekt spytać, tą ramę dla waszych obrazów. Jesteście przywiązani do tego, że to jest ta rama?
1: Tak, no jesteśmy, bo oczywiście to jest kwestia sentymentalizmu, niejako w sensie takim sentymentalizmu, no bo to jest część historii, no bez względu na to, no to jest jakieś urządzenie, no i z tym urządzeniem to śmieszne jest trochę, ale jesteśmy związani również poprzez historię, no i to jest artefakt, który wykorzystujemy do pokazywania sztuki. Czyli to jest taki billboard, no inny niż wszystkie inne billboardy, więc jesteśmy przywiązani emocjonalnie jak najbardziej.
0: Od kiedy pan obserwuje działania Galerii Róż tutaj w Toruniu?
3: Ja właściwie obserwuję od początku, ponieważ mieszkam w okolicach ulicy Chełmińskiej, gdzie był, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy billboard, prawda? Także tam przechodziłem, to już było 27 lat temu, także od tego czasu obserwuję, a od kilku lat współpracujemy i korzystamy z wiedzy i sztuki Galerii Róż jako katedra projektowania graficznego i studenci, i my bardzo sobie to chwalimy.
0: Jakie hasło na ten miesiąc?
2: Mniej wiadomości, sensacji, informacji, nowości, więcej życia.
0: Spotykamy się, bo po raz kolejny zaatakowaliście Toruń, tym razem Lewy Brzeg.
1: Tak, oczywiście my atakujemy od 27 lat, ale jesteśmy pacyfistami, więc atakujemy w sposób pokojowy, bez broni i połączyliśmy w takich kilku realizacjach, które robimy w maju, niejako prawy i lewy brzeg Wisły. To trochę tak jest, że podobnie jak w Warszawie, Toruń leży po dwóch stronach Wisły i ta lewa strona trochę jest taka niedopieszczona w tym sensie, że główne stare miasto i wszystko to, co kojarzymy z Toruniem, leży po prawej stronie, a lewa strona jest taka trochę zaniedbana, mniej się tam rzeczy dzieje. Chcieliśmy przerzucić taki symboliczny pomysł między tymi stronami, żeby je zintegrować, więc część, spora część tych realizacji jest właśnie na Lewobrzeżu, między innymi na dworcu Toruń Główny.
0: To są premierowe plakaty, czy też jakaś historia?
2: Część plakatów jest premierowa, a część jest retrospektywna, także połączyliśmy w tej wystawie nasz dorobek, to co stworzyliśmy przez lata, z tym właśnie nową taką odsłoną, także mogą widzowie zapoznać się właśnie, przypomnieć sobie stare prace i również oglądać nowe.
0: A na jakiej zasadzie dokonywaliście wyboru? Bo z ilu prac, wiecie, liczycie to wszystko, co powstaje, co wychodzi z waszej pracowni?
2: Myślę, że samych billboardów to jest około 800, a myślę, że z jakimiś innymi formatami to będzie dużo więcej, także myślę, że to no, dosyć duża jest ilość. Także, ale raczej staraliśmy się nie z tych takich najstarszych, tylko bardziej z ostatnich kilku lat wybierać właśnie pracę.
1: Bo generalnie to jest trochę taka rozciągnięta nasza rocznicowa część Galerii Róż, bo niedawno święciliśmy 25-lecie, to znaczy niedawno, półtora roku temu, ale to jest rozciągnięte, bo pod koniec 2025 roku z kolei wydaliśmy taki retrospektywny album. No i teraz też pokazujemy jeszcze te prace retrospektywne. Wybraliśmy te mniej znane w dużym stopniu prace, żeby Torunianie mogli się z nimi zapoznać, które pokazaliśmy na przykład w

0: W innych miastach nie mieli szansy Torunianie ich zobaczyć, więc pokazujemy je w Toruniu.
1: No i do udziału w tej wystawie zaprosiliście również Wydział Sztuk Pięknych tutaj w Toruniu.
2: Tak, współpracujemy z Wydziałem Sztuk Pięknych już od paru lat, ponieważ sami też akurat jesteśmy doktorantami w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na UMK, także nasze jakby działania zaczęły się bardziej jakoś polegać na współpracy. Właśnie zaprosiliśmy do takiej wystawy, która jest zapowiedzią festiwalu Art Moves, który normalnie rusza zawsze we wrześniu. To tutaj postanowiliśmy zrobić taką zapowiedź wiosenną, żeby też tak zogniskować jakieś nasze działania. Konkurs też startuje niedługo, także właśnie chcieliśmy, żeby studenci i wykładowcy Katedry Projektowania wzięli udział w tej wystawie. No i to się udało. Bardzo fajny pokaz jest prac na słupach, także myślę, że to jest coś wartego zobaczenia.
1: Duży był odzew, duże zainteresowanie wśród studentów, pracowników?
3: Tak, zdecydowanie mamy tych plakatów sporo. One nie wszystkie zmieściły się i będą pokazywane stopniowo. Duży też był odzew przede wszystkim dlatego, że to jest troszeczkę inny rodzaj plakatu, inny rodzaj podejścia, bo tutaj główną rolę gra tekst. My projektując plakat często szukamy jakiejś metafory obrazem, natomiast tutaj Joanna i Rafał uczą naszych studentów podczas systematycznych spotkań po prostu myśleć też hasłem. I to, co ciekawe jest w tych spotkaniach, chociaż akurat tutaj powstały plakaty pionowe, to też zmiana formatu, czyli billboard, poziomy format, gdzie słowo może lepiej wybrzmieć i nawet dosłownie mówiąc zmieścić się. Natomiast tutaj studenci zmierzyli się z tym hasłem, z którym też pojawią się na festiwalu Art Moves, czyli tym strach czy odwaga. I powstało naprawdę wiele ciekawych realizacji. No, można je obejrzeć na dworcu i na drugim słupie na Lewobrzeżu. Natomiast my akurat jesteśmy w miejscu, które zainspirowało nas do współpracy, ponieważ my od jakiegoś czasu wystawiamy pracę studentów na płocie Collegium Maximum, pod którym tutaj jesteśmy. Natomiast festiwal Art Moves odbywa się właśnie zaraz obok, dosłownie zaczyna się 3 metry od tego płotu i stąd rozpoczęła się ta współpraca i stąd te plakaty, które dzisiaj możemy oglądać na Lewobrzeżu.
1: A pana plakat o czym mówi?
3: Mój plakat to przedstawienie tego głównego hasła strach czy odwaga i on nawiązuje do takiego często używanego schematu tablicy do badania wzroku i ten strach jest tutaj największy, jest na pierwszy rzut oka do odczytania. Później słowo czy jest mniejsze i dzieli ten plakat na dwie części między strachem a tą odwagą, która jest najmniejsza i w dodatku jeszcze odwrócona. No i on mówi o tym, że odwaga ukrywa się pod strachem, że ten strach jest czymś oczywistym, jest czymś naturalnym. Natomiast żeby zdobyć się na odwagę, musimy dokonać pewnego wysiłku, tak jak tutaj musimy go dokonać, żeby odczytać ten napis.
1: Jeszcze takie barwy ostrzegawcze.
3: Tak, oczywiście te tablice są w kolorze białym, a tutaj jest to jeszcze, no tak jak używamy w plakacie, koloru, który ma swoje oddziaływanie na naszą psychikę. Tak samo jest tutaj ten żółty, który podbija te wielkie litery, jakimi napisane jest słowo strach.
1: Jedno to jest uczyć studentów typografii, użycia liter, a drugie to chyba jeszcze trudniejsze mi się wydaje uczyć, jak wymyślać hasła. Można tego nauczyć?
2: Myślę, że tak. My mamy taką właśnie otwartą formułę i zawsze staramy się powtarzać, żeby te hasła odnosić do siebie, czyli żeby wychodzić z takimi propozycjami, które są bliskie danej osobie. Także zawsze mamy właśnie taki koncept najpierw pracy z samym hasłem, wymyślenia kilku, wybierania potem tego najważniejszego i potem dalej działania już bardziej ze tą sferą graficzną, plastyczną. Także myślę, że studenci naprawdę są płodni, można powiedzieć, w te hasła, ponieważ no, dużo ich wypisują i starają się właśnie odnieść je do siebie, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tej pracy ze studentami.

0: bo całkiem łatwo wejść im w ten tryb właśnie takiego, jak tutaj Krzysztof mówił, że jak głównie skupiają się na formie, na kolorze, na tych graficznych elementach, no to też jak im się zaproponuje inne myślenie, to oni za tym podążają i to jest właśnie fajne.
1: No my tutaj, tak patrzę na nas, jesteśmy mniej więcej równolatkami. W średnim wieku różni się to podejście do języka właśnie młodzieży, studentów? Zaskakują was swoimi pomysłami, hasłami?
2: Czy chyba tak, w sensie takim, że no na pewno jest tak, że zmienia się kultura i na pewno ostatnio, powiedzmy ostatnie lata, zwiększyła się wrażliwość chociażby na te aspekty psychologiczne w ogóle życia jednostkowego i społecznego. Kiedyś wydawało się to takie pomijane w kulturze w ogóle, a dla nas jest to bardziej bliskie, więc łatwiej, wydaje mi się, że z tymi studentami młodymi łatwiej się komunikować. No i zawsze studentów przekonujemy do tego, że z jednej strony uczą się bycia artystami tutaj na studiach i to jest ważne, i forma jest ważna i tak dalej, ale zawsze punktem wyjścia w takiej sztuce publicznej, takiej, gdzie pokazujemy sztukę na zewnątrz, zawsze jest komunikacja między człowiekiem a człowiekiem, czyli że najpierw muszą się zastanowić w pewnym sensie nad sobą i co by chcieli przekazać innemu człowiekowi, i pomyśleć o tym, jakby tej części wspólnej, o tym łączniku, że komunikujemy do ludzi i to jest ważne, a nie komunikujemy, powiedzmy, jak w galeriach, tak zwanych świątyniach sztuki, że właściwie tam komunikujemy między artystą a tak zwanym systemem, czyli, no nie wiem, komunikujemy się z wyrobionymi odbiorcami, kuratorami i tak dalej. Bo patrząc statystycznie, to oczywiście statystyczny Polak dokładnie o sztuce nie wie właściwie nic, ani sztuka go nie interesuje w ogóle, więc trzeba jakby znaleźć trochę inny sposób komunikacji, a jednak się okazuje w takim doświadczeniu codziennym i naszym doświadczeniu 27 lat, że po prostu dla ludzi sztuka może być ważna, tylko trzeba szukać takiego języka porozumienia między ludźmi i wtedy to ma znaczenie.
1: A czego pan uczy studentów? Jakiego podejścia do projektowania?
3: No ja właśnie, przysłuchując się temu, co Rafał mówi, to jest właściwie dokładnie to, co jest istotne w naszym kształceniu, żeby student wiedział, do kogo mówi, wiedział, jak mówi, i spróbował zdać sobie sprawę z tego, jak to, co on zrobi, będzie odebrane. I ta dyskusja między nami a kolejnymi pokoleniami studentów właściwie cały czas się powtarza. My specjalnie dajemy też ćwiczenia, które są skierowane na przykład do jakiejś grupy bardzo małych dzieci, takich, które pierwszy raz na przykład mają związek z jakąś ilustracją. No i wtedy to jest bardzo duże wyzwanie, żeby student zrozumiał, że takie dziecko nie rozumie naszej symboliki, ikonografii, że trzeba do niego mówić poprzez proste emocje, że musi oczyścić się z tego języka, powiedzmy, mówiąc tak, dla dorosłych. Także to, co tutaj właśnie Rafał wspomniał, to jest bardzo istotny element naszego kształcenia i taka baza, od której student musi zacząć. Bo na tym polega projektowanie, na przekazywaniu komunikatu. Oczywiście ważne jest, żeby student czuł się spełniony i artystycznie, i intelektualnie, ale jeżeli to nie trafi do odbiorcy, no to właściwie jest to już jego sztuka zamknięta.
1: Spójrzmy na te studenckie realizacje. Na czym ten język młodych ludzi teraz się kształtuje? Z czym oni do was przychodzą? Czy to się mocno różni od...
3: No, to znaczy tutaj akurat studenci mieli do zaprojektowania plakaty na hasło festiwalowe, czyli strach czy odwaga. Natomiast możemy chociażby tutaj zauważyć te elementy z Facebooka, które są zaczerpnięte bezpośrednio, prawda? Ten like. Ale tak naprawdę, no, jak sobie przypomnę te kolejne pokolenia, to jednak cały czas mówimy o tym samym, o tym, w jaki sposób student chce pokazać swoje poglądy, swoje emocje, i być może zmienia się język, bo oni się posługują

0: Oczywiście teraz telefonami komórkowymi często te plakaty, które projektują, one nigdy właściwie nie stają się tym plakatem wydrukowanym, chyba że to są ćwiczenia w pracowni, no to wtedy je drukują. Ale poza tym tak naprawdę to cały czas są młodzi, wrażliwi ludzie.
1: No my tutaj się spotykamy w przestrzeni publicznej, Torunia. Galeria Róż zdecydowanie właśnie jest galerią analogową, taką, która w tej przestrzeni realnej działa. Ale jeśli mówimy o młodym pokoleniu, to co pan wspomniał, że te przestrzenie chyba są bardzo wymieszane, prawda?
0: Ten język rzeczywiście się zmienia, ponieważ studenci często przygotowują projekty od razu na tablecie, na komputerze i my musimy czasem, no nie zawsze, ale prosić ich, żeby wrócili do źródła, przecież uczą się też rysunku, żeby zauważyli, że często tablet, program, pędzel udający ten naturalny wygląda sztucznie, że jeżeli używają elektronicznego narzędzia, no to niech to będzie już ten język elektroniczny, a nie udawanie, że malujemy, że rysujemy. Także staramy się uwrażliwić ich na tą formę i nauczyć używania różnych narzędzi, żeby dobrze wykorzystać tablet, program graficzny, ale żeby też potrafili rysować.
1: A wy myśleliście o wejściu takim mocniejszym w ogóle w ten świat wirtualny? Oczywiście Galeria Róż też jest w wersji internetowej.
2: Oczywiście można nasze prace oglądać na naszych profilach społecznościowych i tak dalej, ale wydaje mi się, że ta analogowość jest super ważna i istotna, jak i wtedy, w sensie mam na myśli w tym procesie 27-letnim i jak zmieniała się w ogóle rzeczywistość, że no my powstaliśmy w jakimś sensie w świecie analogowym, bo internet był w powijakach i wszystko się zmieniało, bo nie zapominajmy, że jeszcze w XX wieku zaczęliśmy działać, ale wydaje mi się, że ta analogowość jest coraz bardziej cenna, dlatego że my jednak potrzebujemy wszyscy realnego życia i w dobie AI-a, gdzie no, wiele rzeczy będzie fejkowych, nie oszukujmy się, i będzie wytworzonych, będzie udawało nie tylko informacje, ale będzie udawało człowieka realnego, to potrzebujemy tak naprawdę, nie da się zastąpić realnego kontaktu z innym człowiekiem, wbrew tej całej propagandzie AI-owej, że to tam no, będzie mieli przyjaciół tych AI-owych i tak dalej. I tak naprawdę to są tylko erzace. No i potrzebujemy realnego kontaktu, więc ten analog jest moim zdaniem czymś niezbędnym i dlatego się super cieszymy, że nasza galeria jest analogowa. No oczywiście istniejemy w mediach społecznościowych, nam to pomaga poszerzaniu, docieraniu do wielu ludzi i ludzie dzięki temu nam, między innymi się z nami komunikują, między innymi przez cyfrowe media, ale też zadziwiające, że komunikują się w realnym życiu, to znaczy ludzie na przykład rozmawiają z nami w dziwnych sytuacjach, chociażby w sklepach rozmawiają, albo zaczepiają nas na ulicy, albo...
1: Jesteście rozpoznawalni w Toruniu?
2: Tak, jesteśmy właśnie rozpoznawalni, a to z tego wynika, że po prostu tak długo my działamy, że to kropla do kropli i ludzie nas rozpoznają, a tu nie chodzi o rozpoznawalność w sensie jakiejś sławy, tylko że w tym sensie, że po prostu ludzie emocjonalnie są związani z tymi billboardami, opowiadają nam historie takie, no, że na przykład studiowali tu przez 5 lat i wyjechali gdzieś do innego miasta i jakby ta przestrzeń Torunia kojarzy się między innymi z tymi billboardami, które oni oglądają na przykład co miesiąc jeżdżąc autobusem, więc jakby to jest dla nas wielki sukces i super, jesteśmy z tego zachwyceni, że no, mogliśmy tak podziałać tej przestrzeni publicznej, że często ludziom kojarzy się ta przestrzeń Torun jako między innymi z billboardami Galerii Róż, jako część tych pozytywnych wspomnień i emocji, więc to jest super.
1: Czy to też jest dla was ciężar? 27 lat. Bardzo, bardzo długi czas.
2: Ta ciągłość jest dla nas bardzo ważna. Nie traktujemy tego jako ciężar, raczej jako taki dar, w sensie takim, który nam daje możliwość dalszego działania. Bez tego to, bez też tego feedbacku naszych widzów. Myślę, że tak nam

0: naprawdę nie pociągnęlibyśmy tak długo, bo to taka systematyczna praca jest trudna i łatwo się wypalić. Ale ten feedback ludzi, to ta zachęta, ta pozytywna wymiana energii, no dzięki temu to nam się udało tak długo to robić i mam nadzieję, że dalej to tak będzie.
1: Tak, myślę, że właśnie, że szczególnie teraz ważny jest to, co Rafał mówi, ten kontakt bezpośredni człowieka z człowiekiem, także teraz na przykład też w ramach pracy doktorskiej na przykład Rafał przeprowadza wywiady z odbiorcami Galerii Róż. Niektórzy właśnie są tacy, którzy od samego początku oglądali tę pracę, czyli no mają, są takimi naszymi wiernymi, bardzo wiernymi widzami, przyprowadzali swoje dzieci, swoje wnuki, także tak to jest, że na przykład całe pokolenie mogło się jakby wychować na tych pracach, no bo prawie 30 lat. Także te wywiady też są dla nas bardzo istotne, ponieważ wtedy jeszcze dłużej umawiamy się na taką rozmowę i wtedy jeszcze bardziej możemy podrążyć temat, spytać się właśnie, jak działały te prace, jak ludzie do czego je odnosili w swoim życiu i to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
2: A czy to jest tak, że jeśli właśnie w mieście działa taka instytucja jak Galeria Róż, gdzieś przyciąga odbiorców, to też innym grafikom, którzy tutaj swoją twórczość w przestrzeni publicznej prezentują, jest łatwiej, trudniej?
3: Ja przyznam, że dla nas w katedrze projektowania graficznego Galeria Róż jest wielką inspiracją do tego, żeby wychodzić z pracami na zewnątrz. Także w ostatnich czasach otworzyliśmy kilka takich inicjatyw, czy nawet dosłownie galerii, poza wydziałem i też poza budynkami, bo mam wrażenie, że chodząc po Toruniu, tak szczególnie jak ostatnio byłem na dworcu PKP, że po prostu Galeria Róż jest pewną książką, którą się spacerując po Toruniu czy jadąc czyta. Tu jest jedna część, kolejna i mam wrażenie, że, no, że wszędzie Galerię Róż znajdziemy. Nie? Także dla mnie to jest niesamowite, że od tego jednego billboardu na Chełmińskiej dzisiaj właściwie Galeria Róż jest taką częścią tej tkanki. Tutaj czy w większym formacie, czy w mniejszym. Także zdecydowanie dla nas Galeria Róż jest inspiracją, żeby wyjść do odbiorcy, żeby nie tylko, no, bo studenci uczestniczą i my też uczestniczymy w konkursach, na przykład na plakat, które później gdzieś są pokazywane w galeriach albo w ogóle tylko w internecie. Natomiast wychodzimy, staramy się wychodzić. Jest dużo teraz możliwości druku i ekspozycji, więc patrzymy na Galerię Róż z podziwem.
2: Taka analogia mi trochę przyszła do głowy. W tej chwili płyty cyfrowe CD się wycofują, natomiast płyty winylowe powracają. Plakat też w pewnym momencie miał taki kryzys, gdzieś zniknął z przestrzeni publicznej, ale może tak, jego czas jest, nadchodzi.
1: No tak, na pewno Polska Szkoła Plakatu to było coś, do czego my również się odnosimy, co było znane na świecie i co jest wartością taką, jedną z takich większych wartości polskiej kultury. Także potem faktycznie po przełomie, po 89 ten plakat zniknął. No i myślę, że teraz znowu są dobre czasy dla plakatu. Także to, że my tak długo istniejemy i że właśnie więcej działań widać w przestrzeni miasta, myślę, że to jest i dla widzów, i dla artystów na pewno jakieś fajne wyzwanie.
3: No ja myślę, że ostatnio dokonał się w plakacie olbrzymi przełom, jeśli nie największy w jego historii. Mianowicie kiedyś plakat był kojarzony z zamówieniem. Nawet niekoniecznie komercyjnym, ale kulturalnym i gdzieś na przełomie wieków toczyła się taka walka między tym takim szanowanym plakatem, który został zamówiony, no bo artysta jest potrzebny, ten plakacista jest znany. Natomiast było gro ludzi, którzy chcieli robić plakat tak zwany self-edition, taki plakat autorski, czyli wyrażać poglądy za pomocą plakatu, bez zamówienia, bez jakiegoś wielkiego szukania nawet tej przestrzeni. I taka walka, powiedzmy, między tymi dwoma podejściami toczyła się na początku lat 2000. Natomiast w tej chwili doszliśmy do momentu, kiedy jest tak wielu artystów tworzących plakat, że jeżeli ktoś ogłasza konkurs otwarty na plakat, to tam pojawiają się tysiące plakatów z całego świata, jeżeli to jest konkurs międzynarodowy, bo artyści chcą tworzyć plakaty, chcą przekazywać

0: własne poglądy, własne emocje za pomocą plakatu. No i tak naprawdę nie obchodzi ich już to, czy ktoś zamówi ten plakat, bo oni sami go dla siebie zamawiają, pokazują. No i właściwie no tak tym jest przecież działalność Galerii Róż, prawda? Ale mówię o tym, że nie zawsze tak było i kiedyś ten plakat Self Edition był wręcz pogardzany, czy nie można było go wysyłać na konkursy, a dzisiaj tak naprawdę on istnieje równolegle obok plakatu tego zamawianego, tradycyjnego.
1: To jest ciekawe, bo to, co Krzysztof mówi, to jest super ciekawa rzecz, ale chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę i w tym, w kontekście też naszej tutaj wspólnej wystawy na słupach. Chodzi o to, że w jakim sensie też jest tak, że trochę się to dzieje z plakatem, co kiedyś się działo z fotografią, gdzie fotografia była po prostu takim, nie uznawana była za bardzo za sztukę tą wysoką, w sensie takim, że była tylko użytkowa, a w ogóle nie była na początku w ogóle uważana za sztukę. No i teraz jest tak, że oczywiście fotografia jest częścią tej sztuki wysokiej, to znaczy są fotograficy, którzy robią zdjęcia, które są uznawane za sztukę i są pokazywane w największych muzeach na świecie, czy tam galeriach. No i trochę tak jest tak z plakatem, że plakat coraz bardziej się muzealizuje, w sensie takim, że to, o czym Krzysztof mówił, no, że pokazuje się plakat na wystawach, w muzeach i tak dalej, i tak dalej. A my jakby wracamy do korzeni, w sensie takim, że to jest ten drugi proces, czyli wracamy znowu z plakatem, skąd on wyszedł, czyli w przestrzeń publiczną. I to jest właśnie też istotne, żeby też nie tylko pokazywać plakaty w muzeach, ale pokazywać też właśnie te ideowe plakaty, o której Krzysztof mówił, w przestrzeni publicznej, czyli jakby znowu wracamy do widza nieprzygotowanego, do widza, z którym się możemy skomunikować, a nie tylko komunikujemy do tych widzów przygotowanych, czy do systemu tak zwanego sztuki. I to jest właśnie ta druga jakby noga, na której moim zdaniem warto by plakat coraz silniej stał, na zasadzie takiej, że bo w pewnym momencie plakaty po prostu zniknęły z ulic. Kiedyś były oczywiście te plakaty w PRL-u, klasyków. I było to uznawane, że takie kolorowe motyle, które są w tej przestrzeni szarej, burej PRL-u i one oczywiście miały też ten, pomagały jakby kształtować ten zmysł estetyczny Polaków. No i ten plakat w pewnym momencie zniknął, a teraz z powrotem warto, żeby on z powrotem również jako ta druga noga wrócił w przestrzeń publiczną, bo nam przestrzeń publiczna jest super droga, no i oczywiście to jest tak, że my robimy tą wspólną wystawę i Krzysztof z kolei mówił o tych, że coraz więcej właśnie katedra robi tych wystaw w przestrzeni publicznej i to warte jest podkreślenia i to jest ważne zjawisko, żeby z powrotem plakat wracał również na ulicę, a nie tylko był pokazywany w galeriach i muzeach.
2: Billboardy i plakaty Galerii Róż, ale także studentów i pracowników Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika można oglądać na co dzień w przestrzeniach Torunia. Joanna Górska, Rafał Góralski oraz Krzysztof Skrzypczyk byli dziś gośćmi audycji Rozmowy po zmroku. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
3: Słuchają Państwo Dwójki, właśnie minęła 23:00.

Czerwiec, miesiąc przesilenia. Noce są coraz krótsze, ale nocna strefa w dwójce, jak zawsze, przez dwie bite godziny. Adam Suprynowicz, dobry wieczór. Program realizuje Michał Jakubik. Zapraszamy do pierwszej.

Rucz Aftab, pakistańska wokalistka i kompozytorka działająca w Stanach Zjednoczonych, artystka, której nie sposób przypisać do konkretnego stylu czy nurtu. Jej najsłynniejsza bodaj piosenka, która w 2022 roku zdobyła Grammy, Mohabbat. Dzisiaj ta właśnie artystka otworzyła w Teatrze Wielkim Operze Narodowej razem z Hanią Rani w jednym koncercie Festiwal Efemera i to dobrze oddaje efemeryczność repertuarową tej imprezy, nad którą dwójka objęła patronat i o której programie dzisiaj Wybieram Dwójkę opowiadała współkuratorka efemery Małgorzata Płysa. Skoro tyle już się dziś powiedziało, będziemy w nocnej strefie słuchać muzyki artystów i artystek, którzy na efemerze wystąpią. W moim subiektywnym wyborze oczywiście i zanurzymy się w rejony eksperymentalne, zmysłowe, tajemnicze, trochę queerowe, trochę też kłączyście rozszczepione stylistycznie, bo taka jest efemera.

Przed chwilą Arooj Aftab w duecie z Beckiem w tej przepięknej piosence Lilac Wine, która ma już 76 lat i śpiewało ją tak wielu artystów, że trudno ich spamiętać. W mojej głowie na zawsze chyba zapadło wykonanie Jeffa Buckley'a, ale to najnowsze też jest przepiękne. A potem muzyka artystki, która jeszcze nie wszystkim musi być znana, Olgi Anny Markowskiej. Polskie kompozytorki, polskie twórczynie formują bardzo silną grupę w programie tegorocznej efemery i w programie tej nocnej strefy. Hania Rani otworzyła festiwal swoją nową kompozycją i w ogóle jest coś niezwykłego w tym, jak wiele w polskim ambiencie jest wiolonczelistek. Olga Anna Markowska, jak podkreśla, musiała na 2 lata porzucić ten instrument, tak silnie wiolonczela przenikała jej myślenie. Na jej ubiegłorocznym albumie Iskra brzmienie wiolonczeli się pojawia w bardziej lirycznych kompozycjach. Ja jednak wybrałem te, w których artystka zdradza swoje zamiłowanie do lupów i elektronicznych manipulacji dźwiękiem nagranym. Moim zdaniem to był właśnie dźwięk wiolonczeli przed chwilą w kompozycji Unfolding. Teraz jeszcze jedna, Fever Dream.

Olga Anna Markowska, Fever Dreams, płyty Iskra. Ta artystka wystąpi w środę w Palladium razem z legendarnym Cabaret Voltaire, co samo w sobie jest wydarzeniem. Oczywiście na festiwalu Efemera. Użyłem może zbyt dużego skrótu myślowego przed chwilą. Hania Rani oczywiście nie jest wiolonczelistką, ale przecież pracowała z Dobrawą Czocher, a wiolonczelistek i wiolonczelistów w tych obszarach muzyki jest jeszcze sporo więcej. Bo przecież na przykład to, co komponuje Michał Pepol, też jest jakoś estetycznie bliskie twórczości tych pań. Festiwal Efemera, którego programowi się dzisiaj przyglądamy, pokazuje te nieoczywiste przestrzenie nie do końca zdefiniowane na pograniczu muzyki eksperymentalnej, ambientu, muzyki tanecznej, piosenki także, również performansu, bo on jeszcze podbija tę nieoczywistość tego, co się w muzyce współczesnej dzieje i to całe bogactwo. A w sobotę na Efemerze wystąpi Teoniki Rożynek, znana Państwu z naszej anteny. Doskonale. Zagra w sobotnie popołudnie dwukrotnie w ogrodzie dawnej pracowni Magdaleny Abakanowicz na Mokotowie. I to będą prace site-specific dla bardzo wąskiej publiczności ze względu na warunki tego miejsca, ale liczymy, że może będzie jakieś nagranie. To dobry pretekst, żeby przypomnieć sobie muzykę z wydanej w ubiegłym roku płyty, o której zresztą opowiadała w Nocnej Strefie u Hanny Szczęśniak, kompozytorka. Utwór Tomba Emanuel został nagrany podczas ubiegłorocznego festiwalu Aż Tak w Warszawie, też festiwalu odbywającego się wczesnym latem, w innej pracowni znakomitej artystki Wandy Czołkowskiej z udziałem Hashtag Ensemble i Match Match Ensemble pod kierunkiem Lilianny Krych. Inspiracją było słynne Muzeum Wigelanda w Oslo, które jest jednocześnie mauzoleum słynnego rzeźbiarza, a jego krypta pokryta jest freskami łączącymi gdzieś erotyzm ze śmiercią. Jak pisze w albumie wydanym przez Pointless Geometry, album jest właśnie z nagraniem tego utworu, Marta Konieczna, wszystkie te przedstawienia zbiegają się ku górze na osobliwym sklepieniu kolebkowym, które nadaje wnętrzu niezwykłą akustykę i niesamowity długi pogłos. Choć tego wyjątkowego rezonansu nie udało się uchwycić za pomocą urządzeń nagrywających, Teoniki Rożynek zdołała odtworzyć go syntetycznie w studiu, na nowo przywołując ducha tego miejsca. Tu warto wspomnieć, że Teoniki Rożynek zbiera sample w ogromne biblioteki i podczas pracy w Gandawie, w teatrze w Belgii, w miejscu, w którym mieszkała, znalazła kolekcję starych, zużytych płyt gramofonowych, z których to dźwięków podobno stworzyła warstwę elektroniczną utworu. Dołączyła do niej 22 głosy wokalne i instrumentalne i stworzyła 22-kanałową tkaninę dźwiękową. Tomba Emanuel.

głosy, instrumenty i sample w kompozycji Tomba Emanuel, Teoniki Rożynek. Głosy Match Match Ensemble, instrumenty Hashtagu, dyrygowała Liliana Krych. Sample pozbierane przez Teoniki Rożynek właśnie. Ponieważ moja pamięć błądzi krętymi ścieżkami, postanowiłem przy tej okazji pozwolić sobie na małą dygresję i przypomnieć Państwu inny utwór Teoniki, napisany na zamówienie Festiwalu Prawykonań w 2023 roku dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zamówienie obejmowało użycie właśnie świeżo wtedy zainstalowanych w sali NOSPR-u organów. I to połączenie plus elektronika,

po prostu urwało nam głowy z wrażenia. Ta ściana dźwięku, ściana dźwięku organów w połączeniu z niestandardowymi technikami gry na instrumentach w orkiestrze wzbudziła, trzeba to podkreślić, bardzo rozbieżne opinie, jednak powtórzenie tego utworu na warszawskiej jesieni przypieczętowało chyba na dobre jego wartość. Jego tytuł brzmi Shift i tak go tłumaczy kompozytorka. Reality Shift to termin spopularyzowany w kulturze internetowej w 2020 roku, głównie na TikToku, używany na określenie praktyki przenoszenia lub transferowania świadomości do fikcyjnego wszechświata. Mówi się, że praktyka ta jest podobna do świadomego śnienia i autohipnozy oraz że wykazuje pewne podobieństwa do dysocjacji. Praktycy wyjaśniają to zjawisko jako możliwe dzięki teorii wieloświatów, chociaż powszechne wyjaśnienia często zawierają nieporozumienia lub błędne interpretacje tej teorii. Reality Shift. Shift to jest tytuł kompozycji Teoniki Rożynek.

Tak, tak. To jest utwór, który wcale nie rozwija się tak bardzo efektownie. Nie? Mogli być zawiedzeni wszyscy, którzy się spodziewali, że nagle będą takie bardzo mocne, kościelne niemal organy. Tutaj te organy tworzyły rodzaj no właśnie takiej ściany dźwiękowej, która była dość cicha, ale cały czas obecna, a elektronika, której niestety tej przestrzeni tak się nie da przenieść w nagraniu stereofonicznym, jak wykreowała ją w sali koncertowej Teoniki Rożynek, no to było rzeczywiście niezwykłe i ta kulminacja pod koniec robiła gigantyczne wrażenie. Tak potężnie zaprezentowała, chociaż zdawałoby się właśnie bardzo cicho, dyskretnie swoją muzyczną fantazję Teoniki Rożynek na Festiwalu Prawykonań w 2023 roku. Shift w wykonaniu Arkadiusza Bialica na organach i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod kierunkiem Marin Alsop. Wracamy do festiwalu Efemera w Warszawie, który dziś właśnie się zaczął. Na tym festiwalu Teoniki Rożynek wystąpi w skrajnie odmiennym kameralnym środowisku Ogrodu Warszawskiej Pracowni Magdaleny Abakanowicz. Będzie to w sobotę po południu, a zaraz potem w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej zacznie się pokaz filmów kręconych przez Abakanowicz. Wyjątkowe wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie muzyka innej artystki, Joanny Dudy. Artystki, która zresztą z Teoniki Rożynek współpracowała całkiem niedawno przy innej płycie, a słuchaczom Dwójki doskonale znana jest też.

We're New to This Planet, Joanna Duda Trio z płyty Delighted, wydanej w ubiegłym roku. Joanna Duda, artystka wszechstronna, pianistka i kompozytorka. Równolegle do tej jazzowej działalności rozwija się twórczo także w zupełnie innych kierunkach. Jej album solowy Regina Silva, który ukazał się w marcu, oparty jest na nagraniach terenowych z Kenii i fragmentach pozyskanych z sieci. Dudę zafascynowały sygnały komunikacyjne zwierząt i postanowiła zbudować opartą na tej komunikacji strukturę muzyczną. Jak pisze kompozytorka, płyta afirmuje wizję świata pozbawionego ludzkiej centralności, w którym muzyka funkcjonuje jako równorzędny sposób istnienia i komunikacji.

the easiest.

Mm-hmm.

Ay, no.

Joanna Duda i jej muzyka stworzona z dźwięków przyrody, z komunikacji zwierząt zarejestrowanych w Kenii. Muzyka nieantropocentryczna. Trudne słowo. 18 minut po północy. To jest dwójka, nocna strefa. Joanna Duda zagra na żywo na festiwalu Efemera w sobotę. I przyglądamy się w tej audycji temu, co właśnie na tym festiwalu w tym tygodniu dziać się będzie. A w niedzielę zwieńczeniem efemery będzie koncert w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które, jak pewnie dobrze Państwo wiedzą, opiekuje się i wspiera rekonstrukcję wyposażenia studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Do pracy na tych instrumentach elektronicznych zapraszani są gościnni artyści i tym razem wystąpią tam dwaj muzycy improwizujący za pomocą tych instrumentów. Muzycy z pogranicza muzyki komponowanej i eksperymentalnej, jeżeli jeszcze w ogóle powinniśmy używać tych niedoskonałych kategorii. Duet Jannis Patukas i Mateis Louis. Patukas to 37-letni grecki twórca działający w Rotterdamie. Mateis Louis to 41-letni Holender, gitarzysta i kompozytor, który fascynuje się analogowymi urządzeniami elektronicznymi i twórczym potencjałem ich usterkowości. Sięgnąłem po ich dawniejsze solowe przedsięwzięcia i znalazłem sporo pięknej, delikatnej muzyki. Louis tworzy cykl Généalogie, który rozwinął dotąd na dwóch albumach. Na pierwszym są dwie kompozycje, które powstawały za pomocą technik eksperymentalnych powtórnego odtwarzania i rejestrowania. Jak ludzka pamięć, technologia zaciera z upływem czasu i takiej procedury oryginalne dźwięki. Zamiast tego wyłaniają się zupełnie autonomiczne konstrukty. To można było obserwować na przykład w słynnych eksperymentach Alvina Lussiera. W tej zasadzie powstawały te pierwsze dwa utwory Généalogie, a później w 2022 roku ukazała się płyta Généalogie 2 i na niej kolejne trzy utwory, przy których Mateis Louis interesował się bardziej efektami pracy ze sprzężeniem zwrotnym. I dwóch kompozycji takich właśnie posłuchamy teraz. To będzie Généalogie drugie i Généalogie piąte.

Dwie kompozycje z cyklu Matthäusa Lewisa Genealogii. Matthäus Lewis już szykuje się do niedzielnego wspólnego występu z użyciem instrumentów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w duecie z Jannisem Patukasem, artystą, o którym już Państwu wspominałem, który działa w nieco inny sposób z materiałem dźwiękowym. Patukas pracuje na co dzień w Instytucie Sonologii Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Hadze. Prowadzi tam kurs Komponowanie w studiu analogowym, a w swoich utworach poddaje elektronicznej manipulacji nagrania improwizowanych realizacji swoich specyficznych partytur dla muzyków. Interesują go takie procedury, które stosowano w muzyce rockowej w latach 60., 70., kiedy organizowano takie jamy w studiach. Pisze więc scenariusze takich specyficznych jam sessions, które organizuje w studiu i z tych nagrań dopiero komponuje utwory, tak zwane fixed media, czyli funkcjonujące tylko w nagraniu. W 2022 roku ukazała się jego płyta Jammed z takimi właśnie utworami. Oto jej fragment.

Plot de Vin, kompozycja Yannisa Patoukasa z jego płyty Jammed z 2022 roku. Ten artysta wraz z Matthijsem Lewisem będą grać na instrumentach ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia w niedzielę na festiwalu Efemera oczywiście. A ja na koniec sięgam jeszcze po fragment innego jego utworu, utworu Yannisa Patoukasa, Colliding Takes, który powstał w efekcie ciekawego eksperymentu przeprowadzonego w trzech studiach Instytutu Sonologii Królewskiego Konserwatorium w Hadze 18 marca 2019 roku. Yannis Patoukas opisuje swoje działania tak. Dwa czteroosobowe zespoły improwizujące zostały rozmieszczone w studiach BA7 i BA6, a sygnały z ich występów przesyłano do studia BA5. To trzecie studio pełniło funkcję reżyserki, w której odpowiadałem za nagrywanie i miksowanie materiału w czasie rzeczywistym. Zamiast pozwolić muzykom na całkowicie swobodną improwizację, postanowiłem stworzyć partyturę improwizacji dyrygowanej, pozostawiając niektóre jej elementy otwarte na decyzje wykonawców i dyrygentów. Podczas sesji żaden z zespołów nie miał pojęcia, co w tym samym czasie gra drugi. Materiał dźwiękowy oraz pomysły formalne wynikające z tej swoistej improwizacji pomiędzy trzema studiami zostały następnie wykorzystane do skomponowania utworów. W nagraniu wzięli udział muzycy Laura Agnus Dei na saksofonie, James Alexandropoulos McEwan na gitarze elektrycznej, Alexandre Coulon perkusja, Orestis Zafiriu gitara basowa, Tony Guarino vibrafon, Anik Odom kontrabas, Irene Rui Perez Canales flet i Hilde Wollenstein klarnet. Dyrygowali Hibiki Mukai i Lauge Diederichsen. W obszernych fragmentach teraz kompozycja Colliding Takes Yannisa Patoukasa, która wypełni nam czas do godziny pierwszej. O pierwszej Fantazja Polska i Joanna Grodkowska. A teraz jeszcze kilka chwil nocnej strefy.

Bye.

Colliding Takes Part 2, kompozycja Janisa Patukasa, artysty, który wystąpi na festiwalu Ephemera w Warszawie w niedzielę. Dzisiaj w Nocnej Strefie słuchaliśmy muzyki niektórych twórczyń i twórców obecnych na festiwalu. Teraz już się żegnamy, Michał Jakubik i Adam Suprynowicz. Jeśli jeszcze Państwo nie idą spać, to koniecznie proszę zostać z dwójką. Po pierwszej, nadal świetna muzyka.

Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dzisiejszą fantazję polską otworzy utwór Grażyny Pstrokońskiej Navratil zatytułowany Ao Tearoa, czyli Długi Biały Obłok. Kraj Długiego Białego Obłoka to maoryska nazwa Nowej Zelandii. Trzy części utworu to Barcarolla, rzeka podziemna, której ciemny nurt rozświetlają jedynie zwisające łańcuchy tamtejszych robaczków świętojańskich, jak komentowała kompozytorka. Druga część Campanella, jezioro zwierciadlane, w którego kryształowej głębi przegląda się strzelista góra, niczym granitowa katedra. I część trzecia, Toccata, na pierścieniu ognia, niespokojny puls czuwającej ziemi, która nie może zasnąć, a ponad wszystkim długi biały obłok. Ao Tearoa. Grażyna Pstrokońska-Navratil słyszy głos i duszę natury w tych szczególnych miejscach. Ten głos śpiewa za pośrednictwem muzyków. Orkiestra jest więc nie tylko instrumentem kompozytorki, lecz także samej ziemi. To słowa komentarza Josepha Swansena, dyrygenta amerykańskiego o norweskich i japońskich korzeniach, współpracującego z kompozytorką

we Wrocławiu. Gośka Isfording, klawesyn i Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy kompozycji Grażyny Pstrokońskiej Navratil, Aotearoa.

Gośka Isfording, klawesyn i orkiestra Auxo pod dyrekcją Marka Mosia byli wykonawcami kompozycji Grażyny Pstrokońskiej Navratil Ao Tea Roa, Długi Biały Obłok. Teraz jej koncert na perkusję i orkiestrę symfoniczną Le Soleil według Moneta, Serata i Van Gogha. Próba dźwiękowego uchwycenia kolorytu, klimatu i techniki malarskiej obrazów tych właśnie artystów. Claude'a Moneta, Impresja Wschód Słońca, Georges'a Serata, Niedzielne Popołudnie na wyspie Grand-Jatte i Rozgwieżdżone Nocne Niebo Vincenta van Gogha, Droga z Cyprysem i Gwiazdą. Na perkusji gra Marta Klimasara, a wraz z nią NOSPR pod dyrekcją Sławka Adama Wróblewskiego.

Marta Klimasara i NOSPR pod dyrekcją Sławka Adama Wróblewskiego byli wykonawcami koncertu na perkusję i orkiestra Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. A na zakończenie Aleksandra Tansmana Hommage à Erasme de Rotterdam. Gra NOSPR, dyryguje José Maria Florencio.

0: Omarz Erasm de Rotterdam w wykonaniu NOSPR pod dyrekcją José Marie Florencia, Aleksandra Tansmana kończy Fantazję Polską. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dziś posłuchamy fragmentu koncertu, który odbył się w Lublianie 12 czerwca ubiegłego roku. Wtedy orkiestrę symfoniczną Słoweńskiego Radia i Telewizji poprowadził Leo Kłokman, obecny główny dyrygent tego zespołu. Tamtego wieczoru można było usłyszeć m.in. utwór słoweńskiego kompozytora neoromantyka Antona Lajowica. Jego Sanjaria, czyli marzenie. Nostalgiczny utwór napisany oryginalnie na fortepian, dzisiaj poznamy w opracowaniu na orkiestrę smyczkową.